0: Klasztelu pomiędzy zdroje, to jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci.

0: To jest Meloradio Olsztyn.
1: Dámy tu mano! I venga conmigo!

0: jest on stary, będzie dobrze, nie? Będzie dobrze.
1: Melo Radio, to jest...
2: Melo.
1: To jest...

0: jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
1: Chroniczny, pisane przez CH, oznacza trwający długo, przewlekle, ciągle lub często nawracający. I to znaczy, że mogę już śmiało powiedzieć, że mam chroniczny katar. Aga Wiśniewska, dzień dobry, zakatarzona, ale jednak szczęśliwa, że jestem tu z wami. Zapraszam na magazyn reporterów Meloradia z Olsztyna, w którym będzie przez najbliższe pół godziny, bo tak sobie myślę, że tak mniej więcej wyjdzie i w pierwszej i w drugiej części naszego najbliższego spotkania będziemy sobie rozmawiali o ptakach. I kiedy umawiałam się na te rozmowy, to wzbudzało to chichy, śmichy osoby towarzyszącej mi wtedy w pobliżu, bo z jakiegoś powodu wydawało jej się bardzo zabawne to, jak dzwoniłam do pana i pytałam, czy będziemy mogli porozmawiać o ptakach, albo czy pokaże mi ptaka, a to chodziło właśnie o to, żeby porozmawiać o ptakach po prostu naszych warmińsko-mazurskich, z naciskiem oczywiście na warmińskie. Na Warmii, to od razu mogę już też wam zdradzić, oczywiście mamy przede wszystkim sporo żurawi. To taki ptak kojarzony bardzo z naszym najbliższym regionem. Mazury nieco bardziej, ale Warmia również, są też kojarzone z bocianem. O między innymi tych ptakach będą opowiadali nasi goście, którzy niebawem na 95 się pojawią. Skąd taki pomysł w ogóle? Ano dlatego, że jest wiosna. Nie wiem, czy wam też to sprawia przyjemność, ale mi tak, kiedy budzę się rano i słyszę ćwierkanie ptaków. I to jest taki znak, że to będzie miły dzień, bo skoro im się chce, to znaczy, że mi też będzie się prawdopodobnie chciało wstawać i robić rzeczy. Co ciekawe, podobno to też tak działa, że jest też coś takiego, o czym goście mi opowiadać nie będą, to się dokształciłam już po tych rozmowach, jak ptasi zegar, a on oznacza dokładnie tyle, że w zasadzie o każdej godzinie możemy usłyszeć śpiew innego ptaka, co finalnie oznacza tyle, że przez całą dobę w zasadzie jakiś ptak do nas gada. Więc jeśli się bardzo dobrze przysłuchacie, to z pewnością to po prostu usłyszycie, a jeśli macie wprawne ucho, to pewnie będziecie w stanie też rozróżnić te różne dźwięki i nawet jeśli nie znacie gatunków, to wiedzieć najzwyczajniej w świecie, że jest ich tam więcej niż jeden na przykład. W każdym razie, wiosna zawitała na antenę Meloradia i dlatego właśnie będziemy sobie tym razem o ptakach opowiadali w różnym kontekście. Już za chwilę na naszej antenie pojawi się doktor habilitowany Stanisław Czachorowski, profesor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, który nam będzie mówił między innymi o tym, jak ważną rolę odgrywają ptaki w środowisku. W tym najbliższym kwadransie też spotkamy się z ornitologiem, który z kolei będzie nam trochę podpowiadał, ile tych gatunków ptaków mniej więcej w naszym regionie i w ogóle w Polsce może być, które z nich możemy teraz zobaczyć, które już lęgują, które jeszcze do nas przylecą. Więc jeśli jesteście ciekawi, to zróbcie sobie teraz głośniej, skupcie się, bo będzie tam sporo wiedzy. No i mam nadzieję, że miło upłynie wam najbliższe kilkanaście minut. Zapraszam serdecznie.
2: No, ptaki są jednym z elementów ekosystemów, taką samą, czy w przybliżeniu równie ważną jak rośliny, jak owady, jak ssaki. Może dla nas są bardziej widoczne, dlatego że są ruchliwe. Łatwiej nam zobaczyć ptaki, tak jak teraz wiosną, łatwiej jest nam usłyszeć, stąd zwracają na nas naszą uwagę i być może większość przyrodników swoje obserwacje zaczęła od obserwowania ptaków, a potem przeniosła się gdzieś indziej. Są więc takim kluczowym elementem zwracającym uwagę człowieka na przyrodę. Dokładnie, można i posłuchać, aplikacje na telefon pozwalają szybką identyfikację, a lepiej się czujemy wtedy, kiedy wiemy, co śpiewa, jak ten ptak wygląda. Rzucają się w oczy, łatwe są do obserwacji miłośników, obserwacji ptaków, ba, nawet wycieczek, nawet zagranicznych, po to, żeby zaobserwować konkretny gatunek jest sporo. Nie jestem ornitologiem, trudno mi powiedzieć, możemy mówić o ptakach wodno-błotnych, na pewno o bocianach, na pewno o żurawiach, których jest dość dużo, było mało, może trzcinniki. Myślę, że sporo takich ptaków będzie. Niestety liczba gatunków się zmienia, niektóre są zagrożone wyginięciem, ich liczebność spada. Na szczęście niektórych udaje się odbudować, tak jak chociażby żurawia. Jest co obserwować, nawet ptaki na przylotach, bo nie wszystkie, które widzimy, u nas się zatrzymują, na lęgi lecą dalej na północ, potem wracają, czyli okazji do obserwowania ptaków jest bardzo dużo, tak jak i wszystkich elementów przyrody. Myślę, że tak jak dzięcioły robią dziuple, tworzą miejsce, siedlisko na przykład dla owadów, które potem wykorzystują, jak drzewo próchnieje, wszystko ze wszystkim w przyrodzie jest połączone. Wystarczy tylko mieć oczy szeroko otwarte i zadawać sobie pytanie, co z czym jest połączone, w jaki sposób, w jakich relacjach i co z tego wynika.
3: No dzień dobry, Krzysiek Jankowski. Awifaunie krajowej, naszej polskiej, co też jest poniekąd zbieżne z naszym regionem, no mamy stwierdzonych ponad 500 gatunków ptaków. Z czego no jakby oczywiście są to wszystkie stwierdzenia, także nie dotyczy to też tych ptaków lęgowych, ale też tych, które są na przelocie, więc no jakby no jest podobna liczba. Trochę mniej niż 500, że tak powiem, było na pewno stwierdzonych tutaj w naszym regionie. Ale ja bym bardziej może się skupił na tych ptakach, które już teraz przyleciały, albo też powiedzieć, które zaraz u nas będą, no bo mamy już maj. Nie, jeszcze tak trochę zimno jest, dlatego ubrani jesteśmy trochę bardziej pozimowego, ale to już nie przeszkadza ptakom, które do nas wróciły. Także już mamy, no generalnie i sikory już przystąpiły do lęgów, dzięcioły już przystąpiły do lęgów, już nie mówiąc o ptakach drapieżnych, no bo bieliki już wysiadują. Myszołowy, że tak powiem, też już siedzą na jajkach. Wróciły już do nas pierwsze orliki, doleciały, chociaż część jeszcze będzie dolatywać. Ale już w momencie, jak się ciepło robi, no bo wszystko jakby determinuje też dostępność pokarmu. Więc kolejnymi ptakami, które zaczynają przylatywać właśnie w kwietniu, to są ptaki owadożerne. To są wróblowe ptaki, które żywią się owadami, jak sama nazwa wskazuje. No to są to pokrzewki, już pierwsze są, bo pierwsze przylatuje kapturka. Pojawiły się już piegrze, które bardzo ładnie śpiewają z ogrodów tych kwiecistych krzaków, które zaczynają nam kwitnąć. Że tak powiem, pierwsze to też owadożernych przylatują do nas pierwiostki i już są. One już nawet potrafią być w końcówce marca. Pojawiły się piecuszki. Dzisiaj słyszałem pierwszą świstunkę leśną, więc no ta wiosna nam się dosyć mocno rozkręca, więc na pewno dla każdego regionu można znaleźć takiego ptaka kluczowego, więc u nas generalnie można powiedzieć, że w ogóle tutaj północno-wschodnia Polska, no to jest nasze zaplecze takie bocianie, tak? Więc tutaj bocianów, oczywiście bociany są w całym kraju, ale tutaj jeżeli chodzi czy to Warmia, Mazury, czy Podlasie, to tych bocianów będzie najwięcej. Na pewno tu w północno-wschodniej Polsce takim naszym herbowym, można powiedzieć, ptakiem jest na pewno orlik krzykliwy, gdzie też tutaj na terenie Warmii, Mazur, Podlasia, no tutaj jest gro krajowej, czyli można powiedzieć nawet światowej populacji, jeżeli chodzi o ten gatunek ptaka. Z takich mniej znanych ludziom ptaków, no to też możemy się pochwalić na pewno dużą liczebnością, jeżeli chodzi o chruściele, takie bytujące właśnie w szczególności w środowiskach trzcinowych, pałki, różnych zarośli takich nadwodnych i na przykład z chruścieli takim naszym też można powiedzieć tu już bardziej herbowym, bo mamy jakby w naszym herbie naszego regionu ornitologicznego warmińsko-mazurskiego mamy właśnie w herbie zielonkę. Jest to taki właśnie niedużych rozmiarów, małej wielkości chruściel. Jak sama nazwa wskazuje, jest koloru zielonkawego, on się bardzo fajnie odzywa, w szczególności w nocy, więc można tutaj na niektórych takich rozlewiskach z taką dosyć luźną pałką, luźną trzciną spotkać ten gatunek ptaka. No teraz już od jakiegoś czasu budują gniazda remizy. Remizy znane z budowania gniazd w kształcie rękawicy. W kształcie rękawicy z obciętym palcem, z obciętym kciukiem, gdzie generalnie jest ono tak zbudowane, że ma dwa wejścia. W ogóle jedno wejście jest fałszywe, żeby zmylić drapieżnika, a drugie wejście poniżej jest wejściem takim prawdziwym, gdzie faktycznie ten ptak do środka wchodzi. W ogóle jako ciekawostka, bo to są gniazda, które są budowane z nasion pałki z zeszłego sezonu, czyli są wybierane te nasiona pałki, do tego są wkładane, wplatane różne takie właśnie nasiona, albo nawet części kwiatów, takie bardzo delikatne roślinne elementy, które tworzą faktycznie taką, można powiedzieć, z wyglądu wełnianą rękawicę. Zresztą kiedyś w starej Polsce były używane to nawet jako faktycznie jako buciki dla dzieci takich malutkich, no nie? Więc to też taka fajna ciekawostka. Jedni przyjeżdżają tutaj faktycznie obserwować, nie wiem, z ptaków drapieżnych orliki krzykliwe. Jedni przyjadą tutaj na obserwacje rybołowów. Będą inni, którzy będą szukali podróżniczka. To jest też taki jeden z gatunków słowików, tak? Będą ludzie, których interesuje żołna, kolorowe ptaki, więc żołna bardziej też, no, u nas też w regionie oczywiście jest, ale bardziej na wschodniej części regionu, ale również i na Podlasiu występuje, na Lubelszczyźnie występuje kraska, która kiedyś występowała na południowej Warmii, Mazurach, tutaj na jakby granicy z Równiną Mazowiecką, tak? Już niestety u nas kraski nie ma, jest kawałek dalej, to jest jeden z najrzadszych, najbardziej kolorowych ptaków u nas w Polsce w ogóle spotykanych, także jeszcze tutaj na pograniczu Mazowsza, Podlasia, Można powiedzieć, że troszkę prawie przy Warmii i Mazurach jeszcze można pojedyncze, szczątkowe lęgowiska tego ptaka spotkać. Dużo gatunków jest zagrożonych, bo tak, większość ptaków drapieżnych to są gatunki zagrożone. Pośród krajowych dzięciołów, no to też mamy dzięcioła białogrzbietego, dzięcioła trójpalczastego, są to gatunki skrajnie nieliczne, można powiedzieć zagrożone. Bielik, on już odbudował swoją populację dzięki działaniom tutaj Komitetu Ochrony Orłów, ale orlik krzykliwy, błotniak łąkowy, kania czarna, no to w szczególności ptaki drapieżne to są gatunki szczególnej troski, które jakby w ogóle działanie ochronne w kierunku tych gatunków no wymaga jakby spójnego działania zarówno lasów państwowych, jak i organizacji typu Komitet Ochrony Orłów plus inne podmioty, bo to też oczywiście regionalne dyrekcje ochrony środowiska, to wszystko musi działać jakby wspólnie w jednym kierunku, bo tutaj nawet bardziej nie chodzi o samą ochronę samego gatunku, czyli samego ptaka, ale bardziej ochronę lęgowisk, czyli siedlisk, tak? Czyli tutaj będą bardziej istotne struktura przestrzenna wokół gniazda, wokół właśnie no bezpośrednio jakby ochrona tego drzewostanu, w którym ptaki odbywają lęgi, ale też żerowisk, tak? Bo co z tego, jeżeli las będzie zachowany, jeżeli dajmy na to ptaki nie będą miały za bardzo gdzie żerować, czyli ta dostępność pokarmu będzie zdecydowanie gorsza. Zawsze to się też w gronie sąsiedzkim najczęściej mieszkańców często rozmawia o tych ptakach, a że one tutaj gdzieś tam latają, a że nam kubkę strzelą na samochód, a że gdzieś tutaj jaskółki robią gniazda nad oknami i że faktycznie no ta kubka czasem spadnie. A to na samochód, a to na parapet, a to na szybę. Ale faktycznie no, trzeba o tym pamiętać, że te ptaki są, w szczególności owadożerne, są sprzymierzeńcami naszymi w walce ze szkodnikami, w walce z owadami. Także generalnie tam, gdzie są jaskółki, tam, gdzie są jeżyki, generalnie mieszkańcy mogą to z pełnym przeświadczeniem powiedzieć, że tam po prostu nie ma much w domu, nie ma komarów, bo faktycznie taka jedna rodzina jaskółek, która musi, dajmy na to, 5 młodych wykarmić, to na kilka tysięcy owadów w ciągu całego jednego dnia musi złapać, żeby tyle wykarmić piskląt, więc można sobie to przeliczyć w całym sezonie lęgowym, ile tego wszystkiego zostanie złapanego. Po prostu w momencie, jeżeli mamy jakąś kolonię oknówek w okolicy, czy dymówki są też lęgowe, albo jeżyki, to faktycznie ja sam jestem takim przykładem, bo jak mieszkałem właśnie w bloku, to mieliśmy kilka par jeżyków, mieliśmy kilkanaście par oknówek na budynku i faktycznie od tego okresu, kiedy one przyleciały, czyli druga połowa kwietnia, do końca sierpnia, praktycznie nie mieliśmy ani jednej muszki gdzieś tam w domu latającej. Żadne komary się nie były w stanie przebić przez tą patrolowaną okolicę, przez te ptaki, które no, muszą nakarmić te wygłodniałe maluchy. W ptakach najbardziej chyba fascynująca jest wolność, tak? I to tak samo wciąga ludzi, coraz więcej ludzi obserwuje ptaki i potrafi czerpać z tego radość, tak? To jest to, że idąc w teren, my nigdy nie jesteśmy w stanie powiedzieć, co zobaczymy. Oczywiście, patrząc na siedlisko, tak, jak tutaj jest, dajmy na to, brzezina, ja wiem, że tutaj będą i grubodzioby, wiem, że tutaj jeszcze już w maju będzie wilga. Jesteśmy w stanie określić, jakie są gatunki. Ale idąc generalnie zawsze w teren, to nie wiemy, co nam przeleci. Czy nam nie pojawi się jakiś fajny, rzadki gatunek, czy nie pojawi się jakiś ciekawy, inny, którego do tej pory żeśmy nie widzieli. Także nawet pod domem można usiąść, można wyjść sobie z kawą, można sobie obserwować naprawdę godzinami i można faktycznie sprzed domu kilkadziesiąt, nawet ponad 100 gatunków w ciągu jednego dnia można zobaczyć.
1: Naszymi gośćmi byli doktor habilitowany Stanisław Czachorowski, profesor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, który opowiadał nam o tym, jak ważną rolę odgrywają ptaki w środowisku naturalnym, naszym warmińskim, olsztyńskim, ale oczywiście nie tylko, bo ptaki są dosłownie wszędzie. A przed chwilą mieliśmy też okazję usłyszeć pana Krzysztofa Jankowskiego, ornitologa, który nam tak pięknie opowiadał o tym, gdzie i co właśnie możemy zobaczyć i usłyszeć. Jeśli więc szukacie sobie nowego zajęcia, to myślę, że obserwacja ptaków jest naprawdę spoko pomysłem, tym bardziej, że naprawdę mnóstwo tych ptasiorów można u nas w regionie wypatrzeć. O tym, jakie na przykład jeszcze gatunki i dlaczego warto im się przyglądać, o tym będą opowiadali nam jeszcze kolejni goście, fotografowie przyrody, ale nie w najbliższym spotkaniu, bo już za chwilę na 95 pojawi się Ewa Rumińska z Fundacji Albatros, która będzie nam opowiadała też o tym, jak często, niestety, ptaki potrzebują pomocy człowieka, dlatego że człowiek za bardzo wszedł w ptasie środowisko naturalne. Ale to za chwilę. Więc zostańcie z 95 i magazynem reporterów Meloradia z Olsztyna.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
1: Bardzo bym chciała, ale tego nie potrafię, więc nie zaćwierkam wam w żaden sposób. Natomiast chciałabym was bardzo gorąco zaprosić na kolejne spotkanie w magazynie reporterów Melo Radia z Olsztyna, w którym będziemy właśnie o ptakach sobie opowiadali. Niedawno na naszej antenie rozmawialiśmy o tym, jakie mamy gatunki, komu warto się przyglądać i przysłuchiwać, między innymi w Olsztynie i na Warmii. Ale no właśnie, bardzo często, niestety też ptaki bardzo często potrzebują pomocy. Naszej, ludzkiej, też spowodowanej niestety działalnością człowieka w środowisku naturalnym zwierząt. No i właśnie o tym, jak dużo tych ptaków rocznie potrzebuje takiej pomocy i w jaki sposób jest ona im okazywana przez Fundację Albatros oraz w jaki sposób my, zwykli mieszkańcy, możemy się przyłączyć do tej działalności, wyedukować i potem nieść pomoc na własną rękę. O tym wszystkim będzie nam opowiadała nasza gościni.
4: Ewa Rumińska, Fundacja Albatros, Ośrodek Rehabilitacji Ptaków Dzikich w Bukwałdzie. Fundacja w tym roku kończy 20 lat, także w pełni dojrzała dziewczyna. Ośrodek 22, także jeszcze więcej. No a od kiedy ja z ptakami jestem, to już historia jeszcze dalsza. Są też takie rejony jak północno-wschodnia część województwa, gdzie praktycznie nie ma ośrodka, bo większość z nich skupiona jest właśnie na tym południowym zachodzie i to jest też poważny problem, ponieważ no, dochodzi w tym momencie kwestia transportu zwierząt z tamtego regionu do któregoś ośrodka najbliższego. Też większość ośrodków, które funkcjonują u nas, to są ośrodki, które są no, funkcjonują na dużo mniejszą skalę niż my. W efekcie jest tak, że praktycznie około, no dużo ponad połowę, jeśli nie około 2/3 liczby wszystkich pacjentów, które w województwie do tych ośrodków trafiają, trafia do nas. To też się wiąże oczywiście z bliskością Olsztyna, bo zawsze w dużej aglomeracji jest ten duży styk człowieka ze zwierzętami i tam po prostu te zwierzaki są znajdowane i są, no jest potrzebna dla nich pomoc. W gruncie rzeczy ponad 90% naszych pacjentów to są, można powiedzieć w cudzysłowie, ofiary naszej cywilizacji. Czyli to są ptaki, które no, uległy jakimś wypadkom. To są szyby, to są wypadki komunikacyjne, to jest infrastruktura energetyczna, to są koty oczywiście domowe. Mnóstwo takich czynników, które po prostu człowiek gdzieś tam postawił w ich terenie, na którym mieszkały od zawsze i no, muszą się z tym zmagać. Te przeszkody zbierają poważne żniwo i wszystkie te ptaki, które do nas trafiają, z reguły właśnie są ptakami, które z jakichś powodów uległy urazom. W związku z tym bardzo dużo przypadków, które się wiążą z zabiegami ortopedycznymi, bo tam oczywistym jest, że w momencie, kiedy ptak uderza w przeszkodę z prędkością kilkudziesięciu kilometrów na godzinę, to z reguły kościec tego nie wytrzymuje. W związku z tym dużo złamań, dużo różnych urazów wewnętrznych. Są też ptaki, które ulegają zatruciom. Zawsze tutaj przy tego typu okazjach no, apeluję o to, żeby naprawdę rozsądnie używać substancji toksycznych, które niestety, tak jak na przykład rodentycydy, są dostępne wszędzie bez żadnej kontroli. Każdy może je kupić w sklepie i wysypać gdziekolwiek, a puszczona w obieg tego typu substancja, to nie jest tak, że ona kończy ten obieg na zwierzęciu, dla którego jest no, przeznaczona. To jest niestety obieg, który idzie dalej w przyrodę. Takie gryzonie, które są podtrute trutkami, które w tym momencie w większości przypadków są trutkami o opóźnionym zapłonie, można powiedzieć, no są idealną ofiarą dla ptaków szponiastych, dla ptaków drapieżnych, dla padlinożerców i tak dalej. W związku z tym one, zjadając takiego zatrutego zwierzaka, same również ulegają zatruciom. Śmieci są poważnym problemem. Bardzo dużo ptaków po prostu zaplątuje się w linki wszelkiego rodzaju. Topi się w jakichś oleistych smarach. W tej chwili bardzo często problemem są również lepy na muchy, lepy na gryzonie. To są takie historie, z których naprawdę ptaki wychodzą z ogromnymi obrażeniami. Na szczęście, ja mówię na szczęście, bo jednak statystycznie tych sytuacji, kiedy mamy do czynienia z ofiarami takiego bestialstwa już, no po prostu ja to mówię zbrodni, bo to jest coś, co w ogóle nie mieści się w głowie. Na szczęście takich przypadków nie jest dużo, ale jednak zdarzają się i to są najbardziej przykre historie. Mieliśmy takich w naszym ośrodku kilka i to naprawdę odbiera energię bardzo. Ale w większości są to historie, które wiążą się jednak z tym, że gdzieś tam ludzie wrażliwi znajdują ptaki, które po prostu, tak jak mówię, nadziewają się na te przeszkody, które im zbudowaliśmy i no, chcą się nimi zająć, chcą im udzielić pomocy. W efekcie w Olsztynie. Odsyłamy już teraz do ekopatrolu. Ekopatrol przywodzi te wszystkie zwierzęta, ale też w dużej mierze ludzie sami po prostu je przywożą. Tych przypadków jest w tej chwili, tak jak powiedziałam, ponad 1500 rocznie. Obawiam się, że w tym roku będzie jeszcze więcej, bo już się zapowiada, że mamy naprawdę no, dużą liczbę pacjentów. Ten styczeń nam pokazał i zima nam pokazała, że też nie jest to wszystko do przewidzenia, bo tak jak z reguły mieliśmy kilkadziesiąt, tak w tym roku w styczniu samym już było ponad 100 pacjentów. W związku z tym perspektywa tego roku to następny rekord. Przykry rekord, niestety. To wszystko jest związane z tym, że tak naprawdę do ośrodka trafiają głównie przedstawiciele tych gatunków, który w danym regionie jest najliczniejszy. Wiadomo, że Warmia i Mazury stoją bocianem. Jest to nasz flagowy gatunek. To jest gatunek, który tutaj jest no, takim specjalnym gatunkiem. I jest faktycznie u nas póki co na szczęście bocianów dosyć dużo, a jest to też gatunek synantropijny, czyli gatunek mocno związany z człowiekiem. I to są takie dwie cechy, które powodują, że tego typu gatunki ptaków przyjeżdżają do nas najliczniej. Bo zarówno gołąb miejski, którego jest dużo w mieście i który wiadomo, że przy ludziach bardzo blisko funkcjonuje, tak i bocian, którego jest dużo poza miastem, ale też funkcjonuje bardzo blisko człowieka. I to te dwie historie powodują, że w momencie, kiedy cokolwiek się dzieje z tym zwierzęciem, ono jest bezpośrednio jakby na wyciągnięcie ręki. I ludzie na szczęście są wrażliwi i po prostu reagują. Reagują zarówno na sytuacje, kiedy tak jak teraz, po migracji ptaki przylatują, zajmują gniazda, często też walczą o te gniazda. Oczywiście w trakcie przygotowań i lotów bardzo często zderzają się czy z liniami energetycznymi, bo dla bocianów to jest główny problem, czy właśnie z samochodami. Takie ptaki natychmiast są zauważane. To są też duże ptaki, więc trudno ich nie zauważyć. No i z reguły budzą bardzo pozytywne emocje. Także bociany są u nas zaopiekowane, w związku z tym trafia do nas no, ponad setka rocznie tych ptaków. Ponieważ statystycznie udaje nam się, można powiedzieć w cudzysłowie, w pełni naprawić około połowę ptaków, tak żeby trafiły z powrotem do środowiska. Ta druga połowa to jest ta czarniejsza strona, czyli ptaki, które trafiają już w takim stanie, że nie da im się w ogóle pomóc, albo ptaki, którym można uratować życie, ale niestety nie wrócą nigdy do środowiska, bo po prostu są niepełnosprawne. No i dla takich stworzyliśmy tutaj dom. To jest zupełnie druga historia naszej działalności. Powiem ci, że tak naprawdę non-stop coś się tutaj dzieje. Ta infrastruktura się bardzo zużywa, ponieważ no, jest niesamowicie mocno wykorzystywana. Jednak te setki, tysiące ptaków, które się przewijają przez te budynki, przez te woliery, no to wszystko powoduje zniszczenia, a dodatkowo zima naprawdę przypieczętowała nam to wszystko i w tym roku mieliśmy naprawdę poważny problem po tej zimie, bo wszystkie te woliery, które już no, były trochę starsze i były już w związku z tym słabsze, wszystkie te w konstrukcji drewnianej właśnie, bo tak jak wcześniej rozmawiałyśmy, to jest kwestia tego, że no, konstrukcyjnie w tej chwili trzeba się już przygotowywać na takie warunki, żeby te pomieszczenia i te budynki, i te woliery były po prostu odporne na wszelkiego rodzaju anomalie takie pogodowe, których jest coraz więcej. W związku z tym to wszystko, co było drewniane, no po prostu nie wytrzymało tego śniegu. Śnieg był ogromny tutaj w tym naszym dołku, który jest faktycznie no, w pewnym sensie bardzo pozytywnym miejscem w kontekście chociażby wiatru. Jednak jest taka zastoina zimna, która powoduje, że też ten śnieg u nas praktycznie kilka tygodni dłużej zalega. No to wszystko konkretne problemy tworzy. W związku z tym w tym roku mieliśmy dodatkowe inwestycje, bo była nadzieja, że te woliery jeszcze spokojnie 2 lata wytrzymają, ale jednak ta zima powiedziała, że nie, nie wytrzymają. No i mamy poważne remonty. W tej chwili już jest rozpoczęty i w trakcie jest remont właśnie tej woliery treningowej, bardzo ważnej dla nas woliery, bo tak naprawdę ona determinuje to, czy będziemy mogli ptaki wypuścić w odpowiedniej kondycji, a ta kondycja znowu warunkuje ich przeżycie, szczególnie w przypadku ptaków szponiastych, które muszą jednak zapolować, żeby przeżyć. Także no w tym roku wiosna jest naprawdę nieziemska pod względem liczby projektów, które tutaj mamy do zrobienia i zadań, bo normalne przygotowania do wiosny były dużo spokojniejsze z reguły, a teraz mamy naprawdę prosto otwarty front robót wszędzie. tak naprawdę no, od wielu lat taką no, bardzo ważną dla nas instytucją, jedną z niewielu instytucji państwowych, które gdzieś znajdują jakieś pieniądze na to, żeby nas wspierać, jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. To jest instytucja, z którą jesteśmy związani praktycznie, można powiedzieć, prawie od samego początku. I dzięki temu wsparciu zarówno i infrastruktura, czyli nasze woliery, zarówno ta część edukacyjna, w której teraz jesteśmy, no nie bylibyśmy w stanie tego wszystkiego zrobić, przygotować, gdyby nie te środki. To są bardzo istotna część naszego budżetu, ale no muszę koniecznie wspomnieć o tym, że w tym roku, w trakcie, kiedy stały się te wszystkie nieszczęścia zimowe, ogromną nadzieję przyniosło nam to, że zorganizowana przez nas zbiórka na remont tej woliery tak cudownie po prostu zakończyła się sukcesem w naprawdę przewidywanym terminie i tak duża liczba ludzi pokazała, że są z nami i to jest naprawdę fantastyczne. To pokazuje, że te 20 lat pracy jednak no, coś przyniosło. Gdzieś tam ludzie wiedzą, że tu jesteśmy i że cały czas jesteśmy na posterunku, bo 7 dni w tygodniu jesteśmy tutaj i opiekujemy się zwierzętami. No i mnóstwo ludzi to docenia i to jest piękne, bo to daje siłę do pracy. Jest mnóstwo rzeczy, które ludzie mogą robić po prostu zupełnie niezależnie, chociażby w kontekście takiej profilaktyki tego, żeby zwierzęta po prostu nie ulegały tym wypadkom. No, edukacja jest od początku naszą misją, bo wiadomo, że tego się nie da rozdzielić. Tak naprawdę podstawowym naszym celem jest to, żeby tych pacjentów naszych było mniej. Po prostu, żeby ptaki były bezpieczne, żeby nie działy się te nieszczęścia, które potem sprowadzają je tutaj do nas, do szpitala. W związku z tym edukacja od początku się dzieje i uważam, że jest no, niezwykle ważna i zawsze będzie ważna. I na tej niwie jest do zrobienia zawsze mnóstwo, bo począwszy od dzieciaków, którym naprawdę trzeba wpajać to od samego początku, żeby one wiedziały, że nie są oderwanymi jednostkami od całości, po prostu są częścią przyrody i to jest tak naprawdę ich druga albo pierwsza matka, o którą trzeba dbać, którą trzeba kochać, o którą się trzeba troszczyć. I wszystkie stworzenia, które tam żyją, są równoprawnymi mieszkańcami tego środowiska i tak samo z szacunkiem i z troską trzeba je traktować. I jeżeli takie podejście udałoby się w ludziach jak gdyby obudzić, bo ja zawsze mam to przekonanie święte, że wszyscy to mają w środku, tylko u niektórych to śpi po prostu, bo nikt im tego nie pokazał. Jeżeli to się uda obudzić, to już nie będziemy się musieli martwić, bo tak naprawdę ta troska i to zapobieganie będzie na tyle efektywne, że te nieliczne przypadki ptaków, które trafią do nas do ośrodka, będzie można spokojnie się o nie wtedy zatroszczyć i sprawić, żeby wróciły tam znów. To są, tak jak powiedziałam, rzeczy bardzo ważne, nie tylko w kwestii takiej ogólnej edukacji przyrodniczej, bo taką oczywiście też robimy, szczególnie dla dzieciaków, ale i też dla rodzin, dla osób, które tutaj przyjeżdżają z pacjentami. Też chodzi o edukację taką już, powiedziałabym, bardziej specjalistyczną, branżową, bo zarówno robimy warsztaty, które już dotyczą chociażby ziołolecznictwa, czy właśnie warsztaty dla ptasich strażników, warsztaty też dla i konferencje dla innych ośrodków rehabilitacji. To wszystko jakby spina się w tą całość, która ma jedną misję de facto. Oczywiste ochrona naszego cudownego domu, którym jest Ziemia, razem ze wszystkimi stworzeniami, które na niej żyją.
5: Ewa Rumińska z Fundacji Albatros i Ośrodka Rehabilitacji Ptaków Dzikich w Bukwałcie była naszą gościnią i opowiadała nam nie tylko o działalności fundacji oczywiście i ośrodka, ale też tak po prostu o ptasiorach, które możemy zobaczyć w naszym regionie, no i które też niestety bardzo często potrzebują pomocy. A ja już teraz bardzo serdecznie Wam dziękuję za kolejne spotkanie. Zachęcam Was oczywiście do tego, żebyście z 95 zostali. Aga Wiśniewska, dziękuję i do usłyszenia.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
1: Dzień dobry kochani, Aga Wiśniewska z tej strony. Zapraszam was na kolejny odcinek magazynu reporterów Melu Radia z Olsztyna. Na razie jestem jeszcze rzeźka i całkiem żwawa, ale nie wiemy jak długo to potrwa, dlatego korzystajmy z tego póki możemy. No, pogoda nas w maju nie rozpieszcza, trzeba przyznać. Nie zachęca ona do tego, żeby spędzać czas na świeżym powietrzu, a to dobra okazja do tego, żeby wybrać się na przykład do pomieszczeń zamkniętych, choćby Teatru imienia Stefana Jaracza w Olsztynie. O tym, dlaczego i na co będzie można się tam wybrać, już niebawem będę wam razem z moimi gośćmi opowiadała, ale wcześniej będę was zachęcała do tego, żeby korzystać z pociągów. I teraz anegdotka, ponieważ jak wiadomo, maj rozpoczyna się majówką, a dla mnie w moim rodzinnym gronie jest to też wyjątkowa okazja do tego, żeby poświętować nie tylko Konstytucję 3 maja na przykład. I z tej okazji w tym roku wybraliśmy się grupą do Krakowa. I oczywiście miasto super, wypada całkiem nieźle w porównaniu z Olsztynem, chociaż oczywiście równać mu się nie może. Jednakowoż jedną z większych atrakcji była podróż pociągiem do tegoż właśnie Krakowa ze stacji Olsztyn Główny. Oczywiście wspaniałe połączenie bez jakichkolwiek przesiadek. Tam coś koło chyba 6 godzin się jedzie i o proszę, jesteśmy już na miejscu. W międzyczasie można się a to przespać, a to porozmawiać sobie z kimś, albo pokontemplować, posłuchać muzyki i poczytać, jakby w pociągu jest miliard opcji na spędzenie wolnego czasu w całkiem wygodnych i dogodnych warunkach. Ale co też właśnie było tą atrakcją, o której chciałabym wam powiedzieć? Otóż okazuje się, że z Olsztyna do Krakowa można dojechać za 35 zł. No jak zobaczyłam tę cenę, to oczom swym nie wierzyłam. Mam też prawo, ponieważ sokole oko ze mnie żadne. Ale okazuje się, że rzeczywiście można się na taką ofertę załapać i aż żal byłoby w zasadzie nie skorzystać. A teraz okazuje się, że wprawdzie nie o cenach, ale o połączeniach będziemy wam za chwilę opowiadali, równie atrakcyjnych jak właśnie koszt biletu z Olsztyna Głównego do Krakowa Głównego. Nasz gość, pan Michał Wrzosek, rzecznik prasowy PKP Intercity, za chwilę nam opowie o tym, jak i dlaczego zostanie niebawem wydłużona trasa, na której będą mogli skorzystać oczywiście mieszkańcy Olsztyna przede wszystkim, ale też inni podróżni, którzy z tej stacji będą chcieli lub do tej stacji będą chcieli się dostać.
6: Pociąg PKP Intercity słowacki relacji Białystok-Wrocław zostanie zgodnie z zapowiedziami od 27 czerwca wydłużony również o stację w Olsztynie. Jest to zasługa elektryfikacji linii kolejowej Ełk-Korsze i tego, że możemy już pociągami z trakcją elektryczną właśnie przejechać tą trasę. Uruchomienie tego i przedłużenie trasy tego pociągu w nowym rozkładzie jazdy daje również znaczne skrócenie czasu przejazdu na przykład z Kętrzyna w kierunku Warszawy, w kierunku Łodzi czy w kierunku Wrocławia. Pociąg ten będzie zdecydowanie szybszą alternatywą transportu niż samochód.
1: No i to brzmi równie kusząco. Nie wiem jak to teraz w sumie wygląda, ale przecież zaraz mogę to wyklikać i sprawdzić. Natomiast chciałabym jeszcze nawiązać a propos tego, że będziemy mieli teraz połączenie bezpośrednie od końcówki czerwca z Olsztyna do stacji Wrocław Główny, no i oczywiście odwrotnie. No to jest to bardzo ciekawa alternatywa dla połączeń lotniczych, które miały jeszcze jakiś czas temu miejsce. A już za chwilę właśnie spróbuję się dowiedzieć, czy jeszcze jakieś loty się odbywają, bo to było też całkiem fajne połączonko. Traska jakaś taka na 45 minut. O, no i nie ma. Możemy z portu lotniczego Olsztyn-Mazury polecieć do Düsseldorfu, do Londynu, do Dortmundu, do Antalyi, ale to zdaje się są loty czarterowe oraz do Krakowa. Haha, miałam też okazję kiedyś skorzystać z tego lotu, więc jeśli zależy wam też na czasie, to będziecie mieli przynajmniej kilka opcji, bo zdaje się, że dwie linie lotnicze właśnie do Krakowa latają. Natomiast do Wrocławia samolotem się na razie od nas z Warmii i Mazur nie dostaniecie. Możecie się tam dostać pociągiem, tak jak już pan Michał Wrzosek nam wspominał. Co oczywiście, tak jak powiedział, też jest konsekwencją zmodernizowanej sieci kolejowej. A teraz na naszej antenie pojawią się artyści, którzy będą was zachęcali do tego, żebyście wybrali się na przykład w tym miesiącu do Teatru imienia Stefana Jaracza na spektakl, który właśnie w maju znalazł się w repertuarze A jest to sztuka pod tytułem Vader, wojna totalna. Przed nami rozmowy z aktorem Krzysztofem Plewako-Szczerbińskim, któremu też między innymi na scenie towarzyszyła z gitarą i wokalem w stylu growl, zaproponowana przez samego Vadera Karolina Ptaszyńska. Kilka słów doda także reżyser spektaklu Tomasz Mann.
7: No, jak wiadomo, robimy to na podstawie książki pana Szubrychta, Vader, wojna totalna. I jest to rodzaj reportażu, oczywiście, opowieści o nich, tylko staramy się to uteatralizować i jest to też rodzaj naszej interpretacji opowieści o nich, nie jeden do jeden Vader, bo Vaderowcami nigdy nie będziemy, to za wysokie progi, ale jest to opowieść przede wszystkim o dążeniu, o spełnieniu marzeń, czyli jest to bardzo bliskie i naszego zawodu, bo przecież też czekamy na ten telefon, który jednak może nie zadzwonić. Więc jest to bardzo bliskie jakby tego, no, żywota aktora poczciwego. Cytaty, mamy cytaty takie właśnie, że ci Vaderowcy jakby usłyszą swoje, czy metalowcy będą mieli, ale jest to nasza opowieść, więc bawimy się również dźwiękiem, gdzieś sugerujemy, czy jakieś przykłady są.
8: Co ja tu robię? Ja robię hałas. Ja tutaj robię hałas, gram w zasadzie na gitarze i growluję, czyli no śpiewam metalowo, że tak powiem. No i w zasadzie ja tutaj przeszkadzam panom aktorom w graniu w spektaklu tak naprawdę. No i po prostu gram kawałki Vadera, ale też nie tylko Vadera, także to tyle. No myślę, że jeśli chodzi o opowiadanie historii na temat zespołu Vader, to musi być muzyka, bo tak naprawdę Vader to jest muzyka. To są kawałki, to są hity z lat 80., 90., które są zakorzenione bardzo głęboko w świecie metalowym. Także ja na przykład sobie nie wyobrażam opowiadania historii Vadera bez pokazania, co ten zespół robi. Także myślę, że to jest po prostu konieczne. 3 lata temu było 40-lecie zespołu i zespół przygotował trasę koncertową po Polsce, po Europie. I no, zaczęli właśnie tutaj w Amfiteatrze w Olsztynie trasę i potem grali naprawdę wyprzedane sztuki po całej Europie, potem w Stanach Zjednoczonych, w Ameryce Południowej, także Vader ma naprawdę bardzo duży fanbase i w Skandynawii, i w Europie, i na całym świecie tak naprawdę. Dalej jeżdżą do Japonii, dalej jeżdżą do Chin, dalej jeżdżą wszędzie tak naprawdę i ten zespół, gdyby ten zespół nie koncertował, to by nie istniał. Więc Vader po prostu to są koncerty, to jest granie na żywo. Ja jestem Karolina Ptaszyńska. Obecnie tworzę solowy projekt pod swoim nazwiskiem. Wcześniej grałam w zespole Vexange i no też z zespołem Vader miałam tak przyjemność wystąpić i też w Olsztynie. Robię swoje tak naprawdę, robię swoją muzykę. Mój debiut teatralny, grałam koncerty, natomiast na deskach teatru jestem po raz pierwszy. Bardzo fajnie. Jest trochę stresik, ale jest naprawdę taki pozytywny stresik. Są naprawdę bardzo pozytywne emocje, bardzo mi się podoba. Fajni ludzie, pan reżyser i aktorzy naprawdę przecudowni. Także ja jestem bardzo szczęśliwa, że mogę tu być i występować i grać.
9: To mam taki rodzaj opowieści o tym, że jak człowiek coś bardzo chce i bardzo to lubi, jest uparty, zdyscyplinowany i pomimo wielu trudności, podwadzanie nóg i tak dalej, dąży do tego, co kocha, to jednak się mu daje osiągnąć sukces światowy. Fajnie byłoby, bo to jest jakby najistotniejsze, bo nie każdy kocha tą muzykę, natomiast istotne jest to, żeby przekazać, jeżeli coś kochasz i to robisz dobrze, to będzie dobrze. Ortodoksi metalowi wszystkim muszą wiedzieć, że przychodzą na spektakl, a nie na koncert, że nie gra Vader, natomiast my mamy jakby swoje pomysły na te piosenki. Tutaj mamy takie beczki, które wymyśliła moja żona, scenografka Aneczka, i one są odpowiednio podgłośnione i też są imitacją bębnów i taki perkusor jakby robią perkusję. Mamy oczywiście też gitarzystkę, która jest też polecona przez Petera, czyli lidera zespołu Vader, Karolinę, która po prostu gra bardzo dobrze te utwory i śpiewa. Więc mamy odtworzenie muzyki Vadera, ale w swoich aranżacjach, ale też mamy sos innej muzyki, bo wiadomo, że Peter się wychowywał w muzyce lat 80., 90., popowej, dancingowej i tak dalej, więc mamy też różne inne cytaty. I jako tutaj pan Adam mówi nam, co się zgadza, co się nie zgadza w scenariuszu, nie? Ale generalnie scenariusz jest oparty na książce Jarka Szubrychta, Wojna totalna. Ja może zareklamuję spektakl, więc tak. Zapraszam serdecznie na spektakl, to jest taka, są zatyczki, jakby ktoś nie chciał słuchać spektaklu, to może sobie wsadzić, ale jak ktoś by nie chciał słuchać, a później słuchać, to może sobie wyjąć. Tak.
1: No po takim zaproszeniu trudno się oprzeć temu, żeby wybrać się na spektakl pod tytułem Vader, wojna totalna. A właśnie tej sztuce w Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie A premierze tego spektaklu, o czym jeszcze warto na chwilę wspomnieć, towarzyszyła także wystawa. Przygotowana ona została przez fana zespołu Adama Sieklickiego.
10: Zagrali praktycznie chyba w każdym miejscu na świecie. Pod każdą szerokością geograficzną, no może najmniej zeksplorowana jest Afryka, aczkolwiek w Casablance też grali. Obydwie Ameryki, Daleki Wschód, Japonia, Antypody, Australia, Nowa Zelandia, cała Azja, Chiny, Tajwan, Indie, Nepal, no, można wymieniać w nieskończoność, ale pochodzą tutaj stąd, z Olsztyna, tak? W 83 roku Piotrek spotkał się ze Zbyszkiem, młodzi chłopacy postanowili zacząć grać. Pierwszy duży sukces Metalmania 86 rok, drogi ich się rozchodzą, potem zespół wydaje, nagrywa materiał demo w Radiu Olsztyn. W 92 roku podpisują kontrakt na tamten czas z największą metalową wytwórnią na świecie, z Earache Records, brytyjska wytwórnia. Nagrywają płytę, wydają i jadą w świat. Pierwsza duża trasa po Europie, pierwsza połowa 93 roku. Później Stany Zjednoczone z takimi zespołami m.in. jak Decide. I końcówka 93 roku, trasa po Polsce z Proletariatem. Dwa różne style muzyczne. Nikt nie mówił, że będzie to dobre rozwiązanie. Okazało się przyjęcie bardzo dobre, odniesiony sukces. No i tak grają do dnia dzisiejszego. Zagrali tysiące koncertów dla, śmiało powiem, milionów już ludzi. Jednym z największych koncertów, 2008 rok, przystanek Woodstock, 400 tysięcy osób na jednym koncercie. Więc ciężko by było polską gwiazdę z tego gatunku, która by miała podobną publikę. Jeśli chodzi o zespoły, grali przed wszystkimi, przed Judas Priest, przed Metallicą, ze Slayerem, z Decide, no ze wszystkimi czołowymi zespołami sceny metalowej na różnej wielkości, festiwalach różnej wielkości scen. 32 lata znajomości.

0: okiem fanowskim widziany zespół, więc zapraszamy na spektakl i do oglądania wystawy. Adam Sieklicki, Vader Legions. Pozdrawiam.
1: O wystawie dotyczącej zespołu Vader opowiadał nam autor, kolekcjoner przedmiotów związanych właśnie z zespołem, Adam Sieklicki. I to tyle z Teatru imienia Stefana Jaracza. A zatem, jeśli znajdziecie tylko wolną chwilę, to wybierzcie się do Teatru imienia Stefana Jaracza na spektakl pod tytułem Vader – Wojna Totalna. Będziecie mieli ku temu okazję kilka razy jeszcze w tym miesiącu. Właśnie próbuję się dowiedzieć, chociaż coś mi tutaj się skrzaczyło, kiedy dokładnie te spektakle będą prezentowane. No i chyba wam nie powiem. O, dobrze, jednak wskoczyło. Więc będziecie się mogli wybrać na ten spektakl 21, 22 lub 23 maja. Spektakle są w różnych godzinach. Najlepiej sprawdzić to na stronie Teatru imienia Stefana Jaracza w Olsztynie. Tam też będziecie mogli ewentualnie zakupić bilet. Jest to oczywiście jedna z opcji, ponieważ przypominam, że już od jakiegoś czasu funkcjonuje coś takiego jak wyjściówka przy Teatrze imienia Stefana Jaracza, czyli taka nowa, specjalna przestrzeń, w której właśnie będą, a właściwie są już i kasy, ale jest też teatralny sklepik. Jest tam też takie miejsce, gdzie można po prostu posiedzieć, porozmawiać, pokontemplować i wymienić się opiniami na temat prezentowanych w teatrze spektakli. Już za chwilę wrócę do was na 95 z kolejną dawką informacji. Mam nadzieję, że będziecie ze mną. Aga Wiśniewska. Wobec tego nie żegnam się z wami jeszcze, tylko mówię wam do usłyszenia za chwilę.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
1: Aga Wiśniewska, dzień dobry, po raz kolejny na antenie Meloradia. Zaczynamy magazyn reporterów z Olsztyna, w którym tym razem będziemy zaglądali ponownie do Teatru imienia Stefana Jaracza, ponieważ tak sobie pomyślałam, że długo o tym nie wspominałam, a jest dobry na to moment, żeby właśnie wam przypomnieć, na jakie spektakle w Teatrze imienia Stefana Jaracza możecie się wybrać. W repertuarze między innymi spektakle studentów, słuchaczy studium aktorskiego Aleksandra Sewruka, działającego przy Teatrze imienia Stefana Jaracza w Olsztynie. I teraz właśnie zabiorę was na te studencką scenę u Sewruka przy Olsztyńskim Teatrze Stefana Jaracza. To tam można oglądać nową sztukę przygotowaną przez studentki studium aktorskiego. Tytuł spektaklu to Wysokie cienie. O pracy przy tym przedstawieniu opowie nam.
3: Nazywam się Ewa Świerczyna, jestem studentką trzeciego roku studium aktorskiego w Olsztynie i jestem częścią obsady aktorskiej spektaklu Wysokie cienie w reżyserii Igora Gorzkowskiego. Gram panią Ainsworth, czyli dyrektorkę pensji dla dziewcząt. To jest pensja założona w kolonii w Afryce i to jest pani dyrektor, która bardzo trzyma się starych metod. Ona jest tradycjonalistką, jest konserwatystką i uważa, że wszystko wie najlepiej i nikt nie wyprowadzi tych dziewcząt na prostą, tak jak ona. Sypie jej się w rękach wszystko, niestety, bo no, z przyczyn niezależnych od niej, czego się będę trzymać mocno, bo to nie jest jej wina, że to tam się wydarzają złe rzeczy, ale wydarzają się złe rzeczy, które doprowadzają pensję do ruiny, w związku z czym ona traci wszystko, niestety, na co zapracowała już sama. Ja sobie biorę dużo z moich poprzednich studiów, bo skończyłam filologię angielską i dużo robiłam na temat wiktoriańskiej Anglii, więc ja tu odniesień mam akurat całkiem sporo, no ale to też są odniesienia teoretyczne, wiadomo, ale no ja sobie zawsze staram się przełożyć te problemy tych postaci na to, jak ja bym zareagowała na coś, jakby co by w moim życiu wzbudziło takie emocje, albo spowodowało takie zachowanie, albo sprowokowało do takich działań, żeby to móc oddać realistycznie na scenie, no bo nie wyobrażę sobie, jak to jest prowadzić pensję dla dziewcząt w Afryce, nie, ale jak to jest mieć pod opieką dziewczyny, które ktoś mi powierzył, być osobą odpowiedzialną za kogoś i coś się dzieje, na co ja nie mam wpływu i teraz ja ponoszę tego konsekwencje, no to już jestem w stanie sobie wyobrazić. Więc no to takie raczej przekładanie, schodzenie do poziomu ludzkiego. Co jest takiego ludzkiego w tych postaciach, co jest powtarzalne niezależnie od tego, o jakiej epoce mówimy. Ja w ogóle bardzo lubię czarne charaktery i to jest zawsze było moje marzenie, żeby grać czarne charaktery. Udało mi się w zeszłym roku w dyplomie też być macochą, więc teraz mam macochę volume 2 i pani Ainsworth, no ona jest trudna, to jest bardzo trudna postać i ja mam bardzo niewiele z nią wspólnego, tak pochopnie mówiąc, na co dzień i no nie wiem, no nie posunęłabym się do rękoczynów na przykład, żeby kogoś przekonać do swojej racji, ale biorąc pod uwagę, bo tam sobie pisaliśmy całe dość rozległe biografie na temat tych postaci, więc ja na temat Agaty wiem wszystko, chociażby to, że ma na imię Agata, czego nie ma nigdzie wspomnianego, jestem w stanie sobie wyobrazić, że ja postawiona na jej miejscu mogłabym tak skończyć i mogłoby się to tak wydarzyć. I że bardzo wiele tych cech, które no właśnie można by je nazwać jako złe teraz, zwłaszcza w kontekście też tego, jak się wtedy wychowywało młodzież, no nie, no jednak mogło tak być.

0: I mogłabym tak skończyć, jak ona. No muszę ją lubić, no nie mam wyjścia.
1: Jak się współpracowało z panem Igorem?
0: Bardzo dobrze. Ja się czułam bardzo bezpiecznie, pomimo tego, że mieliśmy, już wydawało nam się przy FOMO, że mamy mało prób, no to teraz mamy jeszcze mniej, bo tak nam się czas zawęził. Więc pomimo tego, że było mało czasu na papierze, to ja się nie czułam pospieszana, ani że nie ma na coś czasu, żeby coś przegadać, coś pogłębić, nad czymś więcej popracować. No i wiadomo, że są takie rzeczy, które robimy po raz trzeci, na przykład będziemy robić dziś, ale to się zdarza w pracy zawodowej też, że się dostaje tekst rano w dniu premiery i trzeba po prostu wyjść i to zrobić, ale no ja na tych bardzo warsztatowo się czułam, że to jest właśnie miejsce, w którym ja mogę eksplorować i się nauczyć sama, a nie moja ulubiona sugestia reżyserska, czyli zaproponuj. Tutaj proponuj owszem, ale już wiem, gdzie są granice, gdzie są ramy, jaki mam rysunek sceny i co ja mogę tam dorzucić, żeby to miało sens. I to raczej ja uzasadniam to, co się wydarza, a nie ja muszę szukać i jednego, i drugiego. Więc bardzo bezpiecznie, tak.
2: Igor Gorzkowski, jestem reżyserem spektaklu Wysokie Cienie. Całe szczęście, że udało się rok przed przystąpieniem do pracy zorganizować warsztaty, kilkudniowe warsztaty ze studentami, także mogłem ich poznać. No, najlepszym sposobem, myślę, na poznanie aktora jest właśnie praca improwizacyjna, kiedy stwarza się okoliczności, zadania i obserwuje się, jak sobie aktor radzi w sytuacji, której tekstu nie ma, ale to jednak trzeba myśleć jakąś intencją, jakimś tematem. I dzięki temu, myślę, poznałem na tyle tę grupę, żeby móc napisać dla nich tekst. Czyli właściwie wszystkie role zostały specjalnie napisane dla studentów. No, dyplom jest szczególnym spektaklem, bo z jednej strony zapraszamy publiczność i to jest dzieło profesjonalne, ale z drugiej strony ma pokazać też studentów, w sensie młodych aktorów, w momencie, kiedy kończą oni edukację i szykują się do wyjścia w dorosłe życie zawodowe. Czyli założyłem, że po pierwsze każdy z aktorów powinien zagrać tutaj rolę taką, której jest możliwość zagrania roli od początku do końca, z jakąś przemianą, czyli no takie wyzwanie. Dwa, żebyśmy stworzyli świat, który będzie bardzo wiarygodny dla widza. No i myślę, że ten tekst został napisany dla aktorów, no dawał mi taką poczucie bezpieczeństwa w tworzeniu tego świata, bo mieliśmy do dyspozycji 42 próby i trzeba było je naprawdę dobrze zagospodarować. W teatrze też robi się spektakle w te 40-50 prób. Tutaj mieliśmy ten, w zawodowym teatrze, tutaj mieliśmy tę dogodność, że koledzy nie grają w żadnych innych tytułach, więc miałem ich właściwie do dyspozycji przez cały czas i mogli oni skoncentrować się wyłącznie na tym materiale, na którym pracowaliśmy.
3: Czy już podczas tych warsztatów wiedział pan mniej więcej, która z dziewcząt będzie, którą rolę grała?
2: O nie. Nie, to już była praca przy biurku, to znaczy poznałem aktorów, zacząłem się zastanawiać, też spotkaliśmy się, porozmawialiśmy sobie o tych postaciach i dopiero później zacząłem wypełniać to dialogiem i akcją.
3: No właśnie, to jak te role zostały przydzielone i też chciałbym, żebyśmy trochę może wspomnieli o tym, że nie wszystkie aktorki mają pojedyncze role.
2: Tak, ten świat składa się właściwie z takich dwóch przestrzeni, to znaczy tych postaci, które funkcjonują w ramach pensji dla dziewcząt i to są właściwie wszystko pojedyncze role, plus ten cały świat zewnętrzny, który jest właściwie budowany przez jedną aktorkę, która wciela się w postacie i męskie, i żeńskie i wypełnia cały ten taki plan, powiedzmy, społeczny i takiego otoczenia tego miejsca, w którym jest centralne dla wydarzeń.
3: Jak panu się też współpracowało z tymi młodymi ludźmi, z tymi, o których pan sam mówi, że za chwilę wejdą w ten dorosły świat, zawodowy świat?
2: Może zacznę od tego, dlaczego się zdecydowałem na pracę. No z takiej, bym powiedział, wampirzej chęci czerpania z młodości, to znaczy to jest zawsze nam jakoś bardzo interesujące spotkać się z grupą ludzi. Dzieli nas sporo lat, ale bardzo mnie interesuje, jak oni myślą, jak podchodzą do życia, jak podchodzą do tego zawodu. Tu spotkałem osoby pełne pasji i takiego rodzaju, bym powiedział, jakiejś dociekliwości i otwartości. O tak. No co powoduje, że myślę, że nie tylko ja tutaj tak zawodowo wniosłem coś do ich życia, ale też to jest jakiś taki rodzaj energii, którą tu zaczerpnąłem dla siebie.
3: To jeszcze chciałbym, żebyśmy trochę opowiedzieli o tym, dlaczego akurat na ten tekst się pan zdecydował, no bo to jest niełatwa opowieść i chyba też ze względów właśnie takich aktorskich, że przenosicie się do świata, który jest dla dziewczyn zupełnie obcy. Mhm.
2: Tak, ale to też jest świat, dzięki temu uzyskujemy taki rodzaj metafory, to znaczy, że nie opowiadamy jeden do jednego, tylko wydaje mi się, że przeniesienie tego do 1900 roku, bo tak to mniej więcej lokujemy, powoduje, że i dziewczyny musiały troszeczkę stanąć obok tych postaci, nie grać jeden do jednego siebie. A dwa, jeżeli opowiadamy o systemie edukacji, który jest, no bo myślę, że jednym z wątków jest zdecydowanie ten temat, to jeżeli dystansujemy się od tego tak w czasie, to też przestaje być to doraźne, a zyskuje taki sens uniwersalny, bym powiedział. To znaczy, że niezależnie od tego, czy to się dzieje 100 lat temu, czy dzisiaj, to jeżeli system edukacji jest nieadekwatny, jest do rzeczywistości, w której żyjemy, w której wychowują się ci ludzie, jeżeli on jest gdzieś nakierowany na rodzaj presji i wymuszenia, to zawsze to powoduje jakieś tragedie.
3: No właśnie, no bo to jest bardzo przykra historia, nie tylko w systemie edukacji.
2: Tak, no to jest, no mamy do czynienia z traumą, to znaczy 4 osoby nagle znikają i teraz cały świat wokół musi sobie z tą traumą jakoś poradzić i okazuje się, że ci, którzy wydawali się tacy najsilniejsi i najbardziej przekonani o tym, że świat jest taki, jaki jest i można go właściwie tak zmierzyć i zważyć, okazuje się, że w obliczu czegoś nieodgadnionego, no ich cały system wartości i takiego pojmowania rzeczywistości się rozsypuje.
3: I teraz na koniec jeszcze o tym, że o ile się dobrze orientuję, to jest pana pierwszy spektakl z młodymi twórcami, ale pan już w olsztyńskim teatrze ma kilka sztuk na koncie.
2: Tak, tak. Tak, jestem dobrze zaprzyjaźniony z zespołem Teatru Jaracza. Też bywałem tutaj na takich przeglądach 3-dniowych, które są organizowane, więc zaczęliśmy się z znacznym wyprzedzeniem dogadywać, że może tutaj bym przyjechał i też popracował ze studentami. No tak jak mówię, to wydaje mi się, że jest jakiś taki obopólny zysk, więc nie trzeba było mnie długo namawiać.
3: A czy będzie trzeba pana długo namawiać, żeby pan wrócił i przygotował coś z tym naszym trochę starszym zespołem?
2: No, mam wypełniony ten kalendarz tak na najbliższe 2 sezony, ale myślę, że musimy rozmawiać.
4: W jedną z przedstawionych postaci wciela się...
5: Nazywam się Dobrochna Kogut. Moja postać jest jedną z najstarszych uczennic na pensji i wybiera się razem z dwójką przyjaciółek na skałę i znikają. I moja postać jest tą, która wraca. I myślę, że jej funkcja jest taka, żeby pokazać proces zmiany przed tym, co było na tej pensji i później, co się dzieje w człowieku, jak właśnie przeżyje coś takiego, jak taka enigmatyczna historia, jak na skalę. Zostawia ona wiele dróg do interpretacji i do tego, co można z tego wyczytać, ale na pewno jest to historia o jakiejś konserwatyzmie, który okazuje się, że musi się zakończyć. Jest to historia o dojrzewaniu, bo są to młodzi ludzie, którzy właśnie doświadczają po raz pierwszy wielu rzeczy, przyrody, w ogóle wyjścia poza tą pensję. O miłości też, bo też jest wątek zakochania. Jest bardzo dużo ciekawych wątków, ale właśnie bazujących na młodzi ludzie kontra świat, tak mi się wydaje. Na początku to budzi takie niepokoje, bo jednak kostiumowe spektakle, to się wydaje, że właśnie to jest takie właśnie jakieś stare, ale później, kiedy człowiek zrozumie, że nieważne w jakiej epoce jest człowiek, tylko po prostu skupi się na zrozumieniu właśnie celów tej postaci, czy skąd pochodzi, do czego dąży, no to te kostiumy są po prostu też, ale nie są trudnością, tylko po prostu taki jest świat, który przedstawiamy.
3: Co było najtrudniejszym zadaniem takim aktorskim, jeżeli chodzi o ten spektakl?
5: Dla mnie na pewno właśnie ta przemiana. Musiałam sobie odpowiadać na parę pytań, ponieważ tutaj mamy dużo takich skrótów, że nie widzimy wszystkiego, tylko są ze względu, że no, to nie może trwać strasznie długo. Więc właśnie co mogło się takiego wydarzyć i co się dzieje, że człowiek przechodzi przemianę, właśnie dojrzewa. Już nie jest, powiedzmy, małym dzieckiem, tylko dojrzewa i wychodzi w świat, więc myślę, że ta różnica pomiędzy przed i po powrocie to było dla mnie wyzwanie.
3: A czy możecie się też trochę w tym odnaleźć? Bo wy też jesteście młodymi ludźmi, którzy za chwilę będą wychodzili do tego świata jeszcze bardziej.
5: Tak, myślę, że na pewno też właśnie wątek szkoły, który myślę, że zawsze budzi dużo emocji, że każdy ma jakieś odniesienie ze swojego życia, też właśnie dojrzewania w przeniesionego na naszą sytuację, że niedługo kończymy szkołę, więc myślę, że można się w tym odnaleźć. Ja się, myślę, odnalazłam tam dla siebie rzeczy.
3: Jeżeli chodzi o współpracę z reżyserem, z panem Igorem, to właśnie jak to tutaj wyglądało, to jest bardzo doświadczony twórca, też już niejednokrotnie współpracował z naszym olsztyńskim teatrem. Czego udało wam się od niego nauczyć?
5: Myślę, że na pewno takiej precyzji pracy i profesjonalizmu. Pan Gorzkowski przyszedł już bardzo przygotowany i jak budowaliśmy kolejne sceny, to po prostu cudownie było obserwować to, jak on widzi wszystkie możliwości, zależności pomiędzy postaciami. Taką po prostu logikę działań i taką precyzję i myślę, że można się od niego nauczyć też takiego spokoju w pracy, bo pan Gorzkowski bardzo spokojnie, bez żadnego napięcia z nami pracował, więc to była bardzo cenna współpraca.
4: Miałam okazję zobaczyć ten spektakl i na próbie medialnej, i w całości, bo wybrałam się właśnie na tę sztukę. Jest ona bardzo ciekawa, pokazuje talenta naszych młodych, głównie aktorek, ale jest też jeden pan w tej grupie. Warto się tej historii przyjrzeć. Nie jest ona prosta, nie jest ona oczywista i myślę, że po prostu dobrze jest ją poznać. A kto wie, może zachęci was to też do tego, żeby sięgnąć po tekst pisany, na podstawie którego została ta sztuka napisana. Tymczasem nasz czas antenowy się skończył, dlatego bardzo serdecznie już wam się teraz kłaniam, ale oczywiście zachęcam was też do tego, żebyście słuchali Meloradia i zapraszam was na nasze kolejne spotkanie w magazynie reporterów Meloradia z Olsztyna. Aga Wiśniewska, pa pa.
6: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.

0: Promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałbym wynająć mieszany zamek i dać napis, że tylko dla ludzi po 30.
2: Paweł, kasa leci już w tym momencie do ciebie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: O reklamie.

0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
1: Aga Wiśniewska, dzień dobry. Rozpoczynamy zwierzęce wydanie magazynu reporterów Meloradia z Olsztyna. Dlaczego zwierzęce, możecie zapytać? A ja wam odpowiadam, że to dlatego, gdyż iż ponieważ w najbliższe pół godziny będzie dużo o zwierzakach, ale w bardzo różnym kontekście. I co? Może zaczniemy od ptasiorów. No właśnie, bo ostatnio spotkałam się z dwoma panami, którzy zajmują się podglądaniem ptaków wszelakich. Chodzą do lasu, chowają się w krzaki albo nakrywają się jakimiś takimi dziwnymi siatkami i z ukrycia podglądają bezczelnie. Na szczęście moje, bo mam dzięki temu o czym wam opowiadać. Fantastycznie było też móc wybrać się z jednym z nich do lasu i poprzyglądać właśnie temu hobby, bo to hobby dla nich obu przede wszystkim. I tak właśnie o to będziemy sobie rozmawiali, o tym, jakie ciekawe ptaki na Warmii i Mazurach i w okolicach Olsztyna będzie można zobaczyć, no bo oczywiście w okolicach Olsztyna też do tego lasu się wybrałam, żeby ptasiory popodglądać razem z moim gościem, który właściwie na ten moment akurat zmienił się w mojego przewodnika. A zatem w najbliższym kwadransie będziemy słuchali dwóch gości. Pierwszym z nich jest fotograf przyrody.
2: Dzień dobry, Michał Janiak. Przede wszystkim to bardzo duże wyzwanie, bo ptaków w Polsce jest nadal całkiem sporo. Jest przede wszystkim bardzo dużo gatunków i część z nich jest, że tak powiem, łatwiejsza i trudniejsza w fotografowaniu. I ja najchętniej zajmuję się tą trudniejszą częścią, która właśnie jest dla mnie takim osobistym wyzwaniem. I namierzenie ich, znalezienie odpowiednich siedlisk właśnie daje dużo pozytywnej energii. Już abstrahując od samej obserwacji ptaków w ogóle, która jest po prostu kapitalnym sposobem na spędzenie czasu. Fotografuję najchętniej gatunki, które należą do grupy ptaków, które zbiorczo nazywamy ptakami wodno-błotnymi. No i tutaj jednymi z najbardziej znanych przedstawicieli tych ptaków są czaple. To są bardzo duże polskie ptaki, jedne z naszych największych. Natomiast do tej grupy ptaków zaliczamy też ptaki wielkości dosłownie myszy bądź małych gryzoni, jak chociażby biegusy zmienne, łęczaki, broćce śniade, krzyki. Myślę, że o krzykach wiele osób słyszało. Natomiast właśnie one należą też do tej grupy ptaków, które najchętniej fotografuję. Do fotografii ptaków najlepiej przygotować się stosując radę, której bardzo długo nie wziąłem do serca, czyli kupić lornetkę. To jest najprostszy sposób, niby oczywisty, natomiast dobra lornetka to też nie jest bardzo tani wydatek, ale kiedy już się kupi jedną, a z reguły kupuje się po prostu taką na lata, mówię, no takiej nie za drogą, ale też nie super taką tanią, powiedzmy, z marketu. I kiedy już się raz ją kupi, to naprawdę świat wtedy przez taką lornetkę, zwłaszcza jeżeli pójdziemy w takie ptasie miejsce, bo dużo ptaków też trzyma się na dystans, przez lornetkę świat zaczyna wtedy wyglądać zupełnie inaczej. I to jest chyba najlepsza rada, jak zacząć. Dużo ptaków ma tak zwany dystans ucieczki, wynoszący nawet kilkaset metrów, jak chociażby żurawie czy ptaki drapieżne. I obserwacja ptaków często niesie ze sobą konieczność pozostawania dłuższą chwilę w jednym miejscu, co oczywiście ma swoje zalety, bo można wtedy się wyciszyć. Natomiast uczy też cierpliwości do znajdowania miejsc ptasich i do poznawania przede wszystkim własnej okolicy. Często wokół własnego domu, najbliższy park, czy najbliższego otoczenia miasta, w którym żyjemy. I uczy właśnie takiej cierpliwości i systematyczności w zdobywaniu wiedzy. To chyba jest na początek najlepsza właśnie porada, że tak powiem. Przede wszystkim jest tutaj też bardzo dużo żurawi. Jest ich w Polsce generalnie dosyć sporo, chociaż też ptasia grypa nieco jest tutaj problemem, nie tylko zresztą dla żurawi, ale żurawie można obserwować dosyć łatwo, na przykład podróżując pociągiem bądź samochodem i widać je na polach. Jak już się raz zauważy, to można wszędzie je wypatrywać. Natomiast dużo też ptaków przez Polskę, chociażby w tej chwili na wiosnę migruje i zatrzymuje się nad mazurskimi jeziorami czy rzekami, łąkami na mazurskich polach i warmińskich oczywiście. Ten właśnie okres, który mamy w tej chwili, jest też doskonałą okazją ku temu. I tak, nasz region jest bardzo dobrym, bym powiedział, miejscem do obserwacji. Pod kątem naszego regionu nie mam jako takich wymarzonych gatunków ptaków, ponieważ nie mam listy, którą muszę odhaczyć, natomiast mam swoje ulubione ptaki, które bardzo chętnie fotografuję. W naszym regionie to przede wszystkim są czaple i żurawie. I żurawi ciągle czuję, że mam zdjęć za mało, takich sytuacyjnych, z różnych, powiedzmy, momentów ich życia. To jest jakby to, co chciałbym udokumentować bardziej, niż po prostu sfotografować coś, czego jeszcze, gatunek, którego jeszcze nie widziałem wcześniej. Jak już raz człowiek to zauważy, to już będzie to potrafił. I właśnie ich życie jakby jest bardzo pasjonujące i zależy naprawdę od gatunku. Jak mówiłem, ja bardzo lubię fotografować ptaki wodno-błotne i życie takich ptaków żyjących na przykład na bagnie jest zupełnie inne niż życie ptaków żyjących w parku, na przykład którymkolwiek w parku w Olsztynie, jak na przykład sikorek czy kowalików. To są ptaki właśnie leśne i ich właśnie dzień zaczyna się inaczej niż ptaków żyjących na bagnie, które są dużo bardziej skryte, mieszkają gdzieś w szuwarach czy żerują na takich bardzo płytkich zbiornikach wodnych. Natomiast życie ptaków, jak chyba każdych zwierząt, w tym ludzi, jest pełne i dramatów, i naprawdę pięknych wydarzeń, pięknych momentów, kiedy na przykład jesteśmy tam o wschodzie słońca i możemy słyszeć, jak na przykład ptaki się budzą, bo one też śpią, muszą odpocząć. I taki poranek na bagnie to jest naprawdę też niesamowite i niezapomniane przeżycie, do którego chyba też podczas fotografowania najchętniej właśnie wracam. Kiedyś widziałem, jak żurawie, które są z takich ptaków, powiedzmy, dzikich w Polsce, bo największe to są nasze ptaki, to są łabędzie. Natomiast pamiętam, jak żurawie zostały zaatakowane też przez bielika, którego rozpiętość skrzydeł może dochodzić chyba do 3 metrów, jeżeli się nie mylę. I po prostu bielik zrobił nalot na żurawie, co było dosyć nieoczekiwane, bo żurawie i bielik są dosyć spore. A bielik z kolei żywi się głównie padliną, rybami, więc to było dosyć i zaskakujące, i dramatyczne, ale koniec końców trochę je tylko postraszył i poleciał dalej.
3: Nazywam się Łukasz Pączkowski, jestem członkiem Związku Polskich Fotografów Przyrody i fotografuję przyrodę. Czego ptaki mogą nauczyć mnie? Bo to jest takie, one potrafią nauczyć siedzenia bez ruchu, totalnej ciszy raczej i bardzo, bardzo dużo cierpliwości, a także czytania sygnałów, które one wysyłają chociażby przed startem. Dla mnie jest to swego rodzaju odpoczynek, reset dla głowy i nazwijmy to taka, no odpoczynek, tak, odpoczynek po dniu albo naładowanie baterii przed dniem pracy, bo ja najczęściej fotografuję o wschodzie słońca, więc jak idę do lasu czy w jakieś tam upatrzone miejsce, no to jest to z reguły godzinę przed wschodem słońca, ładuję sobie baterię i dopiero później ruszam do pracy. A robię to z czystej pasji i także z takiego stawiania sobie ciągle nowych wyzwań, bo jak już sfotografuję czy dany kadr, który gdzieś tam sobie wypatrzyłem, czy gatunek, który chciałbym mieć, no to pojawia się kolejne wyzwania, za nim kolejne i kolejne. Tak naprawdę za każdym razem są wyzwania, bo chociażby pogoda jest bardzo zmienna i mimo tego, że coś sobie zaplanujemy, to nawet ten najlepszy plan może pokrzyżować pogodę i wtedy już jest wyzwanie, jak sobie z tym poradzić. Ja bardzo chciałem sfotografować bielika i to na śniegu i to mi się udało. Dla wielu bielik to jest taka przerośnięta kura i fotografowie przyrody różnie do tego podchodzą, natomiast dla mnie był to jakiś taki brakujący element w mojej układance. I gdzieś długo zanim chodziłem, można to tak powiedzieć. No i zimorodek to jest też taki jeden z ptaków, który totalnie nie pasuje mi do naszego polskiego klimatu przez swoje ubarwienie, wygląd, szybkości i wszystko to, co robi. I kiedyś zobaczyłem go na zdjęciu, zanim jeszcze zacząłem się w fotografii dzikiej przyrody bawić. I tak sobie powiedziałem, tak, chciałbym zimorodka mieć kiedyś. Nawet było tak, że będę miał zimorodka i to mi wystarczy. No ale wiadomo, że nie wystarczyło. Ptaki są wdzięcznymi modelami, bardzo fajnie się zachowują w parach i to jest bardzo ciekawe. Wspomniany zimorodek jest dla mnie absolutnym mistrzem, gdy on kilkadziesiąt razy dziennie przemierza swój odcinek, na którym poluje, zwłaszcza w okresie, w którym musi karmić młode, czy dostarczać im jedzenie, no to potrafi kilkadziesiąt kursów dziennie wykonać po małą rybę. potrzebę, potem w bardzo fajny sposób przekazuje ją samiczce i to też no, bardzo fajnie to wygląda, więc tak, no, są wdzięcznymi modelami, ale są też trudnymi modelami, bo najmniejszy ruch potrafi je spłoszyć i trzeba zwracać uwagę tak naprawdę na bardzo wiele aspektów, na wiatr, na, no właśnie na ten ruch, o którym mówiłem. Dźwięk może nie aż tak bardzo, ale również. I ja, który fotografuję głównie zwierzęta, te ptaki są dla mnie takim naprawdę dużym wyzwaniem, no to często borykam się z tym, że bardzo proste błędy popełniam. No jeśli o mnie chodzi, no to ja bardzo dużo czytam. Spróbuję najpierw poznać dany gatunek, jego zachowania. Oczywiście YouTube bardzo pozwala wszystkim w tym zbieraniu informacji. No i później tak naprawdę gdzieś tam obserwuję sobie miejsca. Trzymajmy się tego zimorodka, no to wiem, że są to miejsca takie jak to, w którym właśnie jesteśmy, czyli jakieś takie zbocza są, wąwozy i oczywiście rzeka lub jezioro. I wiem, że zimorodek gdzieś tutaj powinien być i statystycznie bardzo często się trafia. No więc chodzę, szukam, nasłuchuję, siadam sobie i siedzę tak naprawdę z 2-3 godzinki, bo poza okresem, w którym te młode są tak intensywnie karmione, no to on przelatuje nad wodą gdzieś tam powiedzmy raz na 45 minut do godziny. No więc trzeba troszkę czasu posiedzieć, popatrzeć na to, czy leci, czy nie, czy go słychać. No i później spacerować sobie wzdłuż tej jego trasy, a ma ona z reguły około 2 km. No i tak iść, usiąść, posiedzieć, posłuchać, poczekać i tak lecą dni. Miałem takie dwie fajne przygody właśnie w tym miejscu. Raz siedziałem sobie w czatowni, którą sobie zbudowałem i obserwowałem zimorodka, a za moimi plecami dopiero w ostatniej chwili zobaczyłem watahę dzików. Było ich chyba z 14, z tego co pamiętam. Więc to było takie dla mnie, o, nagle się pojawiły, nie wiadomo skąd, ich w ogóle nie słyszałem. No a druga taka historia, to też siedziałem tutaj i obserwowałem sobie zimorodka, ale byłem tylko przykryty siatką i miałem ze sobą swój żółty plecak, który zawsze noszę, żeby być widocznym mimo wszystko dla niektórych panów. I siedziałem sobie pod siatką, ale plecak był na zewnątrz i podszedł do mnie jakiś facet tu w środku lasu, bo myślał, że widzi sam plecak i myślał, że ktoś zostawił plecak. No i zacząłem się ruszać, z nim rozmawiać. Całe szczęście obyło się bez wyciągania gazu, bo to różnie w lesie bywa. No. I mam taką zajawkę na sowy. Bardzo lubię sowy i niestety moje przyzwyczajenia z tropienia ssaków są takie, że idę i nos mam wbity w to, co jest pod nogami, a nie patrzę do góry. I to jest duży problem przy szukaniu ptaków. Natomiast też już gdzieś tam sięgnąłem do jakiejś literatury, do poradników na YouTubie. No i robię to, co wszyscy radzą, czyli jadę sobie nocą do lasu, nasłuchuję, czy słychać jedną, drugą czy trzecią sowę. No i jak już wiem, że 3, 4 czy 5 razy pod rząd ją słyszałem w tym miejscu, no to wtedy wybieram się tam w dzień i chodzę i obserwuję gdzieś korony drzew i szukam takich miejsc, w których mogłyby siedzieć. No i od czasu do czasu się udaje się to.
1: Na przykład suweczka.
3: Na przykład suweczka, tak. No to jest też bardzo ciekawe. Bardzo mała, zadziorna bestia, tak bym ją nazwał.
1: Dopowiadał Łukasz Pączkowski, fotograf przyrody, który właśnie zabrał mnie do podolsztyńskiego lasu w celu podglądania ptaków wszelakich. Tak jak już wspomniał, jednym z takich ptasiorów, które możemy zobaczyć pod Olsztynem, jest na przykład suweczka. Bardzo mała, słodka, ale też zadziorna. No i oczywiście zimorodek. Niezwykle barwny ptak, totalnie nie pasujący do naszego klimatu. Wygląda zbyt egzotycznie. Nawet jak na bardzo barwny Olsztyn. Wciąż jednak jesteśmy w Polsce, w której przede wszystkim króluje przecież paleta szarości. Ale to się będzie też zmieniało na szczęście, bo idzie lato. A lato jest super, bez względu na to, czy pada deszcz, czy nie, bo choćby mokra trawa jest dużo bardziej soczysta, barwą oczywiście, właśnie w czerwcu, lipcu. No, w sierpniu już trochę mniej, bo zbliżamy się powoli do jesieni. Ale zanim do jesieni dobrniemy, przypominam, że trwa wiosna, także na antenie Melo Radia z Olsztyna. Więc już teraz zapraszam Was do tego, żebyście z nami zostali. Za chwilę na 95 pojawi się historia o innym zwierzaku, a właściwie o kilku zwierzakach. To co? Mam nadzieję, że słyszymy się za chwilę. Liczę na to. Aga Wiśniewska.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
1: Hop, sasamy sobie do kolejnego magazynu reporterów Meloradia z Olsztyna, w którym wita Was Aga Wiśniewska. Kłaniam się i zapraszam na najbliższy kolejny prawie kwadrans z 95, w którym to, jak już zapowiadałam, ale przypominam, bo może niektórzy z Was dopiero do nas dołączyli, że w tym odcinku naszego spotkania będziemy sobie rozmawiali o różnych zwierzątkach, ponieważ jakiś czas temu rozmawialiśmy sobie o ptakach, które można pod Olsztynem w lasach podglądać. Teraz będziemy podglądali życie wilka i zająca oraz ich kilkorga przyjaciół. A to wszystko w Teatrze imienia Stefana Jaracza w Olsztynie, w spektaklu pod tytułem
4: Smacznego, proszę wilka!
5: Kuzynie! To ja! Wolf!
6: Kuzyn Wolf! Na pewno przyszedł po to
5: strefę.
4: Jak go zobaczy, to go zje!
6: A co tam zje? Wyśmieje mnie, że mieszkam z zachodzką, szybko!
7: Basia Święcicka i reżyserka, a w teatrze pedagogzka teatralna. To jest historia o kilku bardzo ciekawych tematach. O przyjaźni jest przede wszystkim, ale takiej przyjaźni nieoczekiwanej zupełnie. Przyjaźni między wilkiem i zajączkiem. Ale jest też o śmierci, o odchodzeniu, o stracie, o przyjmowaniu jej. I to jest dosyć ciekawy temat, tabu. Jednak w kulturze, ale my staramy się oswoić z tym tematem i dzieci, i dorosłych, i rodziców, czy dziadków, którzy przyjdą na ten spektakl z dziećmi. I ja myślę, że limit dotyczy tylko tego dołu i myślimy o tym, że to jest dla pięciolatków, ale też zapowiadali się już trzylatkowie i mam nadzieję, że odbiór będzie dobry tego spektaklu. Natomiast limitu górnego nie ma. Kolejna rzecz, o której chciałam powiedzieć, to też to, że zaplanowaliśmy bardzo świadomie, taką intencję mamy, żeby to był spektakl przyjazny dla wszystkich osób o różnej wrażliwości, więc ilość bodźców, czy kolorystycznych, czy muzycznych, dźwiękowych jest dosyć taka dozowana ilość, natomiast ilość, ale też liczba, bo to też chodzi o efekt taki wielkości. I no nie ma dymów, nie ma jakichś głośnych efektów dodatkowych, więc myślę, że faktycznie to też poszerza nam ilość odbiorców, liczbę odbiorców. Myślę, że początkiem jest to, że 1 czerwca tego roku zrobiliśmy czytankę performatywną dokładnie do tego tekstu i wtedy dyrektor teatru Paweł Dobrowolski zgodził się oddać właśnie ster w ręce, reżyserowanie w ręce pedagogzki teatralnej. No i dysponowaliśmy krótkim czasem, ale to spowodowało, że zaczęłam wymyślać, czy tło wydarzeń, rekwizyty, czy kostiumy. I tak poszło. W każdym wieku można debiutować i więc ja będę chyba taką debiutantką wieczną. Ale jeszcze chciałam dodać taką rzecz, że nawet jeżeli jest moje nazwisko wskazane, że zajmuję się tyloma rzeczami, to jest to praca zespołowa, bo to jest inicjatywa aktorska i każda z tych osób tak naprawdę, chociaż ja stworzyłam jakąś bazę postaci, to oni sobie dodają, wymyślają dodatkowe rzeczy. Weszliśmy z charakteryzacją również twarzy, więc każda z postaci, za każdym razem każdy aktor dodaje coś od siebie. Linkiem chyba podstawowym jest temat tabu, od którego raczej uciekają twórcy, czyli śmierć i podanie tego dzieciom, czy młodszym, czy w różnym wieku odbiorcom. Myślę, że dla pedagogzki jest to właśnie atrakcyjne bardzo, że nie wchodzimy tylko w tekst literacki, który jest beletrystyką, czy w ogóle pięknym słowem, ale że pod tym jest problem, trudny temat, który jest wyzwaniem swoistym i też zakładam, że wszyscy chętni po spektaklu będą mogli zostać, porozmawiać o tym, co tu się wydarzyło. Zresztą właśnie jesteśmy na świeżo po próbie generalnej, jednej z kilku i też wywiązała się dyskusja. na ten temat, na temat właśnie wiodący w tym spektaklu.
4: Co się dzieje? Bawimy się w chowanego. A co to chowanego?
6: A to taka zabawa, że się wszyscy chowają, a jeden ich szuka, tak? A ja szukam, ty się chowasz.
4: A gdzie? Gdzie? Pod łóżko.
6: Pod łóżko, pod łóżko.
8: Żyję, bo tam jestem. Ogon mi przymarza.
6: Już.
9: Cezary Ilczyna, gram w tym przedstawieniu wilka. Oczywiście bajka rosyjska Wilki Zając, którą wszyscy pamiętają, ale tu zupełnie chodzi o co innego w tej bajce, zupełnie. I tu głównym motywem jest przyjaźń wilka z zającem, a nie wręcz przeciwnie, że to my tak myślimy, że zaraz ten wilk zje tego zająca, a tu właśnie wszystko zmierza w innym kierunku. Nie chcę za dużo mówić, żeby potem nie odebrać widzom przyjemności oglądania, ale na pewno jest to bajka o temacie tabu, czyli o śmierci. Ponieważ ta przyjaźń wilka z zającem jest to jakby takie trochę ostatnie zadanie życiowe wilka przed śmiercią. I w końcu ten wilk odchodzi, prawda? Jest to smutny finał bajki i właśnie się zastanawiamy, jak to zostanie odebrane, aczkolwiek myśmy już tę bajkę grali w formie czytanej i dzieci w wieku nawet 5-3 lat uniosły ten temat. Że nie było to jakieś traumatyczne, bo to zawsze się zastanawiam, jak dziecko 3-5-letnie może pojmować temat śmierci. To oczywiście jest napisane i zagrane, tutaj pokazane w sposób dość symboliczny i poetycki, więc to się gdzieś takie wzruszające robi, nie przytłaczające, prawda? Ale głównym tematem tego przedstawienia to jest przyjaźń wilka z zającem.
6: Siedź cicho!
4: No ale wilk będzie mnie szukał?
6: Tak!
4: Ale przecież wilk wie, gdzie ja jestem. To jak wilk ma mnie szukać?
6: Postaram się zapomnieć.
8: Co zapomnieć?
4: No ale przecież sam wilk mnie tu schował. Jak wilk zapomni, że ma mnie szukać, to wilk też może zapomnieć, że ma mnie szukać.
6: Nie zapomnę. Nie zapomnę.
8: Chyba mi jednak nie zapomnieć tego zająca. Raz mu zająca zwędziłem. No co z tego? Wędzony też dobry. Ale nie tak, że uwędziłem. Ja go po prostu... I nie ma zająca.
4: No ale jak wilk zapomni, że mam mnie szukać, to ja będę tu cały dzień siedział.
6: To będziesz siedział.
8: Co? Będziesz siedział? Za tego zająca? Ach, kuzynku, no tak jest.
5: Kuzynku.
10: Grzegorz Gromek, gram wilka, wolfa, gram lisa i kleszcza. To kuzyn, po prostu kuzyn, rodzina, która przychodzi w odwiedziny do wilczej rodziny. To nic tu nie jest takie czarno-białe, jakby się nam wydawało do końca, ponieważ każda z tych moich postaci niesie ze sobą nie tylko te złe cechy, ale i też i dobre. Więc dość płynna jest to rzeczywistość. No, to trzeba sobie dopowiedzieć, co to za relacja, kiedy się tak dzieje, kiedy dwoje ludzi bez słów pała nagle do siebie taką energią, to znaczy, że coś wcześniej się wydarzało między nimi. A co? To już każdy sobie musi dopowiedzieć. No to oczywiście ma wiele aspektów. Po pierwsze, to jest ten czas, który spędza się razem. To jest chyba taka wartość najważniejsza, jak dla mnie zawsze w tego typu inicjatywach, że można przyjść z dzieckiem, można przyjść z rodzicem, można przyjść z dziadkiem, babcią, ciocią, cokolwiek, czy przyjaciółmi. Po drugie, jest to tak prowadzona opowieść, w której każdy znajdzie coś dla siebie. Bez różnicy na wiek, no więc z tej historii każdy może coś wyciągnąć dla siebie i spędzić razem miło i dobrze i wartościowo czas. No jedną z takich głównych jakby osi, czy główną osią tego spektaklu jest trochę przypomnienie w ogóle funkcji czy relacji ze śmiercią, bo żeśmy ją w ostatnich czasach troszeczkę tak wyeksportowali na zewnątrz, poza nawias, nie? Nastąpiła jakaś taka instagramizacja życia i estetyzacja i ta śmierć w ogóle nie przestała funkcjonować w ostatnich czasach. Kiedyś było to naturalnym elementem naszego życia, zakończeniem, ale wszyscy byliśmy z nią w jakiś sposób oswojeni. No te ostatnie dwa dziesięciolecia pokazują, że śmierć przestała w ogóle istnieć. Nie, ona jest elementem, integralnym elementem, zwieńczeniem naszego życia.
8: Wylazł! Ja kurzy! Kurzy, nie wygłupiaj się z tym zającą!
6: A skąd ty wiesz o zającu?
8: No jak to, skąd wiem o zającu? Ja to wszystko mogę wytłumaczyć, chociaż to nie ma co tłumaczyć. Był zając. Zając?
4: Wolfik! Achor! Grzeczny Wolfik.
8: Był zając i nie ma zając.
4: Ale ja jestem.
8: Co?
6: Nic.
11: Małgorzata Rydzyńska, Zając. Sposób pracy jest dokładnie taki sam przy inicjatywie aktorskiej, jaki jest przy każdym innym spektaklu. Sprawa tylko wygląda tak, że nie dostajemy reżysera, który, że tak powiem, przyjeżdża z zewnątrz i to też zależy oczywiście, ale my tutaj zebraliśmy się grupą i stwierdziliśmy, że zrobimy wszystko sami i po prostu tak to wyglądało, że zebraliśmy się właśnie z tekstem, z pomysłem i potem wcielaliśmy to w życie. Myślę, że zarysowywaliśmy sobie z grubsza kierunki, a tak naprawdę każdy z nas w tę postać włożył cząstkę siebie i też Basia, reżyserka spektaklu, bardzo nam tutaj dawała wolną rękę, jeśli chodzi o różne propozycje i czerpała z nas, z naszych propozycji. Ja mam wrażenie, że dla mnie przynajmniej nie ma żadnej różnicy w budowaniu postaci, że trzeba do tego podejść tak jak do każdej innej roli, od podstaw. Może nie ma w tym, jak przy dramatycznych jakichś postaciach, nie ma takiego rozmyślania właśnie psychologicznego, ogromnego jakiegoś życia wewnętrznego, nie nabudowujemy sobie tego jakoś bardzo, ale też musimy coś tam sobie jednak pod spodem zbudować, żeby to było przyswajalne dla widowni. No najważniejsze w takich spektaklach dla młodego widza to porwać ich za sobą, nie zanudzić i mam nadzieję, że nam się to udało. Chciałabym przekazać najmłodszym widzom, żeby byli odważni, szli po swoje, walczyli o swoje plany, marzenia i zwrócili uwagę na to, że nie zawsze ten, który wydaje się być wrogiem, może być naszym przyjacielem, ale i odwrotnie.
4: Ale ja jestem!
12: Ale ja jestem zmęczony, położyłbym się.
8: To znaczy, że mam już iść?
4: Długo jeszcze?
12: Nie.
8: Zaraz idę!
4: No bo mnie się nudzi.
8: Co? Ze mną ci się nudzi?
12: Nie, skąd?
4: Wyjść!
8: Dobra, wychodzę. Ale żeby tak do kuzyna!
12: Ale kuzynku!
8: No, widzieliście coś takiego? Kuzyna, rodzina, wyrzucił mnie! A to stera nie oddał. Coś tam.
12: No i co?
4: To chyba jasne. Zajączek nie jest tu bezpieczny. Musimy znaleźć dla niego nowy dom. Trzeba przemierzyć cały las i znaleźć mu nową rodzinę. Ruszacie z samego rana.
12: My?
4: I nie zapomnij.
1: O spektaklu pod tytułem Smacznego proszę wilka opowiadali nam twórcy z olsztyńskiego teatru imienia Stefana Jaracza w Olsztynie, oczywiście. I na ten spektakl jeszcze w tym miesiącu będziecie mogli się wybrać. Ja zachęcam i polecam. Bardzo ciekawa inscenizacja, głównie skierowana do dzieci, ale tak jak już zostało tutaj zresztą też wspomniane, jest to spektakl dla właściwie widza w każdym wieku. Dla każdego znajdzie się coś dobrego, to taki już oklepany slogan, ale rzeczywiście tak po prostu jest i po prostu się sprawdza, także w tym przypadku. A warto sobie jeszcze przed latem poprzypominać kilka tych spektakli, zwłaszcza tych, które zresztą w tym sezonie artystycznym miały swoje premiery, a do nich właśnie spektakl pod tytułem Smacznego proszę wilka należy. Dlaczego warto poświęcić teraz temu trochę więcej uwagi? Ponieważ przez wakacje, czyli przez lipiec i sierpień, nie będziecie mieli zbyt wielu możliwości wybierania się do teatru imienia Stefana Jaracza w Olsztynie, ponieważ właśnie wtedy głównie odbywa się przerwa. Spektakli będzie zdecydowanie mniej, będzie mniejszy też wybór. Będzie za to też okazja do tego, żeby niektóre sztuki zobaczyć w nowych okolicznościach, a to przy okazji festiwalu teatralnego, który w zasadzie już się rozpoczął i będzie trwał aż do października, a mowa o Teatrze Jaracza w Zabytkach Warmii i Mazur. Szczegóły dotyczące właśnie tych inicjatyw znajdziecie też na stronie teatru w zakładce repertuar. Tam przy niektórych właśnie spektaklach są takie specjalne adnotacje, gdzie będzie można to zobaczyć. Na przykład 3 września można wybrać się na spektakl pod tytułem Vader – Wojna totalna, który zostanie przedstawiony w Muzeum Kolejnictwa w Ełku. I tym akcentem żegnam się z Wami kolejny raz i zapraszam Was oczywiście też na następne nasze spotkanie w magazynie reporterów Melo Radia z Olsztyna. Aga Wiśniewska, kłaniam się i mówię do usłyszenia.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Olsztyn.
1: Kojarzycie takie powiedzenie, żeby mi się tak chciało, jak mi się nie chce? No, to właśnie mnie dopadło coś takiego. Natomiast to nie znaczy oczywiście, że nie odbędzie się magazyn reporterów Meloradia z Olsztyna. Jakżebym mogła wam to zrobić i po prostu tego materiału nie przygotować. A przygotowałam i to nie byle co. Zapowiadałam to już od wielu, wielu dni, no i w końcu się to wydarzy. Zaglądamy do Teatru imienia Stefana Jaracza za chwilę na naszej antenie, a to dlatego, że chcę wam opowiedzieć razem z moimi gośćmi o fantastycznej inicjatywie, która zresztą już po raz kolejny odbędzie się właśnie przy udziale Teatru imienia Stefana Jaracza w Olsztynie. Będzie on odwiedzał w ciągu wakacji wiele zakątków naszego regionu, także tych bardzo odległych, gdzieś tam w okolicach Ełku nawet. A to dlatego, że właśnie rusza 7. edycja festiwalu Teatr Jaracza w Zabytkach Warmii i Mazur. I to jest jeden z tematów, który oczywiście już za chwilę na 95 poruszymy, ale nie jedyny. I właśnie za chwileczkę od tego chciałbym zacząć, bo opowiemy sobie o rekrutacji do miejskich przedszkoli w Olsztynie oczywiście, a to dlatego, że trwa rekrutacja uzupełniająca i potrwa ona jeszcze przez kilka dni, ale warto się zorientować też, jaką ofertę te nasze przedszkola mają. O niej właśnie opowiadać nam będzie Patryk Pulikowski z Urzędu Miasta Olsztyna.
13: Trwa rekrutacja uzupełniająca do miejskich przedszkoli. W 25 placówkach prowadzonych przez samorząd Olsztyna jest dostępnych ponad 460 wolnych miejsc. W programie oferowanym przez miejskie przedszkola są zajęcia m.in. z języka angielskiego, podstaw matematyki, przygotowania do czytania i pisania, czy szeroki wachlarz aktywności ruchowych i artystycznych. Poza tym dzieci biorą udział w spotkaniach prowadzonych przez artystów z Filharmonii, a placówki zapewniają wsparcie specjalistów, m.in. logopedów, psychologów i pedagogów. Każde przedszkole ma własny plac zabaw, a dzieci codziennie wychodzą na świeże powietrze, gdy tylko pozwala na to pogoda. Sale dydaktyczne wyposażono w nowoczesne pomoce naukowe, sprzęt multimedialny i sportowy. W wielu miejscach działają także sale gimnastyczne, pracownie integracji sensorycznej oraz gabinety terapeutyczne. Co ważne, dzieci do 5 roku życia korzystają z 5 bezpłatnych godzin dziennie, a każda godzina powyżej tego limitu to symboliczna opłata, czyli złotówka i 44 grosze. Natomiast 6-latki mają zapewnioną darmową opiekę przez cały dzień. Miasto honoruje także kartę dużej rodziny. Dużym atutem miejskich przedszkoli są kuchnie. Personel przygotowuje posiłki na miejscu ze świeżych produktów. Dzienna stawka żywieniowa to między 7 a 12 złotymi. Rekrutacja uzupełniająca do miejskich przedszkoli w Olsztynie potrwa do 27 maja.
1: O rekrutacji uzupełniającej do przedszkoli miejskich w Olsztynie opowiadał nam Patryk Pulikowski z olsztyńskiego ratusza. A już teraz zapraszam was na spotkanie z 4 osobami, które są żywo zaangażowane w organizację kolejnej edycji festiwalu Teatr Jaracza w Zabytkach Warmii i Mazur. O tym, co będzie można obejrzeć, gdzie będzie można obejrzeć, dlaczego będzie można obejrzeć, o tym wszystkim, a no i przecież najważniejsze, kto to wszystko dofinansowuje, o tym wszystkim będą opowiadali nam nasi goście, a jako pierwszy wypowie się
14: Marcin Kuchciński, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego.
1: I cieszymy się, bo po raz kolejny, zresztą kolejny rok z rzędu właśnie państwo też będziecie wspierali działania Teatru imienia Stefana Jaracza w Olsztynie, który przez wakacje chce zaprezentować swoją twórczość w całym regionie. Dlaczego to jest ważne, żeby właśnie teatr docierał także do tych mniejszych miejscowości?
14: Ja tu widzę jeszcze w większym wymiarze. Oczywiście jest to kolejna edycja, kolejna nawet nie próba, tylko kolejny nasz sposób, kolejna metoda na to, żeby zadbać, żeby każdy mieszkaniec naszego regionu miał dostęp do teatru. Mimo, że te odległości są, patrząc na rozbudowującą się infrastrukturę drogową, kolejową, coraz mniejsze, coraz wygodniej jest dojechać do Olsztyna czy Elbląga. Chcemy edukować, chcemy pokazywać, jak czymś pięknego jest teatr i stąd ruszamy w region ze swoimi sztukami. Do tego myślę, że jest niewiele takich miejsc w Polsce, gdzie można połączyć kilka rzeczy, czyli przyrodę, wyjątkowe zabytki, dziedzictwo kulturowe z historią, ze sztuką jakim jest z całą pewnością teatr. I to jest kolejny ważny element. I myślę, że większość spektakli, które mogliśmy oglądać w Teatrze Wieracza, one zupełnie będą miały inny wymiar, oglądając je na przykład na Zamku w Kętrzynie. Więc to też jest ciekawe przedsięwzięcie. Myślę, że wiele osób z ciekawości po prostu obejrzy. Kolejny obszar to turyści, bo oni również oprócz tej przyrody, oprócz tych zabytków, oprócz dziedzictwa kulinarnego, mogą również dotknąć tej kultury, którą my mamy do zaproponowania. I to również jest kolejny fajny aspekt, że ludzie, którzy będą nas odwiedzali w tym sezonie letnim, będą mogli również skorzystać z takiej usługi, z takiej oferty, którą my wspólnie z naszym teatrem przedstawiamy.
1: Czy ma pan marszałek jakiś taki spektakl, który właśnie chciałby zobaczyć w którymś konkretnym zabytku?
14: No na pewno zamki gotyckie w dużej mierze, więc Krzyżacy na pewno mogłyby mieć zupełnie inny wymiar, ale myślę, że każda z tych sztuk, i ona jest, to jest oczywiście ogromne wyzwanie, żeby pokazać tą sztukę w miarę podobny sposób, w warunkach, które nie służą na co dzień do pokazywania teatru, i myślę, że to jest wielka nauka dla nas, przede wszystkim dla całej obsługi, całego teamu teatru, ale również myślę, że z ciekawością widzowie w tych miejscach będą patrzyli, czym się to różni, w jaki sposób zostało to inaczej pokazane i w jaki sposób aktorzy grają. Myślę, że dla aktorów też to jest niebywała gratka.
15: Maria Bąkowska, członkini Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
1: Pan marszałek tutaj wspominał nam o tym, że to jest bardzo ważne, ta inicjatywa, to wydarzenie jest ważne dla naszego regionu ze względu na turystów, ze względu na promowanie teatru, a pani nawiązała do tego, że no właśnie, właściwie Teatr Jaracza wraca do korzeni.
15: Wraca do korzeni, dlatego że, tak jak już mówiłam, teatr wędrowny to jest najstarsza i najbardziej tradycyjna forma uprawiania tej sztuki. Dlatego bardzo się cieszę, że scenę możemy stworzyć zarówno w innych miejscowościach, jak i w teatrze. I dlatego mogą z niej skorzystać i z naszych sztuk, zarówno nasi mieszkańcy, jak i turyści.
1: Czy ma pani jakiś taki spektakl, który chciałaby już zobaczyć w którymś z tych miejsc, które zostały wyznaczone?
15: Ballada o miłości, bo tego jeszcze nie widziałam i to chciałabym zobaczyć.
16: Andrzej Wabisiak, wicedyrektor Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie.
1: No, panie dyrektorze, proszę powiedzieć, jakie miejsce w tym roku będziecie odwiedzali ze spektaklami?
16: No, przede wszystkim są to miejsca, które aktorzy polubili, ale też miejsca, w których publiczność nas oczekuje. Czyli chcę w ten sposób powiedzieć, że nawiązujemy też do tradycji, ale staramy się też sięgać do nowych przestrzeni. Niewątpliwie bardzo, bardzo ważne są dla nas przestrzenie takie typowo zabytkowe, jak na przykład zamki. I tak dwa zamki XIV-wieczne, jeden w Pasłęku, w pomieszczeniach bardzo, bardzo takich metafizycznych, z drugiej strony Kętrzyn, tym razem plener, jak zwykle dziedziniec zamku, ale też to są przestrzenie, które są w bardzo małych miejscowościach i bardzo sobie cenię przestrzeń przy Muzeum Michała Kajki w Ogródku. Tam plenerowe widowiska sprawdzają się, przychodzi bardzo licznie publiczność z okolicznych miejscowości, ale też gramy w Muzeum Historycznym Kolejnictwa w Ełku wśród peronów, więc też jest to bardzo oryginalna przestrzeń, ale generalnie staramy się, żeby nasi partnerzy decydowali o tym, jaki chcą repertuar, bo to jest pewien warunek, że oni najlepiej orientują się, co ich publiczność chciałaby w poszczególnych edycjach tego festiwalu zobaczyć. Myślę w końcu, że jest to festiwal, który bardzo silnie i mocno adresowany jest do wielu grup wiekowych, bo w Dźwierzutach będziemy grali spektakl dla dzieci, Smacznego proszę wilka, ale też trzeba to mocno zaakcentować. To jest festiwal, który jest odwiedzany przez turystów, którzy przyjeżdżają do naszego regionu i Też zdarzają się jeszcze takie sytuacje, że w tych miejscowościach oddalonych od Olsztyna mamy do czynienia z widzami, którzy no nie mają szansy i możliwości dotrzeć do Olsztyna, a więc jest to dla nich jedyny kontakt z żywą sztuką teatralną.
1: Tutaj też podczas konferencji już kilka razy została poruszona kwestia tego, że to dla Państwa chyba jest też ogromny wysiłek, taki logistyczny, żeby te spektakle po prostu w te nowe przestrzenie przenosić.
16: Oczywiście, bo adaptacja tych spektakli, które są no, bardzo znormalizowane w sensie przestrzeni naszych scen trzech teatralnych, przy przeniesieniu w konteksty czy dziedzińca zamkowego, czy komnaty zamkowej, czy w końcu jakieś łąki, to jest no potrzeba, konieczność wizyty wcześniejszej. To jest kwestia logistyki. No i czasami też musimy budować dodatkowe elementy sceny i widowni, żeby widz mógł w komforcie oglądać sztukę taką, jaka jest w naszym teatrze.
17: Paweł Dobrowolski, dyrektor Teatru imienia Stefana Jaracza w Olsztynie.
1: Panie dyrektorze, co będziemy mogli zobaczyć w tym roku w plenerze?
17: 7 spektakli, bo to 7. edycja festiwalu, więc staraliśmy się tutaj szukać jakichś takich powiązań. Przede wszystkim premiery ostatniego sezonu, czyli takie spektakle jak Bejder, Wojna Totalna, opowiadające historię olsztyńskiego zespołu, ale myślę, że to dla całego regionu jest duma i chluba i chcemy ten spektakl i tę historię przede wszystkim popularyzować. Również Południce, to najnowsza premiera Teatru Jaracza, która miała premierę dosłownie 2 tygodnie temu. Też inspirowana tutejszą przyrodą warmińskich lasów. Również Smęcznego Poszewilka. To jest spektakl z kolei dla młodych widzów, ale bardzo nam zależało, żeby ten przegląd, zwłaszcza, że przecież czas wolny spędzamy często w gronie właśnie całych rodzin i żeby ta oferta dla młodych widzów również była obecna w ramach takiego przeglądu. Także to są trzy premiery ostatniego sezonu, ale też wracamy do spektakli, które po prostu są takimi evergreenami, hitami z poprzednich są takie jak Warmia i Mazury, Baralda Miłości, spektakl Marty Miłoszewskiej, Jak płakać w miejscach publicznych, Więzi rodzinne, Sztuka. To są spektakle, które miały premierę już chwilę wcześniej, ale wciąż cieszą się dużą popularnością, a zasadą w ogóle naszego festiwalu, tego przeglądu jest, że to nie my wybieramy spektakle, które pokazujemy, tylko ośrodki, które nas zapraszają do pokazów, wybierają sobie z naszego repertuaru rzecz, które uznają, że ich widzowie, widzki mają ochotę zobaczyć.
1: Jeszcze się nie przyglądałam mapce, ale w zeszłym roku, zdaje się, można było zobaczyć spektakl też u was na dziedzińcu teatru. Czy w tym roku też będzie taka opcja?
17: Nie, odeszliśmy od tego, ponieważ mieliśmy poczucie, że jest to trochę mija się z celem, ponieważ przede wszystkim chcemy fundusze, które są przecież ograniczone, inwestować przede wszystkim w dotarcie do widzów i widzek w regionie, ponieważ mamy poczucie, że tam jest nas wciąż za mało i chcielibyśmy jak najwięcej tam być obecni. Tutaj gramy u nas na scenach, po to zostały wybudowane, natomiast w teren jeździmy tam, gdzie tych teatrów nie ma. Są być może jakieś właśnie wspaniałe zabytki, dziedzińce, a pogoda sprzyja temu, aby pokazać

0: które przypominają właśnie też, to są akurat wydarzenia takie masowe właściwie na polach grunwaldzkich, gdzie rzeczywiście fani walk rycerskich przyjeżdżają z tej Polski, ale i ze świata. W związku z tym chcielibyśmy, żeby mieli świadomość, że spektakl, w którym też bierze udział też Bractwo Rycerskie, jest grany na deskach tego teatru.
1: Teatr Jaracza w Zabytkach Warmii i Mazur to festiwal, który już się rozpoczął, już pierwsze seanse w plenerze się odbyły, a potrwa ta impreza aż do października, więc będzie jeszcze sporo okazji. W sumie odwiedzą oni, zdaje się, 11 lokalizacji, 7 spektaklów do wyboru. Ja już sobie zaznaczyłam, w których dwóch miejscach będę chciała w tym roku być, a to dlatego, że właśnie tam będą zaprezentowane spektakle, na które się jeszcze do tej pory nie miałam okazji wybrać. Wśród nich między innymi Sztuka pod tytułem Sztuka. Jestem tego bardzo ciekawa, podobno też można się na tym nieźle bawić. I tymże akcentem powoli będę się żegnała. Dziękuję Wam bardzo za kolejne spotkanie w magazynie reporterów Meloradia z Olsztyna. Już teraz zapraszam też za chwilę, bo na 95 właśnie za moment rozpocznie się kolejna część magazynu reporterów Meloradia z Olsztyna, na którą zaprasza Was niezmiennie Aga Wiśniewska.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
1: Aga Wiśniewska, dzień dobry. Zapraszam na kolejną odsłonę magazynu reporterów Meloradia z Olsztyna, naszego cudownego miasta, będącego jednocześnie także stolicą Warmii i Mazur. Mamy wiele pięknych miejscowości w regionie, ale no jako lokalna patriotka po prostu nie mogę przecież Wam powiedzieć, że jest gdzieś lepiej niż u nas. I jest to absolutnie uczciwe, nie naciągane. Ja po prostu Olsztyn bardzo, bardzo lubię, a wiedzcie, że nie jestem stąd, więc to wcale nie jest takie oczywiste, żeby wybrać sobie Olsztyn właśnie jako miejsce do życia. No, musiało się tutaj coś wyjątkowego zadziać. A o czym będziemy sobie opowiadali w najbliższym kwadransie na naszej antenie, czyli na 95, właśnie na takich falach macie teraz ustawione radioodbiorniki. Otóż już za chwilę na naszej antenie pojawią się goście, którzy będą nam opowiadali o różnych, niezwiązanych ze sobą rzeczach. Bo po prostu będą to dwa różne tematy najzwyczajniej w świecie. Po pierwsze, już za chwilę pan prezydent Olsztyna, Robert Szewczyk, będzie nam opowiadał o infrastrukturze sportowej, która jest już przygotowana, która będzie przygotowana i właściwie, która jest już zaopiekowana. Do jakich sportów też jest ona przystosowana, o tym wszystkim już teraz opowiada. Olsztyn trochę bardziej jakby postawił, jeżeli chodzi o rozwój infrastruktury, na piłkę nożną. Czy to znaczy, że jeżeli chodzi o siatkówkę, to mamy już wystarczająco zabezpieczoną tą bazę? Czy to jest po prostu kolejny etap?
3: Tak, jesteśmy bardzo dobrze przygotowani, jeśli chodzi o bazę dla naszych siatkarzy, bo to nie tylko Urania, ale też szereg naszych hal, które przez ostatnie lata remontowaliśmy właśnie pod kątem też siatkarskim, także pod kątem piłki ręcznej, więc te dwie dyscypliny halowe są naprawdę dobrze w Olsztynie przygotowane. Oczywiście zawsze można więcej, zawsze można lepiej, ale jesteśmy na to przygotowani i Olsztyn ma takie tradycje, jeśli chodzi o piłkę ręczną i siatkówkę, żeby przygotowywać zespoły do najwyższych lig. I myślę, że piłka ręczna kiedyś wróci na te najwyższe półki, na najwyższe rankingi w naszym mieście. Bardzo na to liczę. Natomiast to, co robimy dla dzisiaj, jeśli chodzi o piłkę nożną i stadion Warmia, to ma służyć dzieciom, młodzieży, naszym klubom sportowym, bo jednak najważniejsze jest to, żeby ten sport był masowy, żeby jak najwięcej dzieci, młodzieży zachęcać do uprawiania sportu. I na końcu musi być stadion, bo to marzenie musi się czymś kończyć. Ci najlepsi chcemy, żeby zostawali w Olsztynie, żeby zostawali naprawdę profesjonalistami. To zawsze jest tych kilku na tysiąc, którzy zostaną i my chcemy, żeby oni zostawali w Olsztynie, żeby grali dla naszego miasta, dla naszego województwa. A jednocześnie stadion, który budujemy, ma być multifunkcyjny. Chcemy, żeby był i centrum konferencyjnym, i miejscem, gdzie mieszkańcy mogą przyjść, załatwić swoje urzędowe sprawy i żeby była tam część komercyjna, która będzie utrzymywała ten stadion i miejsca schronienia i dobra komunikacja. Więc budujemy taki stadion, który ma być otwarty i żywy dla mieszkańców przez cały rok, nie tylko w dni meczowe.
4: A jeżeli chodzi o inne dyscypliny, no bo szermierka, no powiedzmy, jeszcze ma gdzie się podziać. Trochę stanęła kwestia tego stadionu dla rugbystów. Czy tam coś się będzie działo?
3: Rugbyści podpisali z miastem umowę, mają ten stadion w dzierżawie, jest ich, inwestują, rozwijają swój klub. Ja i zawsze my jesteśmy w dobrych kontaktach.

0: kontaktach, relacjach, więc to wszystko zależy od planów klubu, jak w jaki sposób będą rozwijali swoją tutaj działalność.
1: A czy miasto ma też jakiś pomysł na to, jak rozwijać sporty wodne? No bo tym trochę też powinniśmy stać chyba.
0: No, zainwestowaliśmy w akwasferę, to jest basen 50-metrowy, ostatnio rozegraliśmy tam Mistrzostwa Polski, duże trybuny, basen, który jest lubiany przez zawodników, pozwala bić rekordy, to jest bardzo dobry obiekt, natomiast nie ukrywam, przygotowujemy się do takiego bardzo, bardzo poważnego remontu akwasfery, jeśli chodzi o, nie chodzi o infrastrukturę pływacką, ale to dachy, piwnice, doszczelnienie, no poprawienie tego wszystkiego. Pamiętajmy, że kilkadziesiąt tysięcy osób miesięcznie odwiedza ten obiekt i on się po prostu zużywa, dlatego przygotowujemy się do takiego remontu, mamy już projekty, czekamy na ogłoszenie konkursu przez ministerstwo, chcielibyśmy pozyskać na to dodatkowe środki, no bo to będzie jednak sporo kosztowało.
1: To jeszcze ostatni wątek, dawno, dawno temu, ostatni, obiecuję, dawno, dawno temu mieliśmy Stadion Leśny, który był chyba głównie stadionem atletycznym, czy będziecie Państwo myśleli też, żeby właśnie jakoś w tym kierunku może miasto rozwinąć?
0: Mamy stadion lekkoatletyczny jako miasto. Prowadzi go Uniwersytet Warmińsko-Mazurski i on go rozbudował. To jest świetna arena właśnie do takich wydarzeń. Miasto też partycypuje w memoriale, który jest tam rozgrywany i on zdobywa coraz większą popularność. Mieszkańcy też mają dostęp do tego obiektu, więc jeśli chodzi o taką profesjonalną lekkoatletykę na stadionie, to właśnie tam mamy szereg mniejszych obiektów, które przyszkolnych, które mogą służyć takiemu pierwszej przygodzie z lekkoatletyką. Jeśli chodzi o Stadion Leśny, no on wymagałby naprawdę olbrzymich inwestycji i rozpoczęcia od przede wszystkim kwestii przyrodniczych i kwestii środowiskowych. To by było tam najtrudniejsze, dlatego punkt po punkcie podnosimy nasze obiekty, no trochę z ruiny, no bo jeżeli chodzi o stadion Warniant, no to obiekt, który całkowicie został zdegradowany i właściwie zaczynamy tam od początku.
2: Robert Szewczyk, prezydent Olsztyna, opowiadał nam o tym, jaką mamy infrastrukturę sportową przygotowaną już dla zawodników, no i jeszcze jakie są plany, między innymi odnośnie stadionu Warmia, który zmieni się niebawem w miejsce szkolenia młodych piłkarzy. A teraz na 95. Zapraszam Was na spotkanie z człowiekiem, który jest niezwykłym pasjonatem komunikacji miejskiej. Między innymi olsztyńskiej oczywiście, ale wie on sporo także o tym, co się po prostu dzieje w naszym najbliższym regionie. No i właśnie, Muzeum Komunikacji Miejskiej w Olsztynie ma też swoją stronę, ma też swojego fanpage'a i zaglądam na niego właśnie w tym momencie. Ostatnia informacja jest z 7 maja. I głosi ona, że dzisiaj, czyli właśnie tego 7 maja, w swoją ostatnią podróż odjechał Man Lions City G. No i tutaj jest jeszcze jakiś numer 2035 oraz Scania i tutaj kolejny numer CL94UB, numer 910. Na przykład takie smaczki u nich znajdziecie. Jeżeli jesteście tym zainteresowani, to koniecznie odwiedźcie tę stronę, a jeżeli jeszcze nie jesteście przekonani, to posłuchajcie rozmowy z człowiekiem, który to wszystko rozpoczął i który opowie nam właściwie dlaczego to robi.
1: O Muzeum Komunikacji Miejskiej w Olsztynie będziemy dzisiaj rozmawiali. Chciałbym, żebyśmy zaczęli od początku, czyli od tego, jak to się zaczęło, jak powstał ten pomysł, żeby takie muzeum powstało i gdzie możemy je znaleźć, bo to też jest taka trochę niecodzienna rzecz.
3: No póki co możemy je znaleźć wirtualnie na stronie www.muzeumkomunikacjimiejskiejwolsztynie.pl. Tak naprawdę wszystko zaczęło się dużo, dużo wcześniej, bo no kilkadziesiąt już lat temu, no może kilkanaście lat temu, kiedy no, komunikacja była również moją pasją i zbierałem różnego typu pamiątki i później odkładało się to do, jak to mówią, do szuflady i tak sobie leżało. Krzysztof Zienkiewicz, prezes Fundacji Muzeum Komunikacji Miejskiej w Olsztynie. 1 kwietnia, może taka dziwna data, bodajże 2019 roku, postanowiłem wykorzystać to, kiedy odwołano poprzedniego prezesa MPK, pana Mieczysława Królaka i tak stwierdziłem, że jego dorobek też pracy był bardzo dużo, bo to był najstarszy, najdłużej panujący w Polsce Polsce, prezes komunikacji miejskiej spółki, więc to była taka okazja, żeby troszeczkę przypomnieć to, co było i tak naprawdę zderzyć z tym, co już jest, tak? I tak powstał profil na Facebooku. On się na początku nazywał Historia Komunikacji Miejskiej, a później, że tak powiem, z czasem przerodził się w Muzeum Komunikacji Miejskiej w Olsztynie. I tak to się zaczęło. Szczerze mówiąc, nawet nie spodziewałem się, że profil na początku będzie miał aż taką popularność i tak mocno wbije się w, no, w działalność w Olsztynie, bo tak naprawdę my nie komentujemy polityki transportowej, tego, co się dzieje w transporcie. Pokazujemy po prostu, jak było i jak jest. I to wszystko. Tak? Tu chodzi o zachowanie takiej ciągłości zdarzeń, bo komunikacją codziennie jeździmy. I tak naprawdę nie zdajemy sobie sprawy i nawet nie zwracamy uwagi na to, jak ona się zmienia na przestrzeni na przykład jakiegoś tam okresu czasu.
1: To właśnie, to może w takim razie teraz porozmawiajmy o tym, jak ona się zmieniała. Potem jeszcze trochę przejdziemy do tego, jakie eksponaty udało się wam przez ten czas działalności zebrać. Ale no dobrze, no to właśnie, jak się ta nasza komunikacja zmieniała?
3: No, lata przedwojenne to wiadomo, że przede wszystkim uruchomienie komunikacji tramwajowej. Ona przebiegała zupełnie inaczej niż ta obecna, była zupełnie innej jakości niż ta obecna. Później doszły trolejbusy, no i druga wojna światowa praktycznie zrównała to wszystko. Należy pamiętać, że Niemcy, opuszczając Olsztyn, zostawili nietknięte miasto. Tak naprawdę zniszczeń dokonali Rosjanie, którzy weszli do Olsztyna i no, praktycznie niszczyli całą infrastrukturę, między innymi komunikacyjną. Trakcja trolejbusowa, to też taka ciekawostka, została wyciągnięta na ulicy Wojska Polskiego czołgiem aż do Dywit, więc to pokazuje skalę dewastacji i no, takiego bezmyślnego działania wojsk rosyjskich. Zresztą notabene widzimy to teraz na Ukrainie, więc no, możemy widzieć ten obraz, tak, jak to wyglądało w Olsztynie i jak to jest obecnie. Natomiast wielką, wielką pracę dokonali ówcześni pracownicy komunikacji. To też były osoby przyjezdne, między innymi świętej pamięci pan Władysław Karbownik, który uruchomił po wojnie pierwszy tramwaj. No, termin był napięty, bo 1 maja 1946 roku uruchomiono pierwszą linię tramwajową jeszcze na starych brytyjskich wagonach, które ocalały w zajezdni przy ulicy Wojska Polskiego. Wagony stały w tak zwanym Jakubowie, bo tam była taka krańcówka i one ocalały. Niestety główna zajezdnia została całkowicie zniszczona przy ulicy Wojska Polskiego. No i od czegoś trzeba było zacząć, tak? Później pojawiły się trolejbusy, też je odrestaurowano. Te zostały najmniej uszkodzone, ale trakcja była zniszczona, więc też trzeba było to wszystko naprawić. No i tak to się zmieniało. Później pojawiły się autobusy, no i zaczęła ta komunikacja się rozrastać, tak? Na początku były to stary, później autosany, później tak zwane jelcze ogórki. No, było tego dużo, sany jeszcze, więc ta jakość może nie była nadzwyczajna, ale teraz wspominają to starsi mieszkańcy z sentymentem, młodsi pamiętają zaledwie Ikarusy i jelcze. Najmłodsi, no, widzą tylko Solarisy i Many, więc no, widać, jak to się wszystko zmienia.
1: No właśnie, ja bym chciała teraz jeszcze może troszeczkę się przyczepić, chociaż to nie jest najlepsze słowo, do tych tramwajów. No bo właśnie, one w Olsztynie powstały dawno temu, z jakiegoś powodu zniknęły z naszego miasta. Dlaczego?
3: Przede wszystkim była fatalna już infrastruktura niedoinwestowana. Była również moda w Europie na likwidację sieci trakcyjnych, tramwajowych, a przechodzenie na autobusy, więc to też jakby było połączone. Tak naprawdę infrastruktura tramwajowa była już w tak tragicznym stanie, że zagrażało to bezpieczeństwu i dlatego podjęto taką decyzję, a nie było środków na to, żeby wyremontować tą trakcję. Natomiast tak po prostu taką decyzję podjęto w 65 roku. Po raz ostatni tramwaj przejechał ulicami Olsztyna, ale jak wiemy, już powrócił.
1: Czy z pana perspektywy to dobra decyzja była, że tramwaje się pojawiły z powrotem w Olsztynie?
3: Powiem tak, każdy środek transportu ma swoje wady i zalety. Tramwaj obsługuje przede wszystkim duże potoki pasażerskie i to jest jego zaleta. Czy nadaje się do takich miast jak Olsztyn? Tu dyskusja jest różna, tak? Niektórzy są zwolennikami, zwłaszcza ci, którzy jeżdżą z dużych osiedli do centrum, inni są przeciwnikami. Tutaj naprawdę aspektów jest bardzo dużo, rozwijają się również inne systemy transportowe. Czy to była dobra decyzja? Myślę, że będą to oceniać przyszłe pokolenia.
1: To w takim razie teraz jeszcze wrócę z kolei do autobusu, bo też jakiś czas temu udało wam się właśnie jako muzeum taki stary autobus zdobyć. I w kilku słowach o nim poproszę.
3: Rzeczywiście, jesteśmy właścicielami autosana H935, zakupionego z MZK Szczyt Kutno. Był to ostatni eksploatowany liniowo autobus typu miejskiego, tego typu w województwie warmińsko-mazurskim. On cały czas jest na chodzie, my go przepalamy. No oczywiście sytuacja, w której w tej chwili jesteśmy, ona nie sprzyja rzeczywiście działalności takiej charytatywnej i takiej, żeby ten pojazd można było jakoś tam szybko odrestaurować i pozyskać środki, ale tak jak wspomniałem, jesteśmy po rejestracji fundacji. Dzięki temu łatwiej nam będzie gdzieś zwracać się do instytucji o wsparcie naszej działalności.
2: Krzysztof Dziękiewicz, prezes Stowarzyszenia Muzeum Komunikacji Miejskiej w Olsztynie, był naszym gościem i opowiadał nam o tym, dlaczego to jest ciekawe, jakie właśnie ciekawe rzeczy związane z komunikacją miejską są po prostu udostępnione między innymi na ich stronie i na profilu w mediach społecznościowych. Tym spotkaniem już kończymy ten odcinek magazynu reporterów Meloradia z Olsztyna i od razu zapraszam Was na kolejny, który oczywiście o stałej porze pojawi się na naszej antenie. Bardzo serdecznie Wam dziękuję, kłaniam się nisko i mówię do usłyszenia. Aga Wiśniewska, pa!
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.

0: Reklama. Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
1: Od 3 lat opiekuje się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
2: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
3: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
2: Serio? Też na wysokie kwoty?
3: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
4: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
5: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w 2 prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.
0: Po reklamie. Melo Radio Olsztyn na 95 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Olsztyn.
6: Dzień dobry, dzień dobry. To kolejny wspaniały dzień w Olsztynie. Zapraszam Was na spędzenie go chociaż częściowo razem. Aga Wiśniewska, kłaniam się. I zapraszam też na magazyn reporterów Melo Radia właśnie z Olsztyna, w którym już za chwilę będziemy się przysłuchiwali pewnej konferencji. A to będzie taka streszczona wersja dla tych, którzy nie mieli okazji jeszcze usłyszeć na naszej antenie informacji dotyczących festiwalu Teatr Jaracza w Zabytkach Warmii i Mazur. Bo oczywiście poza indywidualnymi rozmowami, które miałam okazję przeprowadzić i które już Wam na naszej antenie zaprezentowałam, odbyła się też po prostu oficjalna konferencja, podczas której wypowiadały się wcześniej nam już zapoznane osoby, między innymi Państwo Marszałkowie oraz Panowie Dyrektorzy Teatru imienia Stefana Jaracza. Więc teraz właśnie zaproszę Was na taką relację z tego, jak to spotkanie przebiegało i od razu mogę Wam też zadać zagadkę, ponieważ ja się tam będę tak bardzo nieśmiało pojawiała. W sensie będzie można mnie tam usłyszeć. Jestem ciekawa, ilu z Was, drodzy słuchacze, odgadnie, słuchacze i słuchaczki, ilu z Was odgadnie, które dźwięki właśnie, które zostały tam ukryte w tym nagraniu, pochodzą ode mnie. Zatem zapraszam Was. Jako pierwszy o festiwalu Teatr Jaracza w Zabytkach Warmii i Mazur wypowie się marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Marcin Kuchciński.
7: Doskonały aspekt związany z naszą turystyką, z naszymi gośćmi, którzy do nas przyjeżdżają. A myślę, że dla wielu z nas pewne spektakle, tak jakby chociaż Krzyżacy, będą miały zupełnie inny wymiar, jak zobaczymy je na przykład na zamku w Kętrzynie czy w innych miejscach. I myślę, że wiele osób, które widziały spektakl czy spektakle tutaj w teatrze, z przyjemnością wybiorą się na winne do innych miejscowości po to, żeby zobaczyć, w jaki sposób zostało to podane. Jak się nie mylę, 60 spektakli za nami w tej całej edycji, więc to pokazuje, że to się ciekawie rozwija. Rozmawialiśmy z pani dyrektorami przed konferencją. Sporo wyjazdów, sporo konkursów, więc ten nasz wymiar, że chcemy pokazać się na zewnątrz, w naszym regionie, ale nie tylko, coraz bardziej się spełnia. Kolejne znowu wyzwania dla nas, żeby nie zaniedbać tego miejsca, bo to jest dla nas kluczowe. Także trzymamy kciuki.
8: Teraz poproszę o zabranie głosu panią Marię Bągowską, członkinię Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
9: Szanowni Państwo, Panie Marszałku, Panowie Dyrektorzy, Szanowne Media. Jak Państwo widzą, czasy się zmieniają. Kiedyś zamki zdobywano orężem. Dzisiaj wystarczy mieć bilet do teatru. I tym programem Teatr Jaracza udowadnia nam, że scena nie zawsze jest tam, gdzie są deski, ale są jest tam, gdzie są ludzie. I za to chciałabym bardzo serdecznie naszej ekipie teatralnej podziękować jako organizatorzy. Bardzo się z tego cieszymy. Tak jak już pan marszałek wspomniał, nasza kraina Warmii i Mazury to nie tylko kraina tysiąca jezior i pięknych lasów, ale poprzez tą siódmą edycję staje się największą plenerową sceną teatralną w Polsce. I z tego też jesteśmy bardzo, bardzo dumni. Cieszę się również z tego, że Teatr Jaracza wraca do korzeni, bo teatr wędrowny to jest najbardziej tradycyjna forma uprawiania tej sztuki. I to też jest niezwykle cenne doświadczenie. Bardzo wszystkim dziękuję i zapraszam wszystkich do teatru.
8: Teraz proszę o zabranie głosu przez pana Pawła Dobropolskiego, dyrektora Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie.
10: Dzień dobry państwu. Tak, ja mam niezwykły zaszczyt i radość zaprosić na siódmą już edycję właśnie tego przeglądu Teatru Jaracza w zabytkach Warmii i Mazur. Dla nas to jest wielka radość oczywiście, ale i wyzwanie, ponieważ tak jak już powiedział pan marszałek, pokazanie spektakli w terenie to jest duże takie wyzwanie też logistyczne i też trochę taka chwila też takiej próby dla nas, ponieważ oczywiście tutaj w teatrze, teatr całą tą infrastrukturą jest przygotowany do tego, żeby pewne rzeczy ukryć, światłem wyrzeźbić. Natomiast kiedy pokazujemy te spektakle w takim świetle dziennym, właśnie w zupełnie innym przestrzeni, trochę w takim ogołocony sposób, musimy dużo bardziej jakby dbać o taką jakość i to, co jest istotą tej sztuki, czyli spotkanie przede wszystkim z widzami. I dlatego podejmujemy ten trud co roku. W tym roku przygotowaliśmy 7 tytułów spektakli, które pokażemy tutaj w regionie w 11 miejscach, ale będzie pokazane 12 wydarzeń. W Sztynorocie będziemy dwukrotnie w ramach tego pokazu, tego przeglądu. Tytuły to są głównie oczywiście spektakle z ostatniego sezonu, premiery najnowsze, żeby też właśnie zaznajamiać naszą publiczność tutaj w regionie z tym, co dzieje się w teatrze aktualnie. Także pierwsza rzecz to Wejder, Wojna Totalna, spektakl, który miał premierę miesiąc temu. Bardzo regionalny, to jest właściwie taki marka regionu, marka miejsca, którą chcemy uświadamiać, bo mamy już teraz po tych pokazach tutaj w Olsztynie świadomość, że część widzów nie miała świadomości, że jest to zespół, który pochodzi z Olsztyna, że to zaczynał. Wielu pracowników teatru właśnie dzięki temu dowiedziało się, że początki tego zespołu właśnie są związane bardzo mocno z Olsztynem, co nas ogromnie cieszy, bo mam poczucie, że to właśnie taka jest rola tego teatru, żeby opowiadać właśnie te lokalne historie i nagłaśniać je przede wszystkim, pokazywać je jako nasze dobro narodowe. Kolejny spektakl, który zaprezentujemy w regionie w najbliższych tygodniach, to jest spektakl Południcy, to też nasza najnowsza premiera Janka Jelińskiego, też bardzo mocno inspirowana mitologią tutejszych lasów i tutejszej przyrody. Kolejna propozycja to z kolei hit z poprzednich, jeszcze wcześniejszych sezonów Warmia i Mazury, Ballada o miłości, spektakl Marty Miłoszewskiej, który już trzeci rok obwozimy po regionie, cieszy się olbrzymią popularnością nie tylko wśród publiczności turystów, którzy oczywiście w dużym stopniu uczestniczą w tych pokazach, ale też przede wszystkim tej publiczności lokalnej, co nas ogromnie cieszy. W tym roku też udało się zorganizować i właśnie zaprezentować też publiczności Smacznego Proszę Wilka. To jest o tyle dla nas ważna propozycja, że skierowana jest trochę do młodszych widzów. Wiemy, że często właśnie całe rodziny spędzają wakacje tutaj w regionie i szukają spektakli, czy też takich wydarzeń, które byłyby dla całych rodzin. Wiemy, że akurat ten spektakl, który gramy tutaj już od grudnia, spełnia tę funkcję taką familijną, teatru familijnego, także cieszymy się, że też poszerzamy trochę ten krąg widzów właśnie o najmłodszych. Kolejna propozycja to z kolei spektakl Sztuka, to też premiera z poprzedniego sezonu, spektakl, który powstał w ramach sceny Inicjatywy Aktorskiej, cieszący się dużą popularnością wśród publiczności tutaj w Olsztynie. Jesteśmy przekonani, że również w regionie. Kolejna rzecz, która mnie jakoś bardzo cieszy, to jest spektakl z kolei Więzi Rodziny. To jest spektakl, który miał premierę chyba 4 czy 5 lat temu. To już jest długo bardzo w repertuarze Teatru Jaracza. Teraz przeżywa swoją drugą młodość, co nas ogromnie cieszy. No i właśnie dlatego też pokazywaliśmy go ostatnio też tutaj w Olsztynie. Spotkał się z dużym zainteresowaniem i dlatego też chcemy go pokazać w Lidzbarku Warmińskim na dziedzińcu Przedzamcza, hotelu Krasicki, dokładnie tak. No i ostatnia propozycja, ostatni tytuł, który pokażemy, to jest Jak płakać w miejscach publicznych, też premiera jeszcze z poprzedniego sezonu, ale wciąż ciesząca się dużą popularnością. To z kolei zagramy w Ryje. Tych miejscowości, tak jak powiedziałem, jest 11. Czasami się powtarzają, znaczy raz się powtarzają, to jest Sztynor. Natomiast staraliśmy się tak dotrzeć, gdzie się da. Oczywiście spektakle, z którymi możemy wyruszyć w podróż tutaj po regionie, to są i zagrać je w plenerze, to są oczywiście te mniejsze trochę produkcje, takie jak Krzyżacy. Z nimi też wybieramy się w podróż, ale trochę dalej. Pojedziemy już do Torunia teraz, ale na festiwal międzynarodowy, też do Opola, na festiwal klasyki żywej, potem jeszcze do Krakowa. Mamy długą trasę koncertową z tym spektaklem zaplanowaną, ale to jest akurat za duży spektakl, żeby móc go pokazać w plenerze tutaj. Oczywiście na Polach Grubackich mamy zamiar się ustawić z naszym namiotem i też jakby zapraszać na spektakl do teatru w tym roku, ale pokazanie samego spektaklu w plenerze byłoby trudne. My się w ogóle trochę śmiejemy, ale właśnie jeszcze przed rozpoczęciem konferencji rozmawialiśmy o tym, że teatr trochę zamienia się w biuro turystyczne, przynajmniej ponieważ rzeczywiście tych wyjazdów mamy teraz bardzo dużo. W najbliższym tygodniu jedziemy do Kalisza ze spektaklem Mireczek, by też wziąć udział w konkursie, także tych zaproszeń mamy bardzo, bardzo dużo, co nas ogromnie cieszy i jest jakimś takim wyrazem uznania dla tego, co tutaj się dzieje. Dlatego cieszymy się, że na tej mapie nie zabraknie tych najmniejszych miejscowości tutaj z naszego regionu, które z różnych powodów mają oczywiście utrudniony dostęp do kultury, ponieważ no, pokazywanie się na dużych festiwalach międzynarodowych jest oczywiście bardzo prestiżowe, ale dla nas, tak jak już powiedziałem, najbardziej liczą się te spotkania z każdym poszczególnym widzem i wiemy, że tych widzów tu mamy tutaj w regionie wielu i to jest też ich teatr, ponieważ jest to teatr Warmii i Mazur, jak cały czas staramy się podkreślać i dlatego cieszę się, że na tej mapie nie zabraknie tych małych miasteczek, o których, no, których nie odbywają się międzynarodowe festiwale teatralne, ale są dla nas równie ważne. Dziękuję.
8: Przekazuję głos wicedyrektorowi panu Andrzejowi Fabisiakowi.
11: Proszę Państwa, w zasadzie no wszystko prawie zostało powiedziane, więc ja bym tylko chciał podkreślić też partnerstwo z instytucjami przy budowaniu tego festiwalu. To praktycznie ci, u których gramy, decydowali o doborze repertuaru. Festiwal odbywa się, trwa dość długo, od 5 maja do 10 października i to są naprawdę miejsca szalenie oryginalne, bo z jednej strony 5 w Barczewie, najkrótsza nasza podróż w centrum, w skarbcu kultury europejskiej z Wejderem, a przed nami w sobotę najdłuższa podróż do Sztynortu, gdzie będziemy grali w odrestaurowanym Spichlerzu, tuż nad jeziorem, miejsce naprawdę metafizyczne, ale też staramy się podtrzymywać nasze kontakty z tymi, którzy nas naprawdę bardzo mocno oczekują. Mówię w tej chwili o publiczności, nie tylko organizatorach, czyli będziemy grali na dziedzińcu zamku w Kętrzynie, zamek gotycki, a w zamkowych przestrzeniach w Pasłęku, również w XIV-wiecznym zamku gotyckim, i czy też będziemy odwiedzać muzea. Dla mnie takim bardzo oryginalnym miejscem jest ogródek, gdzie u Michała Kajki, bo gramy w plenerze przy domu, który został wybudowany przez tego chyba najsławniejszego poety mazurskiego, i środowisko okoliczne jest zawsze szalenie mocno zainteresowane, bo pyta organizatorów, kiedy Teatr Jaracza przyjedzie. Z drugiej zaś strony Muzeum Historyczne Kolejnictwa w Ełku. No i widzicie Państwo, jakie są bardzo różne konteksty prezentacji tych spektakli, zarówno w zabytkowych wnętrzach, jak i w plenerze. Odsyłamy Państwa oczywiście do naszego informatora, tu macie Państwo wszystkie informacje niezbędne. Powiem tylko na końcu o czymś szalenie dla nas istotnym i ważnym, no, bo ten festiwal nie powstałby i nie moglibyśmy go realizować, gdyby nie bardzo dla nas znaczący fakt, że festiwal jest współfinansowany ze środków samorządu województwa warmińsko-mazurskiego, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
6: Marszałek województwa Marcin Kuchciński, wicemarszałkini województwa warmińsko-mazurskiego Maria Bąkowska oraz panowie dyrektorzy Paweł Dobrowolski i Andrzej Fabisiak opowiadali nam o festiwalu Teatr Jaracza w Zabytkach Warmii i Mazur, który już się rozpoczął, tak jak mieliście okazję przed chwilą usłyszeć, i który potrwa do października. Wspaniała inicjatywa, bardzo dobre informacje dla mieszkańców z różnych odległych od Olsztyna, także zakątków naszego regionu, bo to właśnie przykład, w którym możemy użyć też tego powiedzenia, że jeśli góra nie chce przyjść do Mahometa, to Mahomet przyjdzie do góry, bo właśnie ci, którzy nie mogą wybrać się na spektakle przygotowywane przez twórców, artystów Teatru imienia Stefana Jaracza w Olsztynie i nie mogą właśnie ich zobaczyć u nas w Olsztynie, to te spektakle, chociaż częściowo, właśnie pojawią się u nich w domu. I takich lokalizacji będzie, jak też mieliście okazję już usłyszeć, 11. W sumie przygotowano 7 spektakli, w tym 3 spektakle, które miały premierę w tym sezonie artystycznym. Wcześniej zadałam wam też zagadkę, czy jesteście w stanie odgadnąć, które dźwięki były wydobywane przeze mnie podczas tego nagrania. I teraz będzie rozwiązanie tej zagadki, niestety bez nagrody. Chociaż jeżeli macie ochotę, to możecie się na przykład do mnie odezwać pod adres agnieszka.wiśniewska@pomeloradio.pl i możemy sobie wspólnie wymyślić jakąś formę nagrody, dajmy na to na przykład wspólna kawka. Chociaż nie piję, to może herbata, albo sok, albo spacer. Jesteśmy w stanie się dogadać oczywiście. A rozwiązaniem zagadki jest oczywiście kaszel, ponieważ to były te piękne czasy, kiedy doskwierało mi jeszcze drobne przeziębionko i co jakiś czas łapał mnie taki drobny ataczek kaszlu. Skoro już rozwiązaliśmy tę zagadkę, to teraz mogę was już śmiało zaprosić na nasze kolejne spotkanie, które już za chwilę na 95 się odbędzie. A to było najzwyczajniej w świecie. Kolejna po prostu część magazynu reporterów Melo Radia z Olsztyna, w której będę wam opowiadała również z moim gościem, między innymi o tym, jak Olsztyn przygotował się do sezonu letniego. Zostańcie w takim razie z nami na 95.
5: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
6: Drodzy melosłuchacze i drogie melosłuchaczki, zapraszam was na kolejny odcinek magazynu reporterów Meloradia z Olsztyna. Jestem Aga Wiśniewska i już za chwilę będę wam prezentowała przygotowane rozmowy. Pierwsza z nich będzie dotyczyła nadchodzącego sezonu letniego na Warmii i Mazurach, a dokładnie będziemy rozmawiali o tym, jak bezpiecznie będzie można korzystać z kąpielisk, których w tym roku będzie o jedno więcej.
12: Zbigniew Szymula, rzecznik prasowy Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olsztynie.
13: Wprawdzie jeszcze będziemy musieli na to trochę poczekać, ale państwo jesteście już przygotowani do sezonu letniego w Olsztynie. No właśnie, mamy sporo jezior i będzie można się w nich kąpać na dodatek bezpiecznie.
12: Tak, dokładnie. Jak co roku dbamy o to, żeby ten sezon plażowy, sezon kąpielowy był bezpieczny dla, nie tylko dla naszych mieszkańców, ale też dla gości, którzy tutaj coraz liczniej przybywają do naszego miasta, no bo uroki tego miasta i w połączeniu z tą infrastrukturą nad jeziorami są fantastyczne. Tak więc zabezpieczyliśmy w tym roku jako Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie aż 4 kąpieliska do tych, które funkcjonowały do tej pory, a więc kąpielisk numer 1 i numer 2 przy ulicy Kapitańskiej 23 oraz tego, który był nad jeziorem Skanda, funkcjonował w takim urokliwym miejscu. Doszło jeszcze jedno kąpielisko, które będzie w tym roku funkcjonowało, a więc mówimy tutaj o Słonecznej Polanie, o kąpielisku przy ulicy Lotniczej. Tak więc mamy w tym roku 4 kąpieliska oraz nie zapominajmy o Wodnym Placu Zabaw, które się cieszy bardzo dużą popularnością. Plac zabaw w wodzie dla dzieciaków i tu także mamy obsadę ratowniczą. Na każdym z tych kąpielisk będzie pracowało minimum 2 ratowników, na Wodnym Placu Zabaw 4, a więc logistycznie przedsięwzięcie jest bardzo skomplikowane, bo jednocześnie musimy zapewnić aż 12 ratowników w każdym momencie funkcjonowania tych kąpielisk latem. Kąpieliska będą czynne codziennie w godzinach od 10 do 18, a więc po porannym śniadanku spokojnie można dotrzeć i poczekać, aż ta biała flaga zawiśnie na masztach ratowniczych i można będzie bezpiecznie zażywać kąpieli nad naszymi jeziorami.
13: Miejmy nadzieję, że też bez sinicy, ale oczywiście na to niestety wpływu nie mamy. Mamy za to wpływ na to, jak będziemy spędzali popołudnia nad jeziorem Ukiel przy plaży miejskiej. No i właśnie tutaj też już wychodzicie z ofertą, można wypożyczać sprzęt.
12: Tak, nasze wypożyczalnie sprzętu pływającego działają już od 1 maja. Można całkiem śmiało się wybrać, czy to w weekendową porą, czy też jak ktoś dysponuje czasem wolnym w dni powszednie. Wypożyczalnie funkcjonują, jest ochrona ze strony wody zapewniona, więc można sobie wypożyczyć kajak, rower wodny, łódź żaglową typu Omega i fajnie odpoczywać na tafli naszego jeziora. Te temperatury jeszcze nie są takie, powiedziałbym, letnie, ale wydaje mi się, że już za parę dni, może kwestia kilkunastu dni, one będą naprawdę fajne, nieupalne, a więc spokojnie w tym maju można się pocieszyć tym naszym fajnym jeziorem, które jeszcze nie będzie tak zatłoczone, jak to bywa w sezonie letnim.
13: O przygotowaniach do sezonu letniego i o kąpieliskach opowiadał nam Zbigniew Szymula z Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olsztynie. A teraz zaproszę Was jeszcze na spotkanie z Krzysztofem Zienkiewiczem, który jest prezesem Stowarzyszenia Muzeum Komunikacji Miejskiej w Olsztynie. Jeden spośród eksponatów prezentowanych przez muzeum to stary autobus, o którym już teraz Pan Krzysztof będzie nam opowiadał.
14: Myślę, że warto zachować tego typu pojazdy, chociażby pokazać, jak wielki przeskok technologiczny, chociażby w transporcie zbiorowym, został dokonany na przestrzeni chociażby ostatnich 30 lat, bo ta jakość nie dotyczy również podróży, ale dotyczy również pracy samej obsługi, czyli kierowców i tak dalej. Więc to, jak pracowało się 40-30 lat temu, a jak się pracuje obecnie, no to są dwa różne światy.
13: No i właśnie, skoro już o autobusie powiedzieliśmy, to teraz przejdziemy też do innych eksponatów, którymi Państwo dysponujecie. No właśnie, co ciekawego się w Waszych zbiorach zebrało i jak my możemy też je pooglądać?
14: No rzeczywiście, nie mamy stałej wystawy, a mamy tych eksponatów bardzo dużo. Nasze rodziny, że tak powiem, uczestniczą w tym, bo często w naszych pokojach, domach mamy poukrywane te komunikacyjne skarby, a tego jest naprawdę bardzo dużo, różnego typu zdjęcia, pamiątki, zapisy audio pracowników, więc naprawdę tych rzeczy mamy bardzo dużo. No póki co niestety nie mamy tego szczęścia, żeby mieć swoje miejsce i móc wystawiać te rzeczy i bawić się tym, bo dla nas jest to również pasja i satysfakcja. Bardzo fajnie została odebrana akcja między nami autobusami, gdzie w szkołach pokazywaliśmy, jak działa komunikacja miejska, właściwie pokazywaliśmy urządzenia techniczne, jak tablice, kasowniki, jak to wszystko od wewnątrz wygląda, tak? Bo często nie zastanawiamy się, jak taki kasownik w środku wygląda i ile pracy trzeba, żeby to wszystko zadziałało i jak to jest wszystko skomplikowane. My to również pokazujemy najmłodszym. No i przy okazji chcemy też zarazić tych młodych ludzi też pasją do transportu i wbrew pozorom takich osób i w Olsztynie, i w województwie, i w kraju jest bardzo dużo.
13: Właśnie, bo wy wychodzicie z takimi akcjami właśnie do tych, zwłaszcza uczniów różnych szkół, czy szkół różnego stopnia. Jak oni reagują na takie te, na przykład kasowniki, których no już nie mają możliwości pamiętać?
14: No przede wszystkim te stare, tak zwane kasowniki blaszane, no są ciekawi, jak to wszystko działało, dlaczego dziurki, a nie nadruki. Teraz już są przyzwyczajeni do biletów elektronicznych. Kiedyś były tak zwane znaczki miesięczne, później jakieś inne bilety, więc to wszystko naprawdę bardzo młodych ludzi interesuje, jak są chociażby zbudowane od wewnątrz tablice kierunkowe, bo były kiedyś klapkowe, LEDowe, kręcone, więc naprawdę takich niuansów jest bardzo dużo, a wszystko zaczynało się kiedyś od zwykłej dykty, którą kładło się za szybę i też działało, tak? Więc naprawdę to pokazuje, jak wielki jest przeskok technologiczny, jak to się wszystko zmieniło, ale młodzi są ciekawi, jak to wszystko wygląda od wewnątrz, chociaż starsi też nie wiedzą i też, tak jak patrzymy po nauczycielach, z wielkim zainteresowaniem patrzą, co tam w środku jest schowane.
13: To jeszcze się dalej będę czepiała tych eksponatów. Co w takim razie z Pana perspektywy też takiego najcenniejszego się w tych Waszych, czy też w Pana zbiorach znalazło? Czy moglibyśmy jakieś takie trzy na przykład przedmioty opisać?
14: Co najcenniejszego? No dla nas to każdy element jest cenny, bo chociażby stare zdjęcia pokazujące infrastrukturę komunikacyjną, autobusy, jak to wszystko działało, są bardzo cenne, czy wnętrze zajezdni przy ulicy Kołobrzeskiej, czy Knosały. Kilka też fotografii mamy. Pamiątkowe zdjęcia z przejazdu pierwszego autobusu Jelcz PR110, który został zakupiony przez Michelin, właśnie przez zakłady OZOS, jak one się wówczas nazywały, który to pojazd został przekazany MPK Olsztyn właśnie do obsługi linii numer 10 po to, żeby pracowników OZOS-u ta linia woziła. No tego typu pamiątki są cenne, chociażby bilety, które jakby codziennie używamy, ale nikt ich nie za bardzo nie zbiera, tak? I nikt się nie zastanawia, po prostu wyrzuca je do kosza. A tymczasem mamy serię biletów od lat 80. aż do dnia dzisiejszego. Jak one się zmieniały, jak zmieniały się ceny biletów, największy chociażby skok w związku z inflacją, bo to teraz takie modne słowo, był na przełomie lat 89-90, gdzie ceny w komunikacji miejskiej korygowano mniej więcej co 3 miesiące, a skok był o 100%, więc to pokazuje skalę inflacji, jaka wówczas była i bilety na przykład ze złoty 50, dwa lata później kosztowały 1300 zł, więc no, to pokazuje skalę tych podwyżek i inflacji, jaka w tamtym czasie panowała do tego stopnia, że MPK musiało nawet stemplować bilety, bo nie nadążono z nadrukiem tych biletów, żeby nominał się zgadzał. No takich ciekawostek jest bardzo dużo. Udało nam się zachować w naszym archiwum również kilka ciekawych odwołań od jazdy bez ważnego biletu, ale to już takie naprawdę kwiatki bardzo ciekawe i też jakby inwencja gapowiczów jest naprawdę wielka. No ale tak było, tak? Wiele osób, każde zdjęcie zresztą, które umieszczamy na stronie muzeum, jakby wywołuje bardzo dużą, ciekawą dyskusję. Notabene ostatni post związany z Radiem Wama, które Melo Radio jest akurat jakby młodszą wnuczką, że tak powiem, Radia Wama, więc no też wzbudził wiele ciekawych emocji, wspomnień i to pokazuje, że każdy element związany z transportem zbiorowym no wzbudza i wspomnienia, i miłe słowa. Nie mamy jakichś negatywnych odbiorów. Czasem nam się gdzieś tam zdarzy pomylić albo czy datę, ale też mieszkańcy pomagają nam, korygują, także jest bardzo fajnie.
13: To właśnie zanim dojdziemy jeszcze do tej samej strony i tych informacji, które Państwo umieszczacie, ja chciałabym podpytać właśnie, skąd się w ogóle bierze takie rzeczy? Gdzie Wy je znajdujecie?
14: Tak naprawdę one się same znajdują, bo to napędza się dwojako. Mieszkańcy, widząc coś takiego, sami zaczynają szukać i przesyłają nam skany i tutaj bardzo chętnie czekamy na kolejne ukryte fotografie w domowych archiwach. Rzeczywiście taką luką są lata 70., 80., bo wiadomo, nie wolno było zrobić zdjęć, to tajne przez poufne. I rzeczywiście z tamtego okresu tych zdjęć jest bardzo mało. Nie ukrywam, że największą w Polsce, można powiedzieć, taką pamiątkową encyklopedią, jeżeli chodzi o transport, jak to wszystko funkcjonowało, może cieszyć się MPK Łódź. Dzięki filmowi Daleko od Szosy bodajże, gdzie bohater był pracownikiem w OPKM-u i to był wyjątek w tamtym okresie, gdzie pozwolono rzeczywiście bardzo mocno pokazać pracę transportu zbiorowego akurat w mieście Łodzi. No i to jest taki kwiatek i na pewno miłośnicy transportu lubią ten film, bo on pokazywał tamtą pracę w latach 70. Natomiast wracając tutaj, no mówię, cały czas mieszkańcy, byli pracownicy, gdzieś są jakieś zdjęcia pochowane, nigdy nie przekraczamy granicy prywatności, mamy bardzo dużo zdjęć z archiwum dotyczących tak zwanych wyjazdów piknikowych, ale tego nie publikujemy, bo były to wyjazdy wewnętrzne, a skoro są wewnętrzne, to znaczy, że nie są do publikacji. Ale takich zdjęć też mamy bardzo dużo.
13: Powiedzmy w takim razie o tym, co publikujecie, co możemy zobaczyć na waszej stronie i jak często?
14: A to różnie, zależy od czasu, bo tego czasu też nie mamy za wiele, bo inne rzeczy robimy. Natomiast w zależności od tego, co się dzieje w komunikacji i skąd mamy materiały, publikujemy. Raz w tygodniu staramy się, żeby był post. One są częściej dodawane nie na Facebooku, a na stronie internetowej. To jest bardzo istotne, bo tam jest większa galeria, tam jest więcej rzeczy pokazanych i tam można naprawdę znaleźć bardzo dużo ciekawych zdjęć, bo bardzo często jest tak, że na profilu facebookowym mamy jedno zdjęcie, ale właśnie na stronie muzeum tych zdjęć jest już bardzo dużo. Pokazujemy, jak zmienia się miasto, pokazujemy budowę linii tramwajowej i utrudnień z tym związanych, bo za chwilę tego nie będzie, tak? Dzisiaj wszyscy się na to denerwujemy, ale za chwilę zostanie to uporządkowane i będzie można zobaczyć, jak to było przed, jakie było w trakcie i jak jest po. Tak jak było to w latach 2000, na początku, kiedy była przebudowywana chociażby 1 Maja, Synów Pułku i wiele innych ulic, wszyscy psioczyli, a dzisiaj patrzą z sentymentem, jak wyglądało to wszystko, nawet są zdjęcia czy z kinem Kopernik i tak dalej. To pokazuje, jak miasto się zmienia i zmieniał się również transport i autobusy, które były eksploatowane.
13: Pan już kilkakrotnie powiedział o tym, że wasza działalność cieszy się dużą popularnością wśród mieszkańców, ale no właśnie, no bo też pan jest taką osobą, która to wszystko jakby zapoczątkowała, oficjalnie z tym wszystkim ruszyła. Jeżeli chodzi o fundację, to jak to się teraz prezentuje? Bo nawet wiekowo właśnie, no jest to dosyć takie różnorodne towarzystwo.
14: Tak, rzeczywiście. Od starszych mieszkańców do najmłodszych. Miłośnicy są nawet niepełnoletni, też bardzo mocno pomagają przy tym całym przedsięwzięciu i dzięki temu myślę, że za kilka lat z tych młodych ludzi będą świetni fachowcy w zakresie transportu zbiorowego. Nie wiem, czy zostaną w Olsztynie, czy gdzieś w inne miasta będą z ich wiedzy korzystać, ale myślę, że to zasiane ziarenko przyniesie kiedyś plon, jeżeli chodzi o ich wiedzę, doświadczenie, bo tacy ludzie najlepiej tworzą transport w danym mieście.
13: Jeszcze chciałbym tylko podpytać jeszcze a propos eksponatów, czy wiadomo, jaka jest najstarsza rzecz, jaką pan ma w swoich zbiorach? Kto to jest takiego?
14: Najstarszą rzeczą u mnie akurat jest bilet z 1900 bodajże chyba 15 albo 14 roku, bilet tramwajowy. Notabene też ciekawa historia była, bo przyniósł mi go zbieracz złomu, który ten bilet znalazł w jakimś starym kajecie i zapytał kogoś, no i ta osoba tutaj te bilety zbiera, inwestycja się opłacała, bo kosztowało mnie to 5 zł na dobre wino, więc taki bilet pozyskałem. To jest najstarsze, natomiast mamy w swoich zbiorach fragmenty szyn tramwajowych, ale tych jeszcze przedwojennych, więc no kilka takich rzeczy ciekawych mamy. Kasowniki, nie kasowniki, tablice korbowe jeszcze z Jelczy, no tego typu eksponaty posiadamy. Myślę, że warto kiedyś je gdzieś pokazać. Kto wie, może uda się zorganizować dzień otwarty za jezdni MPK i też pokazać te rzeczy, no ale tutaj, że tak powiem, jeszcze nie kontaktowaliśmy się z MPK. W tej kwestii na pewno będziemy chcieli nawiązać bliższą współpracę, mimo że ona jest taka po cichu, ale teraz już tak oficjalnie jako fundacja chcemy o tym mówić. Tak jak mówię, nie jesteśmy od tego, żeby kogokolwiek krytykować, bo łatwo jest mówić o pewnych rzeczach, nie wiedząc, jak to wygląda od podszewki. My jesteśmy dalecy od tego, bo nie jest to łatwy temat i nie znam miasta, w którym mieszkańcy byliby w 100% zadowoleni z komunikacji miejskiej, bo zawsze, zresztą Polacy słyną z tego, że są ekspertami od wszystkiego. Jak są Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, no to wiemy, że pół Polski, jak nie cała, to eksperci od treningów i innych takich rzeczy. No więc taką mamy po prostu naturę.
13: Jeszcze na koniec tylko chciałabym zapytać, jak to się u pana zaczęło? Jakby skąd się wzięło zainteresowanie akurat komunikacją?
14: To właśnie się zaczyna w okresie dziecięcym. Mój tata był zawodowym kierowcą, no i tak to się zaczęło, tak? Jeździłem autobusem z nim, zabierał mnie na wycieczki. No i tak poszło. To po prostu zaczyna się od dziecka i tak jak mówię, czym skorupka za młodu nasiąknie, to później te pasje są.
13: A skorupka pana Krzysztofa nasiągła akurat miłością do komunikacji miejskiej, między innymi tej olsztyńskiej i dzięki temu mamy wspaniałe, wirtualne na razie jeszcze, ale wciąż jak najbardziej prawdziwe, Muzeum Komunikacji Miejskiej w Olsztynie. Tym akcentem żegnam się z wami i mówię już teraz też wam do usłyszenia, ponieważ oczywiście na antenę Meloradia wrócę o stałej porze. Mam nadzieję, że i wy po drugiej stronie radioodbiorników wtedy się znajdziecie. Aga Wiśniewska, kłaniam się.
15: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
13: Chroniczny, pisane przez CH, oznacza trwający długo, przewlekle, ciągle lub często nawracający. I to znaczy, że mogę już śmiało powiedzieć, że mam chroniczny katar. Aga Wiśniewska, dzień dobry, zakatarzona, ale jednak szczęśliwa, że jestem tu z wami. Zapraszam na magazyn reporterów Meloradia z Olsztyna, w którym będzie przez najbliższe pół godziny, bo tak sobie myślę, że tak mniej więcej wyjdzie i w pierwszej i w drugiej części naszego najbliższego spotkania będziemy sobie rozmawiali o ptakach. I kiedy umawiałam się na te rozmowy, to wzbudzało to chichy, śmichy osoby towarzyszącej mi wtedy w pobliżu, bo z jakiegoś powodu wydawało jej się bardzo zabawne to, jak dzwoniłam do pana i pytałam, czy będziemy mogli porozmawiać o ptakach, albo czy pokaże mi ptaka, a to chodziło właśnie o to, żeby porozmawiać o ptakach po prostu naszych warmińsko-mazurskich z naciskiem oczywiście na warmińskie. Na Warmii, to od razu mogę już też wam zdradzić, oczywiście mamy przede wszystkim sporo żurawi. To taki ptak kojarzony bardzo z naszym najbliższym regionem. Mazury nieco bardziej, ale Warmia również są też kojarzone z bocianem. O między innymi tych ptakach będą opowiadali nasi goście, którzy niebawem na 95 się pojawią. Skąd taki pomysł w ogóle? Ano dlatego, że jest wiosna. Nie wiem, czy wam też to sprawia przyjemność, ale mi tak, kiedy budzę się rano i słyszę ćwierkanie ptaków. I to jest taki znak, że to będzie miły dzień, bo skoro im się chce, to znaczy, że mi też będzie się prawdopodobnie chciało wstawać i robić rzeczy. Co ciekawe, podobno to też tak działa, że jest też coś takiego, o czym goście mi opowiadać nie będą, to się dokształciłam już po tych rozmowach, jak ptasi zegar, a on oznacza dokładnie tyle, że w zasadzie o każdej godzinie możemy usłyszeć śpiew innego ptaka, co finalnie oznacza tyle, że przez całą dobę w zasadzie jakiś ptak do nas gada. Więc jeśli się bardzo dobrze przysłuchacie, to z pewnością to po prostu usłyszycie, a jeśli macie wprawne ucho, to pewnie będziecie w stanie też rozróżnić te różne dźwięki i nawet jeśli nie znacie gatunków, to wiedzieć najzwyczajniej w świecie, że jest ich tam więcej niż jeden na przykład. W każdym razie, wiosna zawitała na antenę Meloradia i dlatego właśnie będziemy sobie tym razem o ptakach opowiadali w różnym kontekście. Już za chwilę na naszej antenie pojawi się Doktor habilitowany Stanisław Czachorowski, profesor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, który nam będzie mówił między innymi o tym, jak ważną rolę odgrywają ptaki w środowisku. W tym najbliższym kwadransie też spotkamy się z ornitologiem, który z kolei będzie nam trochę podpowiadał, ile tych gatunków ptaków mniej więcej w naszym regionie i w ogóle w Polsce może być, które z nich możemy teraz zobaczyć, które już lęgują, które jeszcze do nas przylecą. Więc jeśli jesteście ciekawi, to zróbcie sobie teraz głośniej, skupcie się, bo będzie tam sporo wiedzy. No i mam nadzieję, że miło płynie wam najbliższe kilkanaście minut. Zapraszam serdecznie.
16: No, ptaki są jednym z elementów ekosystemów, taką samą, czy w przybliżeniu równie ważną jak rośliny, jak owady, jak ssaki. Może dla nas są bardziej widoczne, dlatego że są ruchliwe. Łatwiej nam zobaczyć ptaki, tak jak teraz wiosną, łatwiej jest nam usłyszeć, stąd zwracają na nas naszą uwagę i być może większość przyrodników swoje obserwacje zaczęła od obserwowania ptaków, a potem przeniosła się gdzieś indziej. Są więc takim kluczowym elementem zwracającym uwagę człowieka na przyrodę. Dokładnie, można i posłuchać. Aplikacje na telefon pozwalają szybką identyfikację, a lepiej się czujemy wtedy, kiedy wiemy, co śpiewa, jak ten ptak wygląda. Rzucają się w oczy, łatwe są do obserwacji miłośników obserwacji ptaków, ba, nawet wycieczek, nawet zagranicznych, po to, żeby zaobserwować konkretny gatunek jest sporo. Nie jestem ornitologiem, trudno mi powiedzieć, możemy mówić o ptakach wodnobłotnych, na pewno o bocianach, na pewno o żurawiach, których jest dość dużo, było mało, może trzcinniki. Myślę, że sporo takich ptaków będzie. Niestety liczba gatunków się zmienia, niektóre są zagrożone wyginięciem, ich liczebność spada. Na szczęście niektórych udaje się odbudować, tak jak chociażby żurawia. Jest co obserwować, nawet ptaki na przylotach, bo nie wszystkie, które widzimy, u nas się zatrzymują, na lęgi lecą dalej na północ, potem wracają, czyli okazji do obserwowania ptaków jest bardzo dużo, tak jak i wszystkich elementów przyrody. Myślę, że tak jak dzięcioły robią dziuple, tworzą miejsce, siedlisko na przykład dla owadów, które potem wykorzystują, jak drzewo próchnieje. Wszystko ze wszystkim w przyrodzie jest połączone. Wystarczy tylko mieć oczy szeroko otwarte i zadawać sobie pytanie, co z czym jest połączone, w jaki sposób, w jakich relacjach i co z tego wynika.
17: No, dzień dobry, Krzysiek Jankowski. Awifaunie krajowej, naszej polskiej, co też jest poniekąd zbieżne z naszym regionem, no mamy stwierdzonych ponad 500 gatunków ptaków. Z czego, no jakby, oczywiście są to wszystkie stwierdzenia, także nie dotyczy to też tych ptaków lęgowych, ale też tych, które są na przelocie. Więc no jakby, no jest podobna liczba. Trochę mniej niż 500, że tak powiem, było na pewno stwierdzonych tutaj w naszym regionie. Ale ja bym bardziej może się skupił na tych ptakach, które już teraz przyleciały, albo też powiedzieć, które zaraz u nas będą. No bo mamy już maj. Ja jeszcze tak trochę zimno jest, dlatego ubrani jesteśmy trochę bardziej pozimowego, ale to już nie przeszkadza ptakom, które do nas wróciły. Także już mamy, no generalnie i sikory już przystąpiły do lęgów, dzięcioły już przystąpiły do lęgów, już nie mówiąc o ptakach drapieżnych, no bo bieliki już wysiadują. Myszołowy, że tak powiem, też już siedzą na jajkach. Wróciły już do nas pierwsze orliki, doleciały, chociaż część jeszcze będzie dolatywać. Ale już w momencie, jak się ciepło robi, no bo wszystko jakby determinuje też dostępność pokarmu. Więc kolejnymi ptakami, które zaczynają przylatywać właśnie w kwietniu, to są ptaki owadożera. To są wróblowe ptaki, które żywią się owadami, jak sama nazwa wskazuje. No to są to pokrzewki, już pierwsze są, bo pierwsza przylatuje kapturka. Pojawiły się już piegrze, które bardzo ładnie śpiewają z ogrodów tych kwiecistych krzaków, które zaczynają nam kwitnąć. Że tak powiem, pierwsze to też owadożernych przylatują do nas pierwiostki i już są. One już nawet potrafią być w końcówce marca. Pojawiły się piecuszki. Dzisiaj słyszałem pierwszą świstunkę leśną, więc no ta wiosna nam się dosyć mocno rozkręca, więc na pewno dla każdego regionu można znaleźć takiego ptaka kluczowego, więc u nas generalnie można powiedzieć, że w ogóle tutaj północno-wschodnia Polska, no to jest nasze zaplecze takie bocianie, tak? Więc tutaj bocianów, oczywiście bociany są w całym kraju, ale tutaj jeżeli chodzi czy to Warmia, Mazury, czy Podlasie, to tych bocianów będzie najwięcej. Na pewno tu w północno-wschodniej Polsce takim naszym herbowym, można powiedzieć, ptakiem jest na pewno orlik krzykliwy, gdzie też tutaj na terenie Warmii i Mazur, Podlasia, no tutaj jest gro krajowej, czyli można powiedzieć nawet światowej populacji, jeżeli chodzi o ten gatunek ptaka. Z takich mniej znanych ludziom ptaków, no to też możemy się pochwalić na pewno dużą liczebnością, jeżeli chodzi o chruściele, takie bytujące właśnie w szczególności w środowiskach trzcinowych, pałki, różnych zarośli takich nadwodnych i na przykład z chruścieli takim naszym też można powiedzieć tu już bardziej herbowym, bo mamy w naszym herbie naszego regionu ornitologicznego warmińsko-mazurskiego mamy właśnie w herbie zielonkę. Jest to taki właśnie niedużych rozmiarów, małej wielkości chruściel. Jak sama nazwa wskazuje, jest koloru zielonkawego, on się bardzo fajnie odzywa, w szczególności w nocy, więc można tutaj na niektórych takich rozlewiskach z taką dosyć luźną pałką, luźną trzciną spotkać ten gatunek ptaka. No teraz już od jakiegoś czasu budują gniazda remizy. Remizy znane z budowania gniazd w kształcie rękawicy. W kształcie rękawicy z obciętym palcem, z obciętym kciukiem, gdzie generalnie jest ono tak zbudowane, że ma dwa wejścia w ogóle. Jedno wejście jest fałszywe, żeby zmylić drapieżnika, a drugie wejście poniżej jest wejściem takim prawdziwym, gdzie faktycznie ten ptak do środka wchodzi. To jako ciekawostka, bo to są gniazda, które są budowane z nasion pałki z zeszłego sezonu, czyli są wybierane te nasiona pałki, do tego są wkładane, wplatane różne takie właśnie nasiona albo nawet części kwiatów, takie bardzo delikatne roślinne elementy, które tworzą faktycznie taką, można powiedzieć, z wyglądu wełnianą rękawicę. Zresztą kiedyś w starej Polsce były używane to nawet jako faktycznie jako buciki dla dzieci takich malutkich, to nie? Więc to też taka fajna ciekawostka. Jedni przyjeżdżają tutaj faktycznie obserwować, nie wiem, z ptaków drapieżnych orliki krzykliwe. Jedni przyjadą tutaj na obserwacje rybołowów. Będą inni, którzy będą szukali podróżniczka. To jest też taki jeden z gatunków słowików, tak? Będą ludzie, których interesuje żołna, kolorowe ptaki, więc żołna bardziej też, no, u nas też w regionie oczywiście jest, ale bardziej na wschodniej części regionu, ale również i na Podlasiu występuje, na Lubelszczyźnie występuje kraska, która kiedyś występowała na południowej Warmii, Mazurach, tutaj na jakby granicy z Równiną Mazowiecką, tak? Już niestety u nas kraski nie ma, jest kawałek dalej, to jest jeden z najrzadszych, najbardziej kolorowych ptaków u nas w Polsce w ogóle spotykanych, także jeszcze tutaj na pograniczu Mazowsza, Podlasia, można powiedzieć, że troszkę prawie przy Warmii i Mazurach jeszcze można pojedyncze, szczątkowe lęgowiska tego ptaka spotkać. Dużo gatunków jest zagrożonych, bo tak, większość ptaków drapieżnych to są gatunki zagrożone. Pośród krajowych dzięciołów, no to też mamy dzięcioła białogrzbietego, dzięcioła trójpalczastego, są to gatunki skrajnie nieliczne, można powiedzieć zagrożone. Bielik, on już odbudował swoją populację dzięki działaniom tutaj Komitetu Ochrony Orłów, ale orlik krzykliwy, błotniak łąkowy, kania czarna, no to w szczególności ptaki drapieżne to są gatunki szczególnej troski, które jakby w ogóle działanie ochronne w kierunku tych gatunków, no, wymaga jakby spójnego działania zarówno lasów państwowych, jak i organizacji typu Komitet Ochrony Orłów, plus inne podmioty, bo to też oczywiście regionalne dyrekcje ochrony środowiska, to wszystko musi działać jakby wspólnie w jednym kierunku, bo tutaj nawet bardziej nie chodzi o samą ochronę samego gatunku, czyli samego ptaka, ale bardziej ochronę lęgowisk, czyli siedlisk, tak? Czyli tutaj będą bardziej istotne struktura przestrzenna wokół gniazda, wokół właśnie, no bezpośrednio jakby ochrona tego drzewostanu, w którym ptaki odbywają lęgi, ale też żerowisk, tak? Bo co z tego, jeżeli las będzie zachowany, jeżeli, dajmy na to, ptaki nie będą miały za bardzo gdzie żerować, czyli ta dostępność pokarmu będzie zdecydowanie gorsza. Zawsze to się też w gronie sąsiedzkim najczęściej mieszkańców się często rozmawia o tych ptakach, a że one tutaj gdzieś tam latają, a że nam kubkę strzelą na samochód, a że gdzieś tutaj jaskółki robią gniazda nad oknami i że faktycznie, no, ta kubka czasem spadnie. A to na samochód, a to na parapet, a to na szybę. Ale faktycznie, no, trzeba o tym pamiętać, że te ptaki są, w szczególności owadożerne, są sprzymierzeńcami naszymi w walce ze szkodnikami, w walce z owadami. Także generalnie tam, gdzie są jaskółki, tam, gdzie są jeżyki, generalnie mieszkańcy mogą to z pełnym przeświadczeniem powiedzieć, że tam po prostu nie ma much w domu, nie ma komarów, bo faktycznie taka jedna rodzina jaskółek, która musi, dajmy na to, 5 młodych wykarmić, to na kilka tysięcy owadów w ciągu całego jednego dnia musi złapać, żeby tyle wykarmić piskląt, więc można sobie to przeliczyć w całym sezonie lęgowym, ile tego wszystkiego zostanie złapanego. Po prostu w momencie, jeżeli mamy jakąś kolonię oknówek w okolicy, czy dymówki są też lęgowe, albo jeżyki, to faktycznie ja sam jestem takim przykładem, bo jak mieszkałem właśnie w bloku, to mieliśmy kilka par jeżyków, mieliśmy kilkanaście par oknówek na budynku i faktycznie od tego okresu, kiedy one przyleciały, czyli druga połowa kwietnia, do końca sierpnia, praktycznie nie mieliśmy ani jednej muszki gdzieś tam w domu latającej, żadne komary się nie były w stanie przebić przez tą patrolowaną okolicę, przez te ptaki, które, no, muszą nakarmić te wygłodniałe maluchy. Ptakach najbardziej chyba fascynująca jest wolność, tak? I to tak samo wciąga ludzi, coraz więcej ludzi obserwuje ptaki i potrafi czerpać z tego radość, tak? To jest to, że idąc w teren, my nigdy nie jesteśmy w stanie powiedzieć, co zobaczymy. Oczywiście, patrząc na siedlisko, tak, jak tutaj jest, dajmy na to brzezina, ja wiem, że tutaj będą i grubodzioby, wiem, że tutaj jeszcze już w maju będzie wilga. Jesteśmy w stanie określić, jakie są gatunki. Ale idąc generalnie zawsze w teren, to nie wiemy, co nam przeleci. Czy nam nie pojawi się jakiś fajny, rzadki gatunek, czy nie pojawi się jakiś ciekawy inny, którego do tej pory żeśmy nie widzieli. Także nawet pod domem można usiąść, można wyjść sobie z kawą, można sobie obserwować naprawdę godzinami i można faktycznie sprzed domu kilkadziesiąt, nawet ponad 100 gatunków w ciągu jednego dnia można zobaczyć.
6: Naszymi gośćmi byli doktor habilitowany Stanisław Czachorowski, profesor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, który opowiadał nam o tym, jak ważną rolę odgrywają ptaki w środowisku naturalnym, naszym warmińskim, olsztyńskim, ale oczywiście

0: i dlaczego warto im się przyglądać, o tym będą opowiadali nam jeszcze kolejni goście, fotografowie przyrody, ale nie w najbliższym spotkaniu, bo już za chwilę na 95 pojawi się Ewa Rumińska z Fundacji Albatros, która będzie nam opowiadała też o tym, jak często, niestety, ptaki potrzebują pomocy człowieka, dlatego że człowiek za bardzo wszedł w ptasie środowisko naturalne. Ale to za chwilę. Więc zostańcie z 95 i magazynem reporterów Meloradia z Olsztyna.
1: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
0: Bardzo bym chciała, ale tego nie potrafię, więc nie zaćwierkam wam w żaden sposób. Natomiast chciałabym was bardzo gorąco zaprosić na kolejne spotkanie w magazynie reporterów Meloradia z Olsztyna, w którym będziemy właśnie o ptakach sobie opowiadali. Niedawno na naszej antenie rozmawialiśmy o tym, jakie mamy gatunki, komu warto się przyglądać i przysłuchiwać, między innymi w Olsztynie i na Warmii. Ale no właśnie, bardzo często, niestety też ptaki bardzo często potrzebują pomocy. Naszej, ludzkiej, też spowodowanej niestety działalnością człowieka w środowisku naturalnym zwierząt. No i właśnie o tym, jak dużo tych ptaków rocznie potrzebuje takiej pomocy i w jaki sposób jest ona im okazywana przez Fundację Albatros oraz w jaki sposób my, zwykli mieszkańcy, możemy się przyłączyć do tej działalności, wyedukować i potem nieść pomoc na własną rękę. O tym wszystkim będzie nam opowiadała nasza gościni.
2: Ewa Rumińska, Fundacja Albatros, Ośrodek Rehabilitacji Ptaków Dzikich w Bukwałdzie. Fundacja w tym roku kończy 20 lat, także w pełni dojrzała dziewczyna. Ośrodek 22, także jeszcze więcej. No a od kiedy ja z ptakami jestem, to już historia jeszcze dalsza. Są też takie rejony jak północno-wschodnia część województwa, gdzie praktycznie nie ma ośrodka, bo większość z nich skupiona jest właśnie na tym południowym zachodzie i to jest też poważny problem, ponieważ no, dochodzi w tym momencie kwestia transportu zwierząt z tamtego regionu do któregoś ośrodka najbliższego. Też większość ośrodków, które funkcjonują u nas, to są ośrodki, które są, no, funkcjonują na dużo mniejszą skalę niż my. W efekcie jest tak, że praktycznie około, no dużo ponad połowę, jeśli nie około 2/3 liczby wszystkich pacjentów, które w województwie do tych ośrodków trafiają, trafia do nas. To też się wiąże oczywiście z bliskością Olsztyna, bo zawsze w dużej aglomeracji jest ten duży styk człowieka ze zwierzętami i tam po prostu te zwierzaki są znajdowane i są, no jest potrzebna dla nich pomoc. W gruncie rzeczy ponad 90% naszych pacjentów to są, można powiedzieć w cudzysłowie, ofiary naszej cywilizacji. Czyli to są ptaki, które uległy jakimś wypadkom. To są szyby, to są wypadki komunikacyjne, to jest infrastruktura energetyczna, to są koty oczywiście domowe. Mnóstwo takich czynników, które po prostu człowiek gdzieś tam postawił w ich terenie, na którym mieszkały od zawsze i no, muszą się z tym zmagać. Te przeszkody zbierają poważne żniwo i wszystkie te ptaki, które do nas trafiają, z reguły właśnie są ptakami, które z jakichś powodów uległy urazom. W związku z tym bardzo dużo przypadków, które się wiążą z zabiegami ortopedycznymi, bo tam oczywistym jest, że w momencie, kiedy ptak uderza w przeszkodę z prędkością kilkudziesięciu kilometrów na godzinę, to z reguły kościec tego nie wytrzymuje. W związku z tym dużo złamań, dużo różnych urazów wewnętrznych. Są też ptaki, które ulegają zatruciom. Zawsze tutaj przy tego typu okazjach no, apeluję o to, żeby naprawdę rozsądnie używać substancji toksycznych, które niestety, tak jak na przykład rodentycydy, są dostępne wszędzie bez żadnej kontroli. Każdy może je kupić w sklepie i wysypać gdziekolwiek, a puszczona w obieg tego typu substancja, to nie jest tak, że ona kończy ten obieg na zwierzęciu, dla którego jest no, przeznaczona. To jest niestety obieg, który idzie dalej w przyrodę. Takie gryzonie, które są podtrute trutkami, które w tym momencie w większości przypadków są trutkami o opóźnionym zapłonie, można powiedzieć, no są idealną ofiarą do ptaków szponiastych, do ptaków drapieżnych, dla padlinożerców i tak dalej. W związku z tym one, zjadając takiego zatrutego zwierzaka, same również ulegają zatruciom. Śmieci są poważnym problemem. Bardzo dużo ptaków po prostu zaplątuje się w linki wszelkiego rodzaju. Topi się w jakichś oleistych smarach. W tej chwili bardzo często problemem są również lepy na muchy, lepy na gryzonie. To są takie historie, z których naprawdę ptaki wychodzą z ogromnymi obrażeniami. Na szczęście, ja mówię na szczęście, bo jednak statystycznie tych sytuacji, kiedy mamy do czynienia z

0: ofiarami takiego bestialstwa już, no po prostu ja to mówię zbrodni, bo to jest coś, co w ogóle nie mieści się w głowie. Na szczęście takich przypadków nie jest dużo, ale jednak zdarzają się i to są najbardziej przykre historie. Mieliśmy takich w naszym ośrodku kilka i to naprawdę odbiera energię bardzo. Ale w większości są to historie, które wiążą się jednak z tym, że gdzieś tam ludzie wrażliwi znajdują ptaki, które po prostu, tak jak mówię, nadziewają się na te przeszkody, które im zbudowaliśmy i no chcą się nimi zająć, chcą im udzielić pomocy. W efekcie w Olsztynie odsyłamy już teraz do ekopatrolu i ekopatrol przywodzi te wszystkie zwierzęta, ale też w dużej mierze ludzie sami po prostu je przywożą. Tych przypadków jest w tej chwili, tak jak powiedziałam, ponad 1500 rocznie. Obawiam się, że w tym roku będzie jeszcze więcej, bo już się zapowiada, że mamy naprawdę no, dużą liczbę pacjentów. Ten styczeń nam pokazał i zima nam pokazała, że też nie jest to wszystko do przewidzenia, bo tak jak z reguły mieliśmy kilkadziesiąt, tak w tym roku w styczniu samym już było ponad 100 pacjentów. W związku z tym perspektywa tego roku to następny rekord. Przykry rekord niestety. To wszystko jest związane z tym, że tak naprawdę do ośrodka trafiają głównie przedstawiciele tych gatunków, który w danym regionie jest najliczniejszy. Wiadomo, że Warmia i Mazury stoją bocianem. Jest to nasz flagowy gatunek. To jest gatunek, który tutaj jest no, takim specjalnym gatunkiem. I jest faktycznie u nas póki co na szczęście bocianów dosyć dużo, a jest to też gatunek synantropijny, czyli gatunek mocno związany z człowiekiem. I to są takie dwie cechy, które powodują, że tego typu gatunki ptaków przyjeżdżają do nas najliczniej. Bo zarówno gołąb miejski, którego jest dużo w mieście i który wiadomo, że przy ludziach bardzo blisko funkcjonuje, tak i bocian, którego jest dużo poza miastem, ale też funkcjonuje bardzo blisko człowieka. I to te dwie historie powodują, że w momencie, kiedy cokolwiek się dzieje z tym zwierzęciem, ono jest bezpośrednio jakby na wyciągnięcie ręki. I ludzie na szczęście są wrażliwi i po prostu reagują. Reagują zarówno na sytuacje, kiedy tak jak teraz po migracji ptaki przylatują, zajmują gniazda, często też walczą o te gniazda. Oczywiście w trakcie przygotowań i lotów bardzo często zderzają się czy z liniami energetycznymi, bo dla bocianów to jest główny problem, czy właśnie z samochodami. Takie ptaki natychmiast są zauważane. To są też duże ptaki, więc trudno ich nie zauważyć. No i z reguły budzą bardzo pozytywne emocje. Także bociany są u nas zaopiekowane, w związku z tym trafia do nas no, ponad setka rocznie tych ptaków. Ponieważ statystycznie udaje nam się, można powiedzieć w cudzysłowie, w pełni naprawić około połowę ptaków, tak żeby trafiły z powrotem do środowiska. Ta druga połowa to jest ta czarniejsza strona, czyli ptaki, które trafiają już w takim stanie, że nie da im się w ogóle pomóc, albo ptaki, którym można uratować życie, ale niestety nie wrócą nigdy do środowiska, bo po prostu są niepełnosprawne. No i dla takich stworzyliśmy tutaj dom. To jest zupełnie druga historia naszej działalności. Powiem Ci, że tak naprawdę non-stop coś się tutaj dzieje. Ta infrastruktura się bardzo zużywa, ponieważ no, jest niesamowicie mocno wykorzystywana. Jednak te setki, tysiące ptaków, które się przewijają przez te budynki, przez te woliery, no to wszystko powoduje zniszczenia, a dodatkowo zima naprawdę przypieczętowała nam to wszystko i w tym roku mieliśmy naprawdę poważny problem po tej zimie, bo wszystkie te woliery, które już no, były trochę starsze i były już w związku z tym słabsze, wszystkie te w konstrukcji drewnianej właśnie, bo tak jak wcześniej rozmawiałyśmy, to jest kwestia tego, że no, konstrukcyjnie w tej chwili trzeba się już przygotowywać na takie warunki, żeby te pomieszczenia i te budynki, i te woliery były po prostu odporne na wszelkiego rodzaju anomalie takie pogodowe, których jest coraz więcej. W związku z tym to wszystko, co było drewniane, no po prostu nie wytrzymało tego śniegu. Śnieg był ogromny tutaj w tym naszym dołku, który jest faktycznie no, w pewnym sensie bardzo pozytywnym miejscem w kontekście chociażby wiatru, jednak jest taka zastoina zimna, która powoduje, że też ten śnieg u nas praktycznie kilka tygodni dłużej zalega. No to wszystko konkretne problemy tworzy. W związku z tym w tym roku mieliśmy dodatkowe inwestycje, bo była nadzieja, że te woliery jeszcze spokojnie 2 lata wytrzymają, ale jednak ta zima powiedziała, że nie, nie wytrzymają. No i mamy poważne remonty. W tej chwili już jest rozpoczęty i w trakcie jest remont właśnie tej woliery treningowej, bardzo ważnej dla nas woliery, bo tak naprawdę ona determinuje to, czy będziemy mogli ptaki wypuścić w odpowiedniej kondycji, a ta kondycja znowu warunkuje ich przeżycie, szczególnie w przypadku ptaków szponiastych, które muszą jednak zapolować, żeby przeżyć. Także no w tym roku wiosna jest naprawdę nieziemska pod względem liczby projektów, które tutaj mamy do zrobienia i zadań, bo normalne przygotowania do wiosny były dużo spokojniejsze z reguły, a teraz mamy naprawdę prosty, otwarty front robót wszędzie. Tak naprawdę no, od wielu lat taką no, bardzo ważną dla nas instytucją, jedną z niewielu instytucji państwowych, które gdzieś znajdują jakieś pieniądze na to, żeby nas wspierać, jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. To jest instytucja, z którą jesteśmy związani praktycznie, można powiedzieć, prawie od samego początku. I dzięki temu wsparciu zarówno i infrastruktura, czyli nasze woliery, zarówno ta część edukacyjna, w której teraz jesteśmy, no nie bylibyśmy w stanie tego wszystkiego zrobić, przygotować, gdyby nie te środki. To są bardzo istotna część naszego budżetu, ale no muszę koniecznie wspomnieć o tym, że w tym roku, w trakcie, kiedy stały się te wszystkie nieszczęścia zimowe, ogromną nadzieję przyniosło nam to, że zorganizowana przez nas zbiórka na remont tej woliery tak cudownie po prostu zakończyła się sukcesem w naprawdę przewidywanym terminie i tak duża liczba ludzi pokazała, że są z nami i to jest naprawdę fantastyczne. To pokazuje, że te 20 lat pracy jednak no, coś przyniosło. Gdzieś tam ludzie wiedzą, że tu jesteśmy i że cały czas jesteśmy na posterunku, bo 7 dni w tygodniu jesteśmy tutaj i opiekujemy się zwierzętami. No i mnóstwo ludzi to docenia i to jest piękne, bo to daje siłę do pracy. Jest mnóstwo rzeczy, które ludzie mogą robić po prostu zupełnie niezależnie, chociażby w kontekście takiej profilaktyki tego, żeby zwierzęta po prostu nie ulegały tym wypadkom. No, edukacja jest od początku naszą misją, bo wiadomo, że tego się nie da rozdzielić. Tak naprawdę podstawowym naszym celem jest to, żeby tych pacjentów naszych było mniej. Po prostu, żeby ptaki były bezpieczne, żeby nie działy się te nieszczęścia, które potem sprowadzają je tutaj do nas, do szpitala. W związku z tym edukacja od początku się dzieje i uważam, że jest no, niezwykle ważna i zawsze będzie ważna. I na tej niwie jest do zrobienia zawsze mnóstwo, bo począwszy od dzieciaków, którym naprawdę trzeba wpajać to od samego początku, żeby one wiedziały, że nie są oderwanymi jednostkami od całości, po prostu są częścią przyrody i to jest tak naprawdę ich druga albo pierwsza matka, o którą trzeba dbać, którą trzeba kochać, o którą się trzeba troszczyć. I wszystkie stworzenia, które tam żyją, są równoprawnymi mieszkańcami tego środowiska i tak samo z szacunkiem i z troską trzeba je traktować. I jeżeli takie podejście udałoby się w ludziach jak gdyby obudzić, bo ja zawsze mam to przekonanie święte, że wszyscy to mają w środku, tylko u niektórych to śpi po prostu, bo nikt im tego nie pokazał. Jeżeli to się uda obudzić, to już nie będziemy się musieli martwić, bo tak naprawdę ta troska i to zapobieganie będzie na tyle efektywne, że te nieliczne przypadki ptaków, które trafią do nas do ośrodka, będzie można spokojnie się o nie wtedy zatroszczyć i sprawić, żeby wróciły tam znów. To są, tak jak powiedziałam, rzeczy bardzo ważne, nie tylko w kwestii takiej ogólnej edukacji przyrodniczej, bo taką oczywiście też robimy, szczególnie dla dzieciaków, ale i też dla rodzin, dla osób, które tutaj przyjeżdżają z pacjentami. Też chodzi o edukację taką już, powiedziałabym, bardziej specjalistyczną, branżową, bo zarówno robimy warsztaty, które już dotyczą chociażby ziołolecznictwa, czy właśnie warsztaty dla ptasich strażników, warsztaty też dla i konferencje dla innych ośrodków rehabilitacji. To wszystko jakby spina się w tą całość, która ma jedną misję de facto. Oczywiste ochrona naszego cudownego domu, którym jest Ziemia, razem ze wszystkimi stworzeniami, które na niej żyją.
1: Ewa Rumińska z Fundacji Albatros i Ośrodka Rehabilitacji Ptaków Dzikich w Bukwałcie była naszą gościnią i opowiadała nam nie tylko o działalności fundacji oczywiście i ośrodka, ale też tak po prostu o ptasiorach, które możemy zobaczyć w naszym regionie, no i które też niestety bardzo często potrzebują pomocy. A ja już teraz bardzo serdecznie Wam dziękuję za kolejne spotkanie. Zachęcam Was oczywiście do tego, żebyście z 95 zostali. Aga Wiśniewska, dziękuję i do usłyszenia.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.

0: Smart Weeks. Teraz męskie shorty Wrangler za jedyne 139,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 169,99.
1: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
2: O.
1: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
3: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
2: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
3: No kto, no wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
4: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na Media Expert.pl.
5: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
9: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
10: Dzień dobry, kochani. Aga Wiśniewska z tej strony. Zapraszam was na kolejny odcinek magazynu reporterów Meloradia z Olsztyna. Na razie jestem jeszcze rzeźka i całkiem żwawa. Ale nie wiemy, jak długo to potrwa, dlatego korzystajmy z tego, póki możemy. No, pogoda nas w maju nie rozpieszcza, trzeba przyznać. Nie zachęca ona do tego, żeby spędzać czas na świeżym powietrzu. A to dobra okazja do tego, żeby wybrać się na przykład do pomieszczeń zamkniętych, choćby Teatru imienia Stefana Jaracza w Olsztynie. O tym, dlaczego i na co będzie można się tam wybrać, już niebawem będę wam razem z moimi gośćmi opowiadała, ale wcześniej będę was zachęcała do tego, żeby korzystać z pociągów. I teraz anegdotka, ponieważ no, jak wiadomo, maj rozpoczyna się majówką, a dla mnie w moim rodzinnym gronie jest to też wyjątkowa okazja do tego, żeby poświętować nie tylko Konstytucję 3 maja na przykład. I z tej okazji w tym roku wybraliśmy się grupą do Krakowa. I oczywiście miasto super, wypada całkiem nieźle w porównaniu z Olsztynem, chociaż oczywiście równać mu się nie może. Jednakowoż jedną z większych atrakcji była podróż pociągiem do tegoż właśnie Krakowa ze stacji Olsztyn Główny. Oczywiście wspaniałe połączenie bez jakichkolwiek przesiadek, tam coś koło chyba 6 godzin się jedzie i o proszę, jesteśmy już na miejscu. W międzyczasie można się a to przespać, a to porozmawiać sobie z kimś, albo pokontemplować, posłuchać muzyki i poczytać. Jakby w pociągu jest miliard opcji na spędzenie wolnego czasu w całkiem wygodnych i dogodnych warunkach. Ale co też właśnie było tą atrakcją, o której chciałabym wam powiedzieć? Otóż okazuje się, że z Olsztyna do Krakowa można dojechać za 35 zł. No jak zobaczyłam tę cenę, to oczom swym nie wierzyłam. Mam też prawo, ponieważ sokole oko ze mnie żadne. Ale okazuje się, że rzeczywiście można się na taką ofertę załapać i aż żal byłoby w zasadzie nie skorzystać. A teraz okazuje się, że wprawdzie nie o cenach, ale o połączeniach będziemy wam za chwilę opowiadali, równie atrakcyjnych jak właśnie koszty biletu z Olsztyna Głównego do Krakowa Głównego. Nasz gość, pan Michał Wrzosek, rzecznik prasowy PKP Intercity, za chwilę nam opowie o tym, jak i dlaczego zostanie niebawem wydłużona trasa, na której będą mogli skorzystać oczywiście mieszkańcy Olsztyna przede wszystkim, ale też inni podróżni, którzy z tej stacji będą chcieli lub do tej stacji będą chcieli się dostać.
11: Pociąg PKP Intercity słowacki relacji Białystok-Wrocław zostanie zgodnie z zapowiedziami od 27 czerwca wydłużony również o stację w Olsztynie. Jest to zasługa elektryfikacji linii kolejowej Ełk-Korsze i tego, że możemy już pociągami z trakcją elektryczną właśnie przejechać tą trasę. Uruchomienie tego i przedłużenie trasy tego pociągu w nowym rozkładzie jazdy daje również znaczne skrócenie czasu przejazdu na przykład z Kętrzyna w kierunku Warszawy, w kierunku Łodzi czy w kierunku Wrocławia. Pociąg ten będzie zdecydowanie szybszą alternatywą transportu niż samochód.
10: No i to brzmi równie kusząco. Nie wiem, jak to teraz w sumie wygląda, ale przecież zaraz mogę to wyklikać i sprawdzić. Natomiast chciałabym jeszcze nawiązać a propos tego, że będziemy mieli teraz połączenie bezpośrednie od końcówki czerwca z Olsztyna do stacji Wrocław Główny, no i oczywiście odwrotnie, no to jest to bardzo ciekawa alternatywa dla połączeń lotniczych, które miały jeszcze jakiś czas temu miejsce. A już za chwilę właśnie spróbuję się dowiedzieć, czy jeszcze jakieś loty się odbywają, bo to było też całkiem fajne połączonko. Traska jakaś taka na 45 minut, o, no i nie ma. Możemy z portu lotniczego Olsztyn-Mazury polecieć do Düsseldorfu, do Londynu, do Dortmundu, do Antalyi, ale to zdaje się są loty czarterowe oraz do Krakowa. Haha, miałam też okazję kiedyś skorzystać z tego lotu, więc jeśli zależy Wam też na czasie, to będziecie mieli przynajmniej kilka opcji, bo zdaje się, że dwie linie lotnicze właśnie do Krakowa latają. Natomiast do Wrocławia samolotem się na razie od nas z Warmii i Mazur nie dostaniecie. Możecie się tam dostać pociągiem, tak jak już pan Michał Wrzosek nam wspominał. Co oczywiście, tak jak powiedział, też jest konsekwencją zmodernizowanej sieci kolejowej. A teraz na naszej antenie pojawią się artyści, którzy będą Was zachęcali do tego, żebyście wybrali się na przykład w tym miesiącu do Teatru im. Stefana Jaracza na spektakl, który właśnie w maju znalazł się w repertuarze. A jest to sztuka pod tytułem Vader, Wojna Totalna. Przed nami rozmowy z aktorem Krzysztofem Plewaku-Oszczerbińskim, któremu też między innymi na scenie towarzyszyła z gitarą i wokalem w stylu growl, zaproponowana przez samego Wejdera Karolina Ptaszyńska. Kilka słów doda także reżyser spektaklu Tomasz Mann.
12: No, jak wiadomo, robimy to na podstawie książki pana Szubrychta, Vader, Wojna Totalna. I jest to rodzaj reportażu, oczywiście, opowieści o nich, tylko staramy się to uteatralizować i jest to też rodzaj naszej interpretacji opowieści o nich, nie jeden do jeden Vader, bo Vaderowcami nigdy nie będziemy, za wysokie progi, ale jest to opowieść przede wszystkim o dążeniu, o spełnieniu marzeń, czyli jest to bardzo bliskie i naszego zawodu, bo przecież też czekamy na ten telefon, który jednak może nie zadzwonić, więc jest to bardzo bliskie jakby tego żywota aktora. Poczciwego. Cytaty, mamy cytaty takie właśnie, że ci Vaderowcy jakby usłyszą swoje, czy metalowcy będą mieli, ale jest to nasza opowieść, więc bawimy się również dźwiękiem, gdzieś sugerujemy, czy jakieś przykłady są.
13: Co ja tu robię? Ja robię hałas. Ja tutaj robię hałas, gram w zasadzie na gitarze i growluję, czyli śpiewam metalowo, że tak powiem. No i w zasadzie ja tutaj przeszkadzam panom aktorom w graniu w spektaklu tak naprawdę. No i po prostu gram kawałki Vadera, ale też nie tylko Vadera, także to tyle. No myślę, że jeśli chodzi o opowiadanie historii na temat zespołu Vader, to musi być muzyka, bo tak naprawdę Vader to jest muzyka. To są kawałki, to są hity z lat 80., 90., które są zakorzenione bardzo głęboko w świecie metalowym. Także ja na przykład sobie nie wyobrażam opowiadania historii Vadera bez pokazania, co ten zespół robi. Także myślę, że to jest po prostu konieczne. 3 lata temu było 40-lecie zespołu i zespół przygotował trasę koncertową po Polsce, po Europie. i no, zaczęli właśnie tutaj w Amfiteatrze w Olsztynie trasę i potem grali naprawdę wyprzedane sztuki po całej Europie, potem w Stanach Zjednoczonych, w Ameryce Południowej, także Vader ma naprawdę bardzo duży fanbase i w Skandynawii, i w Europie, i na całym świecie tak naprawdę. Dalej jeżdżą do Japonii, dalej jeżdżą do Chin, dalej jeżdżą wszędzie tak naprawdę i ten zespół, gdyby ten zespół nie koncertował, to by nie istniał, więc Vader po prostu to są koncerty, to jest granie na żywo. Ja jestem Karolina Ptaszyńska, obecnie tworzę solowy projekt pod swoim nazwiskiem. Wcześniej grałam w zespole Vexange i no też z zespołem Vader miałam tak przyjemność wystąpić i też w Olsztynie. Robię swoje tak naprawdę, robię swoją muzykę. Mój debiut teatralny, grałam koncerty, natomiast na deskach teatru jestem po raz pierwszy. Bardzo fajnie. Jest trochę stresik, ale jest naprawdę taki pozytywny stresik. Są naprawdę bardzo pozytywne emocje, bardzo mi się podoba. Fajni ludzie, pan reżyser i aktorzy naprawdę przecudowni. Także ja jestem bardzo szczęśliwa, że mogę tu być i występować i grać.
14: To mam taki rodzaj opowieści o tym, że jak człowiek coś bardzo chce i bardzo to lubi, jest uparty i zdyscyplinowany i pomimo wielu trudności, podwadzanie nóg i tak dalej, dąży do tego, co kocha, to jednak się mu udaje osiągnąć sukces światowy. Fajnie byłoby, bo to jest jakby najistotniejsze, bo nie każdy kocha tą muzykę, natomiast istotne jest to, żeby przekazać, jeżeli coś kochasz i to robisz dobrze, to będzie dobrze. Ortodoksi metalowi wszystkim muszą wiedzieć, że przychodzą na spektakl, a nie na koncert, że nie gra Vader, natomiast my mamy jakby swoje pomysły na te piosenki. Tutaj mamy takie beczki, które wymyśliła moja żona, scenografka Aneczka, i one są odpowiednio podgłośnione i też są imitacją bębnów i takie perkusory, jakby robią perkusję. Mamy oczywiście też gitarzystkę, która jest też polecona przez Petera, czyli lidera zespołu Vader, Karolinę, która po prostu gra bardzo dobrze te utwory i śpiewa. Więc mamy odtworzenie muzyki Vadera, ale w swoich aranżacjach, ale też mamy sos innej muzyki, bo wiadomo, że Peter się wychowywał w muzyce lat 80., 90., popowej, dancingowej i tak dalej, więc mamy też różne inne cytaty. I jako tutaj pan Adam mówi nam, co się zgadza, co się nie zgadza w scenariuszu, nie? Ale generalnie scenariusz jest oparty na książce Jarka Szubrychta, Wojna Totalna. Ja może zareklamuję spektakl, więc tak. Zapraszam serdecznie na spektakl, to jest taka, są zatyczki, jakby ktoś nie chciał słuchać spektaklu, to może sobie wsadzić, ale jak ktoś by nie chciał słuchać, a później słuchać, to może sobie wyjąć. Tak?
10: No po takim zaproszeniu trudno się oprzeć temu, żeby wybrać się na spektakl pod tytułem Vader Wojna Totalna, a właśnie tej sztuce w Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie. A premierze tego spektaklu, o czym jeszcze warto na chwilę wspomnieć, towarzyszyła także wystawa. Przygotowana ona została przez fana zespołu Adama Sieklickiego.
15: Zagrali praktycznie chyba w każdym miejscu na świecie. Pod każdą szerokością geograficzną, no może najmniej zeksplorowana jest Afryka, aczkolwiek w Casablance też grali. Obydwie Ameryki, Daleki Wschód, Japonia, Antypody, Australia, Nowa Zelandia, cała Azja, Chiny, Tajwan, Indie, Nepal, no, można wymieniać w nieskończoność, ale pochodzą tutaj stąd, z Olsztyna. Tak? W 83 roku Piotrek spotkał się ze Zbyszkiem, młodzi chłopacy postanowili zacząć grać. Pierwszy duży sukces Metalmania 86 rok, drogi ich się rozchodzą, potem zespół wydaje, nagrywa materiał demo w Radiu Olsztyn. W 92 roku podpisują kontrakt jak na tamten czas z największą metalową wytwórnią na świecie, z Earache Records, brytyjska wytwórnia. Nagrywają płytę, wydają i jadą w świat. Pierwsza duża trasa po Europie, pierwsza połowa 93 roku. Później Stany Zjednoczone z takimi zespołami m.in. jak Decide. I końcówka 93 roku, trasa po Polsce z Proletariatem. Dwa różne style muzyczne. Nikt nie mówił, że będzie to dobre rozwiązanie. Okazało się przyjęcie bardzo dobre, odniesiony sukces. No i tak grają do dnia dzisiejszego. Zagrali tysiące koncertów dla, śmiało powiem, milionów już ludzi. Jednym z największych koncertów, 2008 rok, przystanek Woodstock, 400 tysięcy osób na jednym koncercie. Więc ciężko by było polską gwiazdę z tego gatunku, która by miała podobną publikę. Jeśli chodzi o zespoły, grali przed wszystkimi, przed Judas Priest, przed Metallicą, ze Slayerem, z Decide, no ze wszystkimi czołowymi zespołami sceny metalowej na różnej wielkości festiwalach, różnej wielkości scen. 32 lata znajomości, gdzieś tam zaangażowanie prywatne. No po prostu to jest styl życia, tak? Metal to jest styl życia. To jest ubieranie się, to są zachowania, to są wybory literatury, wybory muzyczne. Także to w tym się po prostu jest. No a przy okazji można parę groszy wrzucić do tak bogatej historii, jaką ma Vader od siebie. Na tej wystawie tutaj pokazujemy jakby troszeczkę naszym okiem fanowskim widziany zespół, więc zapraszamy na spektakl i do oglądania wystawy. Adam Sieklicki, Vader Legions. Pozdrawiam.
10: O wystawie dotyczącej zespołu Vader opowiadał nam autor, kolekcjoner przedmiotów związanych właśnie z zespołem, Adam Sieklicki. I to tyle z Teatru imienia Stefana Jaracza. A zatem, jeśli znajdziecie tylko wolną chwilę, to wybierzcie się do Teatru imienia Stefana Jaracza na spektakl pod tytułem Vader – Wojna Totalna. Będziecie mieli ku temu okazję kilka razy jeszcze w tym miesiącu. Właśnie próbuję się dowiedzieć, chociaż coś mi tutaj się skrzaczyło, kiedy dokładnie te spektakle będą prezentowane. No i chyba wam nie powiem. O, dobrze, jednak wskoczyło. Więc będziecie się mogli wybrać na ten spektakl 21, 22 lub 23 maja. Spektakle są w różnych godzinach. Najlepiej sprawdzić to na stronie Teatru imienia Stefana Jaracza w Olsztynie. Tam też będziecie mogli ewentualnie zakupić bilet. Jest to oczywiście jedna z opcji, ponieważ przypominam, że już od jakiegoś czasu funkcjonuje coś takiego jak wejściówka przy Teatrze imienia Stefana Jaracza, czyli taka nowa, specjalna przestrzeń, w której właśnie będą, a właściwie są już i kasy, ale jest też teatralny sklepik. Jest tam też takie miejsce, gdzie można po prostu posiedzieć, porozmawiać, pokontemplować i wymienić się opiniami na temat prezentowanych w teatrze spektakli. Już za chwilę wrócę do was na 95 z kolejną dawką informacji. Mam nadzieję, że będziecie ze mną. Aga Wiśniewska. Wobec tego nie żegnam się z wami jeszcze, tylko mówię wam do usłyszenia za chwilę.
9: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
10: Aga Wiśniewska, dzień dobry, po raz kolejny na antenie Meloradia. Zaczynamy magazyn reporterów z Olsztyna, w którym tym razem będziemy zaglądali ponownie do Teatru imienia Stefana Jaracza, ponieważ tak sobie pomyślałam, że długo o tym nie wspominałam, a jest dobry na to moment, żeby właśnie wam przypomnieć, na jakie spektakle w Teatrze imienia Stefana Jaracza możecie się wybrać. W repertuarze między innymi spektakle studentów, słuchaczy studium aktorskiego Aleksandra Sewruka, działającego przy Teatrze imienia Stefana Jaracza w Olsztynie. I teraz właśnie zabiorę was na te studencką scenę u Sewruka przy Olsztyńskim Teatrze Stefana Jaracza. To tam można oglądać nową sztukę przygotowaną przez studentki studium aktorskiego. Tytuł spektaklu to Wysokie Cienie. O pracy przy tym przedstawieniu opowie nam.
16: Nazywam się Ewa Świerczyna, jestem studentką trzeciego roku studium aktorskiego w Olsztynie i jestem częścią obsady aktorskiej spektaklu Wysokie Cienie w reżyserii Igora Gorzkowskiego. Gram panią Ainsworth, czyli dyrektorkę pensji dla dziewcząt. To jest pensja założona w kolonii w Afryce. I to jest pani dyrektor, która bardzo trzyma się starych metod. Ona jest tradycjonalistką, jest konserwatystką i uważa, że wszystko wie najlepiej i nikt nie wyprowadzi tych dziewcząt na prostą, tak jak ona. Sypie jej się w rękach wszystko, niestety, bo no, z przyczyn niezależnych od niej, czego się będę trzymać mocno, bo to nie jest jej wina, że to tam się wydarzają złe rzeczy, ale wydarzają się złe rzeczy, które doprowadzają pensję do ruiny, w związku z czym ona traci wszystko, niestety, na co zapracowała już sama. Ja sobie biorę dużo z moich poprzednich studiów, bo skończyłam filologię angielską i dużo robiłam na temat wiktoriańskiej Anglii, więc ja tu odniesień mam akurat całkiem sporo, no ale to też są odniesienia teoretyczne, wiadomo, ale no ja sobie zawsze staram się przełożyć te problemy tych postaci na to, jak ja bym zareagowała na coś, jakby co by w moim życiu wzbudziło takie emocje, albo spowodowało takie zachowanie, albo sprowokowało do takich działań, żeby to móc oddać realistycznie na scenie, no bo nie wyobrażę sobie, jak to jest prowadzić pensję dla dziewcząt w Afryce, nie, ale jak to jest mieć pod opieką dziewczyny, które ktoś mi powierzył, być osobą odpowiedzialną za kogoś i coś się dzieje, na co ja nie mam wpływu i teraz ja ponoszę tego konsekwencje, no to już jestem w stanie sobie wyobrazić. Więc no to takie raczej przekładanie, schodzenie do poziomu ludzkiego. Co jest takiego ludzkiego w tych postaciach, co jest powtarzalne niezależnie od tego, o jakiej epoce mówimy. Ja w ogóle bardzo lubię czarne charaktery i to jest zawsze było moje marzenie, żeby grać czarne charaktery. Udało mi się w zeszłym roku w dyplomie też być macochą, więc teraz mam macochę volume 2 i pani Ainsworth, no ona jest trudna, to jest bardzo trudna postać i ja mam bardzo niewiele z nią wspólnego tak pochopnie mówiąc na co dzień i no nie wiem, no nie posunęłabym się do rękoczynów na przykład, żeby kogoś przekonać do swojej racji, ale biorąc pod uwagę, bo tam sobie pisaliśmy całe dość rozległe biografie na temat tych postaci, więc ja na temat Agaty wiem wszystko, chociażby to, że ma na imię Agata, czego nie ma nigdzie wspomnianego. Jestem w stanie sobie wyobrazić, że ja postawiona na jej miejscu mogłabym tak skończyć i mogłoby się to tak wydarzyć. I że bardzo wiele tych cech, które no właśnie można by je nazwać jako złe teraz, zwłaszcza w kontekście też tego, jak się wtedy wychowywało młodzież, no nie, no jednak mogło tak być i mogłabym tak skończyć jak ona. No muszę ją lubić, no nie mam wyjścia.
17: Jak się współpracowało z panem Izrem?
16: Bardzo dobrze. Ja się czułam bardzo bezpiecznie, pomimo tego, że mieliśmy, już wydawało nam się przy FOMO, że mamy mało prób, no to teraz mamy jeszcze mniej, bo tak nam się czas zawęził, więc pomimo tego, że było mało czasu na papierze, to ja się nie czułam pospieszana, ani że nie ma na coś czasu, żeby coś przegadać, coś pogłębić, nad czymś więcej popracować. No i wiadomo, że są takie rzeczy, które robimy po raz trzeci, na przykład będziemy robić dziś, ale to się zdarza w pracy zawodowej też, że się dostaje tekst rano w dniu premiery i trzeba po prostu wyjść i to zrobić, ale no ja na tych bardzo warsztatowo się czułam, że to jest właśnie miejsce, w którym ja mogę eksplorować i się nauczyć sama, a nie moja ulubiona sugestia reżyserska, czyli zaproponuj. Tutaj proponuj owszem, ale już wiem, gdzie są granice, gdzie są ramy, jaki mam rysunek sceny i co ja mogę tam dorzucić, żeby to miało sens. I to raczej ja uzasadniam to, co się wydarza, a nie ja muszę szukać jednego i drugiego. Więc bardzo bezpiecznie, tak.
18: Igor Gorzkowski, jestem reżyserem spektaklu Wysokie Cienie. Całe szczęście, że udało się rok przed przystąpieniem do pracy zorganizować warsztaty, kilkudniowe warsztaty ze studentami, także mogłem ich poznać. A tym najlepszym sposobem, myślę, na poznanie aktora jest właśnie praca improwizacyjna, kiedy stwarza się okoliczności, zadania i obserwuje się, jak sobie aktor radzi w sytuacji, której tekstu nie ma, ale to jednak trzeba myśleć jakąś intencją, jakimś tematem. I dzięki temu, myślę, poznałem na tyle tę grupę, żeby móc napisać dla nich tekst. Czyli właściwie wszystkie role zostały specjalnie napisane dla studentów. No, dyplom jest szczególnym spektaklem, bo z jednej strony zapraszamy publiczność i to jest dzieło profesjonalne, ale z drugiej strony ma pokazać też studentów, w sensie tam młodych aktorów, w momencie, kiedy kończą oni edukację i szukują się do wyjścia w dorosłe życie zawodowe. Czyli założyłem, że po pierwsze każdy z aktorów powinien zagrać tutaj rolę taką, której jest możliwość zagrania roli od początku do końca, z jakąś przemianą, czyli no takie wyzwanie. Dwa, żebyśmy stworzyli świat, który będzie bardzo wiarygodny dla widza. No i myślę, że ten tekst został napisany dla aktorów, no dawał mi taką poczucie bezpieczeństwa w tworzeniu tego świata, bo mieliśmy do dyspozycji 42 próby i trzeba było je naprawdę dobrze zagospodarować. W teatrze też robi się spektakle w 40-50 prób. Tutaj mieliśmy ten w zawodowym teatrze. Tutaj mieliśmy tę dogodność, że koledzy nie grają w żadnych innych tytułach, więc miałem ich właściwie do dyspozycji przez cały czas i mogli oni skoncentrować się wyłącznie na tym materiale, na którym pracowaliśmy.
10: Czy już podczas tych warsztatów wiedział pan mniej więcej, która z dziewcząt będzie, którą rolę grała?
18: O nie. Nie, to już była praca przy biurku, to znaczy poznałem aktorów, zacząłem się zastanawiać, też spotkaliśmy się, porozmawialiśmy sobie o tych postaciach i dopiero później zacząłem wypełniać to dialogiem i akcją.
10: No właśnie, to jak te role zostały przydzielone i też chciałbym, żebyśmy trochę może wspomnieli o tym, że nie wszystkie aktorki mają pojedyncze role.
18: Tak, ten świat składa się właściwie z takich dwóch przestrzeni, to znaczy tych postaci, które funkcjonują w ramach pensji dla dziewcząt i to są właściwie wszystko pojedyncze role, plus ten cały świat zewnętrzny, który jest właściwie budowany przez jedną aktorkę, która wciela się w postacie i męskie, i żeńskie i wypełnia cały ten taki plan, powiedzmy, społeczny i takiego otoczenia tego miejsca, które jest centralne dla wydarzeń.
10: Jak panu się też współpracowało z tymi młodymi ludźmi, z tymi, o których pan sam mówi, że za chwilę wejdą w ten dorosły świat, zawodowy świat?
18: Ja może zacznę od tego, dlaczego się zdecydowałem na pracę. No z takiej, bym powiedział, wampirzej chęci czerpania z młodości, to znaczy to jest zawsze nam jakoś bardzo interesujące spotkać się z grupą ludzi. Dzieli nas sporo lat, ale bardzo mnie interesuje, jak oni myślą, jak podchodzą do życia, jak podchodzą do tego zawodu. Tu spotkałem osoby pełne pasji i takiego rodzaju, bym powiedział, jakiejś dociekliwości i otwartości, o tak. No co powoduje, że myślę, że nie tylko ja tutaj tak zawodowo wniosłem coś do ich życia, ale też to jest jakiś taki rodzaj energii, którą tu zaczerpnąłem dla siebie.
10: To jeszcze chciałbym, żebyśmy trochę opowiedzieli o tym, dlaczego akurat na ten tekst się pan zdecydował, no bo to jest niełatwa opowieść i chyba też ze względów właśnie takich aktorskich, że przenosicie się do świata, który jest dla dziewczyn zupełnie obcy. Mhm.
18: Tak, ale to też jest świat, dzięki temu uzyskujemy taki rodzaj metafory, to znaczy, że nie opowiadamy jeden do jednego, tylko wydaje mi się, że przeniesienie tego do 1900 roku, bo tak to mniej więcej lokujemy, powoduje, że i dziewczyny musiały troszeczkę stanąć obok tych postaci, nie grać jeden do jednego siebie, a dwa, jeżeli opowiadamy o systemie edukacji, który jest, no bo myślę, że jednym z wątków jest zdecydowanie ten temat, to jeżeli dystansujemy się od tego tak w czasie, to też przestaje być to doraźne, a zyskuje taki sens uniwersalny, bym powiedział. To znaczy, że niezależnie od tego, czy to się dzieje 100 lat temu, czy dzisiaj, to jeżeli system edukacji jest nieadekwatny, jest do rzeczywistości, w której żyjemy, w której wychowują się ci ludzie, jeżeli on jest gdzieś nakierowany na rodzaj presji i wymuszenia, to zawsze to powoduje jakieś tragedie.
10: No właśnie, no bo to jest bardzo przykra historia, nie tylko w systemie edukacji.
18: Tak, no to jest, no mamy do czynienia z traumą, to znaczy cztery osoby nagle znikają i teraz cały świat wokół musi sobie z tą traumą jakoś poradzić i okazuje się, że ci, którzy wydawali się tacy najsilniejsi i najbardziej przekonani o tym, że świat jest taki, jaki jest i można go właściwie tak zmierzyć i zważyć, okazuje się, że w obliczu czegoś nieodgadnionego, no ich cały system wartości i takiego pojmowania rzeczywistości się rozsypuje.
10: I teraz na koniec jeszcze o tym, że o ile się dobrze orientuję, to jest pana pierwszy spektakl z młodymi twórcami, ale pan już w Olsztyńskim Teatrze ma kilka sztuk na koncie.
18: Tak, tak. Jestem dobrze zaprzyjaźniony z zespołem Teatru Jaracza. Też bywałem tutaj na takich przeglądach trzydniowych, które są organizowane, więc zaczęliśmy się z znacznym wyprzedzeniem dogadywać, że może tutaj bym przyjechał i też popracował ze studentami. No tak jak mówię, to wydaje mi się, że jest jakiś taki obopólny zysk, więc nie trzeba było mnie długo namawiać.
10: A czy będzie trzeba pana długo namawiać, żeby pan wrócił i przygotował coś z tym naszym trochę starszym zespołem?
18: No, mam wypełniony ten kalendarz tak na najbliższe dwa sezony, ale myślę, że musimy rozmawiać.
10: W jedną z przedstawionych postaci wciela się...
19: Nazywam się Dobrochna Kogut. Moja postać jest jedną z najstarszych uczennic na pensji i wybiera się razem z dwójką przyjaciółek na skałę i znikają. I moja postać jest tą, która wraca. I myślę, że jej funkcja jest taka, żeby pokazać proces zmiany przed tym, co było na tej pensji i później, co się dzieje w człowieku, jak właśnie przeżyje coś takiego, jak taka enigmatyczna historia, jak na skalę. Zostawia ona wiele dróg do interpretacji i do tego, co można z tego wyczytać, ale na pewno jest to historia o jakiejś konserwatyzmie, który okazuje się, że musi się zakończyć. Jest to historia o dojrzewaniu, bo są to młodzi ludzie, którzy właśnie doświadczają po raz pierwszy wielu rzeczy, przyrody, w ogóle wyjścia poza tą pensję, o miłości też, bo też jest wątek zakochania. Jest bardzo dużo ciekawych wątków, ale właśnie bazujących na młodzi ludzie kontra świat, tak mi się wydaje. Na początku to budzi takie niepokoje, bo jednak kostiumowe spektakle, to się wydaje, że właśnie to jest takie właśnie jakieś stare, ale później, kiedy człowiek zrozumie, że nieważne w jakiej epoce jest człowiek, tylko po prostu skupi się na zrozumieniu właśnie celów tej postaci, czy skąd pochodzi, do czego dąży, no to te kostiumy są po prostu też, ale nie są trudnością, tylko po prostu taki jest świat, który przedstawiamy.
10: Co było najtrudniejszym zadaniem takim aktorskim, jeżeli chodzi o ten spektakl?
19: No, dla mnie na pewno właśnie ta przemiana. Musiałam sobie podpowiadać na parę pytań, ponieważ tutaj mamy dużo takich skrótów, że nie widzimy wszystkiego, tylko są ze względu, że no, to nie może trwać strasznie długo. Więc właśnie co mogło się takiego wydarzyć i co się dzieje, że człowiek przechodzi przemianę, właśnie dojrzewa. Już nie jest, powiedzmy, małym dzieckiem, tylko dojrzewa i wychodzi w świat, więc myślę, że ta różnica pomiędzy przed i po powrocie to było dla mnie wyzwanie.
10: A czy możecie się też trochę w tym odnaleźć? Bo wy też jesteście młodymi ludźmi, którzy za chwilę będą wychodzili do tego świata jeszcze bardziej.
19: Tak, myślę, że na pewno też właśnie wątek szkoły, który myślę, że zawsze budzi dużo emocji, że każdy ma jakieś odniesienie ze swojego życia, też właśnie dojrzewania przeniesionego na naszą sytuację, że niedługo kończymy szkołę, więc myślę, że można się w tym odnaleźć. Ja się myślę, odnalazłam tam dla siebie rzeczy.
10: Jeżeli chodzi o współpracę z reżyserem, z panem Igorem, to właśnie jak to tutaj wyglądało? To jest bardzo doświadczony twórca, też już niejednokrotnie współpracował z naszym olsztyńskim teatrem. Czego udało wam się od niego nauczyć?
19: Myślę, że na pewno takiej precyzji pracy i profesjonalizmu. Pan Gorzkowski przyszedł już bardzo przygotowany i jak budowaliśmy kolejne sceny, to po prostu cudownie było obserwować to, jak on widzi wszystkie możliwości, zależności pomiędzy postaciami. Taką po prostu logikę działań i taką precyzję i myślę, że można się od niego nauczyć też takiego spokoju w pracy, bo pan Gorzkowski bardzo spokojnie, bez żadnego napięcia z nami pracował, więc to była bardzo cenna współpraca.
10: Miałam okazję zobaczyć ten spektakl i na próbie medialnej i w całości, bo wybrałam się właśnie na tę sztukę. Jest ona bardzo ciekawa, pokazuje talenta naszych młodych, głównie aktorek, ale jest też jeden pan w tej grupie. Warto się tej historii przyjrzeć. Nie jest ona prosta, nie jest ona oczywista i myślę, że po prostu dobrze jest ją poznać. A kto wie, może zachęci was to też do tego, żeby sięgnąć po tekst pisany, na podstawie którego została ta sztuka napisana. Tymczasem nasz czas antenowy się skończył, dlatego bardzo serdecznie już wam się teraz kłaniam, ale oczywiście zachęcam was też do tego, żebyście słuchali Meloradia i zapraszam was na nasze kolejne spotkanie w magazynie reporterów Meloradia z Olsztyna. Aga Wiśniewska, papa.
9: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
10: Aga Wiśniewska, dzień dobry. Rozpoczynamy zwierzęce wydanie magazynu reporterów Meloradia z Olsztyna. Dlaczego zwierzęce, możecie zapytać? A ja wam odpowiadam, że to dlatego, gdyż iż ponieważ w najbliższe pół godziny będzie dużo o zwierzakach, ale w bardzo różnym kontekście. I co? Może zaczniemy od ptasiorów. No właśnie, bo ostatnio spotkałam się z dwoma panami, którzy zajmują się podglądaniem ptaków wszelakich. Chodzą do lasu, chowają się w krzaki albo nakrywają się jakimiś takimi dziwnymi siatkami i z ukrycia podglądają bezczelnie. Na szczęście moje, bo mam dzięki temu o czym wam opowiadać. Fantastycznie było też móc wybrać się z jednym z nich do lasu i poprzyglądać właśnie temu hobby, bo to hobby dla nich obu przede wszystkim. I tak właśnie o to będziemy sobie rozmawiali, o tym, jakie ciekawe ptaki na Warmii i Mazurach i w okolicach Olsztyna będzie można zobaczyć, no bo oczywiście w okolicach Olsztyna też do tego lasu się wybrałam, żeby ptasiory popodglądać razem z moim gościem, który właściwie na ten moment akurat zmienił się w mojego przewodnika. A zatem w najbliższym kwadransie będziemy słuchali dwóch gości. Pierwszym z nich jest fotograf przyrody.
20: Dzień dobry, Michał Janiak. Przede wszystkim to bardzo duże wyzwanie, bo ptaków w Polsce jest nadal całkiem sporo. Jest przede wszystkim bardzo dużo gatunków i część z nich jest, że tak powiem, łatwiejsza i trudniejsza w fotografowaniu. I ja najchętniej zajmuję się tą trudniejszą częścią, która właśnie jest dla mnie takim osobistym wyzwaniem. I namierzenie ich, znalezienie odpowiednich siedlisk właśnie daje dużo pozytywnej energii. Już abstrahując od samej obserwacji ptaków w ogóle, która jest po prostu kapitalnym sposobem na spędzenie czasu. Fotografuję najchętniej gatunki, które należą do grupy ptaków, które zbiorczo nazywamy ptakami wodno-błotnymi. No i tutaj jednymi z najbardziej znanych przedstawicieli tych ptaków są czaple. To są bardzo duże polskie ptaki, jedne z naszych największych. Natomiast do tej grupy ptaków zaliczamy też ptaki wielkości dosłownie myszy, bądź małych gryzoni, jak chociażby biegusy zmienne, czaki, broćce śniade, krzyki. Myślę, że o krzykach wiele osób słyszało. Natomiast właśnie one należą też do tej grupy ptaków, które najchętniej fotografuję. Do fotografii ptaków najlepiej przygotować się stosując radę, której bardzo długo nie wziąłem do serca, czyli kupić lornetkę. To jest najprostszy sposób, niby oczywisty, natomiast dobra lornetka to też nie jest bardzo tani wydatek, ale kiedy już się kupi jedną, a z reguły kupuje się po prostu taką na lata, mówię, no takiej nie za drogą, ale też nie super taką tanią, powiedzmy, z marketu. I kiedy już się raz ją kupi, to naprawdę świat wtedy przez taką lornetkę, zwłaszcza jeżeli pójdziemy w takie ptasie miejsce, bo dużo ptaków też trzyma się na dystans, przez lornetkę świat zaczyna wtedy wyglądać zupełnie inaczej. I to jest chyba najlepsza rada, jak zacząć. Dużo ptaków ma tak zwany dystans ucieczki, wynoszący nawet kilkaset metrów, jak chociażby żurawie czy ptaki drapieżne. I obserwacja ptaków często niesie ze sobą konieczność pozostawania dłuższą chwilę w jednym miejscu, co oczywiście ma swoje zalety, bo można wtedy się wyciszyć. Natomiast uczy też cierpliwości do znajdowania miejsc ptasich i do poznawania przede wszystkim własnej okolicy, często wokół własnego domu, najbliższy park, czy najbliższego otoczenia miasta, w którym żyjemy. I uczy właśnie takiej cierpliwości i systematyczności w zdobywaniu wiedzy. To chyba jest na początek najlepsza właśnie porada, że tak powiem. Przede wszystkim jest tutaj też bardzo dużo żurawi. Jest ich w Polsce generalnie dosyć sporo, chociaż też ptasia grypa nieco jest tutaj problemem, nie tylko zresztą dla żurawi. Ale żurawie można obserwować dosyć łatwo, na przykład podróżując pociągiem bądź samochodem i widać je na polach. Jak już się raz zauważy, to można wszędzie je wypatrywać. Natomiast dużo też ptaków przez Polskę, chociażby w tej chwili na wiosnę migruje i zatrzymuje się nad mazurskimi jeziorami czy rzekami, łąkami na mazurskich polach i warmińskich oczywiście. Ten właśnie okres, który mamy w tej chwili, jest też doskonałą okazją ku temu. I tak, nasz region jest bardzo dobrym, bym powiedział, miejscem do obserwacji. Pod kątem naszego regionu nie mam jako takich wymarzonych gatunków ptaków, ponieważ nie mam listy, którą muszę odhaczyć, natomiast mam swoje ulubione ptaki, które bardzo chętnie fotografuję. W naszym regionie to przede wszystkim są czaple i żurawie. I żurawi ciągle czuję, że mam zdjęć za mało, takich sytuacyjnych, z różnych, powiedzmy, momentów ich życia. To jest jakby to, co chciałbym udokumentować bardziej niż po prostu sfotografować coś, czego jeszcze, gatunek, którego jeszcze nie widziałem wcześniej. Jak już raz człowiek to zauważy, to już będzie to potrafił. I właśnie ich życie jakby jest bardzo pasjonujące i zależy naprawdę od gatunku. Jak mówiłem, ja bardzo lubię fotografować ptaki wodno-błotne i życie takich ptaków żyjących na przykład na bagnie jest zupełnie inne niż życie ptaków żyjących w parku, na przykład którymkolwiek w parku w Olsztynie, jak na przykład sikorek czy kowalików. To są ptaki właśnie leśne i ich właśnie dzień zaczyna się inaczej niż ptaków żyjących na bagnie, które są dużo bardziej skryte, mieszkają gdzieś w szuwarach czy żerują na takich bardzo płytkich zbiornikach wodnych. Natomiast życie ptaków, jak chyba każdych zwierząt, w tym ludzi, jest pełne i dramatów, i naprawdę pięknych wydarzeń, pięknych momentów, kiedy na przykład jesteśmy tam o wschodzie słońca i możemy słyszeć, jak na przykład ptaki się budzą, bo one też śpią, muszą odpocząć. I taki poranek na bagnie to jest naprawdę też niesamowite i niezapomniane przeżycie, do którego chyba też podczas fotografowania najchętniej właśnie wracam. Kiedyś widziałem, jak żurawie, które są z takich ptaków, powiedzmy, dzikich w Polsce, bo największe to są nasze ptaki, to są łabędzie. Natomiast pamiętam, jak żurawie zostały zaatakowane też przez bielika, którego rozpiętość skrzydeł może dochodzić chyba do 3 metrów, jeżeli się nie mylę. I po prostu bielik zrobił nalot na żurawie, co było dosyć nieoczekiwane, bo żurawie i bielik są dosyć spore. A bielik z kolei żywi się głównie padliną, rybami, więc to było dosyć i zaskakujące, i dramatyczne, ale koniec końców trochę je tylko postraszył i poleciał dalej.
0: Nazywam się Łukasz Pączkowski, jestem członkiem Związku Polskich Fotografów Przyrody i fotografuję przyrodę. Czego ptaki mogą nauczyć mnie? Bo to jest takie, one potrafią nauczyć siedzenia bez ruchu, totalnej ciszy raczej i bardzo, bardzo dużo cierpliwości, a także czytania sygnałów, które one wysyłają chociażby przed startem. Dla mnie jest to swego rodzaju odpoczynek, reset dla głowy i nazwijmy to taka, no odpoczynek, tak, odpoczynek po dniu albo naładowanie baterii przed dniem pracy, bo ja najczęściej fotografuję o wschodzie słońca, więc jak idę do lasu czy w jakieś tam upatrzone miejsce, no to jest to z reguły godzinę przed wschodem słońca, ładuję sobie baterię i dopiero później ruszam do pracy. A robię to z czystej pasji i także z takiego stawiania sobie ciągle nowych wyzwań, bo jak już sfotografuję czy dany kadr, który gdzieś tam sobie wypatrzyłem, czy gatunek, który chciałbym mieć, no to pojawia się kolejne wyzwania, za nim kolejne i kolejne. Tak naprawdę za każdym razem są wyzwania, bo chociażby pogoda jest bardzo zmienna i mimo tego, że coś sobie zaplanujemy, to nawet ten najlepszy plan może pokrzyżować pogodę i wtedy już jest wyzwanie, jak sobie z tym poradzić. Ja bardzo chciałem sfotografować bielika i to na śniegu i to mi się udało. Dla wielu bielik to jest taka przerośnięta kura i fotografowie przyrody różnie do tego podchodzą, natomiast dla mnie był to jakiś taki brakujący element w mojej układance. I gdzieś długo zanim chodziłem, można to tak powiedzieć. No i zimorodek to jest też taki jeden z ptaków, który totalnie nie pasuje mi do naszego polskiego klimatu przez swoje ubarwienie, wygląd, szybkości i wszystko to, co robi. I kiedyś zobaczyłem go na zdjęciu, zanim jeszcze zacząłem się w fotografii dzikiej przyrody bawić. I tak sobie powiedziałem, tak, chciałbym zimorodka mieć kiedyś. Nawet było tak, że będę miał zimorodka i to mi wystarczy. No ale wiadomo, że nie wystarczyło. Ptaki są wdzięcznymi modelami, bardzo fajnie się zachowują w parach i to jest bardzo ciekawe. Wspomniany zimorodek jest dla mnie absolutnym mistrzem, gdy on kilkadziesiąt razy dziennie przemierza swój odcinek, na którym poluje, zwłaszcza w okresie, w którym musi karmić młode, czy dostarczać im jedzenie, no to potrafi kilkadziesiąt kursów dziennie wykonać po małą rybę, potem w bardzo fajny sposób przekazuje ją samiczce i to też no, bardzo fajnie to wygląda, więc tak, no, są wdzięcznymi modelami, ale są też trudnymi modelami, bo najmniejszy ruch potrafi je spłoszyć i trzeba zwracać uwagę tak naprawdę na bardzo wiele aspektów, na wiatr, na no właśnie na ten ruch, o którym mówiłem. Dźwięk może nie aż tak bardzo, ale również. I ja, który fotografuję głównie zwierzęta, te ptaki są dla mnie takim naprawdę dużym wyzwaniem, no to często borykam się z tym, że bardzo proste błędy popełniam. No jeśli o mnie chodzi, no to ja bardzo dużo czytam. Spróbuję najpierw poznać dany gatunek, jego zachowania. Oczywiście YouTube bardzo pozwala wszystkim w tym zbieraniu informacji. No i później tak naprawdę gdzieś tam obserwuję sobie miejsca, trzymajmy się tego zimorodka, no to wiem, że są to miejsca takie jak to, w którym właśnie jesteśmy, czyli jakieś takie zbocza są, wąwozy i oczywiście rzeka lub jezioro. I wiem, że zimorodek gdzieś tutaj powinien być i statystycznie bardzo często się trafia. No więc chodzę, szukam, nasłuchuję, siadam sobie i siedzę tak naprawdę z 2-3 godzinki, bo poza okresem, w którym te młode są tak intensywnie karmione, no to on przelatuje nad wodą gdzieś tam powiedzmy raz na 45 minut do godziny. No więc trzeba troszkę czasu posiedzieć, popatrzeć na to, czy leci, czy nie, czy go słychać. No i później spacerować sobie wzdłuż tej jego trasy, a ma ona z reguły około 2 km. No i tak iść, usiąść, posiedzieć, posłuchać, poczekać i tak lecą dni. Miałem takie dwie fajne przygody właśnie w tym miejscu. Raz siedziałem sobie w czatowni, którą sobie zbudowałem i obserwowałem zimorodka, a za moimi plecami dopiero w ostatniej chwili zobaczyłem watahę dzików. Było ich chyba z 14, z tego co pamiętam. Więc to było takie dla mnie, o, nagle się pojawiły, nie wiadomo skąd, ich w ogóle nie słyszałem. No a druga taka historia, to też siedziałem tutaj i obserwowałem sobie zimorodka, ale byłem tylko przykryty siatką i miałem ze sobą swój żółty plecak, który zawsze noszę, żeby być widocznym, mimo wszystko dla niektórych panów. I siedziałem sobie pod siatką, ale plecak był na zewnątrz i podszedł do mnie jakiś facet. tu w środku lasu, bo myślał, że widzi sam plecak i myślał, że ktoś zostawił plecak. No i zacząłem się ruszać, z nim rozmawiać. Całe szczęście obyło się bez wyciągania gazu, bo to różnie w lesie bywa. No. Mam taką zajawkę na sowy. Bardzo lubię sowy i niestety moje przyzwyczajenia z tropienia ssaków są takie, że idę i nos mam wbity w to, co jest pod nogami, a nie patrzę do góry. I to jest duży problem przy szukaniu ptaków. Natomiast też już gdzieś tam sięgnąłem do jakiejś literatury, do poradników na YouTubie. No i robię to, co wszyscy radzą, czyli jadę sobie nocą do lasu, nasłuchuję, czy słychać jedną, drugą, czy trzecią sowę. No i jak już wiem, że 3, 4 czy 5 razy pod rząd ją słyszałem w tym miejscu, no to wtedy wybieram się tam w dzień i chodzę i obserwuję gdzieś korony drzew i szukam takich miejsc, w których mogłyby siedzieć. No i od czasu do czasu się udaje się to.
1: Na przykład suweczka.
0: Na przykład suweczka, tak. No to jest też bardzo ciekawe. Bardzo mała, zadziorna bestia, tak bym ją nazwał.
10: Dopowiadał Łukasz Pączkowski, fotograf przyrody, który właśnie zabrał mnie do podolsztyńskiego lasu w celu podglądania ptaków wszelakich. Tak jak już wspomniał, jednym z takich ptasiorów, które możemy zobaczyć pod Olsztynem, jest na przykład suweczka. Bardzo mała, słodka, ale też zadziorna. No i oczywiście zimorodek. Niezwykle barwny ptak, totalnie nie pasujący do naszego klimatu. Wygląda zbyt egzotycznie. Nawet jak na bardzo barwny Olsztyn. Wciąż jednak jesteśmy w Polsce, w której przede wszystkim króluje przecież paleta szarości. Ale to się będzie też zmieniało, na szczęście, bo idzie lato. A lato jest super, bez względu na to, czy pada deszcz, czy nie, bo choćby mokra trawa jest dużo bardziej soczysta, barwą oczywiście, właśnie w czerwcu, lipcu. No, w sierpniu już trochę mniej, bo zbliżamy się powoli do jesieni. Ale zanim do jesieni dobrniemy, przypominam, że trwa wiosna. Także na antenie Melo Radia

0: tego dołu i myślimy o tym, że to jest dla pięciolatków, ale też zapowiadali się już trzylatkowie i mam nadzieję, że odbiór będzie dobry tego spektaklu. Natomiast limitu górnego nie ma. Kolejna rzecz, o której chciałam powiedzieć, to też to, że zaplanowaliśmy bardzo świadomie, taką intencję mamy, żeby to był spektakl przyjazny dla wszystkich osób o różnej wrażliwości, więc ilość bodźców, czy kolorystycznych, czy muzycznych, dźwiękowych, jest dosyć taka dozowana ilość, natomiast ilość, ale też liczba, bo to też chodzi o efekt taki wielkości. I no nie ma dymów, nie ma jakichś głośnych efektów dodatkowych, więc myślę, że faktycznie to też poszerza nam ilość odbiorców, liczbę odbiorców. Myślę, że początkiem jest to, że 1 czerwca tego roku zrobiliśmy czytankę performatywną dokładnie do tego tekstu i wtedy dyrektor teatru Paweł Dobrowolski zgodził się oddać właśnie ster w ręce, reżyserowanie w ręce pedagogzki teatralnej. No i dysponowaliśmy krótkim czasem, ale to spowodowało, że zaczęłam wymyślać, czy tło wydarzeń, rekwizyty, czy kostiumy. I tak poszło. W każdym wieku można debiutować, i więc ja będę chyba taką debiutantką wieczną. Ale jeszcze chciałam dodać taką rzecz, że nawet jeżeli jest moje nazwisko wskazane, że zajmuję się tyloma rzeczami, to jest to praca zespołowa, bo to jest inicjatywa aktorska i każda z tych osób tak naprawdę, chociaż ja stworzyłam jakąś bazę postaci, to oni sobie dodają, wymyślają dodatkowe rzeczy. Weszliśmy z charakteryzacją również twarzy, więc każda z postaci, za każdym razem każdy aktor dodaje coś od siebie. Linkiem chyba podstawowym jest temat tabu, od którego raczej uciekają twórcy, czyli śmierć, i podanie tego dzieciom, czy młodszym, czy w różnym wieku odbiorcom. Myślę, że dla pedagogzki jest to właśnie atrakcyjne bardzo, że nie wchodzimy tylko w tekst literacki, który jest beletrystyką, czy w ogóle pięknym słowem, ale że pod tym jest problem, trudny temat, który jest wyzwaniem swoistym, i też zakładam, że wszyscy chętni po spektaklu będą mogli zostać, porozmawiać o tym, co tu się wydarzyło. Zresztą właśnie jesteśmy na świeżo po próbie generalnej, jednej z kilku, i też wywiązała się dyskusja na ten temat, właśnie wiodący w tym spektaklu.
1: Co się dzieje? Bawimy się w chowanego. A co to chowanego?
2: A to taka zabawa, że się wszyscy chowają, a jeden nie szuka. Tak, ja szukam, ty się chowasz.
1: A gdzie?
2: Gdzie?
1: Pod łóżko.
2: Żyję, bo tam jestem. Ogon mi przymarza. Już.
3: Cezary Ilczyna, gram w tym przedstawieniu Wilka. Oczywiście bajka rosyjska Wilki Zając, którą wszyscy pamiętają, ale tu zupełnie chodzi o co innego w tej bajce, zupełnie. I tu głównym motywem jest przyjaźń wilka z zającem, a nie wręcz przeciwnie, że to my tak myślimy, że zaraz ten wilk zje tego zająca, a tu właśnie wszystko zmierza w innym kierunku. Nie chcę za dużo mówić, żeby potem nie odebrać widzom przyjemności oglądania, ale na pewno jest to bajka o temacie tabu, czyli o śmierci. Ponieważ ta przyjaźń wilka z zającem jest to jakby takie trochę ostatnie zadanie życiowe wilka przed śmiercią. I w końcu ten wilk odchodzi, prawda? Jest to smutny finał bajki i właśnie się zastanawiamy, jak to zostanie odebrane, aczkolwiek myśmy już tę bajkę grali w formie czytanej i dzieci w wieku nawet 5-3 lat uniosły ten temat. Że nie było to jakieś traumatyczne, bo to zawsze się zastanawiam, jak dziecko 3-5-letnie może pojmować temat śmierci. To oczywiście jest napisane i zagrane, tutaj pokazane w sposób dość symboliczny i poetycki, więc to się gdzieś takie wzruszające robi, nie przytłaczające, prawda? Ale głównym tematem tego przedstawienia to jest przyjaźń wilka z zającem.
2: Siedź cicho!
1: No ale wilk będzie mnie szukał?
2: Tak!
1: Ale przecież wilk...

0: gdzie ja jestem, to jak wikła mnie szukać?
1: Postaram się zapomnieć. Co zapomnieć?
0: No ale przecież sam wilk mnie tu schował. Jak wilk zapomni, że mam mnie szukać, to wilk też może zapomnieć, że mam mnie szukać.
1: Nie, nie, nie zapomnę. Ach, nie zapomnę. Chyba mi jednak nie zapomni tego zająca. Raz mu zająca swędziłem. No co z tego, wędzony też dobry. Ale nie tak, że uwędziłem. Ja go po prostu... I nie ma zająca.
0: No ale jak wilk zapomni, że mam mnie szukać, to ja będę tu cały dzień siedział.
1: To będziesz siedział. Co? Będę siedział za tego zająca? Kuzynku, no takie...
2: Grzegorz Gromek, gram wilka, wolfa, gram lisa i kleszcza. To kuzyn, po prostu kuzyn, rodzina, która przychodzi w odwiedziny do wilczej rodziny. To nic tu nie jest takie czarno-białe, jakby się nam wydawało do końca, ponieważ każda z tych moich postaci niesie ze sobą nie tylko te złe cechy, ale i też i dobre, więc dość płynna jest to rzeczywistość. No, to trzeba sobie dopowiedzieć, co to za relacja, kiedy się tak dzieje, kiedy dwoje ludzi bez słów pała nagle do siebie taką energią, to znaczy, że coś wcześniej się wydarzało między nimi, a co, to już każdy sobie musi dopowiedzieć. No to oczywiście ma wiele aspektów. Po pierwsze, to jest ten czas, który spędza się razem. To jest chyba taka wartość najważniejsza, jak dla mnie zawsze w tego typu inicjatywach, że można przyjść z dzieckiem, można przyjść z rodzicem, można przyjść z dziadkiem, babcią, ciocią, cokolwiek, czy przyjaciółmi. Po drugie, jest to tak prowadzona opowieść, w której każdy znajdzie coś dla siebie, bez różnicy na wiek. No więc z tej historii każdy może coś wyciągnąć dla siebie i spędzić razem miło i dobrze i wartościowo czas. No jedną z takich głównych jakby osi, czy główną osią tego spektaklu jest trochę przypomnienie w ogóle funkcji czy relacji ze śmiercią, bo żeśmy ją w ostatnich czasach troszeczkę tak wyeksportowali na zewnątrz, poza nawias. Nie? Nastąpiła jakaś taka instagramizacja życia i estetyzacja i ta śmierć w ogóle nie przestała funkcjonować w ostatnich czasach. Kiedyś było to naturalnym elementem naszego życia, zakończeniem, ale wszyscy byliśmy z nią w jakiś sposób oswojeni. No te ostatnie dziesięciolecia pokazują, że śmierć przestała w ogóle istnieć. Nie, ona jest elementem, integralnym elementem, zwieńczeniem naszego życia.
1: Wylazł! Zobacz, kurzy! Nie wygłupiaj się z tym zającą!
3: A skąd ty wiesz o zającu?
1: No jak to, skąd wiem o zającu? Ja to wszystko mogę wytłumaczyć, chociaż to nie ma co tłumaczyć. Był zając, Zając?
4: Wolfik! Aport! Grzeczny Wolfik!
1: Był zając i nie ma zając!
4: Ale ja jestem!
1: Co?
3: Nic!
5: Małgorzata Rydzyńska, zając. Sposób pracy jest dokładnie taki sam przy inicjatywie aktorskiej, jaki jest przy każdym innym spektaklu. Sprawa tylko wygląda tak, że nie dostajemy reżysera, który, że tak powiem, przyjeżdża z zewnątrz i to też zależy oczywiście, ale my tutaj zebraliśmy się grupą i stwierdziliśmy, że zrobimy wszystko sami i po prostu tak to wyglądało, że zebraliśmy się właśnie z tekstem, z pomysłem i potem wcielaliśmy to w życie. Myślę, że zarysowywaliśmy sobie z grubsza kierunki, a tak naprawdę każdy z nas w tę postać włożył cząstkę siebie i też Basia, reżyserka spektaklu, bardzo nam tutaj dawała wolną rękę, jeśli chodzi o różne propozycje i czerpała z nas, z naszych propozycji. Ja mam wrażenie, że dla mnie przynajmniej nie ma żadnej różnicy w budowaniu postaci, że trzeba do tego podejść tak jak do każdej innej roli, od podstaw. Może nie ma w tym, jak przy dramatycznych jakichś postaciach, nie ma takiego rozmyślania właśnie psychologicznego, ogromnego jakiegoś życia wewnętrznego, nie nabudowujemy sobie tego jakoś bardzo. Ale też musimy coś tam sobie jednak pod spodem zbudować, żeby to było przyswajalne dla widowni. No najważniejsze w takich spektaklach dla młodego widza to porwać ich za sobą, nie zanudzić. I mam nadzieję, że nam się to udało. Chciałabym przekazać najmłodszym widzom, żeby byli odważni, szli po swoje, walczyli o swoje plany, marzenia i zwrócili uwagę na to, że nie zawsze ten, który wydaje się być wrogiem, może być naszym przyjacielem. Ale i odwrotnie.
4: Ale ja jestem!
6: ale ja jestem zmęczony. Położyłbym się.
1: To znaczy, że mam już iść?
0: Długo jeszcze?
6: Nie.
1: Wiem, zaraz idę.
0: No bo mnie się nudzi.
1: Co? Ze mną ci się nudzi?
6: Nie, skąd?
0: Wyjść!
1: Dobra, wychodzę. A żeby tak do kuzyna.
6: Kuzynku.
1: No, widzieliście coś takiego? Kuzyna, rodzina, wyrzucił mnie. A to stera nie oddał. Coś tam.
7: No i co?
8: To chyba jasne. Zajączek nie jest tu bezpieczny. Musimy znaleźć dla niego nowy dom. Trzeba przemierzyć cały las i znaleźć mu nową rodzinę. Ruszacie z samego rana.
7: To my?
8: Ale... I nie zapomnij.
5: O spektaklu pod tytułem Smacznego proszę wilka opowiadali nam twórcy z olsztyńskiego teatru imienia Stefana Jaracza w Olsztynie, oczywiście. I na ten spektakl jeszcze w tym miesiącu będziecie mogli się wybrać. Ja zachęcam i polecam. Bardzo ciekawa inscenizacja, głównie skierowana do dzieci, ale tak jak już zostało tutaj zresztą też wspomniane, jest to spektakl dla właściwie widza w każdym wieku. Dla każdego znajdzie się coś dobrego, to taki już... oklepany slogan, ale rzeczywiście tak po prostu jest i po prostu się sprawdza, także w tym przypadku. A warto sobie jeszcze przed latem poprzypominać kilka tych spektakli, zwłaszcza tych, które zresztą w tym sezonie artystycznym miały swoje premiery, a do nich właśnie spektakl pod tytułem Smacznego proszę wilka należy. Dlaczego warto poświęcić teraz temu trochę więcej uwagi? Ponieważ przez wakacje, czyli przez lipiec i sierpień, nie będziecie mieli zbyt wielu możliwości wybierania się do teatru imienia Stefana Jaracza w Olsztynie, ponieważ właśnie wtedy głównie odbywa się przerwa. Spektakli będzie zdecydowanie mniej, będzie mniejszy też wybór. Będzie za to też okazja do tego, żeby niektóre sztuki zobaczyć w nowych okolicznościach, a to przy okazji festiwalu teatralnego, który w zasadzie już się rozpoczął i będzie trwał aż do października, a mowa o Teatrze Jaracza w Zabytkach, Warmii i Mazur. Szczegóły dotyczące właśnie tych inicjatyw znajdziecie też na stronie teatru w zakładce Repertuar. Tam przy niektórych właśnie spektaklach są takie specjalne adnotacje, gdzie będzie można to zobaczyć. Na przykład 3 września można wybrać się na spektakl pod tytułem Vader, Wojna Totalna, który zostanie przedstawiony w Muzeum Kolejnictwa w Ełku. I tym akcentem żegnam się z Wami kolejny raz i zapraszam Was oczywiście też na następne nasze spotkanie w magazynie reporterów Melo Radia z Olsztyna. Aga Wiśniewska, kłaniam się i mówię do usłyszenia.
9: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Olsztyn.

0: Reklama. Ale ciężko się ogarnąć przed latem.
1: No, jest lipa. Ale w sumie mam sporo fajnych lifehacków, które mogą nam mega pomóc. Także czas na...
0: Get ready with me.
1: Codziennie chwilę przed 18 będziemy testować najlepsze beauty lifehacki.
0: I powiedz mi, że jeszcze będzie coś z lifestyle'u.
1: Tak, będziemy ułatwiać sobie życie na każdym kroku. Wasza bestie, Daria Kulej.
2: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
3: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
4: Jak tak, to Allegro.
5: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
6: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
5: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
6: A w środku?
5: Ogromny bagażnik, 604 litry.
6: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
5: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Marian, a więcej się nie da?
9: No i da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
0: O reklamie.

0: με το Radio Olsen.
1: Siemanko, wjeżdżamy w weekend of Melo. Fajnie, że jesteście. Pogoda taka se, ale my już się postaramy, żeby zaświeciło dla was słońce. I Run Haven na początek. Opoka, siema.

Gibbs, Dope House for Money i Win w Meloradiu. Polska dzisiaj pogodą podzielona. Dajcie znać, jak u was wygląda sytuacja teraz, czy słońce, bo na północy i zachodzie ponoć tak, a na południu i wschodzie ponoć nie. Jeśli mokro, to mam nadzieję, że dzisiaj my będziemy waszym słońcem, które będzie was rozpromieniało i osuszało. A jeżeli u was za ciepło, to damy wam może dźwięk też naszymi numerami. Dajcie znać, jak u was wygląda to weekendowe Melo. Tiesto, Kaszmir, Secrets już teraz. Przypomnę tylko, że Tiesto oczywiście to jedna z naszych gwiazd, naszych, znaczy dobrego Melo. Sprawdźcie line-upy na playermeloradio.pl.

Dobry numer, co? Jak ktoś nie lubił Justina Biebera, to pewnie zakochał się w tym numerze. Dzięki być może też Nicki Minaj, która śpiewała przed momentem Beauty and the Beat w Melo Radio. Kto jest kto w tej piosence? Dajcie znać. WhatsApp do waszej dyspozycji. A za kilka minut Loreen z numerem Euphoria.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Cześć, siostrzyczko.
5: Gratulacje.
4: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
5: Ania, po mamie byłaby z ciebie dumna.
4: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
5: Obiecuję.
6: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
8: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
9: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Sega Fredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
11: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
12: Marian, a po całym tygodniu pracy...
13: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
14: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
15: Po reklamie. Meloradio Olsztyn na 90,5 FM.

kochasz. Sobel, Francis Dims w Melo Radio. Tak gramy wam w weekendowym Melo w sobotnie przedpołudnie jeszcze. Dajcie znać, gdzie jesteście dzisiaj, bo po nocy muzeów to może być tak, że jeszcze w łóżku się wylegujecie. No i koniecznie opowiedzcie, co widzieliście wczoraj, jeśli w nocy muzeów uczestniczyliście. Bo przecież nie od dziś wiadomo, że noc muzeów to nie tylko muzeów dotyczy. Różne inne ciekawe miejsca zobaczyć można. Old Jim Artie, Aleksandra Stan teraz numerem I'm My Head w Melo.

0: Florence Welch śpiewa w numerze Sweet Nothing. Gdyby ktoś pytał, a to numer Calvina Harrisa, który, panie i panowie, po raz pierwszy w tym roku pojawi się w Boom na Tomorrowland. Tak, historia zadzieje się na naszych oczach. Występował na Tomorrowland World, to jest dawna historia, w Stanach Zjednoczonych w 2013 roku. W tym roku po raz pierwszy w Boom. Czekaliśmy na to bardzo długo i bardzo się cieszymy, że Calvin dołącza do tego line-upu. Nie mogę się już doczekać, szczerze mówiąc. Tak jak w kolejnej godzinie.
1: A już o 11 zagramy.
0: Bo w kolejnej godzinie Rumors i Thomas Gray na początek.

0: Mello Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz męskie shorty Wrangler za jedyne 139,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 169,99.
1: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda Jayku. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajayku.pl i umów się na jazdę próbną.
2: Zapraszamy do salonu Omoda Jayku z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
3: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No?
3: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
4: Wygodnie i za darmo.
3: No.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Choker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Sega Fredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: O reklamie.

John Summit na Tomorrowlanda wczoraj w Wiedniu. To się dopiero działo. Nie wiem, czy oglądaliście, czy nie, więc trochę streszczę 70. jubileuszową edycję Eurowizji, konkursu, którego chyba niewielu rozumie, a wszyscy kochają. Tak zwykło się o nim mawiać, bo jest nie do przewidzenia to, co będzie się tam działo, tym bardziej po głosowaniu widzów z całego świata. No ale wczoraj osoba, która wygrała, czyli Dara z Bułgarii, no wygrała i wśród jurorów, i wśród widzów. A ja chciałem z tego miejsca, zanim usłyszycie jej piosenkę Bangaranga, pogratulować naszej ukochanej Alicji, która zaśpiewała wspaniale, miała przepiękną piosenkę, to był genialny występ, który również został doceniony, na 12. miejscu się uplasowaliśmy. Jak dla mnie to była najlepsza propozycja polska od wielu, wielu lat, ale to moja opinia. Dara przed wami.

Modelki, lubię je jak lato. Parafrazując tytuł ich piosenki. Fajnie, że jesteście u nas, dziewczyny, pozdrawiamy. A za chwilę One Kiss i Calvin Harris. W Melo Radio śpiewać będzie Dua Lipa. Taki gorący numer przygotowaliśmy dla was po 11 w weekendowym Melo.

0: autopromocja. Spokojnie, to tylko zły sen, to jeszcze nie poniedziałkowy budzik. Choć po sobotnim melo, ból głowy może być większy niż na myśl o robocie. Ale mam coś, co od razu postawi cię na nogi. Całą masę najlepszej muzy. Wasze wiadomości, moje gadanie i dużo grania. To wszystko w weekendowym melo. Słyszymy się w niedzielę o 15. Konrad Traczyk, zapraszam. Autopromocja. Reklama.
1: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku Lawatca kawa mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
6: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny w Jysk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Jysk.
7: Scandinavian Sleeping and Living.
8: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
9: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
10: Też AI. Na Otomoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na 2 portale. I na Otomoto, i na OLX.
11: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
0: Po reklamie.

Marlon Hofstadt, One Night of Love. Uwielbiam takie wiadomości jak ta, którą dostaliśmy od Patrycji. Świat jest piękny, jestem padnięta, bo wczoraj najpierw wieczór muzeów, a później noc klubów we Wrocławiu, ale dzisiaj wiem i czuję, że żyję. Również dzięki temu, że boli mnie głowa. Pozdrawiamy serdecznie, kochana. Bądź razem z nami i dojdź jakoś dzisiaj do siebie, bo to dopiero początek niedzieli. Weekend trwa w najlepsze, a u nas najlepsze numery na weekend. Gordo i Renée Zonneveld z numerem Loco Loco. Teraz zróbcie głośniej.

0: R.I.O. Shine On w Melo Radio tuż przed południem. No to lecimy za chwilkę dalej, ale zanim wspomnimy co punktualnie o 12 na naszej antenie, to tylko przypomnę, że szybki hajsik na was czeka na meloradio.pl. Szybka kasa oczywiście to nasza zabawa, do której wracamy już jutro. Dzisiaj się zgłaszacie.
1: A już o 12 zagramy
0: Good Boys, They Are All Be.

0: promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Jadę na Mazury i chciałam sobie bardzo wypożyczyć skuter wodny.
2: Możesz już wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego za chwilę szybką kasę od Meloradio.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Halo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
0: Ale ciężko się ogarnąć przed latem.
2: No, jest lipa. Ale w sumie mam sporo fajnych lifehacków, które mogą nam mega pomóc. Także czas na...
0: Get ready with me.
2: Codziennie chwilę przed 18 będziemy testować najlepsze beauty lifehacki.
0: I powiedz mi, że jeszcze będzie coś z lifestyle'u.
2: Tak, będziemy ułatwiać sobie życie na każdym kroku. Wasza bestie, Daria Kulej.
3: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
4: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Olsztyn. Słuchaj na 95 FM.
8: Hello, siemanko, tu weekendowe Melo Piotrek Opoka. Fajnie, że jesteście po drugiej stronie, tylko nie wiem gdzie, więc jak możecie, to dajcie cynk na WhatsAppa albo na nasz kanał nadawczy. Kliknijcie serducho, że jesteście. Good Boys, Daya Albi, to jest pierwszy numer ode mnie, za chwilę tu Colors.

Lost Vintage Culture w Meloradiu. Gdybyście w wakacje gdzieś mieli zagubić, to dobrze mieć przyjaciół blisko, prawda? Warto pobrać więc naszą apkę na smartfony, żebyśmy mogli dostarczyć wam muzykę wszędzie tam, gdzie będziecie. Nawet jeśli świadomie postanowicie się zgubić, odciąć trochę od świata. Ale dobrze, jak taka muzyka jest z boku. Muzyka na przykład Afrojacka, czy Martina Garrixa, czy Davida Guetty, bo to właśnie oni razem odpowiadają za ten numer Our Time. Kolejna propozycja w weekendowym Melo.

0: Waterfalls.
1: James Hype, Sam Harper, Waterfalls. James Hype oczywiście w tym roku jednym z headlinerów na Sunrise Festival. Cieszymy się, że będziemy mogli go tam znów usłyszeć i nie możemy się już doczekać podróży nad Bałtyk do Kołobrzegu. Będziecie tam? Dajcie znać.

0: promocja.
1: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
2: Meloradio.
1: Ale proszę uzasadnić.
2: Bo Meloradio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
1: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
2: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
0: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Meloradiu. Zapraszają
1: Iga Dudziuk
2: i Mikołaj Kujawiński.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Kto zwalcza ból?
4: Voltaren!
3: Kto?
4: Voltaren! Voltaren!
5: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
6: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
7: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
8: Skoda. Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
9: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
10: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
0: O reklamie. Meloradio Olsztyn. Słuchaj na 90.5 FM.
11: Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

Don't Hurt Me If V i Conor Maynard w Melo Radio, a ja zaglądam do naszego WhatsAppa i widzę rozżaloną Magdę, która napisała: zgłosiłam swój termin urlopu szefowi. Niestety powiedział, że w tym terminie na urlop nie pójdę, bo już koleżanka zgłosiła go wcześniej. A ja wcześniej to sobie zarezerwowałam Ola w Egipcie. No i co teraz? Pyta biedna. Więc jak macie jakieś porady, złote strzały, to proszę bardzo, wysyłajcie je do nas na WhatsAppa. Czekamy, czekamy, głosówki albo wiadomości przekażemy biednej słuchaczce. Może pomożemy. Eben, teraz dla was. Runaway, znacie już ten numer?

0: Lovers in a Past Life, Calvin Harris, Rock'n'Ball Man w Melo Radio. Calvin Harris w tym roku po raz pierwszy na Tomorrowland w Belgii. Nie możemy się doczekać jego seta oczywiście. A tak przy okazji, jak ktoś ma dziś urodziny, to najlepsze życzenia dla was. To jest dobry moment, żeby sięgnąć po szybką kasę. Może się przydać.
1: A już o 13 zagramy.
0: Szczegóły na meloradio.pl, a za chwilę Candy Night.

0: to promocja. Spokojnie, to tylko zły sen, to jeszcze nie poniedziałkowy budzik. Choć po sobotnim melo, ból głowy może być większy niż na myśl o robocie. Ale mam coś, co od razu postawi cię na nogi. Całą masę najlepszej muzy. Wasze wiadomości, moje gadanie i dużo grania. To wszystko w weekendowym melo. Słyszymy się w niedzielę o 15. Konrad Traczyk, zapraszam.
1: Rano obudzi największego śpiocha.

0: deň. Autopromocja. Reklama. Jak ultra okazje do minus 50%, to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
1: Cześć, siostrzyczko.
2: Gratulacje.
1: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
2: Ania.
1: Po mamie byłaby z siebie dumna.
2: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
1: Obiecuję.
3: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
5: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny w Jysk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Jysk.
6: Scandinavian Sleeping and Living.
7: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
8: Zapraszamy do salonu Omoda J.Crew z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
0: Po reklamie.

Sobota czy niedziela? Niedziela dzisiaj, dobra, niedziela, ustalone. Mamy na zegarkach 13, jak ktoś musi zsynchronizować zegarek, to właśnie teraz. Jesteśmy bardzo punktualni. Bo z dobrą imprezą nie ma co czekać. Candy Night, Jazzy Spritz na początek opoka, cześć.

Oskar Metka i Sweet Nothings. Słodko i słonecznie to pozdrawia was Kasia z Kuligów. Jak niedziela to praca pełną parą, właśnie malujemy deski okapowe. Pozdrawiamy, miłej niedzieli wam życzymy. Najważniejsze, że słońce nad wami, bo nie wszędzie dzisiaj tak niestety jest. A w sprawie porad dotyczących urlopu, droga Patrycjo, dostałaś kilka od słuchaczy i słuchaczek. I od słuchaczki taka oto rada leci do ciebie. Na jej miejscu wzięłabym sobie 2 dni na żądanie, 2 dni opieki, jeśli jest taka możliwość, i 2 dni na siłę wyższą. 6 dni robi się jak nic, plus weekend, możesz lecieć.

Udało nam się z nimi spotkać w zeszłym roku na Tomorrowland. Zobaczymy, jak będzie podczas tegorocznej edycji, bo też zagrają Meduza, Don't Wanna Go Home w Melo Radio za chwilę. Mons Elmerlo z numerem Heroes, to takie wspomnienie Eurowizji. A jak podoba wam się wczorajszy zwycięzca?

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Zaskoczyć
2: swoją siostrzenicę
1: na
2: urodziny. Wiesz, to już lecą do ciebie, a ty możesz lecieć do bankomatu i je wypłacać.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim

0: Reklama. Moja droga, to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 1390 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Ale ciężko się ogarnąć przed latem.
2: No jest lipa. Ale w sumie mam sporo fajnych lifehacków, które mogą nam mega pomóc. Także czas na...
1: Get ready with me.
2: Codziennie chwilę przed 18 będziemy testować najlepsze beauty lifehacki.
1: I powiedz mi, że jeszcze będzie coś z lifestyle'u.
2: Tak, będziemy ułatwiać sobie życie na każdym kroku. Wasza bestie, Daria Kulej.
3: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
4: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
5: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
4: Serio? Też na wysokie kwoty?
5: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
6: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
7: BMW X5. Siła, która wyznacza kierunek. Poczuj inteligentny napęd na 4 koła X-Drive. Doświadcz przestrzeni, która otacza wygodą i elegancją. Odkryj cyfrowe rozwiązania, które zmieniają każdą podróż w wyjątkowe doświadczenie. BMW X5. Zaprojektowane, by prowadzić. Teraz BMW X5 dostępne w najmie. Już od 3800 zł netto miesięcznie. Lub w leasingu 102%. Dealer BMW Zdunek. Gdańsk, Gdynia i Olsztyn. Zaprasza.
1: Po reklamie. Autopromocja.
8: Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema,
9: bakłażan.

I że bardziej pocieszający, czy bardziej przerażający jest ten numer? Anioły i demony, jak w filmie trochę się zrobiło. Dajcie znać, WhatsApp do waszej dyspozycji, a przy okazji to ja sobie tam spoglądam i pozdrawiam Marka, który dzisiaj, mimo że niedziela, w robocie. Chociaż taka robota, chłopie, nogi na biurko wyłożone. Nie wiem, gdzie pracujesz, czego pilnujesz, ale pozdrawiamy serdecznie. Bądź razem z nami. Fajnie, że możemy ci umilić trochę ten czas. Apkę polecamy na wasze smartfony. Wakacje przed wami. No chyba nie chcecie polecieć na nie bez nas, co?

0: Beautiful People, David Guetta, Sia w Melo Radio tuż przed godziną 14. To cały czas weekendowe Melo, w którym lecimy sobie w stronę słońca. Podobno dzisiaj tego słońca więcej na północy i północnym zachodzie. To ja tak przy okazji jeszcze chłopaków pozdrawiam, którzy jadą do Hanoweru, jeśli dobrze wyczytałem.
1: A już o 14 zagramy.
0: Bo w drodze też będziemy z wami o 14. Naiwna ja.

0: Autopromocja.
1: Ej, ale co się działo?
2: Cały czas tłukło.
3: Ale gdzie tłukło?
2: Ale to tak tłukło całe noce, całe dnie.
1: Ale jak to brzmiało? No i?
2: Ani spać, ani się położyć.
0: No jak co? Wstawać!
4: Codziennie rano podkręcamy tempo już od 6:30.
1: I sprawdzamy, czy jesteście gotowi na wszystko.
5: Waldek,
1: Marcin
4: i Daria.
5: I to nie było tylko pum, pum, pum.
0: Autopromocja. Reklama.
6: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
7: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.

0: po reklamie.
1: Hej, ho, już 14 wjechała na zegarki, my wjeżdżamy do was z weekendowym Melo. Tak, tak, weekend trwa w najlepsze z nami, to w ogóle można balować. Proszę bardzo, 14, świetna godzina, żeby zacząć. Wiktor Jakida, Księga Żywiołów, Naiwna, ja teraz, za chwilę Don Diablo i Emily Sanda, opoka, cześć.
2: Bo ja

Save My Love, Kygo Khalid i Griffin w Melo Radio, a na meloradio.pl dla tych, którzy żyją Eurowizją. Quiz, czy pamiętasz zwycięzców z ostatnich lat? No, kilka charakterystycznych twarzy zdecydowanie nie da się zapomnieć. A co zresztą, to już sprawdźcie sobie zresztą sami. meloradio.pl, jak już tam wbijecie, to przyłączcie się do szybkiej kasy, bo od jutra znów rozdajemy forsę. Mamy kilka stówek na co tylko chcecie. Na przykład można by sobie na bilet jakiś na wakacje kaskę przeznaczyć i zobaczyć coś ładnego. Albo na jakiś fajny koncert pójść. meloradio.pl, tam wbijacie i zostawiacie swoje propozycje. Let's go get

tylko zimnym łokciem przyjaźdźka taką furą. Win, Gips i Dope House w Melo Radio, a już za kilka chwil rewelacyjna i niepowtarzalna Ariana Grande. Znacie ten głos na pewno. Z odpowiada za produkcję numeru Break Free. Mamy go i zaraz gramy.

0: Meloradio Olsztyn. Autopromocja.
1: Spokojnie, to tylko zły sen, to jeszcze nie poniedziałkowy budzik. Choć po sobotnim melo, ból głowy może być większy niż na myśl o robocie. Ale mam coś, co od razu postawi cię na nogi. Całą masę najlepszej muzy. Wasze wiadomości, moje gadanie i dużo grania. To wszystko w weekendowym melo. Słyszymy się w niedzielę o 15:00. Konrad Traczyk, zapraszam.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Cześć, siostrzyczko.
2: Gratulacje.
1: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
2: Ania,
1: po mamie byłaby z ciebie dumna.
2: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
1: Obiecuję.
3: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
5: Od poniedziałku polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. Tak, polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pomidory koktajlowe Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 6,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
7: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka ZOO. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
8: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
9: Chcecie wygrywać więcej?
10: Tak!
9: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
10: Ale to kręci!
9: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy Twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
12: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
13: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
12: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
13: A w środku?
12: Ogromny bagażnik, 604 litry.
13: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
12: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko Ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
16: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
17: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
18: Zapraszamy do salonu Omoda J.Crew z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
0: Po reklamie.

Aleksandra Berg, Florida Bad Boys w Melo Radio. To też nasza gwiazda. Chociaż teraz chciałem wspomnieć o dwóch wspaniałych wydarzeniach, na których będziemy razem z wami. Tomorrowland w Belgii, a chwilę po nim, dosłownie weekend po Tomorrowland, Sunrise Festival w Kołobrzegu w Polsce. Część gwiazd oczywiście i na jednym i na drugim wydarzeniu się pojawi. Z wielką radością będziemy oczywiście słuchać, obserwować, jak różnią się ich sety w tych dwóch różnych miejscach, na tych dwóch różnych festiwalach. Mamy nadzieję, że będziecie tam z nami. Dajcie znać, czy chcecie w ogóle być na Tomorrowland, na Sunrise Festival. Czekam na WhatsAppie. Milki i David Guetta teraz. Just the way you are. To jest nasze weekendowe. Tyry ty.

0: W Melo Radio przed 16 w remiksie od Tiesto, tak podkręcamy tempo. Nie wiem, czy wy też tak macie, ale z kim nie gadam, to jakoś strasznie wszyscy przez ten tydzień zostali dojechani. Dzisiaj wszyscy spali też nie wiadomo ile. No, po oglądaniu Eurowizji do pierwszej to się wcale nie dziwię, ale ja mam na to wszystko rozwiązanie.
1: A już o 16 zagramy
0: Forever and a Day. No, ten numer

To już 16 na zegarkach, a my w Melo Radio jak zawsze podkręcamy tempo. Forever and a Day na dobry początek tej godziny. Za chwilę też m.in. Rudimental. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Dive Into Me w Melo, to już kwadrans po 16. A w Polsce okazuje się, że jest za dużo ziemniaków. No i nie mówię bynajmniej o waszych eksa, o tych prawdziwych ziemniakach do jedzenia. No dlatego też czytam, że rusza nowa kampania ministerstwa, która ma zachęcić nas do kupowania i do jedzenia ziemniorów, żeby pomóc rolnikom. No, co można zrobić z ziemniaków? No na przykład chipsy albo frytki. Więc chyba nikogo długo nie trzeba będzie namawiać.

0: Vintage Culture i Gaps i Lost w Melo, 27 minut po 16. Podkręcamy tempo. A w kalendarzu dzisiaj dzień pieczenia, a wam co się ostatnio upiekło? Od czego wam się ostatnio udało wymigać? Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia, odnośnik do niego macie na meloradio.pl. Co wam się ostatnio upiekło? Czekam na wasze głosówki i wiadomości.
1: Reklama.
2: Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Ale ciężko się ogarnąć przed latem.
7: No jest lipa. Ale w sumie mam sporo fajnych lifehacków, które mogą nam mega pomóc. Także czas na...
8: Get ready with me.
7: Codziennie chwilę przed 18 będziemy testować najlepsze beauty lifehacki.
8: I powiedz mi, że jeszcze będzie coś z lifestyle'u.
7: Tak, będziemy ułatwiać sobie życie na każdym kroku. Wasza bestie, Daria Kulej.
9: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
10: Masz Modivo Club Gold?
11: Nie. A warto?
10: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
11: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
10: W Modivo eObuwie, TTT, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
11: Brzmi super. No to jak dołączyć?
10: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
12: Kto zwalcza ból?
13: Fundary!
12: Kto?
13: Fundary!
14: Fundary!
15: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
17: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
18: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
17: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
19: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
20: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
21: Co masz?
22: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla Ciebie coś ekstra.
21: Chips Lays? Dzięki.
22: Wziąłem specjalnie dla Ciebie.
21: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
23: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
22: Specjalnie dla Ciebie kliknąłem w aplikację.
24: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
25: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
0: zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
1: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
2: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
1: Pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
2: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
1: O, pyszna zapiekanka.
2: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
1: To rozumiem.
2: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
13: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
26: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
27: O reklamie.
28: Meloradio Olsztyn na 95 FM.

I jakoś ten numer mi się zawsze z latem kojarzy. Może to dzięki Arminowi, który w tym roku choćby na Tomorrowland. Tak podkręcamy tempo w Melo jeszcze przed 17. Pytałem, co wam się ostatnio upiekło. No i Karolina napisała na WhatsAppie, że ostatnio udało jej się wmówić jej facetowi, że rysa na aucie była już wcześniej. To nie tak, że ona ją zrobiła podczas parkowania. Michał z kolei ostatnio wymigał się w pracy od deadline'u, mówiąc, że mail nie dotarł, no więc czas sobie trochę wydłużył. No to co? Jutro urlop na żądanie i może temat całkiem spadnie.

0: No palce same chodzą na kierownicy, choć podejrzewam, że u niektórych być może nawet bioderka. Mam nadzieję, że u pasażerów, a nie u tych, którzy teraz jadą. Gwarantuję wam, że po 17 też nie zabraknie numerów, przy których będzie można się poruszać.
1: A już o 17 zagramy
0: New Religion. Kto nie w furce, to będzie mógł nawet poskakać. Bibi, Rexha i Fethas punktualnie o 17, bo kiedy inni gadają, my gramy.

0: Autopromocja.
1: Ej, ale co się działo?
2: Cały czas tłukło.
3: Ale gdzie tłukło?
2: Ale to tak tłukło całe noce, całe dnie.
1: Ale jak to brzmiało? No i?
2: Ani spać, ani się położyć.
0: No jak co? Wstawać!
4: Codziennie rano podkręcamy tempo już od 6:30.
1: I sprawdzamy, czy jesteście gotowi na wszystko.
5: Waldek,
6: Marcin
4: i Daria.
5: I to nie było tylko pum, pum, pum.
0: Kiedy potrzebujesz więcej energii,

0: целый день. Autopromocja. Reklama.
1: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy Twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chipsy Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
8: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
11: Od poniedziałku karma dla kotów Gourmet 6,49 za czteropak przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A mleko 3,2% mlekowita 6 litrów. Opakowań 8,94 z Kaufland Kart Extra. Kaufland.
12: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
13: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
12: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
13: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
12: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
0: Po reklamie. Meloradio Olsztyn na 95 FM.

I już za chwilę w Melo podejmij wyzwanie. Kto ma ochotę, niech dzwoni już teraz. 321-321-777 321-321-777 BB Rexa na początek 17. Konrad Straczyk, witajcie.

0: wyzwanie. Teraz będzie gorąco na antenie Meloradia, bo Podaj mi wyzwanie to jest ten moment, kiedy zawsze sporo się dzieje, a sporo się będzie działo z Nikolą. Siemanko.
1: Hejka.
0: Nikola, ja mówiłem, że gorąco u ciebie, w sumie też gorąco słyszałem, bo wy już wakacje planujecie ze znajomymi.
1: Tak.
0: A gdzie planujecie wyjechać?
1: Do Chorwacji.
0: Do Chorwacji. No, czyli jednym słowem będzie bardzo, bardzo ciepło, będzie bardzo dobra zabawa. No to co, my też się trochę pobawimy. Co ty na to, żebyś podjęła wyzwanie w Melo?
1: Jestem gotowa.
0: Jesteś gotowa. Bardzo lubię takie odpowiedzi. Nikola, ja dzisiaj mam dla ciebie coś prostego, no bo co ja cię będę przy niedzieli męczył, ale trochę związane z wyjazdami, bo kasa na wyjazdy się zawsze przydaje. Nikola, wyobraź sobie, że właśnie wygrałaś 5 milionów złotych, no i chciałbym taki usłyszeć okrzyk radości z tego powodu. Nikola, no ja wierzę, że taki byłby okrzyk radości. Jak gdybym zgarnął 5 baniek, też bym tak krzyczał. Ale słuchaj, jest takie powiedzenie: fake it till you make it. Także mam nadzieję, że jak ten okrzyk teraz u ciebie był, to że takie 5 baniek też się u ciebie pojawi wkrótce na koncie. Ode mnie tymczasem i od Meloradia wysyłamy do ciebie skiety. No i jeszcze możesz kogoś pozdrowić na naszej antenie.
1: Okej, pozdrawiam moich rodziców i moją siostrę Julię.
0: I gorąco wszystkich oczywiście pozdrawiamy. No i gramy. Justin Bieber, Nicki Minaj, ten numer ostatnio znów bardzo, bardzo świeży i bardzo przyjemny. Podejmij wyzwanie.

ale w tym numerze jest moc. Don't Wanna Go Home w Melo, 28 minut po 17. A za chwilę powiem wam o magicznych mocach głosu mamy. Zagra nam też Lambery, to już za chwilę. Bądźcie blisko radia.

0: zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Melo Radio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Melo Radio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema,
1: bakłażan.
2: Kiedy potrzebujesz więcej energii,

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
3: Oszczędzam.
2: O, a ile?
3: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
4: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
3: Citroen. Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj. Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
9: Zapraszamy do salonu Omoda J.Crew z Dunek. Olsztyn, Macieja Radaja, 15.
0: O reklamie. Radio Olsztyn.

Lucas i Steve i Perfect w Melo na 17 minut przed 18. Spokojny głos mamy pomaga obniżyć poziom stresu. Wiedzieliście o tym? No, okazuje się, że nawet nie musi to być rozmowa na żywo, a wystarczy taka na przykład przez telefon, żebyśmy się poczuli porównywalnie jak podczas przytulania. No, ciekawe, czy się to też w sytuacji, kiedy na przykład mama spokojnym głosem zapyta, ile razy ma jeszcze powtarzać o posprzątaniu pokoju, albo na przykład kiedy mówi, poczekaj, aż ojciec z roboty wróci. A to już świeżynka w naszej playlistie. Martin Garrix, Trinan i Repeated. Ale to jest dobry kawałek. Dajcie głośniej.

0: Tak, podkręcamy tempo w Meloradiu jeszcze przed 18. Jason Derulo, no on zdecydowanie zna się na rozkręcaniu Melo. No i oczywiście po 18 też nie zabraknie najlepszych kawałków, które w tę pogodę nas trochę rozgrzeją.
1: A już o 18 zagramy
0: Opalite. Taylor Swift i Ali Oaks punktualnie 18, bo kiedy inni gadają, my gramy, zatem koniecznie zostańcie z Meloradiem, po tyle kręćcie głośniki na fulla, bo będzie się działo. Spać nie idziemy jeszcze.

0: Reklama. Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
1: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
5: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
4: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
5: Ach, ci panowie z Media Expert.
4: Prawda?
6: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Po reklamie.
8: Pogoda taka, że nic, tylko planować wakacje i myśleć o słońcu, może jakieś koncerty na przykład? Taylor Swift i Eli Oaks. O, myślę, że to by było dobre połączenie. Dobre na pewno na otwarcie 18. Konrad Traczyk, cześć, witajcie!

Tomasz Grej na antenie Melo, 14 minut po 18 na zegarkach. W Hiszpanii to, słuchajcie, mają babcie. Te ostatnio wpadły na nietypowy pomysł, jak trochę ułatwić życie mieszkańcom. No i w jednej z miejscowości, słuchajcie, wydziergały ogromne kolorowe zadaszenia, takie nad uliczkami, no dzięki czemu mimo wysokich temperatur jest trochę chłodniej. No plan idealny. Jakby je tak na przykład w Polsce zatrudnić, no to może i z remontami dróg by poszło szybciej, a i od razu asfalt byłby dużo miększy.

Ale smakowite połączenie Afrojack CIA, David Guetta i Awake Tonight w Melo. 26 minut po 18. Podkręcamy tempo i korzystamy z tych ostatnich godzin niedzieli przed początkiem tygodnia. U nas za chwilę Olivia Adams się pojawi.

0: Reklama. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
1: Kto zwalcza ból?
2: Voltaren!
1: Kto?
2: Voltaren! Voltaren!
3: Ból szyi po pracy?
4: Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
6: Chcecie wygrywać więcej?
7: Tak!
6: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
7: Ale to kręci!
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
9: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
10: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
11: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj, sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
12: Zapraszamy do salonu Omoda J.Crew z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
8: O reklamie. Meloradio Olsztyn. Słuchaj na 95 FM.
13: Babe, I got a stranger in my mind. And I ain't got a clue how to tell you. Got a stranger in my mind.

to Melo Radio, to Doriu i to jeszcze 18 minut do 19. Hardwell podkręca z nami tempo, on też już latem zagra w Polsce i to nie byle gdzie, bo na Sunrise Festival w Kołobrzegu. My w Mela już mamy plany na wakacje, będziemy tam od 31 lipca do 2 sierpnia. Będą też nasi koledzy i koleżanki, na przykład Wally Lopez, Sigala, Scooter, czy chociażby Morten. Będzie też Reinier Zonneveld i ten kawałek, w którym się zakochałem, mam nadzieję, że też będzie, czyli Loco Loco, on już teraz, podkręcamy tempo.

0: Bryska i Obca jeszcze przed 19:00 w Melo, tak podkręcamy tempo. No ona zdecydowanie zna się na tworzeniu znakomitych numerów, ale zresztą nie tylko ona, co z przyjemnością po 19:00 wam udowodnię.
1: A już o 19:00 zagramy
0: Don't Want Your Love. Niezależnie, czy teraz jesteście w furce, bo gdzieś wracacie na przykład z weekendu, czy może siedzicie w niedzielę w robocie, albo po prostu w chacie, dla każdego zagramy punktualnie o 19:00, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo.

0: to promocja.
1: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
2: Meloradio.
1: Ale proszę uzasadnić.
2: Bo Meloradio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
1: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
2: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
0: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Meloradio. Zapraszają
1: Iga Dudziuk
2: i Mikołaj Kujawiński.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
2: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
1: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
2: A w środku?
1: Ogromny bagażnik, 604 litry.
2: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
1: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Masz alarm.

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
3: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.

0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
1: Ale to będzie dobra godzina. Eileen i Ellie Goulding na dobry początek 19, ale w przygotowanej przeze mnie playce też polski akcent, bo Sibul się pojawi. Będzie też m.in. Sony Fodera, a ja nazywam się Konrad Traczyk. Cześć, witajcie i zapraszam.

I Run Well Radio na kwadrans po 19. Niektórzy z was, z tego co mi piszecie na WhatsAppie Melo, już szykują wakacje. No, do wakacji jeszcze chwila, ale w czerwcu na przykład się szykuje nam taki długi weekend, no może jakiś city break na przykład. Co byście powiedzieli na 200 w waszym portfelu? No to już jutro szansa na zgarnięcie takiej szybkiej kasy w Melo Radio. 200 do zgarnięcia. Już teraz zgłaszajcie się na meloradio.pl, ale to może być oczywiście na coś zupełnie innego, na jakieś dobre jedzenie. Wchodźcie i piszcie, na co potrzebujecie siana, a my pomożemy!

0: szyby w waszych furkach jeszcze całe, bo ten numer zdecydowanie miał moc. Timmy Trumpet, Frank Walker i John Martin w Melodii 27 minut po 19. Za chwilę u nas Fire, więc też będzie bardzo gorąco. Alan Walker, to już za moment.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: To promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam szczeniaka, który bardzo lubi gryźć nam buty. Aha. Więc pomyślałam, że wydam te pieniądze na szafkę na buty.
2: Kasa leci już do ciebie, buziaki.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. M to muzyka, której

0: Zwracamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Masz już Modivo Club Gold?
2: Nie. A warto?
1: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
2: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
1: W Modivo eObuwie, ETTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
2: Brzmi super. No to jak dołączyć?
1: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
3: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
4: Citroen.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy?
6: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
7: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
8: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodaj.pl i umów się na jazdę próbną.
9: Zapraszamy do salonu Omoda J.Crew z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
10: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
0: Po reklamie.

0: najlepszy drop nowych hitów w Melo.
1: Podkręcamy tempo w Melo Radio, a jak weekend, to oczywiście nie może zabraknąć świeżynek w naszej playce. Kiedy zajrzałem w komentarze pod tym numerem, to na przykład natrafiłem na taki, że oficjalnie otwieramy lato. Trudno się z tym nie zgodzić, słuchając tego numeru, ale też taki, że to idealne połączenie i taki balans między chillem i energią. To też zresztą usłyszycie. Ale w jakim numerze? W numerze Be The One. To dzieło, które stworzyli razem Adam Port, Kaina Music i SG Lewis. I ten kawałek przed nami już teraz to świeżynka w naszej playce.
0: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
1: A wydajcie głośniej.

Jeszcze takie mewy w tle. Carla Fernandez i co jeśli jeszcze przed 20 na antenie Meloradia. Wy zostańcie z nami, bo u nas oczywiście cały czas podkręcamy tempo. Ja tymczasem się odmeldowuję, wracam w sobotę po 15. Dobrego tygodnia. Hej!

0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
1: Kojarzycie takie powiedzenie, żeby mi się tak chciało, jak mi się nie chce? No, to właśnie mnie dopadło coś takiego. Natomiast to nie znaczy oczywiście, że nie odbędzie się magazyn reporterów Meloradia z Olsztyna. Jakżebym mogła wam to zrobić i po prostu tego materiału nie przygotować. A przygotowałam i to nie byle co. Zapowiadałam to już od wielu, wielu dni, no i w końcu się to wydarzy. Zaglądamy do Teatru imienia Stefana Jaracza za chwilę na naszej antenie, a to dlatego, że chcę wam opowiedzieć razem z moimi gośćmi o fantastycznej inicjatywie, która zresztą już po raz kolejny odbędzie się właśnie przy udziale Teatru imienia Stefana Jaracza w Olsztynie. Będzie on odwiedzał w ciągu wakacji wiele zakątków naszego regionu, także tych bardzo odległych, gdzieś tam w okolicach Ełku nawet. A to dlatego, że właśnie rusza 7. edycja festiwalu Teatr Jaracza w Zabytkach Warmii i Mazur. I to jest jeden z tematów, który oczywiście już za chwilę na 95 poruszymy, ale nie jedyny. I właśnie za chwileczkę od tego chciałabym zacząć, bo opowiemy sobie o rekrutacji do miejskich przedszkoli w Olsztynie oczywiście, a to dlatego, że trwa rekrutacja uzupełniająca i potrwa ona jeszcze przez kilka dni, ale warto się zorientować też, jaką ofertę te nasze przedszkola mają. O niej właśnie opowiadać nam będzie Patryk Pulikowski z Urzędu Miasta Olsztyna.
2: Trwa rekrutacja uzupełniająca do miejskich przedszkoli. W 25 placówkach prowadzonych przez samorząd Olsztyna jest dostępnych ponad 460 wolnych miejsc. W programie oferowanym przez miejskie przedszkola są zajęcia m.in. z języka angielskiego, podstaw matematyki, przygotowania do czytania i pisania, czy szeroki wachlarz aktywności ruchowych i artystycznych. Poza tym dzieci biorą udział w spotkaniach prowadzonych przez artystów z Filharmonii, a placówki zapewniają wsparcie specjalistów, m.in. logopedów, psychologów i pedagogów. Każde przedszkole ma własny plac zabaw, a dzieci codziennie wychodzą na świeże powietrze, gdy tylko pozwala na to pogoda. Sale dydaktyczne wyposażono w nowoczesne pomoce naukowe, sprzęt multimedialny i sportowy. W wielu miejscach działają także sale gimnastyczne, pracownie integracji sensorycznej oraz gabinety terapeutyczne. Co ważne, dzieci do 5 roku życia korzystają z 5 bezpłatnych godzin dziennie, a każda godzina powyżej tego limitu to symboliczna opłata, czyli złotówka i 44 grosze. Natomiast 6-latki mają zapewnioną darmową opiekę przez cały dzień. Miasto honoruje także kartę dużej rodziny. Dużym atutem miejskich przedszkoli są kuchnie. Personel przygotowuje posiłki na miejscu ze świeżych produktów. Dzienna stawka żywieniowa to między 7 a 12 złotymi. Rekrutacja uzupełniająca do miejskich przedszkoli w Olsztynie potrwa do 27 maja.
1: O rekrutacji uzupełniającej do przedszkoli miejskich w Olsztynie opowiadał nam Patryk Pulikowski z olsztyńskiego ratusza. A już teraz zapraszam was na spotkanie z 4 osobami, które są żywo zaangażowane w organizację kolejnej edycji festiwalu Teatr Jaracza w Zabytkach Warmii i Mazur. O tym, co będzie można obejrzeć, gdzie będzie można obejrzeć, dlaczego będzie można obejrzeć, o tym wszystkim, a no i przecież najważniejsze, kto to wszystko dofinansowuje, o tym wszystkim będą opowiadali nam nasi goście, a jako pierwszy wypowie się
3: Marcin Kuchciński, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego.
1: I cieszymy się, bo po raz kolejny, zresztą kolejny rok z rzędu właśnie państwo też będziecie wspierali działania Teatru imienia Stefana Jaracza w Olsztynie, który przez wakacje chce zaprezentować swoją twórczość w całym regionie. Dlaczego to jest ważne, żeby właśnie teatr docierał także do tych mniejszych miejscowości?
3: Ja to widzę jeszcze w większym wymiarze. Oczywiście jest to kolejna edycja, kolejna nawet nie próba, tylko kolejny nasz sposób, kolejna metoda na to, żeby zadbać, żeby każdy mieszkaniec naszego regionu miał dostęp do teatru, mimo że te odległości są, patrząc na rozbudowującą się infrastrukturę drogową, kolejową, coraz mniejsze, coraz wygodniej jest dojechać do Olsztyna czy Elbląga. Chcemy edukować, chcemy pokazywać, jak czymś pięknego jest teatr i stąd ruszamy w region ze swoimi sztukami. Do tego myślę, że jest niewiele takich miejsc w Polsce, gdzie można połączyć kilka rzeczy, czyli przyrodę, wyjątkowe zabytki, dziedzictwo kulturowe z historią, ze sztuką, jakim jest z całą pewnością teatr. I to jest kolejny ważny element i myślę, że większość spektakli, które mogliśmy oglądać w Teatrze Wieracza, one zupełnie będą miały inny wymiar, oglądając je na przykład na Zamku w Kętrzynie, więc to też jest ciekawe przedsięwzięcie. Myślę, że wiele osób z ciekawości po prostu obejrzy. Kolejny obszar to turyści, bo oni również oprócz tej przyrody, oprócz tych zabytków, oprócz dziedzictwa kulinarnego, mogą również dotknąć tej kultury, którą my mamy do zaproponowania. I to również jest kolejny fajny aspekt, że ludzie, którzy będą nas odwiedzali w tym sezonie letnim, będą mogli również skorzystać z takiej usługi, z tego, z takiej oferty, którą my wspólnie z naszym teatrem przedstawiamy.
1: Czy ma pan marszałek jakiś taki spektakl, który właśnie chciałby zobaczyć w którymś konkretnym zabytku?
3: No na pewno zamki gotyckie w dużej mierze, więc Krzyżacy na pewno mogłyby mieć zupełnie inny wymiar, ale myślę, że każda z tych sztuk, i ona jest, to jest oczywiście ogromne wyzwanie, żeby pokazać tą sztukę w miarę podobny sposób, w warunkach, które nie służą na co dzień do pokazywania teatru, i myślę, że to jest wielka nauka dla nas, przede wszystkim dla całej obsługi, całego teamu teatru, ale również myślę, że z ciekawością widzowie w tych miejscach będą patrzyli, czym się to różni, w jaki sposób zostało to inaczej pokazane i w jaki sposób aktorzy grają. Myślę, że dla aktorów też to jest niebywała gratka.
4: Maria Bąkowska, członkini Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
1: Pan marszałek tutaj wspominał nam o tym, że to jest bardzo ważne, ta inicjatywa, to wydarzenie jest ważne dla naszego regionu ze względu na turystów, ze względu na promowanie teatru, a pani nawiązała do tego, że no właśnie, właściwie Teatr Jaracza wraca do korzeni.
4: Wraca do korzeni, dlatego że, tak jak już mówiłam, teatr wędrowny to jest najstarsza i najbardziej tradycyjna forma uprawiania tej sztuki. Dlatego bardzo się cieszę, że scenę możemy stworzyć zarówno w innych miejscowościach, jak i w teatrze. I dlatego mogą z niej skorzystać i z naszych sztuk zarówno nasi mieszkańcy, jak i turyści.
1: Czy ma pani jakiś taki spektakl, który chciałaby już zobaczyć w którymś z tych miejsc, które zostały wyznaczone?
4: Ballada o miłości, bo tego jeszcze nie widziałam i to chciałabym zobaczyć.
5: Andrzej Fabisiak, wicedyrektor Teatru imienia Stefana Jaracza w Olsztynie.
1: No, panie dyrektorze, proszę powiedzieć, jakie miejsce w tym roku będziecie odwiedzali ze spektaklami?
5: No, przede wszystkim są to miejsca, które aktorzy polubili, ale też miejsca, w których publiczność nas oczekuje. Czyli chcę w ten sposób powiedzieć, że nawiązujemy też do tradycji, ale staramy się też sięgać do nowych przestrzeni. Niewątpliwie bardzo, bardzo ważne są dla nas przestrzenie takie typowo zabytkowe, jak na przykład zamki. I tak dwa zamki XIV-wieczne, jeden w Pasłęku, w pomieszczeniach bardzo, bardzo takich metafizycznych, z drugiej strony Kętrzyn, tym razem plener, jak zwykle dziedziniec zamku, ale też to są przestrzenie, które są w bardzo małych miejscowościach i bardzo sobie cenię przestrzeń przy Muzeum Michała Kajki w Ogródku. Tam plenerowe widowiska sprawdzają się, przychodzi bardzo licznie publiczność z okolicznych miejscowości, ale też gramy w Muzeum Historycznym Kolejnictwa w Ełku wśród peronów, więc też jest to bardzo oryginalna przestrzeń, ale generalnie staramy się, żeby nasi partnerzy decydowali o tym, jaki chcą repertuar, bo to jest pewien warunek, że oni najlepiej orientują się, co ich publiczność chciałaby w poszczególnych edycjach tego festiwalu zobaczyć. Myślę w końcu, że jest to festiwal, który bardzo silnie i mocno adresowany jest do wielu grup wiekowych, bo w Dźwierzutach będziemy grali spektakl dla dzieci, Smacznego proszę wilka, ale też trzeba to mocno zaakcentować. To jest festiwal, który jest odwiedzany przez turystów, którzy przyjeżdżają do naszego regionu, i też zdarzają się jeszcze takie sytuacje, że w tych miejscowościach oddalonych od Olsztyna mamy do czynienia z widzami, którzy no nie mają szansy i możliwości dotrzeć do Olsztyna, a więc jest to dla nich jedyny kontakt z żywą sztuką teatralną.
1: Tutaj też podczas konferencji już kilka razy została poruszona kwestia tego, że to dla Państwa chyba jest też ogromny wysiłek taki logistyczny, żeby te spektakle po prostu w te nowe przestrzenie przenosić.
5: Oczywiście, bo adaptacja tych spektakli, które są no, bardzo znormalizowane w sensie przestrzeni naszych scen trzech teatralnych, przy przeniesieniu w konteksty czy dziedzińca zamkowego, czy komnaty zamkowej, czy w końcu jakieś łąki, to jest no, potrzeba, konieczność wizyty wcześniejszej. To jest kwestia logistyki. No i czasami też musimy budować dodatkowe elementy sceny i widowni, żeby widz mógł w komforcie oglądać sztukę taką, jaka jest w naszym teatrze.
6: Paweł Dobrowolski, dyrektor Teatru imienia Stefana Jarocza w Olsztynie.
1: Panie dyrektorze, co będziemy mogli zobaczyć w tym roku w plenerze?
6: 7 spektakli, bo to 7. edycja festiwalu, więc staraliśmy się tutaj szukać jakichś takich powiązań. Przede wszystkim premiery ostatniego sezonu, czyli takie spektakle jak Bejder, Wojna Totalna, opowiadające historię olsztyńskiego zespołu, ale myślę, że to dla całego regionu jest duma i chluba i chcemy ten spektakl i tę historię przede wszystkim popularyzować. Również Południce, to najnowsza premiera Teatru Jarocza, która miała premierę dosłownie 2 tygodnie temu. Też inspirowana tutejszą przyrodą warmińskich lasów. Również Smęcznego Poszewilka. To jest spektakl z kolei dla młodych widzów, ale bardzo nam zależało, żeby ten przegląd, zwłaszcza, że przecież czas wolny spędzamy często w gronie właśnie całych rodzin i żeby ta oferta dla młodych widzów również była obecna w ramach takiego przeglądu. Także to są 3 premiery ostatniego sezonu, ale też wracamy do spektakli, które po prostu są takimi evergreenami, hitami z poprzednich sezonów, takie jak Warmia i Mazury, Baralda Miłości, spektakl Marty Miłoszewskiej, Jak płakać w miejscach publicznych, Więzi rodzinne, Sztuka. To są spektakle, które miały premierę już chwilę wcześniej, ale wciąż cieszą się dużą popularnością, a zasadą w ogóle naszego festiwalu, tego przeglądu jest, że to nie my wybieramy spektakle, które pokazujemy, tylko ośrodki, które nas zapraszają do pokazów, wybierają sobie z naszego repertuaru rzecz, które uznają, że ich widzowie, widzki mają ochotę zobaczyć.
1: Jeszcze się nie przyglądałam mapce, ale w zeszłym roku, zdaje się, można było zobaczyć spektakl też u was na dziedzińcu teatru. Czy w tym roku też będzie taka opcja?
6: Nie, odeszliśmy od tego, ponieważ mieliśmy poczucie, że jest to trochę mija się z celem, ponieważ przede wszystkim chcemy fundusze, które są przecież ograniczone, inwestować przede wszystkim w dotarcie do widzów i widzek w regionie, ponieważ mamy poczucie, że tam jest nas wciąż za mało i chcielibyśmy jak najwięcej tam być obecni. Dlatego tutaj gramy u nas na scenach, po to zostały wybudowane, natomiast w teren jeździmy tam, gdzie tych teatrów nie ma. Są być może jakieś właśnie wspaniałe zabytki, dziedzińce, a pogoda sprzyja temu, aby pokazywać się w tych pięknych okolicznościach przyrody.
1: Będziecie też obecni w Grunwaldzie, choć niestety nie ze spektaklem Krzyżacy.
6: Niestety, ale będziemy tam promować i opowiadać o tym, że Krzyżacy, można ten spektakl obejrzeć na deskach Teatru Jarocza w Olsztynie. Będziemy też, mamy tam już swoje stoisko, na którym też sprzedajemy koszulki ze spektaklu i różne gadżety, które przypominają właśnie też, to są akurat wydarzenia takie masowe właściwie na polach grunwaldzkich, gdzie rzeczywiście fani walk rycerskich przyjeżdżają z tej Polski, ale i ze świata. W związku z tym chcielibyśmy, żeby mieli świadomość, że spektakl, w którym też on bierze udział, też Bractwo Rycerskie, jest grany na deskach tego teatru.
1: Teatr Jarocza w zabytkach Warmii i Mazur to festiwal, który już się rozpoczął, już pierwsze seanse w plenerze się odbyły, a potrwa ta impreza aż do października, więc będzie jeszcze sporo okazji. W sumie odwiedzą oni, zdaje się, 11 lokalizacji, 7 spektaklów do wyboru. Ja już sobie zaznaczyłam, w których 2 miejscach będę chciała w tym roku być, a to dlatego, że właśnie tam będą zaprezentowane spektakle, na które się jeszcze do tej pory nie miałam okazji wybrać. Wśród nich między innymi Sztuka pod tytułem Sztuka. Jestem tego bardzo ciekawa, podobno też można się na tym nieźle bawić. I tymże akcentem powoli będę się żegnała. Dziękuję Wam bardzo za kolejne spotkanie w magazynie reporterów Meloradia z Olsztyna. Już teraz zapraszam też za chwilę, bo na 95 właśnie za moment rozpocznie się kolejna część magazynu reporterów Meloradia z Olsztyna, na którą zaprasza Was niezmiennie Aga Wiśniewska.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
1: Kojarzycie takie powiedzenie, żeby mi się tak chciało, jak mi się nie chce? No, to właśnie mnie dopadło coś takiego. Natomiast to nie znaczy oczywiście, że nie odbędzie się magazyn reporterów Meloradia z Olsztyna. Jakżebym mogła wam to zrobić i po prostu tego materiału nie przygotować. A przygotowałam i to nie byle co. Zapowiadałam to już od wielu, wielu dni, no i w końcu się to wydarzy. Zaglądamy do Teatru imienia Stefana Jaracza za chwilę na naszej antenie, a to dlatego, że chcę wam opowiedzieć razem z moimi gośćmi o fantastycznej inicjatywie, która zresztą już po raz kolejny odbędzie się właśnie przy udziale Teatru imienia Stefana Jaracza w Olsztynie. Będzie on odwiedzał w ciągu wakacji wiele zakątków naszego regionu, także tych bardzo odległych, gdzieś tam w okolicach Ełku nawet. A to dlatego, że właśnie rusza 7. edycja festiwalu Teatr Jaracza w Zabytkach Warmii i Mazur. I to jest jeden z tematów, który oczywiście już za chwilę na 95 poruszymy, ale nie jedyny. I właśnie za chwileczkę od tego chciałbym zacząć, bo opowiemy sobie o rekrutacji do miejskich przedszkoli w Olsztynie oczywiście, a to dlatego, że trwa rekrutacja uzupełniająca i potrwa ona jeszcze przez kilka dni, ale warto się zorientować też, jaką ofertę te nasze przedszkola mają. O niej właśnie opowiadać nam będzie Patryk Pulikowski z Urzędu Miasta Olsztyna.
2: Trwa rekrutacja uzupełniająca do miejskich przedszkoli. W 25 placówkach prowadzonych przez samorząd Olsztyna jest dostępnych ponad 460 wolnych miejsc. W programie oferowanym przez miejskie przedszkola są zajęcia m.in. z języka angielskiego, podstaw matematyki, przygotowania do czytania i pisania, czy szeroki wachlarz aktywności ruchowych i artystycznych. Poza tym dzieci biorą udział w spotkaniach prowadzonych przez artystów z Filharmonii, a placówki zapewniają wsparcie specjalistów, m.in. logopedów, psychologów i pedagogów. Każde przedszkole ma własny plac zabaw, a dzieci codziennie wychodzą na świeże powietrze, gdy tylko pozwala na to pogoda. Sale dydaktyczne wyposażono w nowoczesne pomoce naukowe, sprzęt multimedialny i sportowy. W wielu miejscach działają także sale gimnastyczne, pracownie integracji sensorycznej oraz gabinety terapeutyczne. Co ważne, dzieci do 5 roku życia korzystają z 5 bezpłatnych godzin dziennie, a każda godzina powyżej tego limitu to symboliczna opłata, czyli złotówka i 44 grosze. Natomiast 6-latki mają zapewnioną darmową opiekę przez cały dzień. Miasto honoruje także kartę dużej rodziny. Dużym atutem miejskich przedszkoli są kuchnie. Personel przygotowuje posiłki na miejscu ze świeżych produktów. Dzienna stawka żywieniowa to między 7 a 12 złotymi. Rekrutacja uzupełniająca do miejskich przedszkoli w Olsztynie potrwa do 27 maja.
1: O rekrutacji uzupełniającej do przedszkoli miejskich w Olsztynie opowiadał nam Patryk Pulikowski z olsztyńskiego ratusza. A już teraz zapraszam was na spotkanie z 4 osobami, które są żywo zaangażowane w organizację kolejnej edycji festiwalu Teatr Jaracza w Zabytkach Warmii i Mazur. O tym, co będzie można obejrzeć, gdzie będzie można obejrzeć, dlaczego będzie można obejrzeć, o tym wszystkim, a no i przecież najważniejsze, kto to wszystko dofinansowuje. O tym wszystkim będą opowiadali nam nasi goście, a jako pierwszy wypowie się
3: Marcin Kuchciński, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego.
1: I cieszymy się, bo po raz kolejny, zresztą kolejny rok z rzędu właśnie państwo też będziecie wspierali działania Teatru imienia Stefana Jaracza w Olsztynie, który przez wakacje chce zaprezentować swoją twórczość w całym regionie. Dlaczego to jest ważne, żeby właśnie teatr docierał także do tych mniejszych miejscowości?
3: Ja to widzę jeszcze w większym wymiarze. Oczywiście jest to kolejna edycja, kolejna nawet nie próba, tylko kolejny nasz sposób, kolejna metoda na to, żeby zadbać, żeby każdy mieszkaniec naszego regionu miał dostęp do teatru. Mimo, że te odległości są, patrząc na rozbudowującą się infrastrukturę drogową, kolejową, coraz mniejsze, coraz wygodniej jest dojechać do Olsztyna czy Elbląga. Chcemy edukować, chcemy pokazywać, jak piękny, jak czymś pięknego jest teatr i stąd wyruszamy w region ze swoimi sztukami. Do tego myślę, że jest niewiele takich miejsc w Polsce, gdzie można połączyć kilka rzeczy, czyli przyrodę, wyjątkowe zabytki, dziedzictwo kulturowe z historią, ze sztuką, jakim jest z całą pewnością teatr. I to jest kolejny ważny element i myślę, że większość spektakli, które mogliśmy oglądać w Teatrze Jaracza, one zupełnie będą miały inny wymiar, oglądając je na przykład na zamku w Kętrzynie, więc to też jest ciekawe przedsięwzięcie. Myślę, że wiele osób z ciekawości po prostu obejrzy. Kolejny obszar to turyści. bo oni również oprócz tej przyrody, oprócz tych zabytków, oprócz dziedzictwa kulinarnego, mogą również dotknąć tej kultury, którą my mamy do zaproponowania. I to również jest kolejny fajny aspekt, że ludzie, którzy będą nas odwiedzali w tym sezonie letnim, będą mogli również skorzystać z takiej usługi, z takiej oferty, którą my wspólnie z naszym teatrem przedstawiamy.
1: Czy ma pan marszałek jakiś taki spektakl, który właśnie chciałby zobaczyć w którymś konkretnym zabytku?
3: No na pewno zamki gotyckie w dużej mierze, więc Krzyżacy na pewno mogłyby mieć zupełnie inny wymiar, ale myślę, że każda z tych sztuk, i to jest oczywiście ogromne wyzwanie, żeby pokazać tą sztukę w miarę podobny sposób, w warunkach, które nie służą na co dzień do pokazywania teatru, i myślę, że to jest wielka nauka dla nas, przede wszystkim dla całej obsługi, całego teamu teatru, ale również myślę, że z ciekawością widzowie w tych miejscach będą patrzyli, czym się to różni, w jaki sposób zostało to inaczej pokazane i w jaki sposób aktorzy grają. Myślę, że dla aktorów też to jest niebywała gratka.
4: Maria Bąkowska, członkini Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
1: Pan marszałek tutaj wspominał nam o tym, że to jest bardzo ważne, ta inicjatywa, to wydarzenie jest ważne dla naszego regionu ze względu na turystów, ze względu na promowanie teatru, a pani nawiązała do tego, że no właśnie, właściwie teatr Jaracza wraca do korzeni.
4: Wraca do korzeni, dlatego że, tak jak już mówiłam, teatr wędrowny to jest najstarsza i najbardziej tradycyjna forma uprawiania tej sztuki. Dlatego bardzo się cieszę, że scenę możemy stworzyć zarówno w innych miejscowościach, jak i w teatrze. I dlatego mogą z niej skorzystać i z naszych sztuk zarówno nasi mieszkańcy, jak i turyści.
1: Czy ma pani jakiś taki spektakl, który chciałaby już zobaczyć w którymś z tych miejsc, które zostały wyznaczone?
4: Ballada o miłości, bo tego jeszcze nie widziałam i to chciałabym zobaczyć.
5: Andrzej Fabisiak, wicedyrektor Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie.
1: No panie dyrektorze, proszę powiedzieć, jakie miejsce w tym roku będziecie odwiedzali ze spektaklami?
5: No przede wszystkim są to miejsca, które aktorzy polubili, ale też miejsca, w których publiczność nas oczekuje. Czyli chcę w ten sposób powiedzieć, że nawiązujemy też do tradycji, ale staramy się też sięgać do nowych przestrzeni. Niewątpliwie bardzo, bardzo ważne są dla nas przestrzenie takie typowo zabytkowe, jak na przykład zamki. I tak dwa zamki XIV-wieczne, jeden w Pasłęku, w pomieszczeniach bardzo, bardzo takich metafizycznych, z drugiej strony Kętrzyn, tym razem plener, jak zwykle dziedziniec zamku, ale też to są przestrzenie, które są w bardzo małych miejscowościach i bardzo sobie cenię przestrzeń przy Muzeum Michała Kajki w Ogródku. Tam plenerowe widowiska sprawdzają się, przychodzi bardzo licznie publiczność z okolicznych miejscowości, ale też gramy w Muzeum Historycznym Kolejnictwa w Ełku wśród peronów, więc też jest to bardzo oryginalna przestrzeń, ale generalnie staramy się, żeby nasi partnerzy decydowali o tym, jaki chcą repertuar, bo to jest pewien warunek, że oni najlepiej orientują się, co ich publiczność chciałaby w poszczególnych edycjach tego festiwalu zobaczyć. Myślę w końcu, że jest to festiwal, który bardzo silnie i mocno adresowany jest do wielu grup wiekowych, bo w Dźwierzutach będziemy grali spektakl dla dzieci, Smacznego proszę wilka, ale też trzeba to mocno zaakcentować. To jest festiwal, który jest odwiedzany przez turystów, którzy przyjeżdżają do naszego regionu, i też zdarzają się jeszcze takie sytuacje, że w tych miejscowościach oddalonych od Olsztyna mamy do czynienia z widzami, którzy nie mają szansy i możliwości dotrzeć do Olsztyna, a więc jest to dla nich jedyny kontakt z żywą sztuką teatralną.
1: Tutaj też podczas konferencji już kilka razy została poruszona kwestia tego, że to dla państwa chyba jest też ogromny wysiłek, taki logistyczny, żeby te spektakle po prostu prostu w te nowe przestrzenie przenosić.
5: Oczywiście, bo adaptacja tych spektakli, które są no, bardzo znormalizowane w sensie przestrzeni naszych scen trzech teatralnych, po przeniesieniu w konteksty czy dziedzińca zamkowego, czy komnaty zamkowej, czy w końcu jakieś łąki, to jest no, potrzeba, konieczność wizyty wcześniejszej. To jest kwestia logistyki. No i czasami też musimy budować dodatkowe elementy sceny i widowni, żeby widz mógł w komforcie oglądać sztukę taką, jaka jest w naszym teatrze.
6: Paweł Dobrowolski, dyrektor Teatru imienia Stefana Jaracza w Olsztynie.
1: Panie dyrektorze, co będziemy mogli zobaczyć w tym roku w plenerze?
6: 7 spektakli, bo to 7. edycja festiwalu, więc staraliśmy się tutaj szukać jakichś takich powiązań. Przede wszystkim premiery ostatniego sezonu, czyli takie spektakle jak Bejder, Wojna Totalna, opowiadający historię olsztyńskiego zespołu, ale myślę, że to dla całego regionu jest duma i chluba i chcemy ten spektakl i tę historię przede wszystkim popularyzować. Również Południce, to najnowsza premiera Teatru Jaracza, która miała premierę dosłownie 2 tygodnie temu. Też inspirowana tutejszą przyrodą warmińskich lasów. Również Smęcznego Poszewilka, to jest spektakl z kolei dla młodych widzów, ale bardzo nam zależało, żeby ten przegląd, zwłaszcza, że przecież czas wolny spędzamy często w gronie właśnie całych rodzin i żeby ta oferta dla młodych widzów również była obecna w ramach takiego przeglądu. Także to są trzy premiery ostatniego sezonu, ale też wracamy do spektakli, które po prostu są takimi evergreenami, hitami z poprzednich sezonów, takie jak Warmia i Mazury, Baralda Miłości, spektakl Marty Miłoszewskiej, Jak płakać w miejscach publicznych, Więzi rodzinne, Sztuka. To są spektakle, które miały premierę już chwilę wcześniej, ale wciąż cieszą się dużą popularnością, a zasadą w ogóle naszego festiwalu, tego przeglądu jest, że to nie my wybieramy spektakle, które pokazujemy, tylko ośrodki, które nas zapraszają do pokazów, wybierają sobie z naszego repertuaru rzecz, które uznają, że ich widzowie, widzki mają ochotę zobaczyć.
1: Jeszcze się nie przyglądałam mapce, ale w zeszłym roku, zdaje się, można było zobaczyć spektakl też u was na dziedzińcu teatru. Czy w tym roku też będzie taka opcja?
6: Nie, odeszliśmy od tego, ponieważ mieliśmy poczucie, że jest to trochę mija się z celem, ponieważ przede wszystkim chcemy fundusze, które są przecież ograniczone, inwestować przede wszystkim w dotarcie do widzów i widzek w regionie, ponieważ mamy poczucie, że tam jest nas wciąż za mało i chcielibyśmy jak najwięcej tam być obecni. Dlatego tutaj gramy u nas na scenach, po to są zostały wybudowane, natomiast w teren jeździmy tam, gdzie tych teatrów nie ma. Są być może jakieś właśnie wspaniałe zabytki, dziedzińce, a pogoda sprzyja temu, aby pokazywać się w tych pięknych okolicznościach przyrody.
1: Będziecie też obecni w Grunwaldzie, choć niestety nie ze spektaklem Krzyżacy.
6: Niestety, ale będziemy tam promować i opowiadać o tym, że Krzyżacy, można ten spektakl obejrzeć na deskach Teatru Jaracza w Olsztynie. Będziemy też, mamy tam już swoje stoisko, na którym też sprzedajemy koszulki ze spektaklu i różne gadżety, które przypominają właśnie też, to są akurat wydarzenia takie masowe właściwie na polach grunwaldzkich, gdzie rzeczywiście fani walk rycerskich przyjeżdżają z całej Polski, ale i ze świata. W związku z tym chcielibyśmy, żeby mieli świadomość, że spektakl, w którym też on bierze udział, też Bractwo Rycerskie, jest grany na deskach tego teatru.
7: Teatr Jaracza w zabytkach Warmii i Mazur to festiwal, który już się rozpoczął, już pierwsze seanse w plenerze się odbyły, a potrwa ta impreza aż do października, więc będzie jeszcze sporo okazji. W sumie odwiedzą oni, zdaje się, 11 lokalizacji, 7 spektaklów do wyboru. Ja już sobie zaznaczyłam, w których 2 miejscach będę chciała w tym roku być, a to dlatego, że właśnie tam będą zaprezentowane spektakle, na które się jeszcze do tej pory nie miałam okazji wybrać. Wśród nich między innymi Sztuka pod tytułem Sztuka. Jestem tego bardzo ciekawa, podobno też można się na tym nieźle bawić. I tymże akcentem powoli będę się żegnała. Dziękuję Wam bardzo za kolejne spotkanie w magazynie reporterów Meloradia z Olsztyna. Już teraz zapraszam też za chwilę, bo na 95 właśnie za moment rozpocznie się kolejna część magazynu reporterów Meloradia z Olsztyna, na którą zaprasza Was niezmiennie Aga Wiśniewska.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
7: Dzień dobry, dzień dobry. To kolejny wspaniały dzień w Olsztynie. Zapraszam Was na spędzenie go chociaż częściowo razem. Aga Wiśniewska, kłaniam się i zapraszam też na magazyn reporterów Meloradia właśnie z Olsztyna, w którym już za chwilę będziemy się przysłuchiwali pewnej konferencji. A to będzie taka streszczona wersja dla tych, którzy nie mieli okazji jeszcze usłyszeć na naszej antenie informacji dotyczących festiwalu Teatr Jaracza w zabytkach Warmii i Mazur. Bo oczywiście poza indywidualnymi rozmowami, które miałam okazję przeprowadzić i które już Wam na naszej antenie zaprezentowałam, odbyła się też po prostu oficjalna konferencja, podczas której wypowiadały się wcześniej nam już zapoznane osoby, między innymi Państwo marszałkowie oraz panowie dyrektorzy Teatru imienia Stefana Jaracza. Więc teraz właśnie zaproszę Was na taką relację z tego, jak to spotkanie przebiegało i od razu mogę Wam też zadać zagadkę, ponieważ ja się tam będę tak bardzo nieśmiało pojawiała. W sensie będzie można mnie tam usłyszeć. Jestem ciekawa, ilu z Was, drodzy słuchacze, odgadnie, słuchacze i słuchaczki, ilu z Was odgadnie, które dźwięki właśnie, które zostały tam ukryte w tym nagraniu, pochodzą ode mnie. Zatem zapraszam Was. Jako pierwszy o festiwalu Teatr Jaracza w Zabytkach Warmii i Mazur wypowie się marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Marcin Kuchciński.
8: Doskonały aspekt związany z naszą turystyką, z naszymi gośćmi, którzy do nas przyjeżdżają. A myślę, że dla wielu z nas pewne spektakle, tak jakby chociaż Krzyżacy, będą miały zupełnie inny wymiar, jak zobaczymy je na przykład na zamku w Kętrzynie czy w innych miejscach. I myślę, że wiele osób, które widziały spektakl czy spektakle tutaj w teatrze, z przyjemnością wybiorą się na winne do innych miejscowości po to, żeby zobaczyć, w jaki sposób zostało to podane. Jak się nie mylę, 60 spektakli za nami w tej całej edycji, więc to pokazuje, że to się ciekawie rozwija. Rozmawialiśmy z panem dyrektorami przed konferencją. Sporo wyjazdów, sporo konkursów, więc ten nasz wymiar, że chcemy pokazać się na zewnątrz, w naszym regionie, ale nie tylko, coraz bardziej się spełnia. Kolejne znowu wyzwanie dla nas, żeby nie zaniedbać tego miejsca, bo to jest dla nas kluczowe. Także trzymamy kciuki.
9: Teraz poproszę o zabranie głosu panią Marię Bągowską, członkinię Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
10: Szanowni Państwo, panie marszałku, panowie dyrektorzy, szanowne media. Jak Państwo widzą, czasy się zmieniają. Kiedyś zamki zdobywano orężem. Dzisiaj wystarczy mieć bilet do teatru. I tym programem Teatr Jaracza udowadnia nam, że scena nie zawsze jest tam, gdzie są deski, ale jest tam, gdzie są ludzie. I za to chciałabym bardzo serdecznie naszej ekipie teatralnej podziękować jako organizatorzy. Bardzo się z tego cieszymy. Tak jak już pan marszałek wspomniał, nasza kraina Warmia i Mazury to nie tylko kraina tysiąca jezior i pięknych lasów, ale poprzez tą siódmą edycję staje się największą plenerową sceną teatralną w Polsce. I z tego też jesteśmy bardzo, bardzo dumni. Cieszę się również z tego, że Teatr Jaracza wraca do korzeni, bo teatr wędrowny to jest najbardziej tradycyjna forma uprawiania tej sztuki. I to też jest niezwykle cenne doświadczenie. Bardzo wszystkim dziękuję i zapraszam wszystkich do teatru.
9: Teraz proszę o zabranie głosu przez pana Pawła Dobropolskiego, dyrektora Teatru imienia Stefana Jaracza w Olsztynie.
11: Dzień dobry Państwu. Tak, ja mam niezwykły zaszczyt i radość zaprosić na siódmą już edycję właśnie tego przeglądu Teatru Jaracza w Zabytkach Warmii i Mazur. Dla nas to jest wielka radość oczywiście, ale i wyzwanie, ponieważ tak jak już powiedział pan marszałek, pokazanie spektakli w terenie to jest duże takie wyzwanie też logistyczne i też trochę taka chwila też takiej próby dla nas, ponieważ oczywiście tutaj w teatrze, teatr całą tą infrastrukturą jest przygotowany do tego, żeby pewne rzeczy ukryć, światłem wyrzeźbić. Natomiast kiedy pokazujemy te spektakle w takim świetle dziennym, właśnie w zupełnie innym przestrzeni, trochę w takim ogołocony sposób, musimy dużo bardziej jakby dbać o taką jakość i to, co jest istotą tej sztuki, czyli spotkanie przede wszystkim z widzami. I dlatego podejmujemy ten trud co roku. W tym roku przygotowaliśmy 7 tytułów spektakli, które pokażemy tutaj w regionie w 11 miejscach, ale będzie pokazane 12 wydarzeń. W Sztynorocie będziemy dwukrotnie w ramach tego pokazu, tego przeglądu. Tytuły to są głównie oczywiście spektakle z ostatniego sezonu, premiery, najnowsze, żeby też właśnie zaznajemiać naszą publiczność tutaj w regionie z tym, co dzieje się w teatrze aktualnie. Także pierwsza rzecz to Vader, Wojna Totalna, spektakl, który miał premierę miesiąc temu. Bardzo regionalny, to jest właściwie taka marka regionu, marka miejsca, którą chcemy uświadamiać, bo mamy już teraz po tych pokazach tutaj w Olsztynie świadomość, że część widzów nie miała świadomości, że jest to zespół, który pochodzi z Olsztyna, że tu zaczynał. Wielu pracowników teatru właśnie dzięki temu dowiedziało się, że początki tego zespołu właśnie są związane bardzo mocno z Olsztynem, co nas ogromnie cieszy, bo mam poczucie, że to właśnie taka jest rola tego teatru, żeby opowiadać właśnie te lokalne historie i nagłaśniać je przede wszystkim, pokazywać je jako nasze dobro narodowe. Kolejny spektakl, który zaprezentujemy w regionie w najbliższych tygodniach, to jest spektakl Południce, to też nasza najnowsza premiera Janka Jelińskiego, też bardzo mocno inspirowana mitologią tutejszych lasów i tutejszej przyrody. Kolejna propozycja to z kolei hit z poprzednich, jeszcze wcześniejszych sezonów Warmia i Mazury, Ballada o miłości, spektakl Marty Miłoszewskiej, który już trzeci rok obwozimy po regionie, cieszy się olbrzymią popularnością nie tylko wśród publiczności turystów, którzy oczywiście w dużym stopniu uczestniczą w tych pokazach, ale też przede wszystkim tej publiczności lokalnej, co nas ogromnie cieszy. W tym roku też udało się zorganizować i właśnie zaprezentować też publiczności Smacznego Proszę Wilka. To jest o tyle dla nas ważna propozycja, że skierowana jest trochę do młodszych widzów. Wiemy, że często właśnie całe rodziny spędzają wakacje tutaj w regionie i szukają spektakli, czy też takich wydarzeń, które byłyby dla całych rodzin. Wiemy, że akurat ten spektakl, który gramy tutaj już od grudnia, spełnia tę funkcję taką familijną, teatru familijnego, także cieszymy się, że też poszerzamy trochę ten krąg widzów właśnie o najmłodszych. Kolejna propozycja to z kolei spektakl Sztuka, to też premiera z poprzedniego sezonu, spektakl, który powstał w ramach sceny Inicjatywy Aktorskiej, cieszący się dużą popularnością wśród publiczności tutaj w Olsztynie, jesteśmy przekonani, że również w regionie. Kolejna rzecz, która mnie jakoś bardzo cieszy, to jest spektakl z kolei Więzi Rodzinne, to jest spektakl, który miał premierę chyba 4 czy 5 lat temu, to już jest długo bardzo w repertuarze Teatru Jaracza, teraz przeżywa swoją drugą młodość, co nas ogromnie cieszy. No i właśnie dlatego też pokazywaliśmy go ostatnio też tutaj w Olsztynie, spotkał się z dużym zainteresowaniem i dlatego też chcemy go pokazać w Lidzbarku Warmińskim na dziedzińcu Przedzamcza, hotelu Krasicki, dokładnie tak. No i ostatnia propozycja, ostatni tytuł, który pokażemy, to jest Jak płakać w miejscach publicznych, też premiera jeszcze z poprzedniego sezonu, ale wciąż ciesząca się dużą popularnością, to z kolei zagramy w Ryje. Tych miejscowości, tak jak powiedziałem, jest 11 i czasami się powtarzają, znaczy raz się powtarzają, to jest sztynor, natomiast staraliśmy się tak dotrzeć, gdzie się da. Oczywiście spektakle, z którymi możemy wyruszyć w podróż tutaj po regionie to są i zagrać je w plenerze, to są oczywiście te mniejsze trochę produkcje, takie jak Krzyżacy. Z nimi też wybieramy się w podróż, ale trochę dalej. Pojedziemy już do Torunia teraz, ale na festiwal międzynarodowy, też do Opola, na festiwal klasyki żywej, potem jeszcze do Krakowa. Mamy długą trasę koncertową z tym spektaklem zaplanowaną, ale to jest akurat za duży spektakl, żeby móc go pokazać w plenerze tutaj. Oczywiście na Polach Grubackich mamy zamiar się ustawić z naszym namiotem i też jakby zapraszać na spektakl do teatru w tym roku, ale pokazanie samego spektaklu w plenerze byłoby trudne. My się w ogóle trochę śmiejemy, ale właśnie jeszcze przed rozpoczęciem konferencji rozmawialiśmy o tym, że teatr trochę zamienia się w biuro turystyczne, przynajmniej ponieważ rzeczywiście tych wyjazdów mamy teraz bardzo dużo. W najbliższym tygodniu jedziemy do Kalisza ze spektaklem Mireczek, by też wziąć udział w konkursie, także tych zaproszeń mamy bardzo, bardzo dużo, co nas ogromnie cieszy i jest jakimś takim wyrazem uznania dla tego, co tutaj się dzieje. Dlatego cieszymy się, że na tej mapie nie zabraknie tych najmniejszych miejscowości z naszego regionu, które z różnych powodów mają oczywiście utrudniony dostęp do kultury, ponieważ no, pokazywanie się na dużych festiwalach międzynarodowych jest oczywiście bardzo prestiżowe, ale dla nas, tak jak już powiedziałem, najbardziej liczą się te spotkania z każdym poszczególnym widzem i wiemy, że tych widzów tu mamy tutaj w regionie wielu i to jest też ich teatr, ponieważ jest to teatr Warmii i Mazur, jak cały czas staramy się podkreślać i dlatego cieszę się, że na tej mapie nie zabraknie tych małych miasteczek, o których, no, których nie odbywają się międzynarodowe festiwale teatralne, ale są dla nas równie ważne. Dziękuję.
12: Przekazuję głos wicedyrektorowi, panu Andrzejowi Fabisiakowi.
5: Proszę Państwa, w zasadzie no wszystko prawie zostało powiedziane, więc ja bym tylko chciał podkreślić też partnerstwo z instytucjami przy budowaniu tego festiwalu. To praktycznie ci, u których gramy, decydowali o doborze repertuaru. Festiwal odbywa się, trwa dość długo, od 5 maja do 10 października i to są naprawdę miejsca szalenie oryginalne, bo z jednej strony 5 w Barczewie, najkrótsza nasza podróż w centrum, w skarbcu kultury europejskiej z Wejderem, a przed nami w sobotę najdłuższa podróż do Sztynortu, gdzie będziemy grali w odrestaurowanym Spichlerzu. tuż nad jeziorem, miejsce naprawdę metafizyczne, ale też staramy się podtrzymywać nasze kontakty z tymi, którzy nas naprawdę bardzo mocno oczekują. Mówię w tej chwili o publiczności, nie tylko organizatorach, czyli będziemy grali na dziedzińcu zamku w Kętrzynie, zamek gotycki, a w zamkowych przestrzeniach w Pasłęku, również w XIV-wiecznym zamku gotyckim, i czy też będziemy odwiedzać muzea. Dla mnie takim bardzo oryginalnym miejscem jest ogródek, gdzie u Michała Kajki, bo gramy w plenerze przy domu, który został wybudowany przez tego chyba najsławniejszego poety mazurskiego, i środowisko okoliczne jest zawsze szalenie mocno zainteresowane, bo pyta organizatorów, kiedy Teatr Jaracza przyjedzie. Z drugiej zaś strony Muzeum Historyczne Kolejnictwa w Ełku. No i widzicie Państwo, jakie są bardzo różne konteksty prezentacji tych spektakli, zarówno w zabytkowych wnętrzach, jak i w plenerze. Odsyłamy Państwa oczywiście do naszego informatora, to macie Państwo wszystkie informacje niezbędne. Powiem tylko na końcu o czymś szalenie dla nas istotnym i ważnym, no bo ten festiwal nie powstałby i nie moglibyśmy go realizować, gdyby nie bardzo dla nas znaczący fakt, że festiwal jest współfinansowany ze środków samorządu województwa warmińsko-mazurskiego, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
7: Marszałek województwa Marcin Kuchciński, wicemarszałkini województwa warmińsko-mazurskiego Maria Bąkowska oraz panowie dyrektorzy Paweł Dobrowolski i Andrzej Fabisiak opowiadali nam o festiwalu Teatr Jaracza w zabytkach Warmii i Mazur, który już się rozpoczął, tak jak mieliście okazję przed chwilą usłyszeć, i który potrwa do października. Wspaniała inicjatywa, bardzo dobre informacje dla mieszkańców z różnych odległych od Olsztyna, także zakątków naszego regionu, bo to właśnie przykład, w którym możemy użyć też tego powiedzenia, że jeśli góra nie chce przyjść do Mahometa, to Mahomet przyjdzie do góry, bo właśnie ci, którzy nie mogą wybrać się na spektakle przygotowywane przez twórców, artystów Teatru imienia Stefana Jaracza w Olsztynie i nie mogą właśnie ich zobaczyć u nas w Olsztynie, to te spektakle, chociaż częściowo, właśnie pojawią się u nich w domu. I takich lokalizacji będzie, jak też mieliście okazję już usłyszeć, 11. W sumie przygotowano 7 spektakli, w tym 3 spektakle, które miały premierę w tym sezonie artystycznym. Wcześniej zadałam Wam też zagadkę, czy jesteście w stanie odgadnąć, które dźwięki były wydobywane przeze mnie podczas tego nagrania. I teraz będzie rozwiązanie tej zagadki, niestety bez nagrody. Chociaż jeżeli macie ochotę, to możecie się na przykład do mnie odezwać pod adres agnieszka.wiśniewska@meloradio.pl i możemy sobie wspólnie wymyślić jakąś formę nagrody. Dajmy na to na przykład wspólna kawka. Chociaż nie piję, to może herbata, albo sok, albo spacer. Jesteśmy w stanie się dogadać oczywiście. A rozwiązaniem zagadki jest oczywiście kaszel, ponieważ to były te piękne czasy, kiedy doskwierało mi jeszcze drobne przeziębionko i co jakiś czas łapał mnie taki drobny ataczek kaszlu. Skoro już rozwiązaliśmy tę zagadkę, to teraz mogę Was już śmiało zaprosić na nasze kolejne spotkanie, które już za chwilę na 95 się odbędzie. A to było najzwyczajniej w świecie. Kolejna po prostu część magazynu reporterów Meloradia z Olsztyna, w której będę Wam opowiadała również z moim gościem, między innymi o tym, jak Olsztyn przygotował się do sezonu letniego. Zostańcie w takim razie z nami na 95.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
7: Drodzy melosłuchacze i drogie melosłuchaczki, zapraszam Was na kolejny odcinek magazynu reporterów Meloradia z Olsztyna. Jestem Aga Wiśniewska i już za chwilę będę Wam prezentowała przygotowane rozmowy. Pierwsza z nich będzie dotyczyła nadchodzącego sezonu letniego na Warmii i Mazurach. A dokładnie będziemy rozmawiali o tym, jak bezpiecznie będzie można korzystać z kąpielisk, których w tym roku będzie o jedno więcej.
13: Zbigniew Szymula, rzecznik prasowy Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olsztynie.
7: Wprawdzie jeszcze będziemy musieli na to trochę poczekać, ale Państwo jesteście już przygotowani do sezonu letniego w Olsztynie. No właśnie, mamy sporo jezior i będzie można się w nich kąpać na dodatek bezpiecznie.
13: Tak, dokładnie. Jak co roku dbamy o to, żeby ten sezon plażowy, sezon kąpielowy był bezpieczny dla, nie tylko dla naszych mieszkańców, ale też dla gości, którzy tutaj coraz liczniej przybywają do naszego miasta, no bo uroki tego miasta i w połączeniu z tą infrastrukturą nad jeziorami są fantastyczne. Tak więc zabezpieczyliśmy w tym roku jako Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie aż 4 kąpieliska do tych, które funkcjonowały do tej pory, a więc kąpielisk numer 1 i numer 2 przy ulicy Kapitańskiej 23 oraz tego, który był nad jeziorem Skanda, funkcjonował w takim urokliwym miejscu. Doszło jeszcze jedno kąpielisko, które będzie w tym roku funkcjonowało, a więc mówimy tutaj o Słonecznej Polanie, o kąpielisku przy ulicy Lotniczej. Tak więc mamy w tym roku 4 kąpieliska oraz nie zapominajmy o wodnym placu zabaw, który się cieszy bardzo dużą popularnością. Plac zabaw w wodzie dla dzieciaków i tu także mamy obsadę ratowniczą. Na każdym z tych kąpielisk będzie pracowało minimum 2 ratowników, na wodnym placu zabaw 4, a więc logistycznie przedsięwzięcie jest bardzo skomplikowane, bo jednocześnie musimy zapewnić aż 12 ratowników w każdym momencie funkcjonowania tych kąpielisk latem. Kąpieliska będą czynne codziennie w godzinach od 10 do 18, a więc po porannym śniadanku spokojnie można dotrzeć i poczekać, aż ta biała flaga zawiśnie na masztach ratowniczych i można będzie bezpiecznie zażywać kąpieli nad naszymi jeziorami.
7: Miejmy nadzieję, że też bez sinic, ale oczywiście na to niestety wpływu nie mamy. Mamy za to wpływ na to, jak będziemy spędzali popołudnia nad jeziorem Ukiel przy plaży miejskiej. No i właśnie tutaj też już wychodzicie z ofertą, można wypożyczać sprzęt.
13: Tak, nasze wypożyczalnie sprzętu pływającego działają już od 1 maja. Można całkiem śmiało się wybrać, czy to w weekendową porą, czy też jak ktoś dysponuje czasem wolnym, dni powszednie. Wypożyczalnie funkcjonują, jest ochrona ze strony wody zapewniona, więc można sobie wypożyczyć kajak, rower wodny, łódź żaglową typu Omega i fajnie odpoczywać na tafli naszego jeziora. Te temperatury jeszcze nie są takie, powiedziałbym, letnie, ale wydaje mi się, że już za parę dni, może kwestia kilkunastu dni, one będą naprawdę fajne, nieupalne, a więc spokojnie w tym maju można się pocieszyć tym naszym fajnym jeziorem, które jeszcze nie będzie tak zatłoczone, jak to bywa w sezonie letnim.
7: O przygotowaniach do sezonu letniego i o kąpieliskach opowiadał nam Zbigniew Szymula z Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olsztynie. A teraz zaproszę Was jeszcze na spotkanie z Krzysztofem Zienkiewiczem, który jest prezesem Stowarzyszenia Muzeum Komunikacji Miejskiej w Olsztynie. Jeden spośród eksponatów prezentowanych przez muzeum to stary autobus, o którym już teraz Pan Krzysztof będzie nam opowiadał.
14: Myślę, że warto zachować tego typu pojazdy, chociażby pokazać, jak wielki przeskok technologiczny, chociażby w transporcie zbiorowym, został dokonany na przestrzeni chociażby ostatnich 30 lat, bo ta jakość nie dotyczy również podróży, ale dotyczy również pracy samej obsługi, czyli kierowców i tak dalej. Więc to, jak pracowało się 40-30 lat temu, a jak się pracuje obecnie, no to są dwa różne światy.
7: No i właśnie, skoro już o autobusie powiedzieliśmy, to teraz przejdziemy też do innych eksponatów, którymi Państwo dysponujecie. No właśnie, co ciekawego się w Waszych zbiorach zebrało i jak my możemy też je pooglądać?
14: No rzeczywiście nie mamy stałej wystawy, a mamy tych eksponatów bardzo dużo. Nasze rodziny, że tak powiem, uczestniczą w tym, bo często w naszych pokojach, domach mamy poukrywane te komunikacyjne skarby, a tego jest naprawdę bardzo dużo, różnego typu zdjęcia, pamiątki, zapisy audio pracowników, więc naprawdę tych rzeczy mamy bardzo dużo. No póki co niestety nie mamy tego szczęścia, żeby mieć swoje miejsce i móc wystawiać te rzeczy i bawić się tym, bo dla nas jest to również pasja i satysfakcja. Bardzo fajnie została odebrana akcja między nami autobusami, gdzie w szkołach pokazywaliśmy, jak działa komunikacja miejska, właściwie pokazywaliśmy urządzenia techniczne, jak tablice, kasowniki, jak to wszystko od wewnątrz wygląda, tak? Bo często nie zastanawiamy się, jak taki kasownik w środku wygląda i ile pracy trzeba, żeby to wszystko zadziałało i jak to jest wszystko skomplikowane. My to również pokazujemy najmłodszym. No i przy okazji chcemy też zarazić tych młodych ludzi też pasją do transportu i wbrew pozorom takich osób i w Olsztynie, i w województwie, i w kraju jest bardzo dużo.
1: Właśnie, bo wy wychodzicie z takimi akcjami właśnie do tych, zwłaszcza uczniów różnych szkół, czy szkół różnego stopnia. Jak oni reagują na takie te, na przykład kasowniki, których no już nie mają możliwości pamiętać?
14: No przede wszystkim te stare, tak zwane kasowniki blaszane, no są ciekawi, jak to wszystko działało, dlaczego dziurki, a nie nadruki. Teraz już są przyzwyczajeni do biletów elektronicznych. Kiedyś były tak zwane znaczki miesięczne, później jakieś inne bilety, więc to wszystko naprawdę bardzo młodych ludzi interesuje, jak są chociażby zbudowane od wewnątrz tablice kierunkowe, bo były kiedyś klapkowe, LEDowe, kręcone, więc naprawdę takich niuansów jest bardzo dużo, a wszystko zaczynało się kiedyś od zwykłej dykty, którą kładło się za szybę i też działało, tak? Więc naprawdę to pokazuje, jak wielki jest przeskok technologiczny, jak to się wszystko zmieniło, ale młodzi są ciekawi, jak to wszystko wygląda od wewnątrz, chociaż starsi też nie wiedzą i też, tak jak patrzymy po nauczycielach, z wielkim zainteresowaniem patrzą, co tam w środku jest schowane.
1: To jeszcze się dalej będę czepiała tych eksponatów. Co w takim razie z Pana perspektywy też takiego najcenniejszego się w tych Waszych, czy też w Pana zbiorach znalazło? Czy moglibyśmy jakieś takie trzy na przykład przedmioty opisać?
14: Co najcenniejszego? No dla nas to każdy element jest cenny, bo chociażby stare zdjęcia pokazujące infrastrukturę komunikacyjną, autobusy, jak to wszystko działało, są bardzo cenne, czy wnętrze zajezdni przy ulicy Kołobrzeskiej, czy Knosały. Kilka też fotografii mamy. Pamiątkowe zdjęcia z przejazdu pierwszego autobusu JL4-110, który został zakupiony przez Michelin, właśnie przez zakłady OZOS, jak one się wówczas nazywały, który to pojazd został przekazany MPK Olsztyn właśnie do obsługi linii numer 10 po to, żeby pracowników OZOS-u ta linia woziła. No tego typu pamiątki są cenne, chociażby bilety, które jakby codziennie używamy, ale nikt ich nie za bardzo nie zbiera, tak? I nikt się nie zastanawia, po prostu wyrzuca je do kosza. A tymczasem mamy serię biletów od lat 80. aż do dnia dzisiejszego. Jak one się zmieniały, jak zmieniały się ceny biletów, największy chociażby skok w związku z inflacją, bo to teraz takie modne słowo, był na przełomie lat 89-90, gdzie ceny w komunikacji miejskiej korygowano mniej więcej co 3 miesiące, a skok był o 100%, więc to pokazuje skalę inflacji, jaka wówczas była i bilety na przykład ze złoty 50, dwa lata później kosztowały 1300 zł, więc to pokazuje skalę tych podwyżek i inflacji, jaka w tamtym czasie panowała do tego stopnia, że MPK musiało nawet stemplować bilety, bo nie nadążono z nadrukiem tych biletów, żeby nominał się zgadzał. No takich ciekawostek jest bardzo dużo. Udało nam się zachować w naszym archiwum również kilka ciekawych odwołań od jazdy bez ważnego biletu, ale to już takie naprawdę kwiatki bardzo ciekawe i też jakby

0: że każdy element związany z transportem zbiorowym no, wzbudza i wspomnienia, i miłe słowa. Nie mamy jakichś negatywnych odbiorów. Czasem nam się gdzieś tam zdarzy pomylić albo czy datę, ale też mieszkańcy pomagają nam, korygują, także jest bardzo fajnie.
1: To właśnie zanim dojdziemy jeszcze do tej samej strony i tych informacji, które Państwo umieszczacie, ja chciałbym podpytać właśnie, skąd się w ogóle bierze takie rzeczy? Gdzie Wy je znajdujecie?
0: Tak naprawdę one się same znajdują, bo to napędza się dwojako. Mieszkańcy, widząc coś takiego, sami zaczynają szukać i przesyłają nam skany i tutaj bardzo chętnie czekamy na kolejne ukryte fotografie w domowych archiwach. Rzeczywiście taką luką są lata 70., 80., bo wiadomo, nie wolno było zrobić zdjęć, to tajne przez poufne i rzeczywiście z tamtego okresu tych zdjęć jest bardzo mało. Nie ukrywam, że największą w Polsce, można powiedzieć, taką pamiątkową encyklopedią, jeżeli chodzi o transport, jak to wszystko funkcjonowało, może cieszyć się MPK Łódź. Dzięki filmowi Daleko od Szosy bodajże, gdzie bohater był pracownikiem WPKM-u i to był wyjątek w tamtym okresie, gdzie pozwolono rzeczywiście bardzo mocno pokazać pracę transportu zbiorowego akurat w mieście Łodzi. No i to jest taki kwiatek i na pewno miłośnicy transportu lubią ten film, bo on pokazywał tamtą pracę w latach 70. Natomiast wracając tutaj, no mówię, cały czas mieszkańcy, byli pracownicy, gdzieś są jakieś zdjęcia pochowane, nigdy nie przekraczamy granicy prywatności, mamy bardzo dużo zdjęć z archiwum dotyczących tak zwanych wyjazdów piknikowych, ale tego nie publikujemy, bo były to wyjazdy wewnętrzne, a skoro są wewnętrzne, to znaczy, że nie są do publikacji. Ale takich zdjęć też mamy bardzo dużo.
1: Powiedzmy w takim razie o tym, co publikujecie, co możemy zobaczyć na waszej stronie i jak często?
0: A to różnie, zależy od czasu, bo tego czasu też nie mamy za wiele, bo inne rzeczy robimy. Natomiast w zależności od tego, co się dzieje w komunikacji i skąd mamy materiały, publikujemy. Raz w tygodniu staramy się, żeby był post. One są częściej dodawane nie na Facebooku, a na stronie internetowej. To jest bardzo istotne, bo tam jest większa galeria, tam jest więcej rzeczy pokazanych i tam można naprawdę znaleźć bardzo dużo ciekawych zdjęć, bo bardzo często jest tak, że na profilu facebookowym mamy jedno zdjęcie, ale właśnie na stronie muzeum tych zdjęć jest już bardzo dużo. Pokazujemy, jak zmienia się miasto, pokazujemy budowę linii tramwajowej i utrudnień z tym związanych, bo za chwilę tego nie będzie, tak? Dzisiaj wszyscy się na to denerwujemy, ale za chwilę zostanie to uporządkowane i będzie można zobaczyć, jak to było przed, jakie było w trakcie i jak jest po. Tak jak było to w latach 2000, na początku, kiedy była przebudowywana chociażby 1 Maja, Synów Pułku i wiele innych ulic, wszyscy psioczyli, a dzisiaj patrzą o sentymentem, jak wyglądało to wszystko, nawet są zdjęcia czy z kinem Kopernik i tak dalej. To pokazuje, jak miasto się zmienia i zmienia się również transport i autobusy, które były eksploatowane.
1: Pan już kilkakrotnie powiedział o tym, że wasza działalność cieszy się dużą popularnością wśród mieszkańców, ale no właśnie, no bo też pan jest taką osobą, która to wszystko jakby zapoczątkowała, oficjalnie z tym wszystkim ruszyła. Jeżeli chodzi o fundację, to jak to się teraz prezentuje, bo nawet wiekowo właśnie, no jest to dosyć takie różnorodne towarzystwo.
0: Tak, rzeczywiście. Od starszych mieszkańców do najmłodszych. Miłośnicy są nawet niepełnoletni, też bardzo mocno pomagają przy tym całym przedsięwzięciu i dzięki temu myślę, że za kilka lat z tych młodych ludzi będą świetni fachowcy w zakresie transportu zbiorowego. Nie wiem, czy zostaną w Olsztynie, czy gdzieś w inne miasta będą z ich wiedzy korzystać, ale myślę, że to zasiane ziarenko przyniesie kiedyś plon, jeżeli chodzi o ich wiedzę, doświadczenie, bo tacy ludzie najlepiej tworzą transport w danym mieście.
1: Jeszcze chciałbym tylko podpytać jeszcze a propos eksponatów, czy wiadomo, jaka jest najstarsza rzecz, jaką pan ma w swoich zbiorach? Kto to jest takiego?
0: Najstarszą rzeczą u mnie akurat jest bilet z 1900, bodajże chyba 15 albo 14 roku, bilet tramwajowy. Notabene też ciekawa historia była, bo przyniósł mi go zbieracz złomu, który ten bilet znalazł w jakimś starym kajecie i zapytał kogoś, no i ta osoba tutaj te bilety zbiera, inwestycja się opłacała, bo kosztowało mnie to 5 zł na dobre wino, więc taki bilet pozyskałem. To jest najstarsze, natomiast mamy w swoich zbiorach fragmenty szyn tramwajowych, ale tych jeszcze przedwojennych, więc no kilka takich rzeczy ciekawych mamy. Kasowniki, niekasowniki, tablice korbowe jeszcze z Jelczy, no tego typu eksponaty posiadamy. Myślę, że warto kiedyś je gdzieś pokazać. Kto wie, może uda się zorganizować dzień otwarty zajezdni MPK i też pokazać te rzeczy, no ale tutaj, że tak powiem, jeszcze nie kontaktowaliśmy się z MPK. W tej kwestii na pewno będziemy chcieli nawiązać bliższą współpracę, mimo że ona jest taka po cichu, ale teraz już tak oficjalnie jako fundacja chcemy o tym mówić. Tak jak mówię, nie jesteśmy od tego, żeby kogokolwiek krytykować, bo łatwo jest mówić o pewnych rzeczach, nie wiedząc, jak to wygląda od podszewki. My jesteśmy dalecy od tego, bo nie jest to łatwy temat i nie znam miasta, w którym mieszkańcy byliby w 100% zadowoleni z komunikacji miejskiej, bo zawsze, zresztą Polacy słyną z tego, że są ekspertami od wszystkiego. Jak są Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, no to wiemy, że pół Polski, jak nie cała, to eksperci od treningów i innych takich rzeczy. No więc taką mamy po prostu

0: co natura.
1: Jeszcze na koniec tylko chciałabym zapytać, jak to się u pana zaczęło? Jakby skąd się wzięło zainteresowanie akurat komunikacją?
0: To właśnie się zaczyna w okresie dziecięcym. Mój tata był zawodowym kierowcą, no i tak to się zaczęło, tak? Jeździłem autobusem z nim, zabierał mnie na wycieczki, no i tak poszło. To po prostu zaczyna się od dziecka i tak jak mówię, czym skorupka za młodu nasiąknie, to później te pasje są.
1: A skorupka pana Krzysztofa nasiągła akurat miłością do komunikacji miejskiej, między innymi tej olsztyńskiej i dzięki temu mamy wspaniałe, wirtualne, na razie jeszcze, ale wciąż jak najbardziej prawdziwe, Muzeum Komunikacji Miejskiej w Olsztynie. Tym akcentem żegnam się z wami i mówię już teraz też wam do usłyszenia, ponieważ oczywiście na antenę Meloradia wrócę o stałej porze. Mam nadzieję, że i wy po drugiej stronie radioodbiorników wtedy się znajdziecie. Aga Wiśniewska, kłaniam się.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.

0: promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na studencki czwartek na mieście z moimi przyjaciółkami, spędzony w bardzo kreatywny sposób.
2: 200 Aneta w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim

0: Lotosa i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
2: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
1: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu. Po reklamie.
4: Meloradio Olsztyn na 95 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
5: Chroniczny, pisane przez CH, oznacza trwający długo, przewlekle, ciągle lub często nawracający. I to znaczy, że mogę już śmiało powiedzieć, że mam chroniczny katar. Aga Wiśniewska, dzień dobry, zakatarzona, ale jednak szczęśliwa, że jestem tu z wami. Zapraszam na magazyn reporterów Meloradia z Olsztyna, w którym będzie przez najbliższe pół godziny, bo tak sobie myślę, że tak mniej więcej wyjdzie i w pierwszej i w drugiej części naszego najbliższego spotkania będziemy sobie rozmawiali o ptakach. I kiedy umawiałam się na te rozmowy, to wzbudzało to chichy, śmichy osoby towarzyszącej mi wtedy w pobliżu, bo z jakiegoś powodu wydawało jej się bardzo zabawne to, jak dzwoniłam do pana i pytałam, czy będziemy mogli porozmawiać o ptakach, albo czy pokaże mi ptaka, a to chodziło właśnie o to, żeby porozmawiać o ptakach po prostu naszych warmińsko-mazurskich, z naciskiem oczywiście na warmińskie. Na Warmii, to od razu mogę już też wam zdradzić, oczywiście mamy przede wszystkim sporo żurawi. To taki ptak kojarzony bardzo z naszym najbliższym regionem. Mazury nieco bardziej, ale Warmia również, są też kojarzone z bocianem. O między innymi tych ptakach będą opowiadali nasi goście, którzy niebawem na 95 się pojawią. Skąd taki pomysł w ogóle? Ano dlatego, że jest wiosna. Nie wiem, czy wam też to sprawia przyjemność, ale mi tak, kiedy budzę się rano i słyszę ćwierkanie ptaków. I to jest taki znak, że to będzie miły dzień, bo skoro im się chce, to znaczy, że mi też będzie się prawdopodobnie chciało wstawać i robić rzeczy. Co ciekawe, podobno to też tak działa, że jest też coś takiego, o czym goście mi opowiadać nie będą, to się dokształciłam już po tych rozmowach, jak ptasi zegar, a on oznacza dokładnie tyle, że w zasadzie o każdej godzinie możemy usłyszeć śpiew innego ptaka, co finalnie oznacza tyle, że przez całą dobę w zasadzie jakiś ptak do nas gada. Więc jeśli się bardzo dobrze przysłuchacie, to z pewnością to po prostu usłyszycie, a jeśli macie wprawne ucho, to pewnie będziecie w stanie też rozróżnić te różne dźwięki i nawet jeśli nie znacie gatunków, to wiedzieć najzwyczajniej w świecie, że jest ich tam więcej niż jeden na przykład. W każdym razie, wiosna zawitała na antenę Meloradia i dlatego właśnie będziemy sobie tym razem o ptakach opowiadali w różnym kontekście. Już za chwilę na naszej antenie pojawi się doktor habilitowany Stanisław Czachorowski, profesor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, który nam będzie mówił między innymi o tym, jak ważną rolę odgrywają ptaki w środowisku. W tym najbliższym kwadransie też spotkamy się z ornitologiem, który z kolei będzie nam trochę podpowiadał, ile tych gatunków ptaków mniej więcej w naszym regionie i w ogóle w Polsce może być, które z nich możemy teraz zobaczyć, które już lęgują, które jeszcze do nas przylecą. Więc jeśli jesteście ciekawi, to zróbcie sobie teraz głośniej, skupcie się, bo będzie tam sporo wiedzy. No i mam nadzieję, że miło upłynie wam najbliższe kilkanaście minut. Zapraszam serdecznie.
6: No, ptaki są jednym z elementów ekosystemów, taką samą, czy w przybliżeniu równie ważną jak rośliny, jak owady, jak ssaki. Może dla nas są bardziej widoczne, dlatego że są ruchliwe, łatwiej nam zobaczyć ptaki, tak jak teraz wiosną, łatwiej jest nam usłyszeć, stąd zwracają na nas naszą uwagę i być może większość przyrodników swoje obserwacje zaczęła od obserwowania ptaków, a potem przeniosła się gdzieś indziej. Są więc takim kluczowym elementem zwracającym uwagę człowieka na przyrodę. Dokładnie, można i posłuchać, aplikacje na telefon pozwalają szybką identyfikację, a lepiej się czujemy wtedy, kiedy wiemy, co śpiewa, jak ten ptak wygląda. rzucają się w oczy, łatwe są do obserwacji miłośników obserwacji ptaków, ba, nawet wycieczek, nawet zagranicznych po to, żeby zaobserwować konkretnego, konkretny gatunek jest sporo. Nie jestem ornitologiem, trudno im powiedzieć, możemy mówić o ptakach wodnobłotnych, na pewno o bocianach, na pewno o żurawiach, których jest dość dużo, było mało, może trzcinniki. Myślę, że sporo takich ptaków będzie. Niestety liczba gatunków się zmienia, niektóre są zagrożone wyginięciem, ich liczebność spada. Na szczęście niektórych udaje się odbudować, tak jak chociażby żurawia. Jest co obserwować, nawet ptaki na przylotach, bo nie wszystkie, które widzimy, u nas się zatrzymują, na lęgi lecą dalej na północ, potem wracają, czyli okazji do obserwowania ptaków jest bardzo dużo, tak jak i wszystkich elementów przyrody. Myślę, że tak jak dzięcioły robią dziuple, tworzą miejsce, siedlisko na przykład dla owadów, które potem wykorzystują, jak drzewo próchnieje, wszystko ze wszystkim w przyrodzie jest połączone. Wystarczy tylko mieć oczy szeroko otwarte i zadawać sobie pytanie, co z czym jest połączone, w jaki sposób, w jakich relacjach i co z tego wynika.
7: No, dzień dobry, Krzysiek Jankowski. Awifaunie krajowej naszej polskiej, co też jest poniekąd zbieżne z naszym regionem, no mamy stwierdzonych ponad 500 gatunków ptaków. Z czego no jakby oczywiście są to wszystkie stwierdzenia, także nie dotyczy to też tych ptaków lęgowych, ale też tych, które są na przelocie, więc no jakby no jest podobna liczba. Trochę mniej niż 500, że tak powiem, było na pewno stwierdzonych tutaj w naszym regionie. Ale ja bym bardziej może się skupił na tych ptakach, które już teraz przyleciały, albo też powiedzieć, które zaraz u nas będą. No bo mamy już maj, jeszcze tak trochę zimno jest, dlatego ubrani jesteśmy trochę bardziej po zimowego, ale to już nie przeszkadza ptakom, które do nas wróciły. Także już mamy, no generalnie i sikory już przystąpiły do lęgów, dzięcioły już przystąpiły do lęgów, już nie mówiąc o ptakach drapieżnych, no bo bieliki już wysiadują. Myszołowy, że tak powiem, też już siedzą na jajkach. Wróciły już do nas pierwsze orliki, doleciały, chociaż część jeszcze będzie dolatywać. Ale już w momencie, jak się ciepło robi, no bo wszystko jakby determinuje też dostępność pokarmu. Więc kolejnymi ptakami, które zaczynają przylatywać właśnie w kwietniu, to są ptaki owadożera. To są wróblowe ptaki, które żywią się owadami, jak sama nazwa wskazuje. No są to pokrzewki już pierwsze są, bo pierwsze przylatuje kapturka. Pojawiły się już piegrze, które bardzo ładnie śpiewają z ogrodów tych kwiecistych krzaków, które zaczynają nam kwitnąć. Że tak powiem, pierwsze to też owadożernych przylatują do nas pierwiostki i już są. One już nawet potrafią być w końcówce marca. Pojawiły się piecuszki. Dzisiaj słyszałem pierwszą świstunkę leśną, więc no ta wiosna nam się dosyć mocno rozkręca, więc na pewno dla każdego regionu można znaleźć takiego ptaka kluczowego, więc u nas generalnie można powiedzieć, że w ogóle tutaj północno-wschodnia Polska, no to jest te nasze zaplecze takie bocianie, tak? Więc tutaj bocianów, oczywiście bociany są w całym kraju, ale tutaj jeżeli chodzi czy to Warmia, Mazury, czy Podlasie, to tych bocianów będzie najwięcej. Na pewno tu w północno-wschodniej Polsce takim naszym herbowym, można powiedzieć, ptakiem jest na pewno orlik krzykliwy, gdzie też tutaj na terenie Warmii i Mazur, Podlasia, no tutaj jest gro krajowej, czyli można powiedzieć nawet światowej populacji, jeżeli chodzi o ten gatunek ptaka. Z takich mniej znanych ludziom ptaków, no to też możemy się pochwalić na pewno dużą liczebnością, jeżeli chodzi o chruściele takie bytujące właśnie w szczególności w środowiskach trzcinowych, pałki, różnych zarośli takich nadwodnych i na przykład z chruścieli takim naszym też można powiedzieć tu już bardziej herbowym, bo mamy w naszym herbie naszego regionu ornitologicznego warmińsko-mazurskiego mamy właśnie w herbie zielonkę. Jest to taki właśnie niedużych rozmiarów, małej wielkości chruściel. Jak sama nazwa wskazuje, jest koloru zielonkawego, on się bardzo fajnie odzywa, w szczególności w nocy, więc można tutaj na niektórych takich rozlewiskach z taką dosyć luźną pałką, luźną trzciną spotkać ten gatunek ptaka. No teraz już od jakiegoś czasu budują gniazda remizy. Remizy znane z budowania gniazd w kształcie rękawicy. W kształcie rękawicy z obciętym palcem, z obciętym kciukiem, gdzie generalnie jest ono tak zbudowane, że ma dwa wejścia w ogóle. Jedno wejście jest fałszywe, żeby zmylić drapieżnika, a drugie wejście poniżej jest wejściem takim prawdziwym, gdzie faktycznie ten ptak do środka wchodzi. Jako ciekawostka, bo to są gniazda, które są budowane z nasion pałki z zeszłego sezonu, czyli są wybierane te nasiona pałki, do tego są wkładane, wplatane różne takie właśnie nasiona albo nawet części kwiatów, takie bardzo delikatne roślinne elementy, które tworzą faktycznie taką, można powiedzieć, z wyglądu wełnianą rękawicę. Zresztą kiedyś w starej Polsce były używane to nawet jako faktycznie jako buciki dla dzieci takich malutkich, no nie? Więc to też taka fajna ciekawostka. Jedni przyjeżdżają tutaj faktycznie obserwować, nie wiem, z ptaków drapieżnych orliki krzykliwe. Jedni przyjadą tutaj na obserwację rybołowów. Będą inni, którzy będą szukali podróżniczka. To jest też taki jeden z gatunków słowików, tak? Będą ludzie, których interesuje żołna, kolorowe ptaki, więc żołna bardziej też, no, u nas też w regionie oczywiście jest, ale bardziej na wschodniej części regionu, ale również i na Podlasiu występuje, na Lubelszczyźnie występuje kraska, która kiedyś występowała na południowej Warmii, Mazurach, tutaj na jakby granicy z Równiną Mazowiecką, tak? Już niestety u nas kraski nie ma, jest kawałek dalej, to jest jeden z najrzadszych, najbardziej kolorowych ptaków u nas w Polsce w ogóle spotykanych, także jeszcze tutaj na pograniczu Mazowsza, Podlasia, można powiedzieć, że troszkę prawie przy Warmii i Mazurach jeszcze można pojedyncze, szczątkowe lęgowiska tego ptaka spotkać. Dużo gatunków jest zagrożonych, bo tak, większość ptaków drapieżnych to są gatunki zagrożone. Pośród krajowych dzięciołów, no to też mamy dzięcioła białogrzbietego, dzięcioła trójpalczastego, są to gatunki skrajnie nieliczne, można powiedzieć, zagrożone. Bielik, on już odbudował swoją populację dzięki działaniom tutaj Komitetu Ochrony Orłów, ale orlik krzykliwy, błotniak łąkowy, kania czarna, no to w szczególności ptaki drapieżne to są gatunki szczególnej troski, które jakby w ogóle działanie ochronne w kierunku tych gatunków, no, wymaga jakby spójnego działania zarówno lasów państwowych, jak i organizacji typu Komitet Ochrony Orłów plus inne podmioty, bo to też oczywiście regionalne dyrekcje ochrony środowiska, to wszystko musi działać jakby wspólnie w jednym kierunku, bo tutaj nawet bardziej nie chodzi o samą ochronę samego gatunku, czyli samego ptaka, ale bardziej ochronę lęgowisk, czyli siedlisk, tak? Czyli tutaj będą bardziej istotne struktura przestrzenna wokół gniazda, wokół właśnie, no bezpośrednio jakby ochrona tego drzewostanu, w którym ptaki odbywają lęgi, ale też żerowisk, tak? Bo co z tego, jeżeli las będzie zachowany, jeżeli, dajmy na to, ptaki nie będą miały za bardzo gdzie żerować, czyli ta dostępność pokarmu będzie zdecydowanie gorsza. Zawsze to się też w gronie sąsiedzkim najczęściej mieszkańców czy często rozmawia o tych ptakach, a że one tutaj gdzieś tam latają, a że nam kubkę strzelą na samochód, a że gdzieś tutaj jaskółki robią gniazda nad oknami i że faktycznie, no, ta kubka czasem spadnie. A to na samochód, a to na parapet, a to na szybę. Ale faktycznie, no, trzeba o tym pamiętać, że te ptaki są, w szczególności owadożerne, są sprzymierzeńcami naszymi w walce ze szkodnikami, w walce z owadami. Także generalnie tam, gdzie są jaskółki, tam, gdzie są jeżyki, generalnie mieszkańcy mogą to z pełnym przeświadczeniem powiedzieć, że tam po prostu nie ma much w domu, nie ma komarów, bo faktycznie taka jedna rodzina jaskółek, która musi, dajmy na to, 5 młodych wykarmić, to na kilka tysięcy owadów w ciągu całego jednego dnia musi złapać, żeby tyle wykarmić piskląt, więc można sobie to przeliczyć w całym sezonie lęgowym, ile tego wszystkiego zostanie złapanego. Po prostu w momencie, jeżeli mamy jakąś kolonię oknówek w okolicy, czy dymówki są też lęgowe, albo jeżyki, to faktycznie ja sam jestem takim przykładem, bo jak mieszkałem właśnie w bloku, to mieliśmy kilka par jeżyków, mieliśmy kilkanaście par oknówek na budynku i faktycznie od tego okresu, kiedy one przyleciały, czyli druga połowa kwietnia, do końca sierpnia, praktycznie nie mieliśmy ani jednej muszki gdzieś tam w domu latającej. Żadne komary się nie były w stanie przebić przez tą patrolowaną okolicę, przez te ptaki, które, no, muszą nakarmić te wygłodniałe maluchy. W ptakach najbardziej chyba fascynująca jest wolność, tak? I to tak samo wciąga ludzi, coraz więcej ludzi obserwuje ptaki i potrafi czerpać z tego radość, tak? To jest to, że idąc w teren, my nigdy nie jesteśmy w stanie powiedzieć, co zobaczymy. Oczywiście, patrząc na siedlisko, tak, jak tutaj jest, dajmy na to, brzezina, ja wiem, że tutaj będą i grubodzioby, wiem, że tutaj jeszcze już w maju będzie wilga. Jesteśmy w stanie określić, jakie są gatunki. Ale idąc generalnie zawsze w teren, to nie wiemy, co nam przeleci. Czy nam nie pojawi się jakiś fajny, rzadki gatunek, czy nie pojawi się jakiś ciekawy, inny, którego do tej pory żeśmy nie widzieli. Także nawet pod domem można usiąść, można wyjść sobie z kawą, można sobie obserwować naprawdę godzinami i można faktycznie sprzed domu kilkadziesiąt, nawet ponad 100 gatunków w ciągu jednego dnia można zobaczyć.
5: Naszymi gośćmi byli doktor habilitowany Stanisław Czachorowski, profesor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, który opowiadał nam o tym, jak ważną rolę odgrywają ptaki w środowisku naturalnym, naszym warmińskim, olsztyńskim, ale oczywiście nie tylko, bo ptaki są dosłownie wszędzie. A przed chwilą mieliśmy też okazję usłyszeć pana Krzysztofa Jankowskiego, ornitologa, który nam tak pięknie opowiadał o tym, gdzie i co właśnie możemy zobaczyć i usłyszeć. Jeśli więc szukacie sobie nowego zajęcia, to myślę, że obserwacja ptaków jest naprawdę spoko pomysłem, tym bardziej, że naprawdę mnóstwo tych ptasiorów można u nas w regionie wypatrzeć. O tym, jakie na przykład jeszcze gatunki i dlaczego warto im się przyglądać, o tym będą opowiadali nam jeszcze kolejni goście, fotografowie przyrody, ale nie w najbliższym spotkaniu, bo już za chwilę na 95 pojawi się Ewa Rumińska z Fundacji Albatros, która będzie nam opowiadała też o tym, jak często, niestety, ptaki potrzebują pomocy człowieka, dlatego że człowiek za bardzo wszedł w ptasie środowisko naturalne. Ale to za chwilę. Więc zostańcie z 95 i magazynem reporterów Meloradia z Olsztyna.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
5: Bardzo bym chciała, ale tego nie potrafię, więc nie zaćwierkam wam w żaden sposób. Natomiast chciałabym was bardzo gorąco zaprosić na kolejne spotkanie w magazynie reporterów Meloradia z Olsztyna, w którym będziemy właśnie o ptakach sobie opowiadali. Niedawno na naszej antenie rozmawialiśmy o tym, jakie mamy gatunki, komu warto się przyglądać i przysłuchiwać, między innymi w Olsztynie i na Warmii. Ale no właśnie, bardzo często, niestety też ptaki bardzo często potrzebują pomocy. Naszej, ludzkiej, też spowodowanej niestety działalnością człowieka w środowisku naturalnym zwierząt. No i właśnie o tym, jak dużo tych ptaków rocznie potrzebuje takiej pomocy i w jaki sposób jest ona im okazywana przez Fundację Albatros oraz w jaki sposób my, zwykli mieszkańcy, możemy się przyłączyć do tej działalności, wyedukować i potem nieść pomoc na własną rękę. O tym wszystkim będzie nam opowiadała nasza gościni.
8: Ewa Rumińska, Fundacja Albatros, Ośrodek Rehabilitacji Ptaków Dzikich w Bukwałdzie. Fundacja w tym roku kończy 20 lat, także w pełni dojrzała dziewczyna. Ośrodek 22, także jeszcze więcej. No a od kiedy ja z ptakami jestem, to już historia jeszcze dalsza. Są też takie rejony jak północno-wschodnia część województwa, gdzie praktycznie nie ma ośrodka, bo większość z nich skupiona jest właśnie na tym południowym zachodzie i to jest też poważny problem, ponieważ no, dochodzi w tym momencie kwestia transportu zwierząt z tamtego regionu do któregoś ośrodka najbliższego. Też większość ośrodków, które funkcjonują u nas, to są ośrodki, które są, no, funkcjonują na dużo mniejszą skalę niż my. W efekcie jest tak, że praktycznie około, no dużo ponad połowę, jeśli nie około 2/3 liczby wszystkich pacjentów, które w województwie do tych ośrodków trafia do nas. To też się wiąże oczywiście z bliskością Olsztyna, bo zawsze w dużej aglomeracji jest ten duży styk człowieka ze zwierzętami i tam po prostu te zwierzaki są znajdowane i są, no jest potrzebna dla nich pomoc. W gruncie rzeczy ponad 90% naszych pacjentów to są, można powiedzieć w cudzysłowie, ofiary naszej cywilizacji. Czyli to są ptaki, które no, uległy jakimś wypadkom. To są szyby, to są wypadki komunikacyjne, to jest infrastruktura energetyczna, to są koty oczywiście domowe. Mnóstwo takich czynników, które po prostu człowiek gdzieś tam postawił w ich terenie, na którym mieszkały od zawsze i no, muszą się z tym zmagać. Te przeszkody zbierają poważne żniwo. I wszystkie te ptaki, które do nas trafiają, z reguły właśnie są ptakami, które z jakichś powodów uległy urazom. W związku z tym bardzo dużo przypadków, które się wiążą z zabiegami ortopedycznymi, bo tam oczywistym jest, że w momencie, kiedy ptak uderza w przeszkodę z prędkością kilkudziesięciu kilometrów na godzinę, to z reguły kościec tego nie wytrzymuje. W związku z tym dużo złamań, dużo różnych urazów wewnętrznych. Są też ptaki, które ulegają zatruciom. Zawsze tutaj przy tego typu okazjach no, apeluję o to, żeby naprawdę rozsądnie używać substancji toksycznych, które niestety, tak jak na przykład rodentycydy, są dostępne wszędzie bez żadnej kontroli. Każdy może je kupić w sklepie i wysypać gdziekolwiek, a puszczona w obieg tego typu substancja, to nie jest tak, że ona kończy ten obieg na zwierzęciu, dla którego jest no, przeznaczona. To jest niestety obieg, który idzie dalej w przyrodę. Takie gryzonie, które są podtrute trutkami, które w tym momencie w większości przypadków są trutkami o opóźnionym zapłonie, można powiedzieć. No są idealną ofiarą dla ptaków szponiastych, dla ptaków drapieżnych, dla padlinożerców i tak dalej. W związku z tym one, zjadając takiego zatrutego zwierzaka, same również ulegają zatruciom. Śmieci są poważnym problemem. Bardzo dużo ptaków po prostu zaplątuje się w linki wszelkiego rodzaju. Topi się w jakichś oleistych smarach. W tej chwili bardzo często problemem są również lepy na muchy, lepy na gryzonie. To są takie historie, z których naprawdę ptaki wychodzą z ogromnymi obrażeniami. Na szczęście, ja mówię na szczęście, bo jednak statystycznie tych sytuacji, kiedy mamy do czynienia z ofiarami takiego bestialstwa już, no po prostu ja to mówię zbrodni, bo to jest coś, co w ogóle nie mieści się w głowie. Na szczęście takich przypadków nie jest dużo, ale jednak zdarzają się i to są najbardziej przykre historie. Mieliśmy takich w naszym ośrodku kilka i to naprawdę odbiera energię bardzo. Ale w większości są to historie, które wiążą się jednak z tym, że gdzieś tam ludzie wrażliwi znajdują ptaki, które po prostu, tak jak mówię, nadziewają się na te przeszkody, które im zbudowaliśmy i chcą się nimi zająć, chcą im udzielić pomocy. W efekcie w Olsztynie odsyłamy już teraz do ekopatrolu i ekopatrol przywodzi te wszystkie zwierzęta, ale też w dużej mierze ludzie sami po prostu je przywożą. Tych przypadków jest w tej chwili, tak jak powiedziałam, ponad 1500 rocznie. Obawiam się, że w tym roku będzie jeszcze więcej, bo już się zapowiada, że mamy naprawdę no, dużą liczbę pacjentów. Ten styczeń nam pokazał i zima nam pokazała, że też nie jest to wszystko do przewidzenia, bo tak jak z reguły mieliśmy kilkadziesiąt, tak w tym roku w styczniu samym już było ponad 100 pacjentów. W związku z tym perspektywa tego roku to następny rekord. Przykry rekord niestety. To wszystko jest związane z tym, że tak naprawdę do ośrodka trafiają głównie przedstawiciele tych gatunków, który w danym regionie jest najliczniejszy. Wiadomo, że Warmia i Mazury stoją bocianem. Jest to nasz flagowy gatunek. To jest gatunek, który tutaj jest no, takim specjalnym gatunkiem. I jest faktycznie u nas póki co na szczęście bocianów dosyć dużo, a jest to też gatunek synantropijny, czyli gatunek mocno związany z człowiekiem. I to są takie dwie cechy, które powodują, że tego typu gatunki ptaków przyjeżdżają do nas najliczniej. Bo zarówno gołąb miejski, którego jest dużo w mieście i który wiadomo, że przy ludziach bardzo blisko funkcjonuje, tak i bocian, którego jest dużo poza miastem, ale też funkcjonuje bardzo blisko człowieka. I to te dwie historie powodują, że w momencie, kiedy cokolwiek się dzieje z tym zwierzęciem, ono jest bezpośrednio jakby na wyciągnięcie ręki. I ludzie na szczęście są wrażliwi i po prostu reagują. Reagują zarówno na sytuacje, kiedy tak jak teraz po migracji ptaki przylatują, zajmują gniazda, często też walczą o te gniazda. Oczywiście w trakcie przygotowań i lotów bardzo często zderzają się czy z liniami energetycznymi, bo dla bocianów to jest główny problem, czy właśnie z samochodami. Takie ptaki natychmiast są zauważane. To są też duże ptaki, więc trudno ich nie zauważyć. No i z reguły budzą bardzo pozytywne emocje. Także bociany są u nas zaopiekowane, w związku z tym trafia do nas no, ponad setka rocznie tych ptaków. Ponieważ statystycznie udaje nam się, można powiedzieć w cudzysłowie, w pełni naprawić około połowę ptaków, tak żeby trafiły z powrotem do środowiska. Ta druga połowa to jest ta czarniejsza strona, czyli ptaki, które trafiają już w takim stanie, że nie da im się w ogóle pomóc, albo ptaki, którym można uratować życie, ale niestety nie wrócą nigdy do środowiska, bo po prostu są niepełnosprawne. No i dla takich stworzyliśmy tutaj dom. To jest zupełnie druga historia naszej działalności. Powiem ci, że tak naprawdę non-stop coś się tutaj dzieje. Ta infrastruktura się bardzo zużywa, ponieważ no, jest niesamowicie mocno wykorzystywana. Jednak te setki, tysiące ptaków, które się przewijają przez te budynki, przez te woliery, no to wszystko powoduje zniszczenia, a dodatkowo zima naprawdę przypieczętowała nam to wszystko i w tym roku mieliśmy naprawdę poważny problem po tej zimie, bo wszystkie te woliery, które już no, były trochę starsze, i były już w związku z tym słabsze. Wszystkie te w konstrukcji drewnianej właśnie, bo tak jak wcześniej rozmawiałyśmy, to jest kwestia tego, że no, konstrukcyjnie w tej chwili trzeba się już przygotowywać na takie warunki, żeby te pomieszczenia i te budynki, i te woliery były po prostu odporne na wszelkiego rodzaju anomalie takie pogodowe, których jest coraz więcej. W związku z tym to wszystko, co było drewniane, no po prostu nie wytrzymało tego śniegu. Śnieg był ogromny. Tutaj w tym naszym dołku, który jest faktycznie no, w pewnym sensie bardzo pozytywnym miejscem w kontekście chociażby wiatru, jednak jest taka zastoina zimna, która powoduje, że też ten śnieg u nas praktycznie kilka tygodni dłużej zalega. No to wszystko konkretne problemy tworzy. W związku z tym w tym roku mieliśmy dodatkowe inwestycje, bo była nadzieja, że te woliery jeszcze spokojnie dwa lata wytrzymają, ale jednak ta zima powiedziała, że nie. Nie wytrzymają. No i mamy poważne remonty. W tej chwili już jest rozpoczęty i w trakcie jest remont właśnie tej woliery treningowej, bardzo ważnej dla nas woliery, bo tak naprawdę ona determinuje to, czy będziemy mogli ptaki wypuścić w odpowiedniej kondycji, a ta kondycja znowu warunkuje ich przeżycie, szczególnie w przypadku ptaków szponiastych, które muszą jednak zapolować, żeby przeżyć. Także no w tym roku wiosna jest naprawdę nieziemska pod względem liczby projektów, które tutaj mamy do zrobienia i zadań, bo normalne przygotowania do wiosny były dużo spokojniejsze z reguły, a teraz mamy naprawdę po prostu otwarty front robót wszędzie. Tak naprawdę no, od wielu lat taką no, bardzo ważną dla nas instytucją, jedną z niewielu instytucji państwowych, które gdzieś znajdują jakieś pieniądze na to, żeby nas wspierać, jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. To jest instytucja, z którą jesteśmy związani praktycznie, można powiedzieć, prawie od samego początku. I dzięki temu wsparciu zarówno i infrastruktura, czyli nasze woliery, zarówno ta część edukacyjna, w której teraz jesteśmy, no nie bylibyśmy w stanie tego wszystkiego zrobić, przygotować, gdyby nie te środki. To są bardzo istotna część naszego budżetu, ale no muszę koniecznie wspomnieć o tym, że w tym roku, w trakcie, kiedy stały się te wszystkie nieszczęścia zimowe, ogromną nadzieję przyniosło nam to, że zorganizowana przez nas zbiórka na remont tej woliery tak cudownie po prostu zakończyła się sukcesem w naprawdę przewidywanym terminie i tak duża liczba ludzi pokazała, że są z nami i to jest naprawdę fantastyczne. To pokazuje, że te 20 lat pracy jednak no, coś przyniosło. Gdzieś tam ludzie wiedzą, że tu jesteśmy i że cały czas jesteśmy na posterunku, bo 7 dni w tygodniu jesteśmy tutaj i opiekujemy się zwierzętami. No i mnóstwo ludzi to docenia i to jest piękne, bo to daje siłę do pracy. Jest mnóstwo rzeczy, które ludzie mogą robić po prostu zupełnie niezależnie, chociażby w kontekście takiej profilaktyki tego, żeby zwierzęta po prostu nie ulegały tym wypadkom. No, edukacja jest od początku naszą misją, bo wiadomo, że tego się nie da rozdzielić. Tak naprawdę podstawowym naszym celem jest to, żeby tych pacjentów naszych było mniej. Po prostu, żeby ptaki były bezpieczne, żeby nie działy się te nieszczęścia, które potem sprowadzają je tutaj do nas, do szpitala. W związku z tym edukacja od początku się dzieje i uważam, że jest no, niezwykle ważna i zawsze będzie ważna. I na tej niwie jest do zrobienia zawsze mnóstwo, bo począwszy od dzieciaków, którym naprawdę trzeba wpajać to od samego początku, żeby one wiedziały, że nie są oderwanymi jednostkami od całości, po prostu są częścią przyrody i to jest tak naprawdę ich druga albo pierwsza matka, o którą trzeba dbać, którą trzeba kochać, o którą się trzeba troszczyć. I wszystkie stworzenia, które tam żyją, są równoprawnymi mieszkańcami tego środowiska i tak samo z szacunkiem i z troską trzeba je traktować. I jeżeli takie podejście udałoby się w ludziach jak gdyby obudzić, bo ja zawsze mam to przekonanie święte, że wszyscy to mają w środku, tylko u niektórych to śpi po prostu, bo nikt im tego nie pokazał. Jeżeli to się uda obudzić, to już nie będziemy się musieli martwić, bo tak naprawdę ta troska i to zapobieganie będzie na tyle efektywne, że te nieliczne przypadki ptaków, które trafią do nas do ośrodka, będzie można spokojnie się o nie wtedy zatroszczyć i sprawić, żeby wróciły tam znów. To są, tak jak powiedziałam, rzeczy bardzo ważne, nie tylko w kwestii takiej ogólnej edukacji przyrodniczej, bo taką oczywiście też robimy, szczególnie dla dzieciaków, ale i też dla rodzin, dla osób, które tutaj przyjeżdżają z pacjentami. Też chodzi o edukację taką już, powiedziałabym, bardziej specjalistyczną, branżową, bo zarówno robimy warsztaty, które już dotyczą chociażby ziołolecznictwa, czy właśnie warsztaty dla ptasich strażników, warsztaty też dla i konferencje dla innych ośrodków rehabilitacji. To wszystko jakby spina się w tą całość, która ma jedną misję de facto. Oczywiste ochrona naszego cudownego domu, którym jest Ziemia, razem ze wszystkimi stworzeniami, które na niej żyją.
9: Ewa Rumińska z Fundacji Albatros i Ośrodka Rehabilitacji Ptaków Dzikich w Bukwałcie była naszą gościnią i opowiadała nam nie tylko o działalności fundacji oczywiście i ośrodka, ale też tak po prostu o ptasiorach, które możemy zobaczyć w naszym regionie, no i które też niestety bardzo często potrzebują pomocy. A ja już teraz bardzo serdecznie Wam dziękuję za kolejne spotkanie. Zachęcam Was oczywiście do tego, żebyście z 95 zostali. Aga Wiśniewska, dziękuję i do usłyszenia.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
9: Dzień dobry kochani, Aga Wiśniewska z tej strony. Zapraszam Was na kolejny odcinek magazynu reporterów Meloradia z Olsztyna. Na razie jestem jeszcze rzeźka i całkiem żwawa, ale nie wiemy jak długo to potrwa, dlatego korzystajmy z tego póki możemy. No, pogoda nas w maju nie rozpieszcza, trzeba przyznać. Nie zachęca ona do tego, żeby spędzać czas na świeżym powietrzu, a to dobra okazja do tego, żeby wybrać się na przykład do pomieszczeń zamkniętych, choćby Teatru imienia Stefana Jaracza w Olsztynie. O tym, dlaczego i na co będzie można się tam wybrać, już niebawem będę Wam razem z moimi gośćmi opowiadała, ale wcześniej będę Was zachęcała do tego, żeby korzystać z pociągów. I teraz anegdotka, ponieważ jak wiadomo, maj rozpoczyna się majówką, a dla mnie w moim rodzinnym gronie jest to też wyjątkowa okazja do tego, żeby poświętować nie tylko Konstytucję 3 maja na przykład. I z tej okazji w tym roku wybraliśmy się grupą do Krakowa. I oczywiście miasto super, wypada całkiem nieźle w porównaniu z Olsztynem, chociaż oczywiście równać mu się nie może. Jednakowoż jedną z większych atrakcji była podróż pociągiem do tegoż właśnie Krakowa ze stacji Olsztyn Główny. Oczywiście wspaniałe połączenie bez jakichkolwiek przesiadek, tam coś koło chyba 6 godzin się jedzie i o proszę, jesteśmy już na miejscu. W międzyczasie można się a to przespać, a to porozmawiać sobie z kimś, albo pokontemplować, posłuchać muzyki i poczytać, jakby w pociągu jest miliard opcji na spędzenie wolnego czasu w całkiem wygodnych i dogodnych warunkach. Ale co też właśnie było tą atrakcją, o której chciałabym Wam powiedzieć? Otóż okazuje się, że z Olsztyna do Krakowa można dojechać za 35 zł. No jak zobaczyłam tę cenę, to oczom swym nie wierzyłam. Mam też prawo, ponieważ sokole oko ze mnie żadne. Ale okazuje się, że rzeczywiście można się na taką ofertę załapać i aż żal byłoby w zasadzie nie skorzystać. A teraz okazuje się, że wprawdzie nie o cenach, ale o połączeniach będziemy Wam za chwilę opowiadali, równie atrakcyjnych jak właśnie koszty biletu z Olsztyna Głównego do Krakowa Głównego. Nasz gość, pan Michał Wrzosek, rzecznik prasowy PKP Intercity, za chwilę nam opowie o tym, jak i dlaczego zostanie niebawem wydłużona trasa, na której będą mogli skorzystać oczywiście mieszkańcy Olsztyna przede wszystkim, ale też inni podróżni, którzy z tej stacji będą chcieli lub do tej stacji będą chcieli się dostać.
10: Pociąg PKP Intercity słowacki relacji Białystok-Wrocław zostanie zgodnie z zapowiedziami od 27 czerwca wydłużony również o stację w Olsztynie. Jest to zasługa elektryfikacji linii kolejowej Ełk-Korsze i tego, że możemy już pociągami z trakcją elektryczną właśnie przejechać tą trasę. Uruchomienie tego i przedłużenie trasy tego pociągu w nowym rozkładzie jazdy daje również znaczne skrócenie czasu przejazdu na przykład z Kętrzyna w kierunku Warszawy, w kierunku Łodzi czy w kierunku Wrocławia. Pociąg ten będzie zdecydowanie szybszą alternatywą transportu niż samochód.
9: No i to brzmi równie kusząco. Nie wiem jak to teraz w sumie wygląda, ale przecież zaraz mogę to wyklikać i sprawdzić. Natomiast chciałabym jeszcze nawiązać a propos tego, że będziemy mieli teraz połączenie bezpośrednie
5: bezpośrednie od końcówki czerwca z Olsztyna do stacji Wrocław Główny, no i oczywiście odwrotnie, no to jest to bardzo ciekawa alternatywa dla połączeń lotniczych, które miały jeszcze jakiś czas temu miejsce. A już za chwilę właśnie spróbuję się dowiedzieć, czy jeszcze jakieś loty się odbywają, bo to było też całkiem fajne połączonko. Traska jakaś taka na 45 minut, o, no i nie ma. Możemy z portu lotniczego Olsztyn-Mazury polecieć do Düsseldorfu, do Londynu, do Dortmundu, do Antalyi, ale to zdaje się są loty czarterowe oraz do Krakowa. Haha, miałam też okazję kiedyś skorzystać z tego lotu, więc jeśli zależy Wam też na czasie, to będziecie mieli przynajmniej kilka opcji, bo zdaje się, że dwie linie lotnicze właśnie do Krakowa latają. Natomiast do Wrocławia samolotem się na razie od nas z Warmii i Mazur nie dostaniecie. Możecie się tam dostać pociągiem, tak jak już pan Michał Wrzosek nam wspominał. Co oczywiście, tak jak powiedział, też jest konsekwencją zmodernizowanej sieci kolejowej. A teraz na naszej antenie pojawią się artyści, którzy będą Was zachęcali do tego, żebyście wybrali się na przykład w tym miesiącu do Teatru imienia Stefana Jaracza na spektakl, który właśnie w maju znalazł się w repertuarze. A jest to sztuka pod tytułem Vader, Wojna totalna. Przed nami rozmowy z aktorem Krzysztofem Plewako-Szczerbińskim, któremu też między innymi na scenie towarzyszyła z gitarą i wokalem w stylu growl, zaproponowana przez samego Wejdera Karolina Ptaszyńska. Kilka słów doda także reżyser spektaklu Tomasz Mann.
11: No, jak wiadomo, robimy to na podstawie książki pana Szubrychta, Vader, Wojna totalna. I jest to rodzaj reportażu, oczywiście opowieści o nich, tylko staramy się to uteatralizować i jest to też rodzaj naszej interpretacji opowieści o nich, nie jeden do jeden Vader, bo Vaderowcami nigdy nie będziemy, no, za wysokie progi, ale jest to opowieść przede wszystkim o dążeniu, o spełnieniu marzeń, czyli jest to bardzo bliskie i naszego zawodu, bo przecież też czekamy na ten telefon, który jednak może nie zadzwonić, więc jest to bardzo bliskie jakby tego, no, żywota aktora. Poczciwego. Cytaty, mamy cytaty takie właśnie, że ci Vaderowcy jakby usłyszą swoje, czy metalowcy będą mieli, ale jest to nasza opowieść, więc bawimy się również dźwiękiem, gdzieś sugerujemy, czy jakieś przykłady są.
12: Co ja tu robię? Ja robię hałas. Ja tutaj robię hałas, gram w zasadzie na gitarze i growluję, czyli no śpiewam metalowo, że tak powiem. No i w zasadzie ja tutaj przeszkadzam panom aktorom w graniu w spektaklu tak naprawdę. No i po prostu gram kawałki Vadera, ale też nie tylko Vadera, także to tyle. No myślę, że jeśli chodzi o opowiadanie historii na temat zespołu Vader, to musi być muzyka, bo tak naprawdę Vader to jest muzyka. To są kawałki, to są hity z lat 80., 90., które są zakorzenione bardzo głęboko w świecie metalowym. Także ja na przykład sobie nie wyobrażam opowiadania historii Vadera bez pokazania, co ten zespół robi. Także myślę, że to jest po prostu konieczne. 3 lata temu było 40-lecie zespołu i zespół przygotował trasę koncertową po Polsce, po Europie. I no, zaczęli właśnie tutaj w Amfiteatrze w Olsztynie trasę i potem grali naprawdę wyprzedane sztuki po całej Europie, potem w Stanach Zjednoczonych, w Ameryce Południowej, także Vader ma naprawdę bardzo duży fanbase i w Skandynawii, i w Europie, i na całym świecie tak naprawdę. Dalej jeżdżą do Japonii, dalej jeżdżą do Chin, dalej jeżdżą wszędzie tak naprawdę i ten zespół, gdyby ten zespół nie koncertował, to by nie istniał, więc Vader po prostu to są koncerty, to jest granie na żywo. Ja jestem Karolina Ptaszyńska. Obecnie tworzę solowy projekt pod swoim nazwiskiem. Wcześniej grałam w zespole Vexange i no też z zespołem Vader miałam tak przyjemność wystąpić i też w Olsztynie. Robię swoje tak naprawdę, robię swoją muzykę. Mój debiut teatralny, grałam koncerty, natomiast na deskach teatru jestem po raz pierwszy. Bardzo fajnie. Jest trochę stresik, ale jest naprawdę taki pozytywny stresik. Są naprawdę bardzo pozytywne emocje, bardzo mi się podoba. Fajni ludzie, pan reżyser i aktorzy naprawdę przecudowni. Także ja jestem bardzo szczęśliwa, że mogę tu być i występować i grać.
13: To mam taki rodzaj opowieści o tym, że jak człowiek coś bardzo chce i bardzo to lubi, jest uparty, zdyscyplinowany i pomimo wielu trudności, podwadzanie nóg i tak dalej, dąży do tego, co kocha, to jednak się mu udaje osiągnąć sukces światowy. Fajnie byłoby, bo to jest jakby najistotniejsze, bo nie każdy kocha tą muzykę, natomiast istotne jest to, żeby przekazać, jeżeli coś kochasz i to robisz dobrze, to będzie dobrze. Ortodoksi metalowi wszystkim muszą wiedzieć, że przychodzą na spektakl, a nie na koncert, że nie gra Vader, natomiast my mamy jakby swoje pomysły na te piosenki. Tutaj mamy takie beczki, które wymyśliła moja żona, scenografka Aneczka, i one są odpowiednio podgłośnione i też są imitacją bębnów i taki perkusor jakby robią perkusję. Mamy oczywiście też gitarzystkę, która jest też polecona przez Petera, czyli lidera zespołu Vader, Karolinę, która po prostu gra bardzo dobrze te utwory i śpiewa. Więc mamy odtworzenie muzyki Vadera, ale w swoich aranżacjach, ale też mamy sos innej muzyki, bo wiadomo, że Peter się wychowywał w muzyce lat 80., 90., popowej, dancingowej i tak dalej, więc mamy też różne inne cytaty. I jako tutaj pan Adam mówi nam, co się zgadza, co się nie zgadza w scenariuszu, nie? Ale generalnie scenariusz jest oparty na książce Jarka Szubrychta, Wojna totalna. Ja może zareklamuję spektakl, więc tak. Zapraszam serdecznie na spektakl, to jest taka... Są zatyczki, jakby ktoś nie chciał słuchać spektaklu, to może sobie wsadzić, ale jak ktoś by nie chciał słuchać, a później słuchać, to może sobie wyjąć. Tak?
5: No po takim zaproszeniu trudno się oprzeć temu, żeby wybrać się na spektakl pod tytułem Vader Wojna Totalna, a właśnie tej sztuce w Teatrze imienia Stefana Jaracza w Olsztynie. A premierze tego spektaklu, o czym jeszcze warto na chwilę wspomnieć, towarzyszyła także wystawa. Przygotowana ona została przez fana zespołu Adama Sieklickiego.
14: Zagrali praktycznie chyba w każdym miejscu na świecie. Pod każdą szerokością geograficzną, no może najmniej zeksplorowana jest Afryka, aczkolwiek w Casablance też grali. Obydwie Ameryki, Daleki Wschód, Japonia, Antypody, Australia, Nowa Zelandia, cała Azja, Chiny, Tajwan, Indie, Nepal, no, można wymieniać w nieskończoność, ale pochodzą tutaj stąd, z Olsztyna, tak? W 83 roku Piotrek spotkał się ze Zbyszkiem, młodzi chłopacy postanowili zacząć grać. Pierwszy duży sukces Metalmania, 86 rok, drogi ich się rozchodzą, potem zespół nagrywa materiał demo w Radiu Olsztyn. W 92 roku podpisują kontrakt na tamten czas z największą metalową wytwórnią na świecie, z Earache Records, brytyjska wytwórnia. Nagrywają płytę, wydają i jadą świat. Pierwsza duża trasa po Europie, pierwsza połowa 93 roku. Później Stany Zjednoczone z takimi zespołami m.in. jak Decide. I końcówka 93 roku, trasa po Polsce z Proletariatem. Dwa różne style muzyczne. Nikt nie mówił, że będzie to dobre rozwiązanie. Okazało się przyjęcie bardzo dobre, odniesiony sukces. No i tak grają do dnia dzisiejszego. Zagrali tysiące koncertów dla, śmiało powiem, milionów już ludzi. Jednym z największych koncertów, 2008 rok, przystanek Woodstock, 400 tysięcy osób na jednym koncercie. Więc ciężko by było polską gwiazdę z tego gatunku, która by miała podobną publikę. Jeśli chodzi o zespoły, grali przed wszystkimi, przed Judas Priest, przed Metallicą, ze Slayerem, z Decide, no ze wszystkimi czołowymi zespołami sceny metalowej na różnej wielkości, festiwalach różnej wielkości scen. 32 lata znajomości, gdzieś tam zaangażowanie prywatne, no po prostu to jest styl życia, tak? Metal to jest styl życia. To jest ubieranie się, to są zachowania, to są wybory literatury, wybory muzyczne. Także to w tym się po prostu jest. No a przy okazji można parę groszy wrzucić do tak bogatej historii, jaką ma Vader od siebie. Na tej wystawie tutaj pokazujemy jakby troszeczkę naszym okiem fanowskim widziany zespół. Więc zapraszamy na spektakl i do oglądania wystawy. Adam Sieklicki, Vader Legions. Pozdrawiam.
5: O wystawie dotyczącej zespołu Vader opowiadał nam autor, kolekcjoner przedmiotów związanych właśnie z zespołem, Adam Sieklicki. I to tyle z Teatru imienia Stefana Jaracza. A zatem, jeśli znajdziecie tylko wolną chwilę, to wybierzcie się do Teatru imienia Stefana Jaracza na spektakl pod tytułem Vader Wojna Totalna. Będziecie mieli ku temu okazję kilka razy jeszcze w tym miesiącu. Właśnie próbuję się dowiedzieć, chociaż coś mi tutaj się skrzaczyło, kiedy dokładnie te spektakle będą prezentowane. No i chyba wam nie powiem. O, dobrze, jednak wskoczyło. Więc będziecie się mogli wybrać na ten spektakl 21, 22 lub 23 maja. Spektakle są w różnych godzinach. Najlepiej sprawdzić to na stronie Teatru imienia Stefana Jaracza w Olsztynie. Tam też będziecie mogli ewentualnie zakupić bilet. Jest to oczywiście jedna z opcji, ponieważ przypominam, że już od jakiegoś czasu funkcjonuje coś takiego jak wyjściówka przy Teatrze imienia Stefana Jaracza, czyli taka nowa, specjalna przestrzeń, w której właśnie będą, a właściwie są już i kasy, ale jest też teatralny sklepik. Jest tam też takie miejsce, gdzie można po prostu posiedzieć, porozmawiać, pokontemplować i wymienić się opiniami na temat prezentowanych w teatrze spektakli. Już za chwilę wrócę do Was na 95 z kolejną dawką informacji. Mam nadzieję, że będziecie ze mną. Aga Wiśniewska. Wobec tego nie żegnam się z Wami jeszcze, tylko mówię Wam do usłyszenia za chwilę.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
5: Aga Wiśniewska, dzień dobry, po raz kolejny na antenie Meloradia. Zaczynamy magazyn reporterów z Olsztyna, w którym tym razem będziemy zaglądali ponownie do Teatru imienia Stefana Jaracza, ponieważ tak sobie pomyślałam, że długo o tym nie wspominałam, a jest dobry na to moment, żeby właśnie Wam przypomnieć, na jakie spektakle w Teatrze imienia Stefana Jaracza możecie się wybrać. W repertuarze między innymi spektakle studentów, słuchaczy studium aktorskiego Aleksandra Sewruka, działającego przy Teatrze imienia Stefana Jaracza w Olsztynie. I teraz właśnie zabiorę Was na te studencką scenę u Sewruka przy Olsztyńskim Teatrze Stefana Jaracza. To tam można oglądać nową sztukę przygotowaną przez studentki studium aktorskiego. Tytuł spektaklu to Wysokie Cienie. O pracy przy tym przedstawieniu opowie nam.
15: Nazywam się Ewa Świerczyna, jestem studentką trzeciego roku studium aktorskiego w Olsztynie i jestem częścią obsady aktorskiej spektaklu Wysokie Cienie w reżyserii Igora Gorzkowskiego. Gram panią Ainsworth, czyli dyrektorkę pensji dla dziewcząt. To jest pensja założona w kolonii w Afryce. I to jest pani dyrektor, która bardzo trzyma się starych metod. Ona jest tradycjonalistką, jest konserwatystką i uważa, że wszystko wie najlepiej i nikt nie wyprowadzi tych dziewcząt na prostą, tak jak ona. To sypie jej się w rękach wszystko, niestety, bo z przyczyn niezależnych od niej, czego się będę trzymać mocno, bo to nie jest jej wina, że to tam się wydarzają złe rzeczy, ale wydarzają się złe rzeczy, które doprowadzają pensję do ruiny, w związku z czym ona traci wszystko, niestety, na co zapracowała już sama. Ja sobie biorę dużo z moich poprzednich studiów, bo skończyłam filologię angielską i dużo robiłam na temat wiktoriańskiej Anglii, więc ja tu odniesień mam akurat całkiem sporo, no ale to też są odniesienia teoretyczne, wiadomo, ale no ja sobie zawsze staram się przełożyć te problemy tych postaci na to, jak ja bym zareagowała na coś, jakby co by w moim życiu wzbudziło takie emocje, albo spowodowało takie zachowanie, albo sprowokowało do takich działań, żeby to móc oddać realistycznie na scenie, no bo nie wyobrażę sobie, jak to jest prowadzić pensję dla dziewcząt w Afryce, nie, ale jak to jest mieć pod opieką dziewczyny, które ktoś mi powierzył, być osobą odpowiedzialną za kogoś i coś się dzieje, na co ja nie mam wpływu i teraz ja ponoszę tego konsekwencje, no to już jestem w stanie sobie wyobrazić. Więc no to takie raczej przekładanie, schodzenie do poziomu ludzkiego. Co jest takiego ludzkiego w tych postaciach, co jest powtarzalne niezależnie od tego, o jakiej epoce mówimy. Ja w ogóle bardzo lubię czarne charaktery i to jest zawsze było moje marzenie, żeby grać czarne charaktery. Udało mi się w zeszłym roku w dyplomie też być macochą, więc teraz mam macochę volume 2 i pani Ainsworth, no ona jest trudna, to jest bardzo trudna postać i ja mam bardzo niewiele z nią wspólnego, tak pochopnie mówiąc, na co dzień i no nie wiem, no nie posunęłabym się do rękoczynów na przykład, żeby kogoś przekonać do swojej racji, ale biorąc pod uwagę, bo tam sobie pisaliśmy całe dość rozległe biografie na temat tych postaci, więc ja na temat Agaty wiem wszystko, chociażby to, że ma na imię Agata, czego nie ma nigdzie wspomnianego, jestem w stanie sobie wyobrazić, że ja postawiona na jej miejscu mogłabym tak skończyć i mogłoby się to tak wydarzyć i że bardzo wiele tych cech, które no właśnie można by je nazwać jako złe teraz, zwłaszcza w kontekście też tego, jak się wtedy wychowywało młodzież. No nie, no jednak mogło tak być. I mogłabym tak skończyć, jak ona. No muszę ją lubić, no nie mam wyjścia.
16: Jak się współpracowało z panem Igorem?
15: Bardzo dobrze. Ja się czułam bardzo bezpiecznie, pomimo tego, że mieliśmy, już wydawało nam się przy FOMO, że mamy mało prób, no to teraz mamy jeszcze mniej, bo tak nam się czas zawęził. Więc pomimo tego, że było mało czasu na papierze, to ja się nie czułam pospieszana, ani że nie ma na coś czasu, żeby coś przegadać, coś pogłębić, nad czymś więcej popracować. No i wiadomo, że są takie rzeczy, które robimy po raz trzeci, na przykład będziemy robić dziś, ale to się zdarza w pracy zawodowej też, że się dostaje tekst rano w dniu premiery i trzeba po prostu wyjść i to zrobić, ale no ja na tych bardzo warsztatowo się czułam, że to jest właśnie miejsce, w którym ja mogę eksplorować i się nauczyć sama, a nie moja ulubiona sugestia reżyserska, czyli zaproponuj. Tutaj proponuj owszem, ale już wiem, gdzie są granice, gdzie są ramy, jaki mam rysunek sceny i co ja mogę tam dorzucić, żeby to miało sens. I to raczej ja uzasadniam to, co się wydarza, a nie ja muszę szukać i jednego, i drugiego. Więc bardzo bezpiecznie, tak.
17: Igor Gorzkowski, jestem reżyserem spektaklu Wysokie Cienie. Całe szczęście, że udało się rok przed przystąpieniem do pracy zorganizować warsztaty, kilkudniowe warsztaty ze studentami, także mogłem ich poznać. A tym najlepszym sposobem, myślę, na poznanie aktora jest właśnie praca improwizacyjna, kiedy stwarza się okoliczności, zadania i obserwuje się, jak sobie aktor radzi w sytuacji, której tekstu nie ma, ale to jednak trzeba myśleć jakąś intencją, jakimś tematem. I dzięki temu, myślę, poznałem na tyle tę grupę, żeby móc napisać dla nich tekst. Czyli właściwie wszystkie role zostały specjalnie napisane dla studentów. No, dyplom jest szczególnym spektaklem, bo z jednej strony zapraszamy publiczność i to jest dzieło profesjonalne, ale z drugiej strony ma pokazać też studentów, w sensie młodych aktorów, w momencie, kiedy kończą oni edukację i szykują się do wyjścia w dorosłe życie zawodowe. Czyli założyłem, że po pierwsze każdy z aktorów powinien zagrać tutaj rolę taką, której jest możliwość zagrania roli od początku do końca, z jakąś przemianą, czyli no takie wyzwanie. Dwa, żebyśmy stworzyli świat, który będzie bardzo wiarygodny dla widza. No i myślę, że ten tekst został napisany dla aktorów, no dawał mi taką poczucie bezpieczeństwa w tworzeniu tego świata, bo mieliśmy do dyspozycji 42 próby i trzeba było je naprawdę dobrze zagospodarować. W teatrze też robi się spektakle w te 40-50 prób. Tutaj mieliśmy ten, w zawodowym teatrze, tutaj mieliśmy tę dogodność, że koledzy nie grają w żadnych innych tytułach, więc miałem ich właściwie do dyspozycji przez cały czas i mogli oni skoncentrować się wyłącznie na tym materiale, na którym pracowaliśmy.
9: Czy już podczas tych warsztatów wiedział pan mniej więcej, która z dziewcząt będzie, którą rolę grała?
17: O nie. Nie, to już była praca przy biurku, to znaczy poznałem aktorów, zacząłem się zastanawiać, też spotkaliśmy się, porozmawialiśmy sobie o tych postaciach i dopiero później zacząłem wypełniać to dialogiem i akcją.
9: No właśnie, to jak te role zostały przydzielone i też chciałbym, żebyśmy trochę może wspomnieli o tym, że nie wszystkie aktorki mają pojedyncze role.
17: Tak, ten świat składa się właściwie z takich dwóch przestrzeni, to znaczy tych postaci, które funkcjonują w ramach pensji dla dziewcząt i to są właściwie wszystko pojedyncze role, plus ten cały świat zewnętrzny, który jest właściwie budowany przez jedną aktorkę, która wciela się w postacie i męskie, i żeńskie i wypełnia cały ten taki plan, powiedzmy, społeczny i takiego otoczenia tego miejsca, które jest centralne dla wydarzeń.
9: Jak panu się też współpracowało z tymi młodymi ludźmi, z tymi, o których pan sam mówi, że za chwilę wejdą w ten dorosły świat, zawodowy świat?
17: Ja może zacznę od tego, dlaczego się zdecydowałem na pracę. No z takiej, bym powiedział, powiedział wampirzej chęci czerpania z młodości. To znaczy, to jest zawsze dla mnie jakoś bardzo interesujące spotkać się z grupą ludzi. Dzieli nas sporo lat, ale bardzo mnie interesuje, jak oni myślą, jak podchodzą do życia, jak podchodzą do tego zawodu. Tu spotkałem osoby pełne pasji i takiego rodzaju, bym powiedział, jakiejś dociekliwości i otwartości. O tak. No co powoduje, że myślę, że nie tylko ja tutaj tak zawodowo wniosłem coś do ich życia, ale też to jest jakiś taki rodzaj energii, którą tu zaczerpnąłem dla siebie.
9: To jeszcze chciałbym, żebyśmy trochę opowiedzieli o tym, dlaczego akurat na ten tekst się pan zdecydował, no bo to jest niełatwa opowieść i chyba też ze względów właśnie takich aktorskich, że przenosicie się do świata, który jest dla dziewczyn zupełnie obcy. Mhm.
17: Tak, ale to też jest świat, dzięki temu uzyskujemy taki rodzaj metafory, to znaczy, że nie opowiadamy jeden do jednego, tylko wydaje mi się, że przeniesienie tego do 1900 roku, bo tak to mniej więcej lokujemy, powoduje, że i dziewczyny musiały troszeczkę stanąć obok tych postaci, nie grać jeden do jednego siebie, a dwa, jeżeli opowiadamy o systemie edukacji, który jest, no bo myślę, że jednym z wątków jest zdecydowanie ten temat, to jeżeli dystansujemy się od tego tak w czasie, to też przestaje być to doraźne, a zyskuje taki sens uniwersalny, bym powiedział. To znaczy, że niezależnie od tego, czy to się dzieje 100 lat temu, czy dzisiaj, to jeżeli system edukacji jest nieadekwatny, jest do rzeczywistości, w której żyjemy, w której wychowują się ci ludzie, jeżeli on jest gdzieś na kierunku,

0: czegoś nieodgadnionego, no ich cały system wartości i takiego pojmowania rzeczywistości się rozsypuje.
1: I teraz na koniec jeszcze o tym, że o ile się dobrze orientuję, to jest pana pierwszy spektakl z młodymi twórcami, ale pan już w Olsztyńskim Teatrze ma kilka sztuk na koncie.
0: Tak, tak. Jestem dobrze zaprzyjaźniony z zespołem Teatru Jaracza. Też bywałem tutaj na takich przeglądach trzydniowych, które są organizowane, więc zaczęliśmy się z znacznym wyprzedzeniem dogadywać, że może tutaj bym przyjechał i też popracował ze studentami. No tak jak mówię, to wydaje mi się, że jest jakiś taki obopólny zysk, więc nie trzeba było mnie długo namawiać.
1: A czy będzie trzeba pana długo namawiać, żeby pan wrócił i przygotował coś z tym naszym trochę starszym zespołem?
0: No mam wypełniony ten kalendarz tak na najbliższe dwa sezony, ale myślę, że musimy rozmawiać.
2: W jedną z przedstawionych postaci wciela się...
3: Nazywam się Dobrochna Kogut. Moja postać jest jedną z najstarszych uczennic na pensji i wybiera się razem z dwójką przyjaciółek na skałę i znikają. I moja postać jest tą, która wraca. I myślę, że jej funkcja jest taka, żeby pokazać proces zmiany przed tym, co było na tej pensji i później, co się dzieje w człowieku, jak właśnie przeżyje coś takiego, jak taka enigmatyczna historia, jak na skalę. Zostawia ona wiele dróg do interpretacji i do tego, co można z tego wyczytać, ale na pewno jest to historia o jakiejś konserwatyzmie, który okazuje się, że musi się zakończyć. Jest to historia o dojrzewaniu, bo są to młodzi ludzie, którzy właśnie doświadczają po raz pierwszy wielu rzeczy, przyrody, w ogóle wyjścia poza tą pensję. O miłości też, bo też jest wątek zakochania. Jest bardzo dużo ciekawych wątków, ale właśnie bazujących na młodzi ludzie kontra świat, tak mi się wydaje. Na początku to budzi takie niepokoje, bo jednak kostiumowe spektakle, to się wydaje, że właśnie to jest takie właśnie jakieś stare, ale później, kiedy człowiek zrozumie, że nieważne w jakiej epoce jest człowiek, tylko po prostu skupi się na zrozumieniu właśnie celów tej postaci, czy skąd pochodzi, do czego dąży, no to te kostiumy są po prostu też, ale nie są trudnością, tylko po prostu taki jest świat, który przedstawiamy.
1: Co było najtrudniejszym zadaniem takim aktorskim, jeżeli chodzi o ten spektakl?
3: No, dla mnie na pewno właśnie ta przemiana. Musiałam sobie odpowiadać na parę pytań, ponieważ tutaj mamy dużo takich skrótów, że nie widzimy wszystkiego, tylko są ze względu, że no, to nie może trwać strasznie długo. Więc właśnie co mogło się takiego wydarzyć i co się dzieje, że człowiek przechodzi przemianę, właśnie dojrzewa. Już nie jest, powiedzmy, małym dzieckiem, tylko dojrzewa i wychodzi w świat, więc myślę, że ta różnica pomiędzy przed i po powrocie to było dla mnie wyzwanie.
1: A czy możecie się też trochę w tym odnaleźć? Bo wy też jesteście młodymi ludźmi, którzy za chwilę będą wychodzili do tego świata jeszcze bardziej.
3: Tak, myślę, że na pewno też właśnie wątek szkoły, który myślę, że zawsze budzi dużo emocji, że każdy ma jakieś odniesienie ze swojego życia, też właśnie dojrzewania przeniesionego na naszą sytuację, że niedługo kończymy szkołę, więc myślę, że można się w tym odnaleźć. Ja się, myślę, odnalazłam tam dla siebie rzeczy.
1: Jeżeli chodzi o współpracę z reżyserem, z panem Igorem, to właśnie jak to tutaj wyglądało? To jest bardzo doświadczony twórca, też już niejednokrotnie współpracował z naszym Olsztyńskim Teatrem. Czego udało wam się od niego nauczyć?
3: Myślę, że na pewno takiej precyzji pracy i profesjonalizmu. Pan Gorzkowski przyszedł już bardzo przygotowany i jak budowaliśmy kolejne sceny, to po prostu cudownie było obserwować to, jak on widzi wszystkie możliwości, zależności pomiędzy postaciami. Taką po prostu logikę działań i taką precyzję i myślę, że można się od niego nauczyć też takiego spokoju w pracy, bo pan Gorzkowski bardzo spokojnie, bez żadnego napięcia z nami pracował, więc to była bardzo cenna współpraca.
2: Miałam okazję zobaczyć ten spektakl i na próbie medialnej i w całości, bo wybrałam się właśnie na tę sztukę. Jest ona bardzo ciekawa, pokazuje talenta naszych młodych, głównie aktorek, ale jest też jeden pan w tej grupie. Warto się tej historii przyjrzeć. Nie jest ona prosta, nie jest ona oczywista i myślę, że po prostu dobrze jest ją poznać. A kto wie, może zachęci was to też do tego, żeby sięgnąć po tekst pisany, na podstawie którego została ta sztuka napisana. Tymczasem nasz czas antenowy się skończył, dlatego bardzo serdecznie już wam się teraz kłaniam, ale oczywiście zachęcam was też do tego, żebyście słuchali Meloradia i zapraszam was na nasze kolejne spotkanie w magazynie reporterów Meloradia.

0: głosówkę na naszym WhatsAppie.
1: Akurat jadę autem, droga szybko mi mija, bo jadę oczywiście z Meloradiem, także miłego dzionka wam życzę wszystkim.
0: Meloradio, podkręcamy tempo, na socialach też. Rano

odpali najlepszą imprezę. Melo Radio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Tak gra Melo. Melo Radio.

mogę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach, dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz.

0: Meloradio Olsztyn. Słuchaj na 95 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Jadę na Mazury i chciałam sobie bardzo wypożyczyć skuter wodny.
2: Możesz już wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego za chwilę szybką kasę od Meloradio.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.

Christ.

jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność, ja nie czuję już nic. Wow, wow, wow. Yeah, yeah.

Autopromocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw

To jest Meloradio.